Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła godzina druga. Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na trzecie w tym tygodniu spotkanie w Muzycznej Nocy Euroradia. Dziś zabieram Państwa do Schwarzenbergu, gdzie w sali imienia Angelki Kaufmann 23 sierpnia ubiegłego roku z recitalem liryki wokalnej wystąpili baryton André Schouwen i pianista Daniel Haide. W programie ich występu znalazły się pieśni Ryszarda Straussa, Ryszarda Wagnera i Aleksandra von Zemlińskiego. Na początek wysłuchamy sześciu pieśni Straussa. Frühlingsgedränge, opus 26, numer 1, Aus den Liedern der Trauer, opus 15, numer 4, następnie trzy pieśni do słów Ottona Juliusa Birbauma i na zakończenie Ständchen, opus 17, numer 2.

Za nami sześć pieśni Ryszarda Strausa, którymi André Schoen i Daniel Haide rozpoczęli swój recital w Schwarzenbergu 23 sierpnia ubiegłego roku. W dalszej części występu zabrzmiały cztery pieśni do słów Mathilde Wesendonck, skomponowane przez Ryszarda Wagnera. Der Engel, Stehe still, Im Treibhaus, Schmerzen i Träume.

5 pieśni składających się na Wesendonck Lieder Ryszarda Wagnera wykonali André Schuen, baryton, i Daniel Heide na fortepianie. W muzycznej nocy Euroradia dzisiaj słuchamy recitalu wokalnego tych dwóch artystów. Przed nami 4 pieśni Aleksandra von Zemlińskiego z opus 8 oraz 2 pieśni Ryszarda Strausa: Aller Seelen, opus 10, nr 8, i Breit über mein Haupt, opus 19, nr 2.

Dwie pieśni Ryszarda Strausa, a wcześniej cztery pieśni z opus 8 Aleksandra von Zemlińskiego. Śpiewał André Schuen, baryton, a grał na fortepianie Daniel Heide. Na zakończenie występu artyści wykonali cztery pieśni z opus 27 Ryszarda Strausa.

Cztery pieśni, opus 27 Ryszarda Strausa. Tak zakończyła się oficjalna część występu André Schoena i Daniela Haidego, ale po ponad godzinnym recitalu liryki wokalnej późnoromantycznej nie mogło zabraknąć bisów. Były aż dwa.

Dwie miniatury, najpierw Ryszarda Strausa, a potem Roberta Schumana, zabrzmiały na bis występu André Schuena i Daniela Haidego. Tak ostatecznie zakończył się recital w Schwarzenbergu 23 sierpnia ubiegłego roku. Po liryce wokalnej czas na pełne symfoniczne brzmienie. Przed nami fantazja orkiestrowa Mała Syrenka Aleksandra von Zemlińskiego. Gra Orkiestra Królewskiego Konzerthebau, dyryguje Ricardo Schei.

Mała syrenka, fantazja orkiestrowa Aleksandra von Zemlińskiego, zabrzmiała w wykonaniu Królewskiej Orkiestry Concertgebouw pod dyrekcją Ricarda Chailly. Do końca tej części naszego spotkania będziemy słuchali sióstr Labeck we fragmencie z Mojej Matki Gęsi Maurice'a Ravela zatytułowanym Le Jardin Féerique.

Le jardin féerique, z cyklu Mamère Loi Maurice'a Ravela w wersji na dwa fortepiany i w nagraniu z 2012 roku. Grały siostry Katia i Marielle Labek. Tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia, w którym trwa Muzyczna Noc Euroradia. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa ponownie i zapraszam jeszcze do godziny piątej. Tę godzinę naszego spotkania zdominują dwa dzieła tak od siebie różne, jak tylko mogą różnić się kompozycje muzyki klasycznej. W drugiej części będziemy słuchali kantat barokowego członka rodu Esterházych, a zaczynamy od drugiego kwartetu smyczkowego opus 64 Henryka Mikołaja Góreckiego, czyli kwartetu Quasi una Fantasia. Dzieło napisane na samym początku lat 90. ubiegłego wieku w nagraniu z 2011 roku i w wykonaniu Royal String Quartet.

Largo, Deciso, Energico, Arioso i finałowe Allegro. To części drugiego kwartetu smyczkowego Quasi una Fantasia op. 64 Henryka Mikołaja Góreckiego. Grał Royal String Quartet. Na zakończenie posłuchamy we fragmentach monumentalnego, bo składającego się z 55 kantat, cyklu Harmonia Celestis Pola Esterházyego, księcia austriackiego, marszałka polnego, poety i kompozytora, a także członka słynnego rodu arystokratycznego.

Solistki Maria Zadori sopran, Monika Fersz sopran, Katalin Karoj alt oraz zespół wokalny Savaria i kapella Savaria pod dyrekcją Paula Nemetha to artyści, którzy wykonali we fragmentach cykl kantat Harmonia Celestis Paula Esterházyego. Tak kończymy to wydanie Muzycznej Nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Przez najbliższą godzinę towarzyszyć nam będą brzmienia trzech epok. Zaczniemy od polskiego baroku i twórczości Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. O jego życiu wiemy bardzo niewiele, niewiele też zachowało się jego muzyki. Tym cenniejsza jest sonata na dwoje skrzypiec i basso continuo. Ten jedyny znany dziś czysto instrumentalny utwór Szarzyńskiego zabrzmi teraz w interpretacji Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

Sonata na dwoje skrzypiec i basso continuo Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. To nagranie Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Pozostajemy przy Szarzyńskim, ale teraz przechodzimy od muzyki instrumentalnej do wokalno-instrumentalnej. Litania Cursoria pokazuje zupełnie inne oblicze jego twórczości. Bogatsze obsadowo, oparte na dialogu głosów i instrumentów, charakterystyczne dla barokowego stylu koncertującego. I ponownie przed nami Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

Litania Kursoria Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego, Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. To jeden z bardziej rozbudowanych, zachowanych utworów tego kompozytora, przeznaczone na cztery głosy wokalne, dwoje skrzypiec, viole da gamba i basso continuo. Szarzyński wykorzystuje tu charakterystyczny dla baroku styl koncertujący. Głosy wokalne, instrumenty nieustannie ze sobą dialogują, a kolejne wezwania litanii przynoszą zmiany faktury, obsady i charakteru. W utworze słychać też wpływy włoskiej kantaty zespołowej, co dobrze pokazuje, jak silnie polska muzyka końca XVII wieku była związana z językiem europejskiego baroku. A teraz duży skok w czasie, przenosimy się do początku XX wieku i twórczości Emila Młynarskiego. Skrzypka, dyrygenta i kompozytora, ale także współtwórcy Filharmonii Warszawskiej, jej pierwszego dyrektora muzycznego i jednej z najważniejszych postaci ówczesnego życia muzycznego. Jego drugi koncert, skrzypcowy D-dur, opus 16, powstał w 1916 roku. Młynarski doskonale znał możliwości skrzypiec. Sam był skrzypkiem, dlatego partia solowa jest efektowna i bardzo wymagająca, ale nie sprowadza się wyłącznie do wirtuozerii. Jest tu wiele śpiewności, szerokich, romantycznych fraz i bardzo barwne potraktowanie orkiestry. Szczególnie charakterystyczna jest druga część, quasi notturno, oparta na temacie ludowym. No a finał przynosi już bardziej żywiołowy, taneczny charakter. Koncert został zadedykowany Pawłowi Kochańskiemu, który wykonał go po raz pierwszy w Warszawie w 1920 roku. Orkiestrą Filharmonii Warszawskiej dyrygował Emil Młynarski. A my usłyszymy ten koncert w interpretacji Wandy Wiłkomirskiej, jednej z najwybitniejszych polskich skrzypaczek XX wieku, cenionej za niezwykle wyraziste, pełne temperamentu interpretacje. Towarzyszy jej Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Semkowa.

Drugi koncert skrzypcowy D-dur op. 16 Emila Młynarskiego. W partii solowej Wanda Wiłkomirska, a z nią Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Semkowa. To nagranie z 1966 roku. Na zakończenie przenosimy się do XIX wieku i do świata chopinowskich mazurków. Mazurki op. 30 powstawały w latach 1835-37, już w paryskim okresie życia Chopina. Przed nami dwa z nich, c-moll i des-dur. Proponuję interpretację Janusza Olejniczaka z 1990 roku. Klaudia Baranowska, tak żegnam się z Państwem na dziś. Miłego dnia i do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Przez ponad 500 lat, od 1409 aż do 1963 roku, koronacji papieskiej towarzyszył przejmujący gest. Kiedy nowo wybrany papież był niesiony na lektyce przez plac świętego Piotra, papieski mistrz ceremonii zatrzymywał procesję. Klękał przed papieżem i zapalał umieszczone na drzewcu lniane pakuły. Włókna zajmowały się i płonęły w mgnieniu oka. Głośnym, płaczliwym głosem mistrz ceremonii wołał wtedy: Pater Sancte, sic transit gloria mundi. Ojcze Święty, tak przemija chwała świata. Rytuał powtarzał się trzykrotnie, żeby nowo wybranemu papieżowi zapadł w pamięć. Nie zachłyśnij się ziemskimi zaszczytami i funkcją. To, co doczesne, szybko minie. Chociaż użyte są nieco inne słowa, słynne zdanie Sic transit gloria mundi wydaje mi się nawiązywać do ostatniego zdania z dzisiejszego pierwszego czytania. Przemija bowiem postać tego świata. Zdanie, które mogłoby zabrzmieć wręcz nihilistycznie, gdyby nie psalm 45, który następuje zaraz potem. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Psalm, który od starożytności kojarzono z relacją Pana Jezusa i Kościoła, Jego oblubienicy, a współczesnym językiem Jego żony. Psalmista wzywa: zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Dlaczego zapominać? Przemija bowiem postać tego świata. Król pragnie Twego piękna, on Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. We współczesnych realiach pewnie wiele osób krzywiłoby się na taką rolę królowej, tym bardziej, że mowa jeszcze o czasach poligami i to jednostronnej, dozwolonej tylko mężczyznom. Ale jeśli z kontekstu społeczno-kulturowego przejdziemy na duchowy, stanie się jasne, jak aktualny to tekst. Król pragnie Twego piękna. Jesteś piękna, piękna.

0: piękny w oczach Boga, Króla Wszechświata. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon, a wtedy synowie Twoi zajmą miejsce Twoich ojców, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Ojcowie to przeszłość, stary świat, który przemija, wartości doczesne. Synowie są tymi, którzy rodzą się ze związku z Królem, z Bogiem. Jakie to dzieci? Ot przykład z listu do Galatów. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ale jeszcze bardziej dobitny jest przykład dzisiejszej Ewangelii. Poród jest ciężki. Błogosławieni jesteście ubodzy, którzy teraz głodujecie, którzy teraz płaczecie, gdy ludzie was znienawidzą i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię koniecne. Nikt nie może dwom panom służyć, więc oddanie się Bogu Królowi ma swoją cenę. Ale potem przychodzą owoce. Do was należy Królestwo Boże. Będziecie nasyceni. Śmiać się będziecie. Wielka jest wasza nagroda w niebie. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Jeśli nie zapomnisz, przywiążesz się do świata, którego postać przemija. Możesz stracić, co najważniejsze. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko kilka miesięcy przed męczeńską śmiercią wzywał: bać się w życiu. Trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Wierność Bogu wiąże się z różnymi trudami. Dla kogoś będzie to cierpliwa walka o przezwyciężenie małżeńskiego kryzysu zamiast szukania nowego związku. Dla innej osoby rezygnacja z dobrze płatnej pracy, która jednak prowadzi do wątpliwych wyborów moralnych i łamania prawa. Ktoś będzie musiał znosić szykany czy złośliwości z powodu przyznawania się do Boga i Kościoła. Ktoś inny zostanie uznany za wroga, kiedy nie pochwali czyjegoś zachowania, bo jest niemoralne. Kiedykolwiek jest ci jednak trudno, niech przed twoimi oczami staną płonące pakuły i słowa Sic transit gloria mundi. A kiedy dym wzniesie się do góry, niech tam podąży twój wzrok. Ku niebu, gdzie czeka na ciebie Król, pragnący przyjąć cię i obdarzyć wieczną nagrodą w niebie.
1: Mówił ksiądz Grzegorz Pakowski. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.
2: Jest 6.
3: Poranek dwójki.
2: Środa, 9 września, to 252 dzień roku. Do końca zostało 113, a do wakacji 290. Audycję realizuje dziś Zofia Kruszewska. Program przygotowała Katarzyna Fitzwilliams. Muzykę wybrał Michał Dębski-Wachowicz. Przed mikrofonem Małgorzata Niedziecka-Mac. Dzień dobry.
3: Pogoda.
2: Jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad morzem termometry pokażą 17-18 stopni, na zachodzie kraju około 21 i to będą najchłodniejsze miejsca w Polsce. Za to na południu i południowym wschodzie czeka nas 32 stopnie w centrum i 28. Trudno w to uwierzyć, że takie temperatury we wrześniu jeszcze do nas docierają. Rano jednak wszędzie będzie chłodno. W Kotlinach Sudeckich 10 stopni, na ziemi lubuskiej i Pomorzu 11, w centrum 14. Pas od Warmii i Mazur przez Kujawy, Wielkopolskie i Łódzkie, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przejdą przelotne burze i burze. Na południowym zachodzie może spaść nawet 20 mm deszczu w krótkim czasie, a porywy wiatru w czasie burz sięgną 60 km na godzinę. Na południowym wschodzie natomiast będzie pogodnie i bezchmurnie.

0: Bach, drugi koncert brandenburski, część pierwsza. Grała Bolońska Orkiestra, Mozart przy pulpitach, Giuliano Carmignola na skrzypcach, Ottavio D'Antona przy klawensynie i Reinhold Friedrich z trąbką, a zebrał ich Claudio Abbato.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś w programie Picasso i polska ceramika. Latem 1948 roku Picasso przyjechał do Wrocławia na Światowy Kongres Intelektualistów w obronie pokoju. Przywiózł 20 dużych fajansowych półmisków własnoręcznie rytych i malowanych. Pokazano je w holu Politechniki Wrocławskiej, a potem trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie. 6 z nich można oglądać na krakowskiej wystawie Picasso i Picasiaki. Nowoczesna ceramika w towarzystwie polskiej ceramiki autorskiej i fabrycznej, która nowoczesnych tendencji nabrała w połowie lat 50. Wraz z popaździernikową odwilżą. Jak wypada to sąsiedztwo, o to zapytamy kuratorkę wystawy dr Bożenę Kostuch. To po 8.30.

0: 30. Zbliża się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Znamy szczegółowy program Gdyńskiego Festiwalu i dziś w audycji przyjrzymy się filmom i sekcjom towarzyszącym. Poranek zaczniemy już niebawem wierszem z Dantem. Będzie także felieton językowy Słowo się rzekło.
1: Smyk skrzypiec dlatego jest smykiem, że się go przeciąga po strunach, smyka się nim.
0: Co najlepiej wiedzą twórcy muzyki ludowej. Cotygodniowa porcja uwag o polszczyźnie już niebawem, a w programie także rekomendacje Patryka Zakrockiego i przegląd prasy Jerzego Kisielewskiego.

0: To słodka tęsknota na wakacjach. Daleka podróż, tekst napisał Mirosław Łebkowski, który urodził się w Częstochowie równo 104 lata temu, w 1922 roku. Zatem zaglądamy w przeszłość.
1: Kalendarium.
0: 87 lat temu w Lublinie w czasie bombardowania miasta przez Niemców zginął Józef Czechowicz, czołowy poeta awangardy w dwudziestoleciu międzywojennym. O Józefie Czechowiczu teraz na Placu Litewskim przypomina kolejna rocznicowa wystawa. Jeśli są Państwo w Lublinie, proszę tam zerknąć. Z kolei 48 lat temu kopalnia soli Wieliczka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A 30 lat temu Polska Akademia Nauk powołała Radę Języka Polskiego. Kartki w kalendarzu wertuje dzisiaj Jakub Jamrozek.
2: Czy pamiętają Państwo te

0: 55 lat temu miała miejsce premiera serialu telewizyjnego Przygody psa cywila w reżyserii Krzysztofa Szmagiera. Z kolei 87 lat temu w Warszawie urodził się Zbigniew Namysłowski, jeden z najbardziej znanych polskich jazzmenów. Multiinstrumentalista, z wykształcenia wiolonczelista, z wyboru puzonista, saksofonista altowy i sopranowy, flecista, a także kompozytor i aranżer.
1: Szkoła nie bardzo dobrze patrzyła na swoich pupilków grających jazz. Jazz wtedy nie był wcale tak dobrze widziany przez pedagogów muzycznych. Bardzo mnie to zdziwiło, co ja tam wygrywam. No też jeszcze za czasów liceum przeszedłem na puzon. To był mój pierwszy jazzowy instrument. Słuchając pierwszych koncertów jazzowych w Warszawie jeszcze w roku 1955, podobali mi się zwłaszcza melomani i ten jazz tradycyjny bardzo mi się podobał. Miałem okazję w czasie jakichś tam wakacji z kolegą moim z klasy poćwiczyć na instrumencie i to był puzon.
0: Muzyka to życie Zbigniewa Namysłowskiego i muzyka to życie Lucjana Kydryńskiego. On zmarł w Warszawie 20 lat temu. Był dziennikarzem, konferencjerem, autorem audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych muzyce. Pewnego razu był gościem Wojciecha Młynarskiego w Polskim Radiu i tak opowiadał o piosence.
2: To nagranie Marleny z jakiegoś recitalu. Zresztą tę piosenkę La Vie en Rose śpiewała także na swoim recitalu warszawskim. Ten recital jej, nie wiem czy pamiętasz, był pomyślany w ten sposób, że Marlena opowiadała historię swojej kariery piosenkarsko-aktorskiej. Sama prowadziła ten koncert. Moja rola tam ograniczała się właściwie do tłumaczenia tego, co ona mówiła. I poprzez piosenki opowiadała od swoich pierwszych chwil, od Błękitnego Anioła, aż po czasy wojenne, po Ili Marlen i czasy powojenne.
0: Mówił Lucjan Kydryński. Z kolei 5 lat temu w Warszawie zmarł Wiesław Gołas, odtwórca ponad 120 ról filmowych, kabaretowych, teatralnych i telewizyjnych.
3: Drobne ogłoszenia, kupno, sprzedaż, najem, posadki. Tylko kto docenia drobne ogłoszenia, ten zagląda życiu pod szatki. Drobne ogłoszenia, trafy, fuksy, gratki, okazje. Co 20 minut zmiany przedstawienia, gdzie byś drogi częściej znalazł je. Drobne ogłoszenia dziś.
0: Ja też mam dla Państwa małe ogłoszenie. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj dzień urody, czyli święto wszystkich słuchaczy dwójki. Życzymy Państwu tego, co najlepsze.
4: Dołączamy do tych życzeń, a kartki w kalendarzu wertował dzisiaj dla Państwa Jakub Jamrozek. To nie będzie okrągła rocznica, ale rocznica jesieni sprzed 287 lat. W 1739 roku Händel napisał 12 koncerti grossi w niecały miesiąc. Posłuchajmy finału jednego z nich w wykonaniu Arte dei Sonatori Orkiestry Barokowej z Poznania, którą prowadził Martin Gesterr.

Prawie 22 minuty po 6:00 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a teraz temat, który na pewno bliski jest wielu naszym słuchaczom, bo będziemy mówić o Bronisławie Piłsudskim. Temat przywołała wczoraj Aldona Łaniewska-Wołk w rozmowach na lato. Bronisław Piłsudski, brat Józefa, etnograf, który zasłynął jako badacz Ainów, czyli rdzennych mieszkańców Sachalinu i Hokkaido, był bohaterem wczorajszych rozmów na lato, a nie bez przyczyny, ponieważ rok 2026 został ogłoszony m.in. w Muzeum Tatrzańskim rokiem Bronisława Piłsudskiego z okazji 160. rocznicy jego urodzin. Pierwszy raz Bronisław Piłsudski przyjechał na Podtatrze w 1900.

0: 1906 roku dla podreperowania zdrowia. Mówił w audycji Maciej Krupa, antropolog, pisarz i historyk Zakopanego.
1: Wrócił do Zakopanego po ponad trzyletniej przerwie. To była jesień 1911 roku. I zamieszkał na początku, zaproszony przez hrabiego Władysława Zamoyskiego i jego matkę, w szkole w Kuźnicach, w słynnej szkole Cepcule, którą prowadziła generała Zamoyska. I wtedy już interesował się bardzo żywo kulturą regionalną, góralską, podhalańską. Później, po kilku miesiącach, przeniósł się do Korniłowiczówki. To jest budynek, który stoi w pobliżu dzisiejszego ronda imienia brata Alberta, należącego do rodziny Korniłowiczów. Mieszkał tam Tadeusz Korniłowicz, oficer już wówczas w stanie spoczynku, bardzo mocno zaangażowany w kwestie ochrony przyrody i rozmaite kwestie tatrzańskie. I z tą Korniłowiczówką wiąże się bardzo ciekawy epizod z jego życia, ponieważ okazuje się, że tam właśnie złożył przywiezione z Sachalina wałki woskowe. Na tych wałkach woskowych nagrywał folklor Ainów, ich muzykę, śpiewy, opowieści, wywiady i przywiózł z sobą te materiały do Polski. Okazało się, że złożył je w kufrze na strychu Korniłowiczówki. I tenże Tadeusz Korniłowicz już wiele lat po śmierci Piłsudskiego w 1930 roku odkrył skrzynię z tymi wałkami na strychu swojego domu. Te materiały zostały przekazane później do Instytutu Wschodniego w Warszawie. A ostatecznie, dzięki inicjatywie profesora Kuczyńskiego, one trafiły do Japonii i dzięki pracy inżynierów japońskich zostały ucyfrowione. I można powiedzieć, że odegrał taką rolę dla kultury Ainów i kultury japońskiej, jak Oskar Kolberg dla kultury polskiej.
0: Więcej o śladach Bronisława Piłsudskiego w Zakopanem znajdą Państwo w audycji Rozmowy na lato, która dostępna jest na stronach internetowych Dwójki.

0: Belcza Quartet, Beethoven, ostatnia część kwartetu C-dur, opus 59, numer 3. A na zegarach 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy, pisał Dante Alighieri. Dzieje swojego uczucia do Beatrycze opisał w cyklu wierszy Życie nowe. Miłość poety okazała się niespełniona. Beatrycze, córka florenckiego bankiera, została zgodnie z wolą rodziny żoną Simona Bardiego, również wywodzącego się z bankierskiego rodu. Zmarła bardzo młodo, miała zaledwie 20 kilka lat. Imię Beatrycze pochodzi od łacińskiego słowa Beatrix, przynosząca szczęście. Jednak, jak pisał sam Dante, w miłości jest tyle cierpienia, ile szczęścia. Jeden z wierszy Dantego w przekładzie Edwarda Porębowicza czyta Jan Świderski.
2: Kochaniem wszystkie myśli opętały, a tak są sprzeczne, chociaż równe w wadze, że jedna daje czuć łaskawą władzę, druga mnie gromi, zwąc kochanie szalem. Jednym kojącym pocieszaniem gładzę, przez drugą wszelką otuchę rozwialem. W jednym są zgodne, w proszeniu nieśmiałym, w słowie zalęklym, w drżącej bezodwadze. Nie wiem, co pocznę, ani w co ugodzę. Chcę mówić, język mi obawa skula. Tak trwam ustawnie w miłosnym oblędzie, by obie myśli w równym stawić rzędzie. Niech litość, pani okrutna, czula, przyniesie pomoc.

0: pomoc znękanemu srodze.
1: Poezję Dantego Alighieri prezentujemy w poranku w 705. rocznicę śmierci włoskiego poety. Jutro kolejny wiersz, który zainspirowała miłość do Beatrycze.

0: Fryderyk Chopin, Śliczny chłopiec, pieśń w rytmie mazurka do słów Bohdana Zaleskiego. Powstała w latach 40. w Nohant, a wydano ją dopiero 10 lat po śmierci kompozytora w zbiorze przygotowanym przez Juliana Fontanę. Pieśń wykonali Aleksandra Kurzak i Nelson Gerner.
1: Słowo się rzekło.
0: A to słowo od Agaty Honci.
2: Dzisiejszy felieton zawdzięczamy wiernej słuchaczce dwójki, która pyta o omsknąć się. Sugeruje, że to może gwaryzm i prosi o ustosunkowanie się do zdania. Nie jestem entuzjastką Niemiec, nawet Berlin mi się omsknął. Już mieliśmy jechać, ale jemu coś wypadło, a sama bałam się. Cóż, sam czasownik omsknąć się ma dziś charakter potoczny i bardzo konkretne znaczenie. To tyle co ześlizgnąć się, obsunąć się z czegoś. Wnosi więc element niechcianego ruchu, ruchu w złym kierunku. Omsknął się po skale. Noga omsknęła mu się ze śliskiego schodka. Koleżance omsknął się palec na klawiaturze i wypłaconą sumę potrącono z konta innej osoby. We wszystkich tych cytatach mowa jest więc o ruchu fizycznym, niechcianym, niepożądanym, kłopotliwym. Żadne jednak znane mi źródło nie notuje znaczenia, które można by wydedukować ze zdania zacytowanego przez słuchaczkę. Przypomnijmy, nie jestem entuzjastką Niemiec, nawet Berlin mi się omsknął, już mieliśmy jechać, ale jemu coś wypadło, a sama bałam się. Jeśli komuś nie udało się gdzieś pojechać lub po prostu ktoś gdzieś nie był, nie zdołał być, to miejsce go ominęło, w najlepszym razie metaforycznie wymknęło mu się.

0: ale nie omsknęło we współczesnej polszczyźnie. Może jakiś bardzo specyficzny kontekst mógłby tę śmiałą przenośnię uzasadnić, mnie jednak brakuje na razie danych, by to zrobić. Sam zaś czasownik omsknąć się i w dawniejszej formie omknąć się od początku miał takie znaczenie jak dziś, czyli ześliznąć się, obsunąć się z czegoś. I nie ma charakteru gwarowego. Ma zatem wyraźny związek z mknieniem i msknięciem. Msknąć się to poruszać się szybko, zwinnie jak wąż, mknąć, płynąć. Do tej rodziny wyrazów należą też smyk i smyczek. Smyk skrzypiec dlatego jest smykiem, że się go przeciąga po strunach, smyka się nim. No a smyczek to taki niewielki, zwinny smyk, który robi myk-myk. Po strunach oczywiście. Także myk-myk po pokojach, po trawie, po szkole robi inny smyk, czyli brzdąc. Szybki, zwinny, ruchliwy. Taki, że aż by się chciało wziąć go na smycz, choć może to już byłaby przesada. Ale prawdą jest, że i smycz należy do tej rodziny wyrazów. Bierzemy na smycz coś, co mogłoby się omsknąć, wymsknąć, a tego chcemy uniknąć. Do usłyszenia.
1: Agata Honcia o omsknąć się. My mkniemy teraz do Włoch. Symfonia Boccheriniego z niepokojącym tytułem Dom Diabła w wykonaniu Il Giordano Armonico pod batutą Giovanniego Antoniniego.

0: Il Giordano Armonico pod batutą Giovanniego Antoniniego. Zespół zaledwie kilka dni temu wystąpił w Polsce. Czekamy na następny koncert z niecierpliwością. Tymczasem kwadrans pozostał do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Jerzy Kisielewski, dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy.
2: Prawda, tym przyjemniej się przywitać. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cieszę się z tego spotkania, a pan jak zwykle obłożony gazetami, wszystko podkreślone długopisem.
2: Tak jest. Bardzo cenimy sobie różne tytuły. Ciekawy tytuł jest na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Temida się starzeje.
0: To już chyba dłuższego czasu.
2: Chodzi o to, że sędziowie coraz później rozpoczynają karierę. Średnia wieku sędziów przekracza już 51 lat. Rzecz jest ciekawa. Dylemat, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Jeśli spojrzymy na pierwszą stronę dziennika Gazety Prawnej, niejednoznaczne wyniki polskich 15-latków. Uczniowie polskich szkół wypadli w badaniu PISA lepiej niż ich rówieśnicy z większości badanych państw świata. Nie oznacza to jednak, że wypadli dobrze. Pisze o tym Karina Strzelińska. A o tym samym pisze Karolina Słowik w Gazecie Wyborczej, dając tytuł 24% polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta. Po raz pierwszy mamy pokolenie, które jest poznawcze wyraźnie słabsze od pokolenia swoich rodziców. Komentuje Tomasz Gajderowicz, wiceszef Instytutu. Pytanie, czy wypadamy lepiej? No w takim razie, jak wypadają ci z innych krajów? To jest pytanie. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej fotografia Andrzeja Poczobuta. Andrzeja Poczobuta już poza granicą wrócił. Andrzej Poczobut przekroczył wczoraj granicę polsko-białoruską, wyruszył w stronę rodzinnego Grodna, zamierza spotkać się z rodziną, współpracownikami Związku Polaków na Białorusi. Niezwykła decyzja.
0: Niezwykła, ale Andrzej Poczobut pojechał tam także spotkać się ze swoim ojcem. To brzmi jak fragment jakiegoś romantycznego poematu. Syn, który odwiedza ojca. Trzymamy ojca. Kciuki za Andrzeja Poczobuta, kciuki za pomyślność jego rodziny.
2: A duży tytuł, nowe milionowe kontrakty. Szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 złotych rocznie. Wynika z analizy serwisu Wyborcza BIS. To jest wprawdzie 1% tych kontraktów, ale jest to, brzmi niepokojąco. Kultura. Dialog z Kieślowskim. Dawid Dróżdż, korespondencja z Wenecji, z festiwalu Wenecji. Wenecka publiczność podczas seansu Possible Love dwukrotnie biła brawo. Pierwszy raz, gdy na ekranie wyświetlono nazwisko reżysera Lee Chang-donga, jednego z najważniejszych twórców współczesnego kina południowo-koreańskiego. To nazwisko doskonale znane w Wenecji ponad 2 dekady temu pokazał to swój melodramat Oaza. Drugi raz, gdy po napisach końcowych pojawiła się dedykacja dla Krzysztofa Kieślowskiego. Producentami wykonawczymi Possible Love są Maciej Musiał i zmarły przed kilkoma miesiącami Krzysztof Piesiewicz. Film był początkowo zapowiadany jako remake jednej z części dekalogu, choć w rzeczywistości Lee Chang-dong, jak sam mówi, jedynie wchodzi w dialog z polskim reżyserem. Podczas pokazu był także jeden moment, gdy publiczność buczała. Wtedy, gdy na ekranie pojawiło się logo Netflixa.
0: W Wenecji także film Grzegorza Dębowskiego.

0: jego cudze rzeczy prezentowane w sekcji Horyzonty. To nazwisko należy z pewnością zapamiętać, bo to między innymi faworyt sprzed kilku lat festiwalu filmowego w Gdyni.
1: Rzeczpospolita. Temat na pierwszej stronie, dziura w budżecie NFZ. Ciekawy temat, europejskie echa wyborów w Saksonii-Anhalt. Marine Le Pen boi się AfD. To ciekawe. A kultura... Kultura, książkowa spowiedź Liza Minnelli, nagrodzona Oscarem gwiazda kabaretu, muza i kochanka Martina Scorsese oraz Piotra Sellersa, wydała autobiografię Wysłuchajcie mnie, która ma właśnie premierę w Polsce. O tym pisze Jacek Cieślak. Facetom, którzy proponowali jej sekretną randkę w kinie, odpowiadała: żartujesz. To tak, jakbyś poszedł ze statuą wolności. To prawda, przecież stała się amerykańską ikoną piosenki, musicalu, kina. Po lekturze biografii łatwiej zrozumieć słowa Michaela Feinsteina, powiernika i przyjaciela oraz współautora autobiografii Minnelli, który proces powstawania książki opisywał: książka rodziła się w bólach. Nie chodzi o zbieranie materiałów, lecz niebywałą skrytość Lizy, która nie ujawnia wiele na swój temat, mimo otwartości na scenie i ekscentrycznego stylu. Gdy ktoś rodzi się w blasku fleszy, tak jak ona, córka Judy Garland i Vincenta Minnellego, wścibskie oczy towarzyszą mu na każdym kroku. Tak wygląda codzienność gwiazdy. Jacek Cieślak pisze: książka nie jest zwykłą biografią, to także lekcja tolerancji wobec bliskich osób o powikłanym życiu, ale też stawiania im granic, gdy przekraczają granice. Inny fragment. Książka ilustrowana jest wieloma zdjęciami, wśród których spotkanie z Janem Pawłem II, i gwiazda opatrzyła podpisem: angielski Ojca Świętego był lepszy od mojego włoskiego. Liza Minnelli, zapewne ciekawe, ciekawe
0: książki. Dołączamy do listy lektur. To były chyba rekomendacje od Jerzego Kisielewskiego, który widzę, że tę książkę z pewnością przeczyta.
1: Tak jest. Mamy dzisiaj tygodniki, ale to już tylko zasygnalizuję, bo czas nas chwilowo goni. Pytanie, co łączy tygodnik Polityka z tygodnikiem Powszechnym? Łączy lalka. W Polityce dwa teksty. Szalenie ciekawy w dziale Historia tekst Tomasza Targańskiego: czego Prus nie mógł napisać. Warszawa w lalce to miasto nowoczesnych arterii handlowych i stolica polskiego kapitalizmu. Pisarz pominął wszystko, co związane z rosyjską okupacją. Nie mógł pokazać twierdzy, w której rosyjscy żołnierze i urzędnicy czuli się jak u siebie. A z kolei Justyna Sobolewska w tekście Narodowe pisanie: czeka nas jesienny festiwal lalek, nie tylko dwie ekranizacje, ale też wysyp książkowych kontynuacji, retellingów powieści. Swoją wersję napisał Jakub Jarno czy Remigiusz Mróz, a Sylwia Hutnik, Szczepan Twardoch i Wojciech Chmielarz dopisują się do Prusa w opowiadaniach. A z kolei tygodnik Powszechny: najważniejsze pytanie lalki. Ciekaw jestem, co nowego znaleźli w powieści Prusa twórcy jej nadchodzących ekranizacji. W niecierpliwym oczekiwaniu sam zająłem się tą kwestią. To Ryszard Koziołek. Najważniejsze pytanie lalki. Bardzo to ciekawe. I to jest temat z okładki Tygodnika Powszechnego. A Polityka, okładka Gra w zonda krypto. Początek politycznego sezonu w cieniu afery. Kto na niej najwięcej straci, kto skorzysta? To pytanie tygodnia w Polityce.
0: Jerzy Kisielewski przegląda dziś dla Państwa prasę, a w Tygodniku Powszechnym i w Polityce, jak Państwo słyszeli, można poczytać o tym, co w lalce napisał albo czego nie napisał Bolesław Prus.
1: Jeszcze wrócę, będzie powrót do ruchu muzycznego, obiecanego wczoraj.
0: Czekam.

To kantata Bacha, 6 minut pozostało do godziny 7, a my dziś w poranku dwójki przygotowaliśmy dla Państwa między innymi spotkanie wokół wystawy, gdzie prezentowane są prace samego Picasso. To w Krakowie. Zajrzymy także na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: autopromocja.
1: Na 61. festiwalu Wratislavia Cantans Ottavio D'Antone wraz ze swoim zespołem Akademia Bizantina i znakomitymi solistami zaprezentuje jedyną operę Henry'ego Purcella. Przejmująca opowieść o niemożliwej miłości królowej Kartaginy i trojańskiego bohatera zabrzmi w wersji koncertowej w katedrze świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Na transmisję Dydony i Eneasza zapraszam w środę o 19:00. Agata Kwiecińska.
2: To się czyta.
3: Anna Cieplak. Istoty zależne. Nikt poza Alicją nie wie, że sensem jej wyjazdu do Guayaquil nie jest sam podcast o kobietach i dzieciach z Karibu oraz o klubie żółwia na Galapagos. Sensem jest wielki powrót, spotkanie z Leną.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Serdecznie polecam. Wiktoria Gorodecka.
0: Autopromocja.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Guido Balestraci.
5: Na zegarach 7, dzień dobry, jest środa, 9 dzień września, to 252 dzień roku. Imieniny obchodzą dziś Piotr i Sergiusz, a także Aniela, Jacek, Jakub, Franciszek, Dionizy i Aureliusz. Wszystkim solenizantom życzymy dobrego dnia. Słońce wzeszło nad Warszawą tuż po 6, zajdzie kilka minut po 19. Dzień potrwa 13 godzin i 5 minut, to o 4 minuty krócej niż wczoraj. Do astronomicznej jesieni zostało równo 2 tygodnie. Teraz czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Państwu Justyna Piernik.
6: Dzień dobry. Gniezno, miasto koronacji. 1000 lat historii to jeden z projektów nagrodzonych w 19. plebiscycie na wydarzenie historyczne roku. W siedzibie Muzeum Historii Polski wręczono nagrody dla twórców najciekawszych inicjatyw promujących historię naszego kraju.
7: Stworzone przez Ośrodek Kultury w Gnieźnie przedsięwzięcie łączy historię z nowoczesnością, wyjaśnia Dariusz Pilak.
8: Od rękodzieła, które jest pokazane jako stara sztuka użytkowa po nowoczesne formy i taniec był pokazany w przestrzeni miasta.
7: W kategorii wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Magiczny dywan – Podróże w czasie, która została stworzona przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Anna Pikuła wyjaśnia, że wystawa opowiada w niekonwencjonalny sposób o historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
9: Na wystawie zapraszaliśmy dzieci do podróży magicznym dywanem. Można było przenieść się w konkretny moment z historii, z przeszłości poznańskiego Ostrowa Tumskiego. Był i wczesnośredniowieczny gród, i Wielka Łąka nad Cybiną.
7: Z kolei w kategorii edukacja nagrodzono Szlak Piastowski z klocków Lego. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Nagrodę jury plebiscytu otrzymał projekt 4 razy nowoczesność stworzony przez Muzeum Narodowe w Krakowie, a nagrodę specjalną Muzeum Historii Polski przyznano projektowi DNA Wałcza z Muzeum Ziemi Wałeckiej. Poganie w reżyserii Weruszy to pierwsza premiera nowego sezonu w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego wyrasta z badań nad słowiańszczyzną. Punktem wyjścia były motywy zaczerpnięte z dawnej kultury słowiańskiej, legendy, postaci demonologii ludowej, obrzędy i pieśni. Współautorką scenariusza jest Patrycja Babicka.
10: Dużo czytałyśmy. Oprócz mitologii słowiańskiej, słowiańskiej demonologii, było dużo też książek o na przykład świętach słowiańskich. Tutaj mogę powołać się na słowiański przewodnik po świętowaniu Anny Stasiak. Czytałyśmy książki Marii Janion, niesamowitą słowiańszczyznę, wampira. No i dotarłyśmy właściwie do miejsca. Chodziło o to, żeby po prostu dotrzeć do takiego miejsca w życiu człowieka, który nie jest jakby zamknięty w

0: żaden system, czyli do czasów jeszcze sprzed religii.
1: Poganie na scenie imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie dziś, jutro i pojutrze o godzinie 19. Gdynia zrealizowała najdłuższy na świecie miejski lip-dub. To utwór filmowy kręcony w jednym nieprzerwanym ujęciu. Nagrania zorganizowano z okazji stulecia miasta. W widowiskowej produkcji wystąpiło kilka tysięcy osób, w tym niemal 200 grup i organizacji. Zdjęcia realizowano na ulicy, w powietrzu i w wodzie. Było to duże przedsięwzięcie, do którego przygotowywaliśmy się kilka miesięcy, zdradza autor zdjęć Sławomir Pultyn z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
2: Ponieważ jesteśmy związani z filmem, ze szkołą filmową, to na dzień dobry podnieśliśmy sobie poprzeczkę, żeby to też miało taki wyraz i charakter jednak pewnego dzieła, także od tej strony wizualnej, przemyślanego i w jakimś charakterze. Co wymaga oczywiście dużo bardziej precyzyjnego ustawienia wszystkich osób, które występują, przemyślenia scenopisu, czyli gdzie, w którym miejscu ta kamera co pokazuje. Także to jest wyzwanie, ale też no, każde wyzwanie ma w sobie taką słodycz realizowania czegoś, czego ktoś wcześniej nie zrobił. I na tym trochę polega to wszystko, że nigdy nie było tak dużego lip-duba, mamy nadzieję, no i nigdy nie było takiego wyzwania.
1: Lip-dub można już obejrzeć w mediach społecznościowych Gdyńskiego Centrum Filmowego. W rumuńskiej miejscowości Jurilovke w delcie Dunaju doszło do nietypowej sytuacji. Przyjechało tam kilkanaście autokarów z turystami, a także wiele osób samochodami. Wszyscy spodziewali się festiwalu barszczu lipowińskiego. Problem w tym, że festiwal w tym roku w ogóle się nie odbywał.
3: Jak wyjaśnił burmistrz miasteczka Eugen Ion, informacje o wydarzeniu rozpowszechniały m.in. biura turystyczne. Samorząd miał je już miesiąc wcześniej ostrzegać, że festiwalu w tym roku nie będzie. Co ciekawe, część turystów twierdziła, że o imprezie dowiedziała się z jednego z najpopularniejszych agentów sztucznej inteligencji. Burmistrz postanowił więc sam sprawdzić te informacje. Jak relacjonował, początkowo otrzymał potwierdzenie, że festiwal się odbędzie. Dopiero później system przyznał, że była to pomyłka wynikająca z braku weryfikacji informacji u organizatora. Na szczęście przyjezdni nie wyjechali rozczarowani. Wielu zostało korzystając z lokalnych restauracji i noclegów. Burmistrz mówi, że całe zdarzenie może być lekcją pokazującą, jak łatwo niezweryfikowana informacja z internetu może uruchomić lawinę kolejnych błędów. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Kolejne wiadomości kulturalne odbędą się o 9:00.
4: Pogoda.
5: Dzień zaczyna się chłodno i to w całym kraju. W Kotlinach Sudeckich 10 stopni, na ziemi lubuskiej i Pomorzu 11, w centrum 14. Po południu i na południu i południowym wschodzie 32 stopnie, a w centrum 28. Ale nad morzem tylko 17, 18, a na zachodzie 21. Pas od Warmii i Mazur przez Kujawy, Wielkopolskie i Łódzkie, aż po Dolny Śląski i Opolszczyznę, tam przejdą lotne burze. Na południowym zachodzie może spaść 20 mm deszczu w krótkim czasie, a wiatr w porywach osiągnie 60 km na godzinę, wysoko w Karpatach nawet 70. Na południowym wschodzie za to pogodnie i bezchmurnie.
6: Reklama.
7: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona szalonych dni muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, złoty kodeks Pułtuski czy miecz sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie Radiowej Dwójki.

0: Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
2: Reklama. 9 minut po 7 to czas na płyty dla naszych słuchaczy. Państwo zawsze piszą do nas w tej sprawie niezwykle szybko, tak zapewne będzie i dziś. Adres bez zmian poranek2@polskieradio.pl. Zaczynamy od płyty dodatkowej, dziś Life of Ansnes i List to muzyczne rozważania Drogi Krzyżowej. Norweski pianista gra utwory solowe, towarzyszy mu również chór. A dwójkowa płyta tygodnia to najbardziej rytmiczna płyta w dorobku Atom String Quartet. Muzycy wzięli polski jazz z lat 70. i 80., muzykę pisaną wtedy na gitary i instrumenty elektryczne i zagrali ją na czterech smyczkach, akustycznie, bez wzmacniaczy. Płyta ukazała się jako 91. pozycja w serii Polish Jazz.

0: wysłuchaliśmy Torpedo Bernarda Kawki z naszej płyty tygodnia Atom String Quartet.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś w audycji zajrzymy między innymi do Krakowa. Tam w Muzeum Narodowym można oglądać 6 fajansowych półmisków, które Picasso przywiózł do Polski w 1948 roku. A o wystawie opowie kuratorka dr Bożena Kostuch. To spotkanie po 8.30. Wcześniej wstęp do gdyńskiego festiwalu filmowego, który zbliża się wielkimi krokami. W studiu odwiedzi nas między innymi Dorota Gacek.
2: To, co Zebald czyni, to on udziela i wydobywa naszą historię, naszą pamięć z pamięci przedmiotów, które nam tego opowiedzieć bezpośrednio nie mogą.
0: Dorota Gacek opowie Państwu o Zebaldzie, pisarzu, który z pamięci, fotografii i pieszych wędrówek zbudował własny gatunek literacki. W tym tygodniu prezentujemy w poranku rekomendacje Patryka Zakrockiego. Powróci także Jerzy Kisielewski z przeglądem prasy.

0: Georg Philipp Telemann i finał suity B-dur Steffel Music. Fragment Furioso może brzmieć znajomo, bo to sygnał koncertu w porze lunchu. Spokojnie, do 14 zostało jeszcze prawie 7 godzin, na zegarach 7:19, a grał Le Concert des Nations pod dyrekcją Jordiego Savala. Coraz bliżej do rozpoczęcia tegorocznej odsłony Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To wydarzenie rozpocznie się za półtora tygodnia, a rozpocznie je pokaz filmu Dziki, Dziki Zachód w reżyserii Jana Holoubka. Obraz bierze udział w konkursie głównym obok 15 innych tytułów. Wczoraj w warszawskim kinie Illusion podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiono te najważniejsze punkty tegorocznej odsłony Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Między innymi z dyrektorką artystyczną festiwalu Joanną Łapińską spotkała się Monika Zając.
1: To będzie 51. festiwal. Czy trudno jest organizować pierwszą odsłonę po tak wielkim jubileuszu jak 50?
2: Myśmy chyba nawet tak o tym nie myśleli. Może ważniejsze dla mnie do podkreślenia tutaj jest fakt, że to jest moja pierwsza edycja drugiej kadencji. W związku z tym rzeczywiście zrobiłam takie podsumowanie tych trzech poprzednich lat pierwszej kadencji. Podsumowanie, które wyszło bardzo dobrze. Rozmawiałam też szeroko i z branżą filmową, i z widzami, widzkami. I to mnie ogromnie cieszyło, że rzeczywiście tak dobre głosy o różnych elementach programu, co więcej, że nie tylko właśnie na konkursy zwracają Państwo uwagę, ale doceniają Państwo to, co robimy w innych sekcjach, czy przywołują Państwo, jak ważne było dodanie sekcji Dokument w Gdyni. Zwracają Państwo uwagę, że dużo robimy dla młodych i to od początku była taka ważna dla mnie rzecz. I cieszę się, że po tych trzech edycjach naprawdę można powiedzieć, że działania adresowane do osób młodych, wspierające młode osoby rozpoczynające dopiero swoją pracę w branży filmowej, są takim filarem, bym powiedziała, obecnie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Widać młodość w konkursach festiwalowych. Docenili Państwo, i to mnie cieszy, jak pracujemy z klasyką. Rzeczywiście pokazujemy, że klasyka to jest ciągle żywa materia, materia, która stale komentuje świat wokół nas i właściwie nie ma nas dzisiaj. Nie ma dzisiaj współczesnego polskiego kina bez naszego filmowego dziedzictwa, bez klasyki.
3: Tomasz Kolankiewicz, dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. My głównie nastawiamy się na dwa obszary. Pierwsze to jest obszar edukacyjny, także szykujemy młode jury do udziału w festiwalu. To są osoby, które wygrały Olimpiadę Wiedzy o filmie i oni będą oceniać filmy konkursowe. Ta nagroda młodego jury wręczana jest podczas Młodej Gali. A poza tym koncentrujemy się na klasyce filmowej i tutaj zaproponowaliśmy kilka wydarzeń. Pierwszy to jest duży taki panel poświęcony nowej modzie na klasykę filmową w Polsce. Będziemy rozmawiać z przedstawicielami festiwali filmowych, dystrybutorów, wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych oraz oczywiście pracowników FINA. Opowiemy między innymi o naszych nowych wydawnictwach, serii wydawnictw kolekcjonerskich Blu-ray, Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego. Debiutować będziemy kanałem Andrzeja Wajdy i skoro jesteśmy przy Andrzeju Wajdzie, to kolejne nasze duże wydarzenie, czyli czytanie performatywne niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy. Jesteśmy sami na świecie.
1: Ten wrzesień to jest zawsze najważniejszy moment dla filmowej Polski?
3: Jeżeli chodzi o festiwale, to mogę powiedzieć, że tak. Oczywiście w Gdyni jest też tak, że to jest tak naprawdę największe spotkanie też branży filmowej, więc te wydarzenia branżowe w ramach Gdynia Industry są niesłychanie istotne, dlatego że po prostu wszyscy raz w roku są na miejscu. Natomiast dla nas to jest okazja troszeczkę do takiego okna wystawowego i troszeczkę też do przypominania o tym, jak ważna jest klasyka filmowa w kontekście edukacji nowych pokoleń, także nauki tego, jak rozumieć filmy i w ogóle budować mody na chodzenie do kina.
4: Narodowe Centrum Kultury wspiera festiwal już od kilkunastu lat. Przede wszystkim jesteśmy w tych obszarach, w których kino buduje współczesną tożsamość Polski.
1: Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
4: No, jesteśmy

0: W roku szczególnym mamy stulecie Andrzeja Wajdy i przygotowujemy niezwykły koncert z Adamem Sztabą i jego orkiestrą. To jest taka wizualna historia Polski pokazana przez pryzmat filmów Andrzeja Wajdy z doskonałym montażem, z cytatami z filmu, z niesamowitą dynamiką. No ale dodatkowo pokazujemy po raz kolejny wspólnie z Bałtycką Operą, z Festiwalem Malta naszą koprodukcję, która została zamówiona na okoliczność polskiej prezydencji w zeszłym roku i to jest Głos Potwora w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Agnieszka Smoczyńska prezentuje swój nowy film na festiwalu w Gdyni, ale jednocześnie pokazuje się jako reżyserka operowa, teatralna i to jest o tyle ciekawa historia, że Głos Potwora został stworzony na kanwie filmu Europa, Europa Agnieszki Holland, więc pojawi się też specjalny pokaz tego filmu, no i też oczywiście rozmowa z reżyserką jedną i drugą. W tle oczywiście jest opowieść o wielkim dziedzictwie Gdyni w stuleciu powstania miasta, ale też w roku, w którym Międzynarodowy Komitet UNESCO wpisał modernistyczne centrum Gdyni na właśnie listę światowego dziedzictwa, więc to jest ogromny sukces w międzynarodowej przestrzeni. No i też my nieustannie pamiętamy o tym, że Gdynia dzierży też tytuł miasta kreatywnego w dziedzinie filmu.
1: Początek Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 21 września. Nas jako dwójki nie może na tym wydarzeniu zabraknąć. Planujemy obszerne relacje i specjalne festiwalowe audycje, a szczegóły już wkrótce.

0: Emil Hartmann i finał jego serenady B-dur grało konsorcjum Classicum, zespół założony przez klarnecistę Dietera Klockera. 7:30 w studiu jest już z nami Dorota Gacek. Dzień dobry.
1: Witam cię, witam państwa bardzo serdecznie. I kończymy już nasz wakacyjny cykl opowieści pod hasłem Opisać świat. Przypomnę, że zaczynaliśmy od opowieści o podróży włoskiej Goethego. Wiem, że rozmawiałaś z Jackiem Cyganem, który śladami Goethego właśnie i tej książki po Italii podróżował. Była też na przykład opowieść o Annemarie Schwarzenbach, szwajcarskiej reporterce, fotograficzce, podróżniczce, innymi bohaterami i bohaterami. Tej mojej opowieści byli Nicolas Bouvier, Donna Leon, Sandor Maroy, Karen Blixen, Sess Notbaum, Bruce Chatwin czy Patrick Lee Fermor. A dziś pisarz i książka, o której Mariusz Treliński tak powiedział. W prozie Zebalda tylko pozornie występuje rzeczywistość. Pisarz jeździł po wybrzeżach wschodniej Anglii, opisywał świat, niektóre miejscowości nawet fotografował. Ale to był pretekst wyłącznie do snucia swoich opowieści o wewnętrznej apokalipsie, o końcu cywilizacji. Silna osobowość, gdziekolwiek będzie, odnajdzie własne wnętrze. W.G. Zebald, on się podpisywał, swoje książki podpisywał inicjałami właśnie, nie używał imion.
0: Nie lubił tych imion.
1: Tak, niemieckich imion Winfried Georg. No, skomplikowane były przyczyny tej niechęci do Niemiec. Także do Niemiec powojennych, gdzie zamilczano to, co się działo, Holokaust, on się z tym nie mógł pogodzić, więc właśnie pod koniec, w drugiej połowie lat 60. już na stałe wyjechał do Anglii, do Norwich, to jest wschodnia Anglia, gdzie był literaturoznawcą na Uniwersytecie Wschodniej Anglii, także takim specjalistą od translatologii, od przekładu, takie centrum tam założył, właśnie związane z tą sztuką przekładu. Myślę sobie, że podróż, sytuacja podróży, emigracji, ucieczki, wyjazdu, ruchu to jest stały motyw wszystkich książek Zebalda. Też lubił pisać o ludziach wędrujących, na przykład o Robercie Walzerze. Jest taki jego szkic, Samotny wędrowiec, poświęcony temu pisarzowi, który bardzo lubił być w ruchu. Na przykład, kiedy wczuje zawrót głowy, Zebald pisze o kawce, to pisze o kawce w podróży. O kawce, który jedzie do Włoch, nad jezioro Garda i w Rivie na taki pobyt w zakładzie wodoleczniczym. No są wielbiciele różnych książek Zebalda.

0: Alda. Trochę takie są spory, która najlepsza, która najciekawsza. Myślę, że każdy może wybrać własną. Mi szczególnie bliska jest ta książka, która zaczyna się w ten właśnie sposób.
1: W sierpniu 1992 roku, kiedy psie dni zbliżały się do końca, wyruszyłem w pieszą podróż.

0: przez w części skąpo tylko zasiedlone nadmorskie okolice. Z drugiej strony jednak wydaje mi się teraz, jak gdyby stary przesąd, że określone choroby duszy i ciała lubią lęgnąć się w nas właśnie pod znakiem psiej gwiazdy, nie był całkiem bezzasadny. Tak czy owak, w czasie, jaki nastąpił później, zaprzątało mnie tyleż wspomnienie pięknej swobody, co paraliżującej zgrozy, której doznawałem niekiedy na widok śladów zniszczenia, sięgających nawet w tej ustronnej okolicy głęboko w przeszłość.
1: Tak właśnie zaczynają się Pierścienie Saturna. Pod tytuł tej książki brzmi Angielska pielgrzymka. Czytał Szymon Kuśmider. No muszę powiedzieć, że wszystkie książki Zebalda, które mamy w Polsce, te kanoniczne, te najważniejsze, przełożyła Małgorzata Łukasiewicz, bo kiedy opowiadam Państwu o tym opisaniu świata przez zagranicznych twórców, artystów, to zawsze warto pamiętać o tym, że te książki, te opisy świata docierają do nas, do polskich czytelników, dzięki wspaniałej pracy tłumaczy, takich właśnie jak Małgorzata Łukasiewicz.
2: A twórczość Zebalda przybliżał polski czytelnikom także Dariusz Czaja w swoich ikonicznych, można powiedzieć, esejach Lekcje ciemności. I to miała być jedna z prób znalezienia języka, czy da się mówić o zagładzie językiem, w którym piękno także jest obecne.
1: Zagłada to Holokaust, to jest bardzo ważny temat Zebalda, który się pojawia we wszystkich jego książkach. Natomiast Pierścienie Saturna to jest dla mnie książka wyjątkowa, bo z jednej strony jest to rzeczywista podróż. Jest to opis konkretnych miejsc. Powstawały nawet takie projekty. Ludzie wędrowali szlakiem Zebalda po tej wschodniej Anglii. Jest na przykład taki film Patience After Zebald Geralda G. Jest taki projekt fotograficzny holenderskiej tłumaczki książek Zebalda Rie van Helgen, która wędrowała właśnie razem z mężem i fotografowała te miejsca. Nawet możemy w kontekstach poświęconych Zebaldowi zobaczyć te fotografie. Szlakiem Zebalda też wędrował na przykład Robert McFarlane. To jest bardzo znany, współczesny pisarz z podróży, pisarz podróżnik, znamy jego książki w Polsce. I on właśnie mówił, że ten Zebald, no to jest ktoś bardzo taki mylący tropy, że jest rzeczywista wędrówka, ale on myli te tropy.
2: Tak, to czytelnik nie wie, co jest dokumentem, co z myśleniem.
1: Tak, to jest taki nie przewodnik, ale błędnik, ja bym nawet chciała powiedzieć. Ale sytuacja podróży i ludzi w podróży jest w tej książce stale obecna. On na przykład miesza właśnie tę rzeczywistą podróż, chociaż też z błędnymi takimi różnymi tropami, z esejami literackimi. Na przykład, no myślę, że dla polskich czytelników w Pierścieniach Saturna niezwykle ciekawy jest esej poświęcony Józefowi Konradowi Korzeniowskiemu, który przenosi nas Zebald i do tej druga połowa XIX wieku, do Polski, na Podole, do Krakowa, do Warszawy, potem jest i Kongo oczywiście, i ta podróż do jądra ciemności. Jest i René Chateaubriand na przykład, autor Pamiętników z zagrobu. Bardzo jakoś intrygująca dla mnie jest taki esej Macieja Płazy, no, znakomitego też polskiego pisarza, który w posłowiu do tego drugiego wydania Pierścieni Saturna pisze, że może to jest taka trochę wędrówka umarłego, że ta pielgrzymka meandryczna, a zarazem celowa, fascynująca, choć przecież boleśnie męcząca, pełna sensów, splątujących się w niepojęty wzór, jakbyśmy oglądali tylną stronę misternie utkanego gobelinu. Przywołałaś, Małgorzato, Dariusza Czaję. Ja rozmawiałam o podróżach, także o podróżach Zebalda z profesorem Tadeuszem Sławkim. Wtedy rozmawialiśmy o takim głębokim podróżowaniu, na czym zdaniem profesora Sławka polega ta wyjątkowość właśnie Pierścieni Saturna i prozy Zebalda. Posłuchajmy.
3: Kiedy Zebald podróżuje przez Suffolk, owymi bocznymi liniami kolejowymi, kiedy odwiedza owe porty, niegdyś bardzo żwawe, ale wtedy, kiedy on do nich jedzie, to są już porty na wpół wymarłe, ponieważ zmieniła się koniunktura ekonomiczna, zmienił się styl łowienia ryb i zmienił się cały przemysł dookoła i to wszystko gdzieś odchodzi w przeszłość. Że to, co Zebald czyni, to on udziela i wydobywa naszą historię, naszą pamięć, z pamięci przedmiotów, które nam tego opowiedzieć bezpośrednio nie mogą. To jest bardzo trudne zadanie, bo ono często jest żmudne, wymaga dociekań, wymaga badania historii.

0: i co Zebal zresztą wyśmienicie robi, nienachalnie, nie wymądrzając się w żadnym przypadku. Taka właśnie ostrożna czułość, w żadnej mierze nie sentymentalizująca, tkliwe obserwowanie przedmiotów. Używam słowa tkliwe w podwójnym znaczeniu, pierwsze w tym takim bardziej potocznym, czułe, ostrożne, pełne troski, ale także jakim niekiedy używają tego pojęcia medycy, kiedy mówią, że są miejsca u chorego człowieka, które są tkliwe, czyli podatne na ból. Otóż gdyby zadaniem podróżującego głęboko człowieka byłoby dotykanie w tkliwy sposób tkliwych miejsc przedmiotów i w ten sposób wyzwalania zaklętej, zasklepionej w nich pamięci.
1: Mówiłaś, Doroto, o myleniu tropów w prozie Sebalda. To takie długie, meandrujące zdania, prawie bez akapitów, ale często poprzetykane fotografiami.
2: Tak, no i takie enumeracje też, to o czym też profesor Tadeusz Sławek mówił, że po prostu wyliczanie takie całe katalogi przedmiotów, szczególnie to jest właśnie w pierścieniach Saturna widoczne. I oczywiście masz rację, fotografie to jest wyjątkowe w prozie Sebalda. No na temat tego, czym te fotografie są, czy one mają jakby potwierdzić tę rzeczywistość, czy być też takim kolejnym błędnikiem i zmyleniem, mylącym tropem. Też czasami Sebald tutaj na przykład w pierścieniach Saturna też swoją fotografię daje czytelnikom. Ja sobie myślę na przykład o takiej fotografii plecaka, to nie z pierścieni Saturna, tylko z książki Austerlitz. I ten bohater mówi w tej książce: plecak to jedyna w życiu niezawodna rzecz. Motyw plecaka też pojawiał się w tych moich opowieściach, więc może warto też na przykład pośledzić rolę plecaka w podróży. No i warto, myślę sobie, czytać tych pisarzy, podróżników, wędrować głęboko. Też te książki, myślę, że zostają z nami. Wakacje w dwójce się kończą, ale przecież podróżować można zawsze, no bo podróżować znaczy żyć.
1: Na szczęście jesienią, w deszczowe dni także możemy czytać cudowne książki o słonecznym lecie. Dorota Gacek, bardzo dziękuję za to spotkanie.

0: Serenadę Franza Schuberta śpiewała Fatma Said. Przy fortepianie towarzyszył jej Jonathan Cohen.
1: Przegląd prasy.
0: Jerzy Kisielewski, raz jeszcze. Dzień dobry.
2: Kłaniam się.
0: Zaczynamy.
2: Zaczynamy. Po co nam dziś lalka? To temat z okładki Tygodnika Powszechnego. Tytuł powieści Prusa jest zarazem jej główną tezą. Człowiek jest lalką, czyli wykonawcą dyspozycji, które każdy z nas realizuje świadomie lub nie, żyjąc jako istota biologiczna i społeczna. Nikt w powieści nie jest wolny od podejrzenia, że jest zwierzęciem lub maszyną. Każdy musi przejść jakąś odmianę testu Turinga, pisze Ryszard Koziołek. Najważniejsze pytania lalki. I w innym miejscu. Prus odkrył, że wbrew kolektywnemu duchowi pozytywnej nowoczesności, empatyczne uspołecznienie ludzi żyjących blisko siebie nie zachodzi. Ludzie lalki się nie przyjaźnią, nie współczują sobie, nie wspierają się. W tej powieści nikomu nie udaje się zbudować żadnego dobrego związku z drugim człowiekiem. Zróbcie sobie takie ćwiczenie, wymieńcie jakąkolwiek postać tej powieści i określcie jej stan cywilny lub po prostu relacje z innymi bohaterami. Rzecki, Ochocki, Szuman, Stawska, Wąsowska, Krzeszowska, prawda? I przywołuje jeszcze autor zadanie wytropienia ludzkiego pierwiastka w biospołecznych maszynach. Autor powierzył Rzeckiemu. Na początku i na końcu powieści umieszcza prostą samą scenę, w której pan Ignacy rozstawia i puszcza w ruch mechaniczne zabawki. Wiemy, że to stały rytuał w życiu starego subiekta. I przypatrując się ruchowi martwych figur, po tysiączny raz w życiu powtarzał: marionetki, wszystko marionetki. Zdaje im się, że robią co chcą, a robią tylko co im każe sprężyna, taka ślepa jak one. Kiedy źle kierowany dżokej wywrócił się na tańczących parach, pan Ignacy posmutniał. Dopomóc do szczęścia jeden drugiemu nie potrafi, myślał, ale zrujnować cudze życie umieją tak dobrze, jak gdyby byli ludźmi. Tyle. Bardzo ciekawy tekst autorstwa Ryszarda Koziołka w Tygodniku Powszechnym, a z kolei

0: Lalce czas nic nie zrobił. Działa ona za sprawą swojej magicznej podwójności, którą mają tylko arcydzieła. Opowiada bowiem z jednej strony szczegółowy historyczny, konkretny czas końca XIX wieku oraz historię żyjących wtedy ludzi. Z drugiej jednak strony mówi, jak jest, odwołując się do podstawowych prawd psychologicznych, które starzeją się wolniej niż świat zewnętrzny. Właściwie wszystko, co w lalce istotne, mogłoby się zdarzyć teraz. To słowa naszej noblistki, pani Tokarczuk, cytowane przez Justynę Sobolewską. Narodowe pisanie jest tu o tych, którzy rozbudowują lalkę, nawiązują do lalki, piszą dalszy ciąg. Szczepan Twardoch, Chmielarz, Mróz i o inscenizacjach. Polityka zapowiada pomocnik historyczny Warszawa czasów lalki. A tekst o tym, jak wyglądała Warszawa i kto był gubernatorem i czego Prus napisać nie mógł, to również w aktualnym numerze Polityki. Jazz Forum się ukazało, jak zwykle pięknie wydane. I może artykuł wstępny, 70 lat minęło. Trzęsienie ziemi i przerwanie tamy przynosi odbywający się w dniach 6-11 sierpnia 1956 roku pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie, ściągając z całej Polski na wybrzeże ponad 30 tysięcy entuzjastów do tej pory zakazanej muzyki. To, co dzieje się na koncertach i na ulicach miasta, wymyka się spod kontroli i wyzwala nagonkę prasy. Sprawcami tej manifestacji wolności są Leopold Tyrmand, Franciszek Walicki i dyrektor estrady Jerzy Kosiński. W roli gwiazd występują melomani Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i sekstet Andrzeja Kurlewicza. Największym objawieniem jest pierwszy polski zespół jazzu nowoczesnego, sekstet Komedy, z debiutującym saksofonistą Janem Ptaszynem Wróblewskim.
1: To w prezencie do muzyki Krzysztofa Komedy powrócimy za parę minut.
0: Tak, no to jest niezwykłe. 70 lat od tamtych wydarzeń, a koniecznie trzeba zajrzeć poza tekstami niezwykle ciekawymi, jak zwykle w Jazz Forum. Zapowiedzi. Nigel Kennedy, Virtuoso Tour. Będzie terminy występów październik. Poznań, Filharmonia Bałtycka, Filharmonia Narodowa. Erika Badu, 25 października, Centrum Kongresowe w Katowicach. I Brantford Marsalis, 8 listopada. A poza tym Palm Jazz Festival, 5-16 listopada. To już 17 edycja festiwalu Palm Jazz, wymyślonego kiedyś i kierowanego do dzisiaj przez Krzysztofa Kobylińskiego. No, jest co czytać i apetyt rośnie na te wszystkie spotkania z jazzmenami polskimi i światowymi. A ja obiecywałem powrót do ruchu muzycznego. Król Lir ucieka do Australii. To Marek Weiss w rozmowie z Jackiem Marczyńskim i Jackiem Porębą. To zwierzenia człowieka na zakręcie, który musi podjąć rozważną decyzję. Nie po to przeczytałem w życiu tyle mądrych lektur, żeby teraz jakieś głupstwo zrobić, mówi Jacek Weiss. Podkreślone cytaty. Opera nie jest sztuką łatwo przyswajalną. Najpierw trzeba się jej nauczyć, przeżyć wiele trudnych chwil, by ją zrozumieć. To określona struktura i wiedza. Jest o przeszłości, jest o wspomnieniach o Robercie Satanowskim i współpracy. I stwierdzenie, prawdziwą i naczelną wartością na scenie operowej jest śpiewający człowiek. Wszystko, co odwraca uwagę widza od niego, jest niebezpieczne. To Jacek Weiss, bardzo ciekawy wywiad, chociaż jest element smutku, wyprzedawania książek, likwidowania pewnych rzeczy, po które już nie sięgniemy. Bardzo ważny wywiad. I niezwykle ciekawy tekst Przemka Psikuty, Sztafeta geniuszy. Można powiedzieć, to recenzja trzech płyt wydanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Artur Rubinstein, Last Concert in Poland, 75 rok. No, niezwykłe wydarzenie. Tym bardziej mnie porusza, że udało mi się tam być. I pamiętam...

0: czytuję recenzję Piotra Wierzbickiego, który po koncercie Es-dur ludzie stojąc klaskali, Rubinstein wychodził na estradę, kłaniał się, uśmiechał, rozkładał ręce, coś tłumaczył, chyba to, że nie będzie bisować, zagrał dwa koncerty, piąty Beethovena i Chopina. Ludzie jednak klaskali nadal, więc za którymś razem machnął ręką, usiadł przy fortepianie, zrobiło się cicho i wtedy odchylił się ku publiczności i powiedział: prosili o poloneza Es-dur Chopina. Prosili, usprawiedliwił się, że gra coś, co uchodzi za jego numer popisowy, i zagrał tego poloneza najgenialniej na świecie, pisze Piotr Wierzbicki. Orkiestra siedziała na estradzie jak przykuta, a ludzie na widowni podnosili chusteczki do oczu, świadomi tego, że uczestniczą w czymś, co się już może nie powtórzy nigdy, słuchali tej arcypolskiej muzyki w wykonaniu, które posiada jeszcze jedną cechę: polskość. Inne płyty to Maurizio Pollini, Chopin 60, i Janusz Orliniczek, Chopin 1970. To nagranie z konkursu chopinowskiego. I z kolei Przemek Psikuta cytuje z 70 roku recenzję Józefa Kańskiego. Talent tego chłopca jest zjawiskiem wzruszającym. Gra jego ujmuje najbardziej w tych momentach, gdy do głosu dojść może subtelność i prostota, a kapitalna lotność jego palców uzewnętrznia się w etiudach.
1: Jerzy Kisielewski,
0: to
1: przeglądał
0: ruch muzyczny.
1: Prasę dla państwa. Wspominałeś o Krzysztofie Komedzie, więc niech teraz wybrzmi utwór z płyty Astigmatic, płyty, która skończyła w tym roku 60 lat. Krzysztofa Komedę gra kwintet Adama
0: 60, Pierniczyka. A 70 lat temu festiwal w Sopocie, warto pamiętać.

0: autopromocja.
1: W zapiskach ze współczesności opowieści Marii Pomianowskiej, multiinstrumentalistki, wokalistki, profesorki Akademii Muzycznej w Krakowie i dyrektorki artystycznej festiwalu Skrzyżowanie Kultur, który rozpocznie się w Warszawie 11 września.
2: Przyjechała moja ciotka z zagranicy. Przyjechała i była oburzona, że tak zdolne dziecko nie jest w szkole muzycznej i po prostu popędziła moich rodziców na egzaminy do szkoły muzycznej na Miodowej. Ja nawet pamiętam, jak oni się kłócili, jak można taki talent zaniedbać, w ogóle to jest haniebne. Ciocia taka już w latach, pamiętam, była.
1: Zapraszamy codziennie o 12:45.
0: Autopromocja.
1: Poranek dwójki.
3: Minęła ósma, już środa, 9 września. Dzisiejszą audycję realizuje Zofia Kruszewska. Program przygotowała Katarzyna Fitzwilliams. Muzykę wybrał dla nas Michał Dębski-Wachowicz. Przed mikrofonem Małgorzata Niecicka-Mac. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Pogoda.
3: Na południowym wschodzie pogodnie lub bezchmurnie i najcieplej w kraju. Na Lubelszczyźnie do 31 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tam ostrzeżenie przed upałem na kilka popołudniowych godzin. Od 13 do 18. Zupełnie inaczej na zachodzie i północy, od Warmii, Mazur i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką aż po Dolny Śląsk czekają nas przelotne opady i burze. Miejscami do 30 mm deszczu, wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Front przesuwa się powoli, więc możliwe są lokalne podtopienia. W nocy chmury nasuną się nad resztę kraju. Od 15 do 17 stopni.

0: Oni Witers, grupa, która od 40 przeszło lat szuka śladów muzyki dawnej w żywej wciąż tradycji ludowej południa Europy.
1: Poranek dwójki.
0: Na zegarach 6 minut po 8 w tym tygodniu słuchamy w porankach dwójki w cyklu Rekomendacje kulturalne głosu Patryka Zakrockiego. Co poleca na dziś?
2: Tematem jest uroda i ciężar niesienia urody przez kobietę w świecie.
0: Niebawem Patryk Zakrocki zdradzi więcej, a w poranku dwójki także zapowiedzi premier z Warszawskiego Teatru Współczesnego, a także zaproszenia do Krakowa do Muzeum Narodowego.

0: Słuchaliśmy arii z motetu Antonio Porpory il Procella Sine Stella. Śpiewała Delphine Galou, grała Akademia Bizantina pod dyrekcją Ottavia D'Antone. I dobra wiadomość, wszystkich troje usłyszą dziś Państwo na żywo. Wieczorem wystąpią na festiwalu Wratislavia Cantans, a razem z nimi grono innych śpiewaków i chór Capelli Cracoviensis. O 19:00 przenosimy się do wrocławskiej katedry świętej Marii Magdaleny. W programie Dydona i Eneasz Persela w pełnej wersji koncertowej. Na transmisję zaprasza Agata Kwiecińska. Prawie 13 minut po 8:00 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a my zapraszamy Państwa teraz na scenę w baraku Teatru Współczesnego w Warszawie. Tam można oglądać spektakl After Play Briana Frila w reżyserii Bogdana Michalika. Sonia z wujaszka Wani i Andrzej z Trzech Sióstr spotykają się przy jednym stole wiele lat po tym, jak Czechow przestał o nich pisać. W głównych rolach Monika Krzywkowska i Mariusz Jakus, których jeszcze na próbie pytała Dorota Kołodziejczyk.
1: Od razu jak wszedłem, rozpoznałem panią.
2: Proszę tutaj.
1: Po kształcie głowy.
2: Naprawdę?
1: Tak.
3: Mariusz Jakus, gram Andrija Prozorowa, mniej więcej 20 lat po tym, jak dzieje się akcja Trzech Sióstr.
4: Monika Krzywkowska, gram postać Soni Srebriakowej. Spotykamy ją, tą bohaterkę, po latach pewnie 20 przynajmniej od akcji, która działa się w wujaszku Wani.
3: Siedzimy, rozmawiamy i to jest tylko oparte na dialogu, na słowach, na

0: mam nadzieję w tym dobrym tego słowa znaczeniu, na graniu. W trakcie przedstawienia, w trakcie dramatu, dość precyzyjnie przez tą godzinę i trochę więcej niż godzinę, i jeden bohater i druga bohaterka opowiadają, co się z nimi działo przez te wszystkie lata, a działo się niezbyt dobrze. Widz wszystko będzie wiedział i o rodzinie, i o mnie jako Andrzeju Prozorowie, i o Soni Srebrniakowej.
1: Bogdan Michalik, jestem reżyserem. Sam Brian Friel to Irlandczyk, zresztą nazywany tam irlandzkim Czechowem. Wymyślił to bardzo sprytnie. To są dwie postaci z dwóch różnych sztuk Czechowa. Spotykają się przypadkowo w czymś tam nazywanym traktiernią. Jest to podrzędny bar i nawiązują rozmowę.
2: Julia Mskuratowa nazywam się, jestem scenografka, przyjechałam z Wilna. Miałam nauczyciela scenografa, który współpracował z Rimasem Tuminasem i Niekrosiusem też. I to jest Domas Jecowskis. Ta estetyka mi jest bardzo bliska. To jest bardzo taka minimalna scenografia, niekameralna scena. I w scenografii może najwięcej w tych małych rzeczach, które są na tle, spróbowałam uchwycić ten klimat Czechowań. W tych malutkich takich rzeczach, miniaturkach. Może coś przypomina jakąś podróż, czy dzieciństwo też, bo jakieś zabawki stare, czy mewa, czy walizki jakieś zapakowane. No, te miniaturki po troszeczkę przesuwają się. To jakby życie, jakby czas. Jak w czas płynie, jak te historie też każdego z tych postaci w czasie zmieniają się.
3: Co? Zwariowałam. Mówiłam panu, te papiery mącą mi głowę.
4: Zmęczona pewnie.
5: Ja mam kostium taki z epoki, jakby jesteśmy w takiej klasycznej tutaj wersji i inscenizacji, ale nasze problemy, nasze tęsknoty ogólnie ludzkie są zawsze te same i myślę, że nimi trochę podkarmiamy te swoje postaci. To takie poczucie utraty pewnych światów, które nam znikają, ludzi, których wokół nas już nie ma i takiej pewnej bezradności, no właściwie absolutnej bezradności z tym związanej. To jest wzruszające i to jest nasze doświadczenie wspólne.
1: Jest tu jeszcze pewna tajemnica, którą będą mogli dopiero dostrzec widzowie spektaklu, ponieważ pojawią się w nim elementy realizmu magicznego.
4: Żart, prawda?
3: Nie usiądzie pan.
4: Nie, dziękuję. Pani zajęto swoimi sprawami.
3: Przepraszam, te papiery mącą mi w głowie.
4: Ale przeszkadzam pani, a pani ma mnóstwo...
3: Absolutnie mi pan nie przeszkadza, ale kłopoczem nie stojąc.
4: Przepraszam. Oczywiście tak.
0: Te lata sprawiły, że oni są takimi życiowymi rozbitkami i próbują coś poskładać, posklejać różnymi sposobami, kłamstwami i jakąś konfabulacją.
1: Funkcją konfabulacji jest wybudowanie w sobie jakiejś wymarzonej rzeczywistości, która jest wyposażona i urządzona w wymarzony przez nas sposób.
5: Najbardziej cenną w tej historii jest takie obserwowanie, jak bardzo ci ludzie przed sobą próbują się pokazać z lepszej, z piękniejszej, bardziej jakbyś takiej satysfakcjonującej strony, a jak naprawdę są spragnieni drugiego człowieka, jak samotni i jak poturbowani przez życie i jak powoli zaczynają zbliżać się do siebie, ufać sobie bardziej i mogą ze sobą porozmawiać jak pewnie nigdy wcześniej z nikim. Na pewno trochę oszukują, ale potem już coraz więcej kart odkrywają przed sobą.
6: To także spektakl o tym, co robimy, kiedy prawda jest nie do zniesienia. Dziś wieczorem premiera After Play na scenie w baraku Teatru Współczesnego.

0: Franz Danzi, sonata koncentrująca B-dur na klarnet i fortepian, Pierre-André Taillard i Eduardo Torbianelli, obaj na instrumentach z czasów Danziego. Na zegarach już prawie 23 minuty po 8.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu słuchamy rekomendacji kulturalnych Patryka Zakrockiego. To improwizator, kompozytor i artysta dźwiękowy związany m.in. ze stowarzyszeniem Lado ABC. Gra na skrzypcach, altówce, m.in. w duecie Szaza i prowadzi też zespół Polski Piach, który łączy tradycje bluesowe i pustynnego transu z pejzażem wiślanych plaż. Pisze muzykę do teatru i filmu, w tym na żywo do kina niemego.
2: Serdecznie Państwu rekomenduję, w każdym wieku Państwu, Madike z Czerwcowego Wzgórza. To jest wspaniała książka Astrid Lindgren, którą można czytać dzieciom i sobie.

0: Wspólnie uczytać, gdyż tam jest opisany świetny świat szwedzkiej rodziny takich intelektualistów, ale w zderzeniu z całym tłem społeczeństwa różnych warstw, dzieci chodzą razem do szkoły i po prostu zderzenia, które następują, są i zabawne, i pouczające, i wspaniałe w ogóle. W sensie tak sobie człowieczeństwo wyobrażam. Madika z Czerwcowego Wzgórza, rodzinne czytanie, bardzo tak. Ja ostatnio jestem zafascynowany Denisem Johnsonem, to jest amerykański pisarz, którego wydaje wydawnictwo Charakter we wspaniałych tłumaczeniach. I jeżeli ktoś nie zna tego pisarza, to polecam przeczytać powieść Anioły, to jest jego debiut. Wybitna historia z czułością ujęci bohaterowie, którzy podróżują gdzieś na samo dno człowieczeństwa, ale po prostu są przedstawieni z taką czułością i jest im dane prawo bycia człowiekiem i popełniania błędów. To jest naprawdę ujmujące. Jeszcze jest świetna książka przez filtry wydana, Hałastra. To jest książka autorstwa Moniki Helfer. To jest niesamowita rzecz, dlatego że tematem jest uroda i ciężar niesienia urody przez kobietę w świecie. Coś, co wydawałoby się, że jest atrybutem i powinno pomagać, jest tam po prostu przedstawione tak naprawdę, jak to jest ciężkie do uniesienia, jak wpływa na życie destrukcyjnie również.
1: Dzień urody, o czym przypominał Państwu m.in. w kalendarium Jakub Jamrozek. Tymczasem 25 minut po 8, ostatnia część spotkań z Patrykiem Zakrockim i jego rekomendacji kulturalnych już jutro o tej samej porze.

to trzecia część szóstej symfonii D-moll Jana Sibeliusa w interpretacji symfonicznej Orkiestry Miasta Birmingham. Dyrygował Simon Rattle. Mamy już dla Państwa zaadresowane koperty, w których nasza płyta tygodnia i płyta dodatkowa powędrują do Wrocławia, do pani Joanny i do pana Józefa z miejscowości Gąbin. Proszę zatem czekać na listonosza.

0: W piątek w Krakowie w Kamienicy Szołajskich otwarta zostanie wystawa, na której między innymi 6 fajansowych półmisków Picassa, tych, które przywiózł do Polski w 1948 roku, a obok nich polska ceramika lat 50. i 60., której potoczna nazwa wzięła się właśnie od nazwiska Hiszpana.
1: Gość poranka dwójki.
0: To tajemnicze słowo w języku polskim, pikasiaki. Co ono oznacza? Opowie nam o tym kuratorka wystawy dr Bożena Kostuch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kto pierwszy powiedział o pikasiakach? Możemy to odnotować?
2: Obawiam się, że będzie to bardzo trudne, ponieważ ta nazwa, można powiedzieć, jest powszechnie stosowana na rynku kolekcjonerskim. Natomiast, no, niestety nie wiemy, kto wymyślił tę nazwę, ale tak jak pani powiedziała, oczywiście pikasiaki czy pikasy to ceramika, to obiekty inspirowane sztuką Picassa, inspirowane jego fantazją, ale to także zupełnie inne obiekty, które nawiązują do Picassa w bardzo różny sposób.
0: To takie symboliczne, bo wystawa, którą państwo prezentują, to także nowa odsłona pewnego etapu i spojrzenie na nowy etap w życiu Picassa, kiedy zajął się ceramiką. Dlaczego przywiózł do Polski akurat talerze, a nie obrazy czy grafiki?
2: No właśnie, szkoda, że nie przywiózł obrazów, ale cieszmy się z tego, co mamy. Picasso zainteresował się materiałem ceramicznym, mając już 65 lat, więc był dojrzałym, znanym, cenionym twórcą. On w roku 1946 pojawił się na południu Francji, zresztą na wybrzeże. Na południe Francji przyjeżdżał wielokrotnie, ale wtedy odwiedził wystawę ceramiki. Został zaproszony do Atelier Madura przez jego właścicieli, Suzanne i Georges Ramier. I bardzo spodobała mu się ceramika, ulepił sobie tam kilka prac, no potem wyjechał. A gdy pojawił się w Valoris rok później, zobaczył po prostu wypalone obiekty. No i tak to się zaczęło. Picasso przyjechał do Polski na Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju i przywiózł wówczas 20 talerzy, czy raczej półmisków, ponieważ to są takie owalne obiekty, które były jego darem dla Polski, no i właśnie trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Także dla niego to było nowe medium, ale coś, co można powiedzieć, stało się jego pasją na najbliższe lata.
0: I kiedy przyjechał do Wrocławia, to właśnie te dzieła ceramiczne prezentował i to była pierwsza wystawa Picassa ceramiczna w życiu artysty?
2: Tak, one były prezentowane.

0: prezentowane w holu Politechniki we Wrocławiu. Potem w tym samym roku prezentowane były również w Warszawie.
1: Czyli delegaci mijali je idąc na posiedzenia, a podobno Picasso lubił przysiadywać przy tych pracach, obserwować, jak reagują między innymi prelegenci, mijając te dzieła sztuki.
0: No na pewno było to dla niego emocjonujące. Zresztą

0: ale Picasso do Wrocławia po raz pierwszy leciał samolotem.
1: No właśnie, pierwsza podróż
0: tych wydarzeń, tak właśnie. I patrząc na ziemię z samolotu, no uznał, że właśnie to jest kubizm, te pola, te widoki.
1: Państwo w Kamienicy Szołajskich będą prezentować ceramikę Picassa w zestawieniu z tym, co tworzono w tym czasie w Polsce. Czy państwo się nie boją, że Picasso przytłoczy to, co stworzone nad Wisłą?
0: Nie boimy się tego, ponieważ pokazujemy wspaniałe obiekty. Prace artystek i artystów z kilku środowisk, ale także ceramikę fabryczną. A tak naprawdę Picasso przyjechał w 1948 roku i zaraz w Polsce rozpoczął się socrealizm. A więc artyści zostali poddani presji tematu i także presji sztuki realistycznej. Ta sztuka nowoczesna, w tym także nowoczesna ceramika, abstrakcja, stylizacja, mogły się rozwinąć dopiero od roku 1956. I to jest ta data, można powiedzieć, graniczna. Pierwsze prace polskie, które pokazujemy, powstały w drugiej połowie lat 50. No i właśnie lata 60., początek 70., kiedy artyści, także oczywiście artyści ceramicy, byli uwolnieni z tego ciasnego gorsetu socrealizmu.
1: Ci artyści to między innymi Julia Kotarbińska, Helena Husarska, Leszek Dudka, Helena i Lech Grześkiewiczowie. Dzisiaj nazwiska dosyć słabo znane. Według pani kto zasługuje na przypomnienie najbardziej? Zapewne wszyscy, ale pani ukochany artysta?
0: Trudno powiedzieć naprawdę, ponieważ lubię ich wszystkich. Ale taką moją faworytką jest Helena Husarska, krakowianka, wybitna technolożka, wybitna ceramiczka. Znakomite są prace Leszka Dudki, które pokazujemy na wystawie. One będą zestawione właśnie z ceramiką Picassa, ale także ceramika fabryczna bardzo jest warta zwrócenia uwagi.
1: Jak to jest możliwe, że fabryki w tamtym czasie produkowały, wytwarzały tak odważne dzieła sztuki?
0: W fabrykach powstały tak zwane ośrodki wzorcujące, w których zostali zatrudnieni artyści i oni projektowali zarówno kształty, jak i dekoracje. Oczywiście w Warszawie działał Instytut Wzornictwa Przemysłowego, założony przez wybitną Wandę Telakowską. Tam również pracowali artyści, artystki. Mamy teraz w Warszawie wystawę prezentującą ich niewielkie rzeźby kameralne. Tam również powstawały formy naczyń i na naszej wystawie będą prace Danuty Duszniach czy Zofii Przybyszewskiej, a więc też także dwóch wybitnych projektantek związanych z Instytutem. I ta ceramika nowoczesna, można powiedzieć, zdominowała mniej więcej 8-10 lat. Potem, jak pisano, nastąpił przesyt asymetrią, żywymi, mocnymi kolorami, kontrastami kolorów i powrócono już do tej, można powiedzieć, takiej bardziej tradycyjnej ceramiki, porcelany o klasycznej bieli i stylizowanych, roślinnych, historyzujących dekoracjach. Natomiast tych 10 lat w polskiej ceramice fabrycznej, bo to chodzi o fabryki porcelany, porcelitu, fajansu, to był rzeczywiście znakomity okres. Będziemy mieć podczas trwania wystawy dokładnie za miesiąc wykład poświęcony tej tematyce.
1: To jakie to fabryki, czy część tych adresów nadal działa?
0: Działa fabryka porcelany w Ćmielowie, to jest Ćmielów i Chodzież. Natomiast my będziemy mieć obiekty z Ćmielowa, z Chodzieży, z Pruszkowa, z obu fabryk w Wałbrzychu, z Włocławka. A więc z tych wszystkich czołowych, wiodących fabryk ceramiki.
1: Te przedmioty, które państwo pokazują i przedmioty stworzone przez artystów, których państwo przypominają, no nie wliczając tu Picassa, stały w polskich mieszkaniach, potem często wędrowały na strych, przeniesione przez kolejne pokolenia. No niestety także często do śmieci. Kiedy ten trend się odwrócił, bo dziś na przykład talerze z Włocławka osiągają na aukcjach ceny, o jakich projektanci na pewno nie śnili.
0: Wydaje mi się, że to była mniej więcej druga połowa lat 90., kiedy, można powiedzieć, odkryliśmy na nowo wzornictwo PRL-u. Nie tylko w ceramice, ale skupiając się na ceramice, właśnie wtedy pojawiły się pierwsze artykuły, na przykład na temat figurek. No i od tej pory już poszło.

0: bo teraz te obiekty są naprawdę bardzo cenione, są korekcjonowane, osiągają na aukcjach wysokie ceny, tak jak pani wspomniała. Nie tylko Włocławek, także oczywiście Ćmielów, także Chodzież czy Wałbrzych. I właśnie te nazwiska projektantek, projektantów, którzy pracowali w fabrykach, ale pracowali także w instytucie.
1: Czy możemy powiedzieć o tym, co przetrwało w polskim wzornictwie z tego czasu, który przypominają państwo na wystawie do dziś? Czy jest jakiś ślad nie tylko w pasji kolekcjonerskiej, ale także czy wzory sprzed lat naśladują współcześni designerzy?
0: Istnieją oczywiście inspiracje, ale także fabryki, na przykład fabryka w Ćmielowie, czy fabryka Ast w Ćmielowie, druga ćmielowska fabryka, wykonują, można powiedzieć, reedycje czy repliki tych obiektów, które były produkowane wcześniej. I to zarówno swoich, jak i tych, które były produkowane w innych fabrykach. Tak więc jeśli chcemy kupić, nie wiem, wazon projektu Danuty Duszniak, to możemy poszukać na aukcjach czy na portalach internetowych oryginału z lat 60., ale możemy także kupić nowo wyprodukowany, oczywiście trochę inny, bo to już nie jest ta sama porcelana, która była w PRL-u, ale oczywiście o kształcie i dekoracjach takich, jakie pani Danuta Duszniak zaprojektowała.
1: A Picasso jakie kolory przywiózł do tej szarej wtedy częściowo Polski?
0: Och, bardzo intensywne. To są wspaniałe malatury podszkliwne. On malował, on także podrzeźbiał nożem powierzchnię tych półmisków. A tak więc naprawdę zobaczycie państwo przepiękne kolory.
1: Zdradzi pani jakie?
0: Zielenie, czerwienie, szafiry. Będzie ptak, który można powiedzieć jest pierwowzorem gołąbka pokoju. Właśnie taki szafirowy, piękny. Będzie krwawa plama w koridzie, która zresztą jest wątkiem wiodącym na wystawie i pojawia się na drukach, na plakacie. Będzie, no chyba moja ulubiona, głowa zielono-brązowa. Także naprawdę wspaniałe, wspaniałe prace.
1: Czy ta wizyta, kiedy Pablo Picasso odwiedził Polskę w 1948 roku, zachowała się także w pamięci Krakowian i czy państwo tę historię także będą jakoś przypominać, na przykład na jednym ze spotkań towarzyszących wystawie?
0: Przeprowadziłyśmy bardzo dogłębną kwerendę archiwalną i niestety znalazłyśmy bardzo niewiele informacji. Nie zachowały się żadne zdjęcia z pobytu Picassa w Krakowie. Zdjęć z pobytu w Polsce jest oczywiście bardzo wiele. Są wzmianki prasowe, o których będziemy wspominać. Natomiast no, niestety nie mamy żadnego takiego wizualnego śladu. Ale w wystawie towarzyszy kalendarium pobytu Picassa w Polsce. Wiadomo, że w Krakowie Picasso kupił kożuszek dla swojej partnerki François Gillot oraz dla ich synka. I pokażemy zdjęcie, które zostało wykonane kilka lat później podczas festiwalu w Cannes, gdzie Françoise właśnie jest ubrana w ten kożuszek zakupiony w Krakowie w sukiennicach.
1: Ta podróż, słynna podróż Pablo Picasso po Polsce, obejmowała oczywiście Kraków, także Łódź i Warszawę, gdzie Picasso odwiedził nowo budowane, modernistyczne osiedle na warszawskim Kole, gdzie namalował słynny rysunek węglem na ścianie, potężną syrenkę. Szkoda, że w Krakowie nie zachowały się także takie akty twórczego żywiołu artysty. Cieszymy się ze zdjęć. Proszę zdradzić, czy ta wystawa to jest raczej ukłon w stronę historii, czy ukłon w stronę designu w szerokim tego pojęciu, no bo przecież miejsce, w którym odbywa się wystawa Kamienica Szołajskich, to takie miejsce, gdzie o designie mówią państwo właściwie ciągle.
0: Tak, na pierwszym piętrze mamy wystawę przedmioty pokazującą polski design od początku XX wieku do czasów współczesnych. I w tych pomieszczeniach, które poświęcone są wzornictwu PRL-u, oczywiście znajdują się również pikasiaki, czy obiekty, które można uznać za zainspirowane sztuką Picassa. Tak więc to jest z jednej strony ukłon w stronę historii, ale z drugiej powiązanie z tym, co możemy zobaczyć piętro wyżej. No i może jakaś inspiracja dla młodych ceramików.
1: Mam nadzieję, że tak będzie.

0: Naszym gościem była dr Bożena Kostuch z Muzeum Narodowego w Krakowie, a Państwa zapraszamy nie tylko na tę wystawę Muzeum Narodowego w Krakowie, bo przed Państwem kolejne wernisaże i otwarcia. Wystawa, w której Picasso zestawiony jest z polską ceramiką od piątku w kamienicy Szołajskich. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, do widzenia.

Felix Mendelssohn i trzecia część jego drugiego kwartetu smyczkowego A-dur. Grał kwartet Goldmung, a tego zespołu posłuchamy dziś jeszcze raz po 14:00. Na ich koncert z Schubertiady zaprasza Michał Dębski-Wachowicz.

9 minut pozostaje do godziny 9 i to już niemal wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w poranku dwójki. Katarzyna Fitzwilliams, Zofia Kruszewska, Małgorzata Nieciecka-Mac i Michał Dębski. My usłyszymy się jutro, a przed nami George Gershwin i Who Cares, czyli A kogo to obchodzi? Piosenka o tym, żeby nie przejmować się zbyt złymi wiadomościami. Bob Brummerer na puzonie i Stan Getz na saksofonie.

0: autopromocja.
1: Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Tak brzmi hasło zbliżających się Europejskich Dni Dziedzictwa, poświęconych jak zawsze przede wszystkim architekturze. O tym wydarzeniu porozmawiamy w studiu projektowym w czwartek o 13:05. Do usłyszenia, Aldona Łaniewska-Wołk.

0: człowieka skłaniacie wy wszyscy do wypowiadania się. Ja jestem gadułą, ale ja nie umiem mówić. Jest tu wielkie niebezpieczeństwo spłycenia myśli.
1: O Józefie Czapskim mówiącym, ale także milczącym i słuchającym w kolejnej audycji przygotowanej z okazji Roku Artysty opowie profesor Jan Zieliński. Zapraszam dziś o 22:00. Dorota Gacek.
2: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu? Halina Łamonarska.
4: Jest 9:00, to pora na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Cytat z wiersza Józefa Czechowicza: To niebo, to miasto rodzinne jest tytułem wystawy poświęconej poecie w Lublinie. Ekspozycja została przygotowana w 87. rocznicę jego tragicznej śmierci. Czechowicz zginął 9 września 1939 roku podczas pierwszego bombardowania miasta. Dziś w tym miejscu stoi pomnik, a wystawa zainstalowana została tuż obok na Placu Litewskim. Kierownik Muzeum Czechowicza, profesor Aleksander Wójtowicz, plenerowe usytuowanie ekspozycji uważa za duże atut.
5: W tym Czechowiczu międzywojnie odbija się Lublin współczesny i w zależności od tego, gdzie zwiedzający staną, to będą mieli okazję zobaczyć cień, który rzucają okoliczne budynki na wiersze Czechowicza bądź na jego fotografie, a też zrobić takie zdjęcie, gdzie na przykład to rzeczywiste niebo, które jest teraz nad Lublinem, odbije się na górze wykonanych przez Czechowicza czarno-białych fotografii i z tego się robi jakiś taki piękny wizualny kolaż.
4: Uroczyste otwarcie wystawy To niebo, to miasto rodzinne na Placu Litewskim w Lublinie dziś w dniu rocznicy śmierci poety o godzinie 10:00. Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących tegorocznej 69. warszawskiej jesieni. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej odbędzie się pod hasłem Znaki i rozpocznie się 18 września, zapowiada dyrektor Jerzy Kornowicz.
6: Znaków w twórczości kompozytorskiej jest bardzo wiele w sposób naturalny. My tylko pokazujemy, na ile muzyka jest znakiem, choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. To jest ponad 100 wydarzeń. Zaczynamy festiwal od utworu dyrygowanego znakami, którego część powstaje w momencie interpretacji. Krzysztof Knitel prowadzi solistów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, dając im pewne znaki, które są pociągają te, a nie inne reakcje dźwiękowe. Jest to improwizowane, to się staje na żywo. Te znaki dodatkowo bierzemy na kamerę i rzutujemy na ekran, aby pokazać ową siłę sprawczą.
4: A potem do 26 września kolejne prawykonania, działania performatywne, instalacje, spektakle, spotkania z kompozytorami, warsztaty i wydarzenia w przestrzeni miejskiej. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. Festiwal także oczywiście na naszej antenie Dwójka współorganizuje to wydarzenie. Wieczorem ogłoszono laureatów ogólnopolskiego konkursu na reportaż radiowy Po prostu człowiek imienia Ireny Linkiewicz. Uroczysta gala odbyła się w Górzykowie koło Zielonej Góry. Przewodnicząca jury Anna Sekudewicz uważa uczestników konkursu za bardzo pomysłowych twórców.
7: Zawsze zwracamy uwagę na jedno, mianowicie na warsztat. Nie wystarcza wspaniały temat, wspaniały bohater, wspaniały rozmówca, to jest za mało. Tutaj musi być duch autora. Tutaj trzeba znaleźć do tego reportażu klucz, trzeba znaleźć jakąś formę, po prostu formę, jak opowiedzieć historię o człowieku albo o zdarzeniu. I pomysłowość w tym roku różnych autorów nas naprawdę zaskoczyła. Mieliśmy wielki kłopot z wyborem.
4: Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Dorota Jaśkiewicz-Łebek ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Werdykt był dla niej zaskoczeniem.
8: Prawdziwe zdumienie, dlatego że ja naprawdę, powiem wam szczerze, myślałam, że przyjeżdżam tutaj po wyróżnienie. A dostałam pierwszą nagrodę za reportaż Ta Panna Krysia i Tamten Czas o bohaterce słynnej piosenki Wojciecha Młynarskiego Jesteśmy na wczasach.
4: Była to już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Radio Zachód z Zielonej Góry. W tym roku zgłoszono 40 reportaży autorów Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych. Sezon filmowy nie tylko w Wenecji, ale także w Berlinie, gdzie od dziś przez tydzień odbywać

0: się będzie festiwal Film Polska. O tegorocznej odsłonie nasza korespondentka.
1: Nad Szprewą zagości ponad 40 polskich filmów zaprogramowanych w sekcjach Panorama, Sztuka w kinie czy Berlin-Warszawa – Dwa serca. W konkursie startuje 7 ubiegłorocznych produkcji.
2: Mamy rok Andrzeja Wajdy i dlatego on będzie takim, można powiedzieć, patronem tegorocznej edycji.
1: Mówi dyrektorka Polskiego Instytutu Katarzyna Sitko. W związku z tym przypomniane będą najważniejsze dzieła reżysera, jak Wesele, Danton czy Człowiek z marmuru, ale także filmy realizowane w latach 70. w kierowanym przez niego zespole filmowym X. Ponadto...
2: Po raz pierwszy Instytut Polski i Film Polska wspólnie z Wajda School organizuje pitching filmowy. To jest taki sygnał z naszej strony, że chcielibyśmy zająć się także tą platformą branżową i rozwijać międzynarodowe koprodukcje.
1: Międzynarodowa koprodukcja, czyli Chopin Chopin Michała Kwiecińskiego, rozpocznie dziś festiwal, a podczas gali otwarcia wręczona zostanie tegoroczna nagroda Film Polska Award. Otrzyma ją znany niemiecki reżyser Volker Schlöndorff. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: A więcej o tym wydarzeniu w dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę. To były Wiadomości Kulturalne.
3: Pogoda.
0: Dziś bardzo ciepło i słonecznie, na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, lokalnie na terenach podgórskich Karpat także dość silny.
4: Reklama.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Pułtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
4: Reklama.
11: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 8 minut po 9.
12: Letni kanon dwójki.

Zofia Kruszewska za konsoletą, Andrzej Sułek przy mikrofonie. Dzień dobry, jest środa, dziś 9 dzień września. Trudno uwierzyć, że wakacje tak szybko mają się ku końcowi, także te nasze dwójkowe, ten letni kanon dwójki już w swojej ostatniej odsłonie. Ja dziś po raz ostatni prowadzę kanon, jutro zastąpi mnie w tym miejscu i na tym miejscu Magdalena Łoś, a ponieważ obydwoje zafascynowaliśmy się nową płytą kanadyjskiej wiolonczelistki Elinor Frey, która gra koncerty znakomitego Karla Filipa Emanuela Bacha, ale gra je znakomicie, przeto postanowiliśmy podzielić się tym muzycznym rarytasem. Ja dziś przedstawię Państwu Elinor w trochę wcześniejszych nagraniach, choć także o Karla Filipa Emanuela zahaczę.

Taka oto króciutka etiuda. Franciszka Bendy, etiuda de mol, przedstawiła Państwu kanadyjską wiolonczelistkę, która z orkiestrą barokową zarejestrowała koncerty wiolonczelowe Karla Filipa Emanuela Bacha w liczbie 3. Ale to nagranie, które Państwu przed momentem przedstawiłem, to fragment jej znacznie wcześniejszej płyty sprzed ponad 10 lat. Płyta nosi tytuł Berlińskie Sonaty, a Elinor Frey, poza krótkimi drobiazgami, które gra na wiolonczeli solo, występuje tu w towarzystwie Lorenza Gielmiego przy klawiaturze fortepianu Silvermana. O, znają mnie Państwo być może na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że czuję od razu dreszczyk emocji, kiedy czytam historyczny fortepian, a kiedy jest to jeszcze ten bardzo wczesny Silberman. Silberman, który wzorował swoje fortepiany na pra-prototypie Cristoforiego, to ten dreszczyk emocji jest jeszcze silniejszy. Zatem ja podzielę się z Państwem teraz tą sprzed ponad, jak powiadam, 10 lat rejestracją także muzyki Karla Filipa Emanuela Bacha. To będzie sonata klawiszowa, G-dur, ale sonata właśnie, która przedstawia kunszt tego znakomitego kompozytora. Sonata w tonacji G-dur w katalogu Wodkena pod numerem 62-19, Allegro assai andante i presto.

Lorenzo Gielmi przy fortepianie Silvermana w muzyce Karla Filipa Emanuela Bacha, sonata klawiszowa G-dur w katalogu Wodkena, pozycja 62-19, Allegro assai andante presto. To płyta, która jest wspólnym dziełem Elinor Frey, wiolonczelistki, która tam korzysta z wiolonczeli pięciostrunnej, no a towarzyszy jej w niektórych utworach, w niektórych występuje solo samodzielnie ten właśnie pianista, fortepianista, czyli Lorenzo Gielmi. No i teraz, skoro już jesteśmy w kręgu muzyki Karla Filipa Emanuela Bacha, skoro zbliżyliśmy się do jego kompozytorskiego idiomu, drobna próbka, drobna zapowiedź tego, co jutro w większym wymiarze przedstawi Państwu Magdalena Łoś. Jutro posłuchają Państwo koncertu B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha z Elinor Frey i Academia de Dissonanti, a dziś Allegro, część pierwsza koncertu A-dur w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 172.

0: Karl Philipp Emanuel Bach. No cóż, powiada się, że genów geniuszu się nie dziedziczy, jakkolwiek brzmi to trochę homonimicznie, ale jednak Karl Philipp Emanuel po tatusiu odziedziczył z pewnością niemało. Nie tylko był znakomitym twórcą muzyki klawiszowej, czego mogli się państwo przed momentem, przekonać, ale także muzyki na instrumenty smyczkowe, czego dowodem są jego koncerty wiolonczelowe. To była część pierwsza Allegro koncertu Adur, grała Elinor Frey z Academia de Dissonanti, którą wiolonczelistka prowadziła także jako liderka. Jutro więcej Karla Filipa, jutro więcej Elinor Frey i Academia de Dissonanti, a teraz jest 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: I przed nami kolejny fragment najnowszej powieści Anny Cieplak zatytułowanej Istoty zależne, która ukazała się ostatnio nakładem wydawnictwa poznańskiego. Jej akcja rozgrywa się w Ekwadorze, skąd dwie Polki, Alicja i jej pasierbica Lena, wyruszają w podróż na rajskie wyspy Galapagos. Mimo wielu znajomych wokół nie czują się jednak bezpiecznie, czyta Wiktoria Gorodecka.
3: Alicja z Leną gramolą się do Reno. O tej porze nie mogą już wracać od znajomych pieszo, choć wcześniej dotarły tu w 12 minut spacerowym krokiem przez Maleką. Bramę zamknęli strażnicy, równo o północy. Kiedy Matthias znika za drzwiami klatki schodowej, pomachawszy im na pożegnanie, Lena mamrocze do Alicji, lekceważąc buenas noches taksówkarza. Niby czemu nie mogę zostać dłużej sama? Buenas noches, rzuca Alicja do kierowcy skupiona na Lenie, bo ktoś by cię musiał wtedy odwozić. Brama czy Guayas jest już zamknięta, a ja nie mam tyle pieniędzy, żeby jeździć nocą po mieście tam i z powrotem. Gdybym wiedziała, że będę musiała chodzić z tobą zszyta plecami, to zostałabym w Polsce, odparowuje Lena. Słyszałaś od Domeniki, jak tutaj wyglądają sprawy bezpieczeństwa. Co mam ci jeszcze tłumaczyć? Ja naprawdę nie mam potrzeby śledzenia cię. Próbuje załagodzić sytuację Alicja. Jestem to tylko dla Galapagos, a nie dla ciebie. Daj mi spokój. Silencio! Krzyczy taksówkarz. Jego ryk uzmysławia im, że od wejścia do pojazdu nie ruszyli z miejsca, a równocześnie drzwi właśnie zostały przez niego zablokowane. Lena i Alicja patrzą po sobie, jakby instynkt kazał im wyjść ponad konflikt. This is kidnapping, chicas. Podnosi głos i przybiera ton nieznoszący sprzeciwu. Lena łapie Alicję za rękę, drugą dłonią chwyta klamkę. Alicja przysuwa się do Leny, jakby chciała osłonić ją przed strzałem. Serce łomocze, nie wie co powiedzieć. Jedyny numer telefonu, jaki zna na pamięć, to numer Pawła. W ich czasach zapamiętywało się jeszcze numery. To nic osobistego. Będzie musiał zapłacić za nie obie. Żartowałem. Teraz facet zaczyna się śmiać, choć one wciąż siedzą sztywno jak woskowe figury. Otwieraj drzwi, rozkazuje Alicja. No przecież mówię, że żartowałem. Otwieraj i to już. Skąd jesteście? Nie znacie się na żartach? Tak mnie zlałyście, jak weszłyście do środka, że mówię, a zrobię im pranka. Jak tym z uniwersytetu w Rumunii, co przylecieli do Matthiasa. A oni się śmiali. Nie macie poczucia humoru? Nudzi mi się, jak tak jeżdżę wieczorami po znajomych. Alicja przełyka ślinę. Lepiej już jechać z nim, niż nadziać się na kogoś gorszego.

0: czego po drodze. Przecież Matthias by ich nie wystawił.
1: A to tylko taki żart. Zaraz nas zawiezie do domu.
0: Zwraca się do Leny, która wciąż wygląda na przerażoną.
1: Wszystko okej?
0: Tamta zawstydzona porusza głową. Wyciąga dłoń z jej dłoni.
1: To pierwszy moment od lat, kiedy trzymały się za ręce.

Wysiadają z auta, cieszy się jednak, że znajomy Matiasa ich nie porwał. A jutro i tak zrobi, co chce. Z ciemności dosięgają ją oczy igłany. To jedna z tych, które wybrały zielony skrawek za budynkami przy domu Kati nad Guayas na swój dom. Wielka jaszczurka musiała na moment opuścić grupę znad samej rzeki, żeby położyć się na kamieniu obok krzewu, zaraz przy drzwiach prowadzących do klatki schodowej. Lenę jakoś pociesza to, że zamieszkały tuż obok krainy tych powolnych i tajemniczych istot. Oczy igłany są ciepłe i kojące pomimo mroku. Pierwszy raz widzi tak hipnotyzujące spojrzenie u innej istoty. Dociera do niej rodzaj poruszenia, którego nie potrafi wytłumaczyć. Co je łączy? Siup, trach. Lena wychodzi ostatnia, trzaskając rozsuwaną klapą niebieskiej furgonetki z napisem Universidad de las Artes. Bo drzwi odpadną, rzuca ze śmiechem Matias. Próbuje powstrzymać wściekłość i zapomnieć, co znalazła w komputerze Alicji. Zerknęła z ciekawości. W notatkach pierwsza informacja. Dograć Lenę, plus pokazać, jak po latach się zmienia przywiązanie, plus coś smutnego o znikaniu dzieci, plus coś pocieszającego o patchworku, plus podbić 7 lat rozłąki, plus 5 lat od odcinka o zależności, plus wiedzieć, że nie mam siły już mówić o Zaza, plus bajka Leny o żółwiu. Przy ostatniej notatce wykrzykniki. A ząb tak się znalazła. Czyli Lena jest jej mięsem i kontentem. Sama z siebie by jej nie zabrała do Ekwadoru. To przecież takie oczywiste. Jak mogła pomyśleć inaczej? Włączyła kilka notatek dźwiękowych z innego folderu. Znalazła w nich jeszcze dziwniejsze nagrania. Jakiś pseudoterapeutyczny wtręt, tłumaczący porwanie Domeniki i pytanie Leny. Odruchowo skasowała z backupu i rekordera wszystkie nagrania z drogi z lotniska, żeby Alicja nie zrobiła z niej małpy w swoim cyrku. Jak w ogóle mogła się chwalić jej obecnością przed jakimiś obcymi ludźmi? Nie zgłosiła się do hotelu Paradise, tylko na wyjazd, żeby zobaczyć żółwie. Karibu jest dosłownie kawałek stąd, informuje Matias. Nie zgubię się, mruga do niego. Chociaż Matias traktuje ją na poziomie słów tak samo kontrolująco jak Alicja, to w ruchach ma swobodę, która sprawia, że Lena nie wyczuwa od niego chęci dominacji. Zostaniesz tutaj z Klarą, dobra? Ona cię później odprowadzi, muszę się urwać za godzinę. Matias nie dodaje już na głos, że jedzie do Poławia czy Skorupiaków na Punę, gdzie od kilku dni trwa najazd pił maszynowych i koparek, którymi nielegalnie wycinają lasy na Morze Nowe. Tymczasem kilka kroków przed sobą Lena zauważa Klarę w obcisłym t-shircie, alladynkach i stęczową opaską podtrzymującą burzę gęstych loków. Idzie w wianuszku studentów z Huartes do biblioteki Karibu. Ariel ciągnie ją za włosy, po czym udaje, że to nie on. Ona odpowiada za czepką, jak dziecko przyzwyczajone, że trzeba oddać. Gdy zbliżają się do wioski z daleka, domeczki wyglądają trochę jak z ogródków działkowych. Niektóre nie mają szyb w oknach, jedynie siatki przeciwko owadom. Ariel, spinając granatowe dredy, zagaduje do niej. Słyszałaś o bibliotece w Medellin? Lena kiwa głową. Po ostatniej nocy jest już mądrzejsza o kilkanaście odpowiedzi na prompty, które posklejały jej historię o tym, że tutejsza biblioteka i Huartes czerpią z kolumbijskich metod wyciągania z biedy i przemocy. Weszła też na profil Fundacji Karibu, która współpracuje z Huartes i jest ich terenową wtyczką do działań z afroekwadorczykami w ich komunie w Guayaquil. Na Instagramie zero polityki prywatności. Tony zdjęć i filmików z dziećmi. U niej w szkole rodzice i uczniowie rozpętaliby o coś takiego piekło. Tak, robiłam research. Ucieka wzrokiem od Ariela w stronę Klary. Lena obejrzała wywiad,
w którym Klara opowiada, jak po pandemii gangi zaczęły werbować

0: rekrutować jeszcze młodszych do karteli. I o jej drodze jako choreografki, która trafiła do Warty z przypadkiem, z Duran. Nagrania z jej tańcem Lena odtworzyła kilkanaście razy. Jakby Klara była baletnicą na pozytywce, a jej ruch nigdy się nie kończył. Klara uśmiecha się szeroko. Idziesz ze mną na zajęcia, czy przytulasz ściany? Wskazuje ręką na okno bez szyby. Dopiero teraz Lena orientuje się, że niedaleko za nim płynie rzeka. Tańczymy tam. Przygotowujemy układ na pochód przeciwko kulturze narkos. Przerażenie spływa na Lenę. Ma tańczyć w dzień? Na widoku? Nad rzeką? I to przeciwko kulturze narkos? Miętoląc w kieszeni własne legalne dragi z paczkomatu w Polsce? Powstrzymuje się, żeby nie parsknąć śmiechem na głos. Zabiorę cię później na basen, jak mi pomożesz? Dodaje Klara w sposób, który pozornie nie jest władczy. Dominacja objawia się jedynie tym, że domyśla się, czego szuka Lena. Jakby znała zawartość jej kieszeni.
1: Wiktoria Gorodecka przeczytała trzeci fragment najnowszej powieści Anny Cieplak zatytułowanej Istoty zależne. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa poznańskiego, a u nas w Dwójce ciąg dalszy już jutro, także o 9:30.
2: Letni kanon Dwójki.

Jest 12 minut po wpół do 10. Słuchają Państwo kanonu, który dziś kontynuować będzie poniekąd wątek wczorajszy, potyczek z Beethovenem. A wczorajsze moje propozycje wzbudziły Państwa dość spore emocje. Bardzo mnie to z jednej strony cieszy. Z drugiej strony pomyślałem, że jednak dzisiaj wyleję trochę oliwy na te wzburzone fale. Proponując Państwu Beethovena, no tak, znów nieortodoksyjnego, ale na pewno w kształcie bliższego temu, co on sam po sobie pozostawił. Znają Państwo być może i pamiętają moją skłonność do triów fortepianowych? No a co jeśli z tria robi się kwartet fortepianowy? Ktoś by mógł powiedzieć, że to jeszcze lepiej, a ja jestem pewien, że tak, bo tu ilość, a właściwie liczba muzyków zdecydowanie przechodzi w jakość.

Mimo iż pozostawiłem Państwa w niepewności, a może w pewnym zaciekawieniu, cóż to będzie za utwór Beethovena w nieortodoksyjnej wersji, no to myślę, że teraz wszystko stało się jasne. To oczywiście Leonora, trzecia uwertura do opery Fidelio. A i proszę Państwa, teraz gdyby tak postarać się o takie rozmaite numerologiczne roztrząsania, to ta trójka tutaj zdaje się cyfrą, liczbą magiczną. Kolejna płyta z serii Beethoven dla trzech. I na tej płycie Leonora III i trzecia symfonia Beethovena. No można powiedzieć, że trudno o lepsze zestawienie, ale to jest Beethoven dla trzech w wersji dla czterech. I tu już powstają pewne paradoksy, ponieważ do tego stałego składu Emmanuel Ax, Leonidas Kavakos i Yo-Yo Ma, a więc pianista, skrzypek i wiolonczelista, w tym nagraniu dołącza Antoine Tamesti, altowiolista. Czyli Beethoven dla trzech w wersji dla czterech, ale to w symfonii Beethovena, bo w tej uwerturze na pewno zwrócili Państwo uwagę, że Beethoven dla trzech jest dla czterech, a nawet pięciu. Pojawia się w tle partia trąbki zwiastująca przybycie Don Fernanda w operowej akcji. No a tę partię trąbki wykonywał specjalnie do tej sesji zaangażowany trębacz z oddali, tak jak przewidział to Beethoven, w partyturze pełnokrwistej symfonicznej Raoul Orellana. No i mamy w ten sposób pierwszą wersję tej właśnie symfonii na taki oto kameralny skład. Piąta płyta. Pięciu wykonawców, no można powiedzieć, numerologia zatacza coraz szersze kręgi, ale oczywiście to tylko taka zabawa. Natomiast to, co proponują ci artyści, już wcale zabawą nie jest. Ja wiem, że redukowanie wielkiej symfonii Beethovena do kameralnego składu to jest zawsze zabieg ryzykowny. I zawsze można polemizować z tym, jak dalece ingeruje to w ideę kompozytorską, ale sądzę, że ostatecznym sprawdzianem tego, czy wolno, czy nie wolno i jak dalece można się w takich eksperymentach posuwać, jest efekt artystyczny. A w moim przekonaniu piąta płyta Beethovena we trzech, a właściwie czterech, czyli pięciu, jest naprawdę znakomitym brzmieniowo i artystycznie przedsięwzięciem. Ja myślę, że za chwilę ta właśnie beethovenowska trzecia symfonia o tym Państwa dowodnie przekona. Przypomnę, że trzej panowie Yo-Yo Ma, Kavakos i Ax mają już za sobą nagranie pierwszej symfonii Beethovena, mają już szóstą pastoralną, mają drugą i piątą. No a w ogóle ich współpraca zaczęła się w roku 2014. W 2017 nagrali pierwszą płytę, a teraz, jak widać, rozsmakowali się w tym współgraniu beethovenowskim. Autorem opracowań jest Shai Vosner, to jest kompozytor i pianista. On doskonale czuje tę materię kameralnego zespołu, kameralnego składu, w którym trzy instrumenty mają się wzajemnie dopingować, wspierać, trochę ze sobą konkurować. Na pewno nie jest to koncert fortepianowy z towarzyszeniem instrumentów smyczkowych. To jest po prostu muzyka dla trzech, a właściwie czterech, chwilami pięciu doskonałych instrumentalistów. Oto Eroica. Allegro con brio, marcia funebre, adagio assai, potem scherzo, allegro vivace i finale, allegro molto.

Emmanuel Ax, Leonidas Cavacos, Yo-Yo Ma. No i po raz pierwszy z tymi trzema Antoine Tamesti, altowiolista. Po raz pierwszy Beethoven dla trzech, tu dla czterech. Trzecia symfonia S-dur, Eroica, opus 55. W serii, którą firmowało trzech kameralistów, solistów, wirtuozów, przyjaciół, doprosili do swojego składu czwartego smyczkowca, a właściwie trzeciego smyczkowca, by stworzyć kwartet fortepianowy. To skład, który ma wspaniałe muzyczne tradycje, choć reprezentowane stosunkowo wąskim kręgiem dzieł, ale są to dzieła, co się zowie, od Mozarta poprzez Schumana, Brahmsa, sięgając po początki wieku XX. To wersja Beethovena na skład kameralny, a ja teraz zaproponuję Państwu utwór z gruntu fortepianowy, utwór Roberta Schumana, we fragmentach tylko, bo to pozostawił po sobie Maurice Ravel. To będą części z Karnawału opus 9. Ravel w 1914 roku podjął się orkiestracji cyklu Roberta Schumana jako muzyki baletowej dla słynnego Wacława Niżyńskiego, który jednak nigdy tego baletu szumanowo-ravelowego nie wykonał. Podobno przeszkodziła temu epidemia grypy, ale być może polegało wszystko na tym, że po prostu popularność Niżyńskiego powoli się kończyła, a do tego wybuch wojny położył kres wszelkim tego typu planom. Ravel ukończył cztery części, przerwał pracę, choć zdaje się, że poza tym, co usłyszymy, pozostawił także jeszcze co najmniej szkice innych części, takich jak Chiarina, Chopin, Florestan i Eusebiusz. My dziś posłuchamy w nagraniu Orkiestry de Aquitaine, Orkiestr National Bordeaux Aquitaine pod dyrekcją Josepha Svensena wybranych fragmentów z tego właśnie cyklu. To będzie preambuła, wals allemand Paganini, repryza wals allemand i marsz Związku Dawidowego przeciw Filistynom, czyli ostatnia część, 21. kalejdoskopowego cyklu Roberta Schumana. Josef Svensen to Amerykanin pochodzenia norweskiego, japońskiego, urodzony w Hoboken, jest dyrektorem muzycznym Orkiestra National Bordeaux Aquitaine od sezonu 24-25.

0: Robert Schumann, czyli wszystko co najgorsze w muzyce, burżuazyjny, salonowy romantyzm dla mieszczan. Sam Schumann by się na pewno z tą oceną nie zgodził, a to jest oczywiście opinia Maurice'a Ravela. Nie słychać tego w tym opracowaniu, nie słychać tego, że Ravel nie lubił Schumana. To wersja orkiestrowa 4 fragmentów, choć w 5 częściach Karnawału opus 9. Muzyka, która miała stać się baletem, który nigdy na scenie nie zaistniał. To wszystko w tej części kanonu. Zbliża się godzina 11.
1: Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
7: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Pułtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
1: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
3: Reklama.
4: Program Drugi Polskiego Radia jest minuta po 11.
5: Kwadrans bez muzyki.
4: Dziś premiera najnowszej, drugiej płyty zatytułowanej Dwa, projektu Współgłosy. To jedno z najbardziej fascynujących i znaczących zjawisk artystycznych na współczesnej polskiej i europejskiej scenie kulturalnej. Nagrodzony w zeszłym roku Fryderykiem, Marcel Baliński, pianista i kompozytor, połączył w nim siły własnego tria jazzowego, a także zaproszonych gości z chórzystami, którzy uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi Frajda w Łodzi. Wspólnie tworzą muzyczną przestrzeń, w której granice się zacierają, a różnorodność staje się siłą. Najnowszą płytę Współgłosów nagrywało od 2 do 5 marca w studiu S4 Polskiego Radia całe grono wykonawców. Patrycja Cisz towarzyszyła Współgłosom podczas dwóch ostatnich dni sesji nagraniowej.
6: Dobra, czy wszyscy są wyspani?
7: Tak.
6: Gotowi?
7: Tak.
8: Jest pełna mobilizacja.
6: Żyjesz?
7: Jeszcze tak.
6: Jeszcze tak, dobrze. Ostatkami sił żyję. Dobrze. Czyli co, właściwie możemy...
7: Musiała się być przystąpiona dzisiaj na krzesło z wózka, bo nie miała się jej wstydzić w uszu.
6: Dobra. Tak, zrobimy od razu, damy krzesełko.
7: Bo ona musi trochę się tam, wiesz, popodnosić.
9: Ale mogę cię podnieść.
10: Ja jestem Adela Balińska, solistka Współgłosów, który prowadzi oczywiście Marcel Baliński, mój kochany braciszek, co założył dla mnie zespół. I moim marzeniem było największym, śpiewać na scenie, to moje marzenie.
6: Proszę Państwa, jak widać, jest dwójka nowych gości. Cześć. Po pierwsze, witamy Piotrka brawami wielkimi. Piotrek gra na saksofonie. Teraz wielkie brawa dla Tymka. Tymek będzie grać na tamburynie. A co? To jest saksofon, to taki poważny, a tamburyno.
11: No właśnie,
6: to jest bardzo poważna rola.
11: No,
6: co,
11: mega.
6: Słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy nagrywać, dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że Buba miał wczoraj urodziny i musimy mu zaśpiewać Zaległe stola.
10: Po prostu my jesteśmy rodziną. Marcel Baliński to jest dyrektor Współgłosów. Chociaż no, czasem jestem zmęczona i siada mi humor, ale daję radę.
6: Jedno przytulenie
11: i wystarczy.
6: Przytulenie.
10: Wszystkiego najlepszego.
11: Lawina poszła. Tak zwana lawina miłości.
12: Marcel Baliński, jestem kompozytorem, pianistą, liderem i twórcą zespołu Współgłosy.
13: Cytując Luthera Kinga, I have a dream, zaczęło się od marzenia.
12: Tak, zaczęło się od marzenia mojej siostry i to marzenie cały czas już właściwie 5. rok ewoluuje dalej i już to marzenie aż się do drugiej płyty, jak widać, rozciąga cały czas. Tak, Ada zawsze, moja siostra zawsze chciała śpiewać, mieć zespół. Zespół już jest od tych 5 lat i aktywnie bardzo koncertujemy, nagrywamy, działamy, różne rzeczy, warsztaty robimy, także idziemy.
14: Maciej Rybowski. Jak do nas przyszła pani Grażynka Walkowska i od momentu, jak z nią występowaliśmy, robiliśmy dużo przedstawień i to tak naprawdę to dzięki niej jesteśmy już tutaj z Marcelem i on nas za sobą

przyciągnął do chórów spółgłosy i dzięki niemu jesteśmy tutaj już ponad 4 lata i cieszymy się, że to możemy po prostu dać od siebie po prostu komuś coś. I to nas tak głęboko buduje.

0: jesteśmy tutaj jako grupa, jako chór, jako rodzina razem i razem koncertujemy i po prostu to jest, uważam, coś takiego tak, budującego. Taka tolerancja wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób właśnie takich jak my.
1: Każdy do mikrofonu teraz, proszę o ciszę, skupienie. Nie śmiejcie się, już proszę o ciszę, bo słyszę rzeczy dogadywania. Jak jest cisza, to bardzo proszę o ciszę.

0: Czym dla ciebie są współgłosy?
1: No myślę, że to jest tak od takiej strony zawodowej, to jest to takie spełnienie mojego jakiegoś największego artystycznego marzenia tak naprawdę na ten moment. I to jest to, co to jest coś, czego ja od bardzo dawna już, naprawdę od, myślę, spokojnie, śmiało mogę powiedzieć, od kilkunastu lat w muzyce już szukałem i bardzo się cieszę, że to udało mi się znaleźć, że ta forma się wyklarowała. Wszystko, co w muzyce najbardziej mnie interesuje, wszystkie jakości, które w ogóle, no nie tylko w muzyce, w sztuce generalnie mnie najbardziej interesują, to we współgłosach są zawarte i po prostu to też jest, poza tym, to jest moja ulubiona zabawa, w którą ja się najbardziej lubię bawić. To najbardziej bym powiedział. Współgłosy to moja ulubiona zabawa.
0: Połączenie pracy i zabawy to jest po prostu duet idealny, jeśli chodzi i o pracę, i o zabawę.
1: No tak, oczywiście, no tak w pracy, no że też są bardzo trudne, ciężkie momenty, bo to też w jakim stanie, w jakim stadium zaawansowania, w jakim przygotowaniu też chór przychodzi, no to jest moja praca też cotygodniowego przyjeżdżania po prostu przez cały rok do warsztatu terapii zajęciowej Freida w Łodzi i tam po prostu regularnie też ćwiczymy, no.

0: i tę pracę widać, zresztą też widać różnicę między pierwszą płytą a drugą, jak sam chór się rozwija i też muzycznie, że oni no, rozkwitają też w tej muzycznej warstwie, nie tylko tej personalnej.
1: Absolutnie tak i myślę też, że to doświadczenie, bo w samym 2025 roku zagraliśmy 20 koncertów i moim zdaniem to te koncerty najwięcej dały, po prostu to ogranie i też to rozciąganie tych utworów przez to, że też wszedł ten element nudy, że to jest granie w kółko tych samych utworów. My na koncertach też zupełnie inaczej gramy niż na płycie. Każde wykonanie kompozycji jest zupełnie inne i to też było bardzo ciekawe też zobaczyć podczas 20 koncertów, w jakie strony mogliśmy się zanurzać, gdzie mogliśmy wędrować. I no ja też tak mam i jakoś tak wydaje mi się, że w 99% przypadków się nie myliłem, że to też od razu wiem, że wchodzę do miejsca, wchodzę na scenę, jeszcze tak zawsze staram się mieć ten moment, że wchodzę jako pierwszy, jestem sam, nikogo nie ma, wchodzę na scenę i wiem, czy coś dzisiaj będzie większego czy mniejszego.

Dobra, słuchajcie, tak. Po pierwsze.

0: Wielkie brawa, dziękuję.
1: Podróżuję.
2: Nic podczas nagrania nie możemy mówić. Nie wiemy, co wejdzie, co nie. To jest tak, że to jest powiedziane i to nam może przekreślić cały dobry take. Absolutna rewelacja. Teraz tak. Pierwsze kaman, jak jest, ono musi być z większą tajemnicą, ale ono musi być bardzo aktywne. Czyli jak Remi zaczyna I wanna say something to you, wręcz jesteśmy come on. To jest bardzo aktywne. Come on.
1: Come on.
3: Otóż na końcu.
2: Ostatnie już krzyczymy, jak jest just call me a friend, to już musi być totalna jazda. Dajcie mi 30 sekund, muszę się tego posłuchać tylko.
4: Ale proszę.
5: Magdalena Koleśnik, chórzystka w zespole Współgłosy. Czym dla mnie są współgłosy? Myślę, że są oprócz oczywiście fantastycznej zabawy, zabawy w śpiewanie, takie wolne, bez osądzania, wspaniałego towarzystwa, ludzi, z którymi chyba się czuję najwolniejsza. To też jest takie miejsce, to jest jakaś taka po prostu soczewka ludzkich emocji, pragnień, braków i tego, jak w takich warunkach, gdzie czujemy się bezpiecznie, wychodzą z nas różne rzeczy. I piękne, i takie trudne, które reszta próbuje przytulić.
6: Alunia, schowaj nóżkę.
7: Dajcie radę przejść.
6: Damy. A dlaczego mamy nie dać? Chodź. Nie, do toalety nie. Idziemy się przejść. Musimy trochę po kroków porobić. Otwórz drzwi. Chodź, idziemy powolutku.
8: Nie wrócę tam.
6: Nie wrócisz tam. Tam już nie wrócimy, bo tam jest głośno. Ja wiem o tym. Dawaj. Bo Magdalena chce wejść. Chodź, chodź. Madzia chce wejść. Chodź, kochana. Chodź, Madzia musi wejść. Musi się przywitać ze wszystkimi. Dobrze, zaraz uzgodnimy to z Marcelem. Teraz porozmawiamy o twoich rozterkach. Chodź tu, bo tu jest obrotowa, a my musimy tu usiąść.
8: Ile jeszcze możemy trzymać?
6: No Małgosia, co najmniej do 16.
8: O której jest?
6: 11. Tak jak wczoraj.
8: Jeżeli... Dobra, to tu posiedzę. Zaczerpnę powietrze
6: no,
8: i może...
6: Fantastyczna. Pięknie no, pomyślałaś teraz.
8: I może te...
6: Tak, bo musimy się, ale musimy biodra też rozchodzić.
8: Dobra.
6: To co, idziemy kawałek?
8: Tak.
6: Dobra, to ruszamy kawałek. Dawaj. Ale Małgosia też ostatnio mówiła ostro, bo się wkurzyła. I ją zmusiłam do tego, żeby uwolniła swoje emocje przez wypowiadanie brzydkiego słowa.
8: Bo nie mogłam.
6: A czasami to pomaga. Wypowiadanie ostrych słów pomaga w rozładowaniu emocji. Słuchaj, ty zaraz będziesz mi tutaj chodziła sama. Pójdziemy do hotelu bez wózka.
8: O, tak.
6: Wczoraj żeśmy tyle kilometrów zrobiły. Zmęczona już jesteś, nie? Ten spacer jest wyczerpujący dosyć, ale zobacz. Słuchaj, my szybciej przeszłyśmy w tą stronę niż jak szłyśmy w tamtą.
8: Tutaj?
6: Tu dochodzimy, tu.
9: Bartosz Bielenia. Współgłosy przede wszystkim dają mi wspaniałych przyjaciół w postaci chórzystów i muzyków. A po drugie, dostaję przede wszystkim przestrzeń wolności, której nigdy nie spodziewałbym się dostać. Jest możliwość na to, żeby improwizować, żeby tworzyć, żeby się w pełni wyrażać, żeby nie być ocenionym, żeby dobrze się komunikować, żeby być wdzięcznym za to, co cię spotyka.
10: Co mam zrobić? Tak, tutaj?
11: Tak. Małgosiu, jak najbliżej.
10: Połóżcie mi rękę na głowę. Przekażcie mi swoją
11: światła,
10: moc.
11: Do światła, wiesz co? O, świetnie.
10: Tak, przekażcie mi swoją energię, jestem wampirem.
12: I puszkę wytrzyj sobie.
6: Rób zdjęcia, tak.
10: My jesteśmy państwo za smarkami. Jakiś
11: na mnie.
13: Mam na imię Błażej, na nazwisko Król. Kim ja jestem? Jestem chyba trochę piosenkarzem, a w projekcie Współgłosy Marcela Balińskiego i super ekipy jestem jednym z elementów tej układanki, której częścią bardzo chcę być, bo uwielbiam tych ludzi i tak, cieszę się, że jestem na drugiej płycie Współgłosów.
14: Cały dzień sprzątałem podłogi, aktywnie trawiłem, przestawiałem przedmioty, żeby być gotowy na przyjście, gotowy na przyjście, gotowym na przyjście.
13: Dobra, wiem.

0: już gdzie i co. Wiem, co źle robię. Okej, okej, okej. Tutaj też. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Całować, całować.
1: Teraz tak. Pokazuję, jak nie śpiewamy. Uwaga, pokazuję, jak nie śpiewamy.
2: Nie, to jest mój ulubiony śpiew.
1: Tak, nie śpiewamy. Śpiewam tak. Uwaga, cisza na planie.
3: Co tobie dają współgłosy?
0: Wielką radość po prostu z bycia. Ja dzisiaj Marcelowi opowiedziałem, że ja chcę być opiekunem albo częścią grupy zajęciowej, bo no ta energia, którą dostajemy od tych ludzi, którzy tak bez żadnych takich masek, bez udawania robią swoje, no ja mam ciarki, jak o tym mówię, bo ja jestem typem ucieczkowym, udającym, zakładającym maski, a z ekipą mogę po prostu się oddać temu, co lubię najbardziej, czyli prawdę i płynąć tym strumieniem świadomości.
3: Pełna akceptacja, o, tak. Też, prawda?
0: O, akceptacja to bardzo ważne słowo, które pojawia się tutaj, które powiedziałaś. No tak, nawet nie myślisz o tej akceptacji, bo nie musisz udawać. Jak nie musisz udawać, albo z kimś czujesz się komfortowo, to nagle zauważasz, albo nawet nie zauważasz, że jesteś po prostu muskany przez wiatr i inne huragany i zachowujesz się jak taka... Właśnie, są takie dmuchawce w kształcie ludzi, które tak na wietrze, to ja się tak właśnie czuję, że energią współgłosów jestem pchany od dołu i tym powietrzem po prostu na wietrze wibruję. Ona ma usta, żeby jeść, on ma usta, żeby się całować, całować, całować, całować.
4: Najnowsza płyta przedsięwzięcia Współgłosy 2 ma premierę dziś. Jej współproducentem jest program Drugi Polskiego Radia, czyli my, a koncert ją promujący odbędzie się w niedzielę 13 września o 17 w Nowym Teatrze w Warszawie, gdzie Współgłosy wystąpią wspólnie z gośćmi Błażejem Królem, Tomaszem Kotem, Piotrem Polakiem, a także z sekcją Dentą, Magdaleną Sowul, Piotrem Chęckim, Miłoszem Pieczonką i Tymkiem Papiorem. Kolejny koncert Współgłosów podczas festiwalu Łódź Wielu Kultur 17 września, a artystom podczas nagrań drugiej płyty towarzyszyła Patrycja Cisz.
5: Letni kanon dwójki.

przed nami ostatnia odsłona dzisiejszego kanonu, która poprowadzi nas w rejony, w których to, co ludowe, to, co wiejskie, łączy się z tym, co uczone i akademickie. Ernst von Donani to kompozytor węgierski. Tu się zawahałem, bo ta jego węgierskość jest z jednej strony dość oczywista, a z drugiej strony, jak to bywało w cesarstwie austro-węgierskim, wcale nie tak prosta. Urodził się w Poszoni, stolicy Węgier. To był 27 lipca 1877 roku, ale potem to samo miasto Słowacy nazwali Preszporok, Niemcy Preszburg, a dziś to stolica Słowacji, czyli Bratysława. Donani znaczną część życia spędził w Budapeszcie. W latach międzywojennych był dyrektorem Akademii Muzycznej imienia Liszta. Pracował także jako szef muzyki w węgierskim radiu. Był dyrektorem muzycznym Filharmonii Budapeszteńskiej. Jednym słowem, wielka postać węgierskiego życia muzycznego lat międzywojennych. No i bardzo zaangażowana w promowanie ówcześnie współczesnych węgierskich kompozytorów, czyli takich jak Bartok albo Kodály. On także sam komponował, odwoływał się do węgierskiej muzyki ludowej, ale nie w tak czysty, a może radykalny sposób, jak choćby ci dwaj właśnie. Jemu z pewnością bliżsi byli kompozytorzy tacy jak Liszt i Brahms i ich wizja i ich idiom węgierskości. I teraz taki właśnie utwór, który Donani napisał na przełomie lat 1923-24. Nosi on tytuł znaczący i w sumie dość oczywisty: Ruralia Hungarica, opus 32b. Donani najpierw napisał ten utwór jako

suitę fortepianową składającą się z 7 części. Potem ją zorkiestrował, pozostawiając układ 5-częściowy. Potem jeszcze jedną wersję sporządził na skrzypce i fortepian, dodając nową część. Ale my posłuchamy teraz wersji orkiestrowej, na którą składają się Andante poco moto rubato, presto ma non tanto, allegro grazioso, adagio non troppo i molto vivace. Gra orkiestra filharmoniczna Nadrenii Palatynatu, dyryguje Michael Francis.

Ernst albo Erne von Donani i Ruralia Hungarica opus 32b. Niemiecka filharmonia nad Ryni Palatynatu dyrygował Michael Francis. No a ja jeszcze na koniec proponuję Państwu inne ruralia z zupełnie innej epoki. Muzyka na instrumenty wiejskie, na instrumenty chłopskie, na instrumenty ludowe. Partia auf Bauern, instrumenten część pierwsza Georga Druszyckiego. Kapella Savaria. Pal Nemeth. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Angelologia i dal. Nowy wybór wierszy Gałczyńskiego to prezent dla wszystkich, którzy lubią także poezję rytmiczną, śpiewną, operującą rybem. Poezja Gałczyńskiego dziś wydaje się staroświecka, ale jej wdzięk trwa i choć zmieniają się literackie gusta, ona opiera się niszczycielskiej sile czasu. On sam zmieniał swoje poglądy polityczne, ale nie styl swojej wypowiedzi. Nosiło go z miejsca na miejsce. Mieszkał w Warszawie, Wilnie, Berlinie, Aninie. Zaraz po wojnie, po wyjściu z obozu jenieckiego, mieszkał w Brukseli i w Paryżu, a potem znów w Polsce, w Krakowie i Warszawie.
2: List jeńca. Kochanie moje, kochanie, dobranoc. Już jesteś senna i widzę twój cień na ścianie i noc jest taka wiosenna. Jedyna moja na świecie, jakże wysławię twe imię. Ty jesteś mi wodą w lecie i rękawicą w zimie. Tyś szczęście moje wiosenne, zimowe, latowe, jesienne. Lecz powiedz mi na dobranoc, wyszeptaj przez usta senne,

0: Za cóż to taka zapłata, ten raj przy tobie tak błogi? Ty jesteś światłem świata i pieśnią mojej drogi. Polskie gwiazdy. Mówię do gwiazd: cudowne, nie śpieszcie się, przystańcie. I stanęły pod oknem jak wiejscy muzykanci. Popatrzyły ku sobie, złotą brew zgięła jedna i zadźwięczał w ogrodzie sierpnia kwartet, pieśń gwiezdna. Wsią błysnęło kogutem, tęczą, polem, obłokiem, polską wysoką nutę gwiazdy grały wysokie. Posłuchaj tylko, ten szum, to noc tak płynie. Szeroka noc, gwiaździsta noc sierpniowa, sierpniowy czas, sierpniowy wiatr w Szczecinie. O cóż za szczęście w tej godzinie przez okno patrzeć w świat i kochać go od nowa. Gwiazdy rzekły: spójrz, jak skrzy się ta noc, więc będzie dzisiaj pieśń o tej nocy jasnej, która ma suknię modrą, a urodę i mądrość z ziemi czerpie. Nad nią srebrne obłoki, przed nią zielonooki tańczy sierpień. Przystanęły, w porządku. Muzykanci? To cóż? Gwiazdy zawsze tak w sierpniu, na nowo. Więc podszedłem do okna. W okno bił srebrny kurz i otworzyłem okno na noc sierpniową. I nagle wiatr mi okno szerzej odemknął. I nagle wiatr przeciągnął. Nagle ogród zaszumiał. Ta noc się toczy kołem jak fortuna. Ja słyszę ją. Ty próżno mówisz: uśni. Choć taka piękna jest, gdy schodzi ku nam, ja wolę bizantyjski blask twoich zausznic. Zasłoń mi noc. Próżno się czas zmitręża. Zasłoń mi noc, niech zejdzie sen jak chmura. Straszliwy jest urody świata ciężar. Nie dla mych rąk, nie dla mojego pióra. Zasłoń mi noc swoją maleńką dłonią. Wizyta. Proszę, proszę, rozgość się serdeczny, rozejrz się dokładnie po wszystkim. To jest czajnik, prawda? Jaki śmieszny? Z gwizdkiem. To mruczenie? Powiem ci w sekrecie. Jest mruczeniem kota Salomona. A ta pani, zamyślona z kwiatami, to moja żona.
1: Wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z tomu Angelologia i Dal czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest 12.
1: Źródła.

Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa w źródłach, wyjątkowo w środę. Wakacje minęły być może wielu pod znakiem taborów, czyli spotkań z muzyką tradycyjną, odbywających się zazwyczaj w różnych malowniczych zakątkach naszego kraju. I dziś o jednym z takich wydarzeń także będziemy mówić. To tabor Trzy Strony Kujawiaka, który co prawda odbył się w lipcu, ale warto o nim dziś wspomnieć w kontekście muzycznym, ale także ekologicznym. Muzyczne terytorium Kujawiaka to nie tylko region, od którego taniec ten wziął swoją nazwę. Melodie, rytmy i sposoby grania przenikały się i przenikają na pograniczu.

Pograniczu Kujaw, regionu Łowickiego i Mazowsza Płockiego. Właśnie temu obszarowi poświęcony był tabor Trzy Strony Kujawiaka, który odbył się w Grzybowie, w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym. To miejsce jest zresztą bardzo szczególne. Uniwersytet Ludowy wyrasta z idei XIX-wiecznej edukacji dorosłych, w której równie ważne jak zdobywanie wiedzy są wspólnota, doświadczenie i uczenie się poprzez praktykę. W Grzybowie właśnie ta idea spotyka się z ekologią, z rolnictwem, z lokalną kulturą i z muzyką tradycyjną. Można tego wszystkiego po prostu doświadczyć. Razem pracować, uczyć się, gotować, słuchać, grać czy tańczyć. O tym, jak brzmią te trzy strony Kujawiaka, jak właśnie wygląda muzyka owego pogranicza, czego można się nauczyć jeszcze od dawnych wiejskich muzykantów i czy oni w ogóle jeszcze w tym rejonie są, porozmawiamy dziś z organizatorami i z wykładowcami taboru, Mateuszem Niwińskim i Piotrem Zgorzelskim, zaś o idei uniwersytetów ludowych, która narodziła się w Danii. Fascynująco opowie współzałożycielka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie, Ewa Smuk-Stratenwert. Zaczniemy także, posłuchamy także oczywiście muzyki mistrzów z Mazowsza Płockiego. Będą to Piotr Figurski oraz Józef Ciastek, czyli kapela. Józef Ciastek to jeden z muzyków kapeli z Czermna, lider kapeli z Czermna. Zaczniemy od tej muzyki właśnie, no a później kilkoma refleksjami podzieli się z Państwem Mateusz Niwiński.

0: Gdzie jesteśmy i dlaczego tutaj jesteśmy?
1: Jesteśmy na Mazowszu Płockim. Jest to takie miejsce specjalne dla mnie. Odkryłem muzykę z tych stron już kilka dobrych lat temu. Nagrania fantastycznych skrzypków spod Sannik, między innymi Piotr Figurski, Józef Ciastek, to takie postacie muzyczne wybitne z tego miejsca. Sam zacząłem też grać te kawałki od jakiegoś czasu i postanowiliśmy zrobić tutaj tabor. I ten tabor też o tyle jest ciekawy, że przyglądając się tej muzyce, okazało się, że jest to taki trochę styk kulturowy. Jest to tak naprawdę mazowiecki region, taki rdzennie mazowiecki, ale graniczy tutaj od północy z Kujawami. Z kolei tutaj trochę na południe, tuż zaczyna się region łowicki. I jeszcze gdzieś tam w okolicach Żychlina, od Żychlina dochodzi Łęczyckie. Także to jest taki czwórstyk w zasadzie. To jest ciekawe, że no niby jest to Mazowsze, ale tak naprawdę gra się tu Kujawiaki. Czyli takie zjawisko zainspirowania muzyką kujawską, takich pogranicz, które jakby te Kujawy otaczały. Ta muzyka kujawiakowa tutaj jest obecna, jest słyszalna w motywach, w rytmice. W każdym z tych regionów, o których mu powiedziałem, Kujawiaki są grane zupełnie inaczej, zupełnie w innych tempach.

0: Strasznie to jest ciekawe. Jest to taki temat, nad którym od 4 lat tutaj się pochylamy. Mamy zawsze gości z Łowickiego. Właśnie o tych mistrzach też może powiem, bo jest to takie miejsce, gdzie niestety już jest niewielu takich depozytariuszy tradycji starej daty, że tak powiem. Więc sięgamy po tych, których udało nam się znaleźć. Poza Janem Szymańskim, pani Helena Stępniak, jest to takie nasze odkrycie. Właściwie już z pogranicza Sannicko-Łęczyckiego. Trudno ją tak zakwalifikować do końca. Z okolic Bedlna. Pan Jan Tomasik jest to harmonista, który grał z Józefem Ciastkiem. Za młodu przez 20 lat albo i więcej nie grał w ogóle. Uaktywnił się ostatnio ku naszej radości. Też go wciągamy tutaj w takie spotkanie. Nasz tabor ma, jak wiele innych taborów, taki rys edukacyjny, więc od rana mamy warsztaty śpiewu, tańca, gry. Po południu właśnie są spotkania z mistrzami i wieczorem potańcówki z kapelami tutaj z różnych właśnie tych kierunków, które tego Kujawiaka i muzykę mazowiecką na różne sposoby ogrywają.
1: Czy tutaj w tym regionie zachowała się jeszcze jakaś pamięć o tych skrzypcowych mistrzach, o Figurskim, o Ciastku? Czy ktoś jeszcze tutaj ich wspomina?
0: Gościliśmy tutaj śpiewaczki z Czermna. Niestety pani Janina Smagała zmarła w zeszłym roku. To była jedna z śpiewaczek, która śpiewała z nim, też z takich kultowych nagraniach Polskiego Radia. Można ją usłyszeć. Te pokolenia niestety już odeszły. To jest długi dystans czasu, więc ta muzyka skrzypcowa w zasadzie już gdzieś tam w jakichś nielicznych pamięciach jest obecna. Próbujemy jakoś tą tożsamość tego regionu tym taborem ożywić. No, temu to służy. Region Gąbińsko-Sannicki przez lata był jakby w cieniu Łowickiego, bo to jest bardzo blisko, to jest taka granica, też granica województwa mazowieckiego i łódzkiego, a dawniej księstwa łowickiego i nie księstwa. To była taka poważna granica, która determinowała, kto kim jest. Oni ze sobą nie do końca się lubili. No, księżacy, wiadomo, mieli swoją taką dumę i swoją jakość. Region Sannicki był trochę w cieniu, ale są to bardzo pokrewne tradycje, więc troszeczkę tak jakby patrzymy na to w szerszym kontekście. W zasadzie z takich aktywnych muzyków tutaj lokalnych, no to jest ten pan Jan Tomasik, o którym mówiłem. No tak.

0: jesteśmy w miejscu dość szczególnym. Jestem tutaj pierwszy raz i się tak rozglądam i zachwycam. Jak trafiliście na to miejsce? Dlaczego to się akurat tutaj odbywa?
1: Oj, to jest bardzo długa historia mojej przyjaźni tutaj z gospodarzami. Ewa i Peter Stratenwerf to są fantastyczni ludzie, którzy zbudowali to miejsce. Jest to takie gospodarstwo ekologiczne z piekarnią, z serowarnią i z małym uniwersytetem rolnictwa ekologicznego, który też własnymi rękami zbudowali. My tu często bywamy, często gramy dla studentów. To jest takie miejsce, które też sieciuje i łączy ludzi, którym jest bliska właśnie taka idea bioróżnorodności, ochrony jakichś takich unikalnych jakości też przyrodniczych, ale i nie tylko, no bo w zasadzie to, co my robimy z muzyką tradycyjną, absolutnie tutaj pasuje i komponuje się w tą ideę. Jest takim komponentem, którego tutaj nie było, wszystkie te wątki właśnie przyrodniczo, ekologiczno, społeczne. Gospodarze rozwijają od lat i wokół tego taka fajna taka społeczność tutaj jest. Więc robimy tu już czwarty rok ten tabor, grywamy tutaj potańcówki, śpiewamy ze studentami.

0: lokalnego właśnie Uniwersytetu Ludowego, który też tu działa, więc to jest taka fajna kooperacja.
1: Widzisz oddźwięk tego, co robicie? Czy te echa muzyki tradycyjnej jakoś wróciły tutaj na wieś i jest jakieś chociaż mini zakorzenienie?
0: Trudno powiedzieć, to jednak większość uczestników to są ludzie przyjezdni. Działa tutaj taki zespół pieśni i tańca w Gombinie. I ci uczestnicy tego zespołu tu bywają u nas na potańcówkach. Myślę, że to jest jakiś taki objaw relacji z miejscowymi. Trudno mi powiedzieć, to jest takie miejsce rzeczywiście, które usnęło na wiele lat. To nie jest porównywalne z takimi żywymi regionami, które mamy na mapie Polski. No na pewno takim punktem zaczepienia są te archiwalne nagrania i nasza świadomość tego, jak tutaj grano. Warto to przypomnieć, gramy tą muzykę, bo jest to naprawdę takie wybitne, wybitny wkład w tą mapę muzyczną Polski i też dla Mazowsza samego takie ważne miejsce.
1: Czy styl muzyczny, styl wykonawczy któregoś z tych konkretnych skrzypków jest ci jakoś szczególnie bliższy? Czy to może Figurski, czy to może Ciastek, czy to może jeszcze ktoś inny?
0: Bardzo lubię grę obu panów. To jest też takie bardzo finezyjne granie z takimi zawijasami, takie rozbujane rytmicznie też. Oni grali kujawiaki, ale grali bardzo szybko te kujawiaki, więc pewnie ludzie kujawscy by tutaj zaprotestowali, że to jaki to kujawiak, ale w takim poziomie na przykład motywów, te same motywy znajdujemy na Kujawach, znajdujemy w Łowickiem, znajdujemy w Podłęczycą. To jest bardzo ciekawe takie rozglądanie się wokół i szukanie tych połączeń. I to myślę, że ta różnorodność, właśnie taka bioróżnorodność muzyczna, którą tutaj odnaleźliśmy, jest ciekawa.
1: O muzyce okolic Sannik mówił Mateusz Niwiński, a my posłuchajmy jeszcze, jak mają się sprawy tańca tradycyjnego w tej okolicy.
2: Dzień dobry, Piotr Zgorzelski, Akademia Tańca Tradycyjnego. Żeby się nauczyć tańczyć, trochę to jest tak jak z nauką chodzenia. Małe dziecko słucha, obserwuje i zaczyna naśladować. I z tańcem tradycyjnym to jest trochę tak samo. My wprawdzie jesteśmy teraz w nieco innej sytuacji, bo kiedyś po prostu faktycznie takie małe dziecko się rodziło, słyszało głos matki, ojca, śpiewali, widziało, jak się zachowują ludzie wokół i naśladowało, a wręcz było to nobilitujące, jeśli ktoś potrafił coraz lepiej, nie wiem, tańczyć na przykład albo śpiewać. No to był zapraszany przez starszych, tak? Czyli w tym momencie ta nobilitacja w takim społeczeństwie szła do góry. Współcześnie my jesteśmy pozbawieni tych wszystkich rzeczy, a może inaczej. Mamy je, ale one są zupełnie inne. No, słuchamy na okrągło radia, widzimy pośpiech, widzimy mechaniczność, bo samochody, mikser domowy, to wszystko nie jest ruchem ciała, tylko to jest ruchem mechanizmu, który no, nie do końca może być zrozumiany przez nas. Więc na takich warsztatach, które na przykład tutaj w Grzybowie robimy, bardzo często dla takich osób, które pierwszy raz w ogóle poznają muzykę tradycyjną, chcą się nauczyć tańczyć czy śpiewać, no to słuchają. Na przykład robiliśmy taki warsztat teraz. Była jedna melodia przez półtorej godziny grana i do tejże melodii ruszaliśmy się, chodziliśmy, spacerowaliśmy, skakaliśmy, wchodziliśmy ze sobą w kontakt jakiś taki, dłonie, spojrzenia, skupienie uwagi na drugiej osobie, czyli taka rzecz bardzo naturalna, jakby w kontakcie w ogóle no, międzyludzkim. Te tańce tradycyjne były generalnie czymś, co łączyło, co jednoczyło wspólnotę taką wioskową na przykład. Muzyka służyła trochę jak taki wabik na spotkanie. Śpiew wspólny tak samo. Była pretekstem też bardzo często do rozmowy. W tańcu się na przykład dyskutowało. Można było powiedzieć, co się lepiej sprzedaje na targu, albo kto z kim zaczyna chodzić i tak dalej, czyli wszystkie plotki się omawiało. Czyli było czymś integrującym po prostu, czego we współczesnym świecie trudno jest znaleźć. Na szczęście w Polsce coraz częściej pojawiają się właśnie te sytuacje, między innymi taborowe, czy jakichś warsztatów w różnych częściach Polski, gdzie właśnie to się zmienia.
1: Co szczególnego jest w tańcu kujawiakowym? Czym on się różni od innych trójdzielnych tańców?
2: To jest taki trochę pretekst, znowuż magiczna trójka może. Rytm faktycznie trójmiarowy. Jesteśmy też na styku trzech kultur, kujawskiej, łowickiej, łęczyckiej. Też ten region sanicki jest. Czym ona się różni? Ona jest nieśpieszna. Jest rubat

0: nowa. Oczywiście, czym dalej od Kujaw, ten trójmiar się, byśmy powiedzieli, spłaszcza. Nawet przechodząc gdzieś dalej, jak ktoś gra kujawiaki, byśmy powiedzieli, to bardziej walcują niż tańczą kujawiaka. Ale to przeciągnięcie, to rubato jest tutaj bardzo charakterystyczne. Jest też bardzo ciekawym takim, dawniej to było często praktykowane, że grało się na zabawach garnitury. Garnitury, czyli kilka melodii wykonywanych jedna po drugiej, czasami w różnych rytmach. W przypadku kujawiaka jest to de facto jeden trójmiar, którym zaczynało się od chodzonego, który był przyspieszany i wchodził, niektórzy nazywają go kujawiakiem właściwym, a potem przeistaczał się w oberka, czyli rozgrzewa muzyka tańczących, aż dochodziło do grand finale, kiedy już tempo było zawrotne i wszyscy odlatywali, wnosili się w powietrze.
1: Czy te różnice pomiędzy tymi trzema regionami, mikroregionami, które tutaj się stykają i które mają kujawiaka, czy można je tak oddzielić, wyróżnić?
0: Co do takich różnic tych regionalnych, to jest już teraz kłopot. Ja w swojej praktyce tanecznej i takiej muzyki tradycyjnej oczywiście stykam się z taką sytuacją, na przykład jadę w jakieś miejsce albo spotykam się z kimś, kto jest z jakiegoś regionu. I taka osoba, która mieszka w tym, nazwijmy to, mikroregionie, ona bezbłędnie momentalnie wyłapuje, że na przykład ta nuta albo ten człowiek, który dla mnie mówi tak samo, tańczy tak samo, a on mówi, nie, on jest tam 20-30 kilometrów dalej mieszka, albo nawet więcej. On nie mówi po naszemu, nie tańczy po naszemu. Są to mikro różnice, które nawet dla ludzi, którzy dużo się zajmują tańcem czy muzyką tradycyjną, czasami są trudne do uchwycenia. Trzeba by było się po prostu urodzić albo mieszkać w takim jednym, żeby tak wsiąknąć, nasączyć się i żeby bezbłędnie wyłapywać te różnice. Ktoś oczywiście może mówić, że tak, ja rozumiem to, to jest inne, a potem się okazuje, że na przykład tańczy tak samo jedno i drugie. To jest język właśnie, który bazuje, nie wiem, na akcentach, na jakichś przeciągnięciach, na czymś, co jest zasłyszane, choćby, nie wiem, no sam teren, płaskość lub pargórkowatość, inny rezonans od ściany drewnianej czy od kamiennej sprawia, że inaczej dźwięk faluje. Te wszystkie mikroelementy tworzyły dawniej na pewno różne mikroświaty, które były dla danego miejsca charakterystyczne i były czytelne. W obecnym świecie to się wszystko zaczyna zlewać w jedno. Raczej możemy szukać gdzieś jakichś takich bardziej charakterystycznych elementów. Myślę, że to jest czytelniejsze. W tym przynajmniej momencie, że na przykład, nie wiem, mamy kujawiaka, mamy kujona, mamy oberka, mamy polkę daną, bo tych polek przecież całe mnóstwo, ale jak osoby to opanują, na przykład jeżeli są z danego regionu, to jeżeli one zaczną to kultywować u siebie, to w sposób naturalny na nowo stworzy się ten mikrojęzyk ruchu, śpiewu. Więc to jest taka trochę fala, która, no poprzez to, że też ludzie z różnych regionów zaczynają mieszkać w jednym miejscu. Więc trochę trudno w takim tyglu kulturowym mówić, że jeden jest inny, a drugi inny. No to się po prostu zaczyna razem ze sobą łączyć. No i mamy zupę, tak? Taką zupę po prostu tradycji, kultur. Jeżeli byśmy tą zupę robili w innym miejscu, no to by smakowała inaczej niż w innym miejscu, tak trochę powiem. Na razie mam wrażenie, że w Polsce mamy sytuację raczej szukania punktów wspólnych dla danych rzeczy. Też to, co jest bardzo fajne, zaczyna się pojawiać w Polsce, że lokalne ośrodki zaczynają na nowo ożywać i one oczywiście na bazie bardzo często też kultury, to jest ten paradoks, ludzie z miasta pojechali na wieś, żeby się nauczyć. Przywieźli muzykę tradycyjną, inteligenci, trochę upraszczam tą sytuację, przywieźli ją do miasta, założyli dom tańca, zaczęli bawić się, tańczyć, śpiewać i tak dalej. Po czym okazuje się, że ta muzyka z miasta tradycyjna, która została przywieziona ze wsi, wraca z powrotem na wieś i tam zaczyna na nowo rozkwitać i zaczyna rozkwitać w taki sposób tradycyjny. Więc to jest po prostu taka falowość działań. Na przykład wieś przestała się mniej wstydzić w ogóle tej muzyki. Częściej podczas biesiady się pojawiają melodie

0: Kujawiaka grała kapela Piotra Figurskiego. Archiwalne nagranie z zasobów Polskiego Radia, lata 70. O tym, jak taniec tradycyjny mógł łączyć ludzi w dawnej społeczności, opowiadał państwu Piotr Zgorzelski. Zaś już za chwilę opowiemy o tym, jak edukacja może łączyć się także z życiem lokalnej społeczności, ekologią, rolnictwem i pracą. Uniwersytet, ale bez egzaminów, ocen, bez akademickich wykładów. Zamiast tego wspólna praca, rozmowa, praktyczne umiejętności i uczenie się od siebie nawzajem. Taka właśnie jest idea uniwersytetów ludowych, wywodząca się z XIX-wiecznej Danii i myśli Mikołaja Grundwiga. O tym, czym może być dziś Uniwersytet Ludowy, porozmawiamy z Ewą Smuk-Stratenwert, współtwórczynią Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie, gdzie właśnie odbywał się tabor sannicko-łowicki.
1: Ewa Smuk-Stratenwert, jesteśmy w Grzybowie, w ośrodku Stowarzyszenia Ziarno i Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego.
0: Jaka jest historia tego miejsca?
1: Historia jest całkiem długa. Zaczęła się w kwietniu w 1989 roku, jeszcze przed wolnymi wyborami. Wtedy mój obecny mąż, Peter Stratenwert, ruszył z Bazylei, starym Borgwargiem. To jest taki kamper, firma już nie istnieje od 1961 roku, ubiegłego stulecia, ale on to dostał za darmo, second hand, zapakował parę niezbędnych rzeczy i ruszył do Polski. I tutaj osiadł, został i ten samochód wciąż tu jest. Ja pierwszy raz przyjechałam w 1990 roku. Organizowaliśmy właściwie na zaproszenie Petera takie święto Michała tutaj we wrześniu. Był to naprawdę coś zupełnie z innego świata. Ja w Warszawie byłam taką zaangażowaną działaczką. Między innymi inicjowałam akcję Rodzić po ludzku, pierwszy targ żywności ekologicznej. No dużo takich działań, którymi Warszawa żyła, bo w tym okresie wszyscy działaliśmy, żeby zmienić ten kraj na lepsze. Tak wierzyliśmy. Peter może miał też tą intuicję w Bazylei. Natomiast wieś jakby była wsią troszkę zapomnianą. Wieś polska nie rozumiała tych przemian, traciła pewne przywileje, nie widziała jakby jak się odnaleźć w tej nowej sytuacji. No i właśnie wtedy Peter zorganizował Święto Michała, tą tradycję przywiózł ze Szwajcarii i pamiętam bardzo dobrze ten dzień, bo wszystko wydawało mi się tak może dziwne też. Miejscowa gospodyni Marianna Duda na jego prośbę przygotowała potrawę, on chciał wegetariańską, bo my tak trochę promowaliśmy taką inną kuchnię, co dla mieszkańców się było zupełnie nieoczywiste, więc pamiętam, była kapusta z fasolą, do dzisiaj pamiętam ten smak. I pamiętam w drzwiach naszego domu, który dziś jest niebieskim domem, wtedy był taki szary, stał siwy mężczyzna z rozwianą czupryną i recytował z pamięci Króla Ducha Słowackiego. To wszystko było tak jakby niespotykane wtedy w tej zwykłej rzeczywistości wiejskiej wsi początku lat 90., że jakoś tak zapadło w mojej pamięci. No los się potoczył dalej tak, że ja podjęłam też decyzję, bo

zdecydowaliśmy się pobrać. Ja podjęłam decyzję, żeby się przeprowadzić i wtedy było rzeczywiście tylko gospodarstwo, ten zaniedbany dom. Peter zaczął od razu uprawiać ziemię. Chciał mieć krowę, bo chciał robić ser, tak jak się nauczył w Szwajcarii. Potem stwierdził, że bardzo chce robić chleb i że tu powinien robić chleb razowy żytni, bo Polska, ta tradycja chleba żytniego jest większa niż pszennego, starsza, bo te nasze ziemie bardziej odpowiadają uprawie żyta, więc nauczył się takiego chleba żytniego na zakwasie. Natomiast ja przyjechałam z Warszawy i z takim poczuciem trochę, że naprawdę można zmieniać ten świat, czego dla mnie dowodem była na przykład akcja Rodzić po ludzku. Natomiast tutaj okazało się, że to jest dużo trudniejsze, bo są zupełnie inne realia. Natomiast miałam tą pasję, żeby coś zacząć. Doprowadziło to do tego, że w 1995 roku założyliśmy Stowarzyszenie Ziarno, które właśnie jest gospodarzem taboru. Zaczęły różne osoby pracować, przyjmowaliśmy grupy dzieci na warsztaty, co roku około 3000 dzieci, więc naprawdę do tej pory trwa ta inicjatywa, już jakby młodsze pokolenie się tym zajmuje. Natomiast my mieliśmy jeszcze jedną pasję. Peter marzył, żeby w Polsce był kurs rolnictwa ekologicznego, a ja marzyłam, żeby stworzyć prawdziwy uniwersytet ludowy, bo właśnie jadąc tutaj w 1992 roku, jak już się przygotowywałam do przeprowadzki, kolega, którego poznałam w takim, można powiedzieć, fazie przygotowawczej akcji Rodzić po ludzku, był Duńczykiem i on mi powiedział: Ewa, musisz zobaczyć uniwersytety ludowe, bo to, co ty robisz, jest bardzo w duchu uniwersytetów ludowych. Ja w ogóle nie słyszałam o tym, nawet nie wiedziałam, że w Polsce jest taka ładna nazwa. On mówił Folk High School. Udało mi się pojechać do Danii w 1992 roku i właśnie byłam w Silkeborgu, w takim uniwersytecie ludowym i przeżyłam takie swoje oświecenie. Mówię to słowo oświecenie, bo właśnie w pedagogice uniwersytetów ludowych, którą czasem nazywamy grundwigiańską, od nazwiska twórcy tej koncepcji, te pojęcie oplysning, oświecenia, oplysning to jest po duńsku, jest kluczowe, że jakby w życiu człowieka jest ważne, żeby on przeżywał takie właśnie wewnętrzne oświecenie. Oświecenie w sensie swojego życia, swojego sensu, swojego przeznaczenia, powołania, ale też to coś, co Grundwig podkreślał, takie folke oplysning, czyli oświecenie dla wspólnoty. Skąd ja jestem? Że to jest tak samo ważne, że nie jest ważne tylko to świecenie moje, prawda, chcę być rzeźbiarzem, nie, chcę zmieniać świat, chcę być rolnikiem ekologicznym, ale też gdzie ja przynależę, że jest wspólnota i są pewne prawa między wspólnotą a mną, pewne napięcie, które poprzez dyskusje, spotkania, współpracę musi się docierać. Czy ja mówię, że między jednym a drugim jest też demokracja. Więc jakby to było coś takiego, co bardzo mnie poruszyło. Te metody stosowane, praca jako element nauki, a nie tylko w klasie, jak myśmy mieli w PRL-u, prawda? Więc to było dla mnie też takie zachwycające. I od tamtej pory nosiłam w sercu to marzenie, żeby taki uniwersytet tu stworzyć. I nawet w ramach Ziarna od 2001 roku robiliśmy takie kursy dla mieszkańców wsi, które okazały się dużym sukcesem. Potem realizowaliśmy projekty z programu obecnie nazwanego Erasmus+, a wcześniej bardzo pięknie Sokrates, Grundwig i wiele takich projektów, które pokazały, że to jest metoda, która ciągle się sprawdza i też sprawdza się na polskiej wsi. I teraz ponad 10 lat temu spotkałam się właściwie z dyrektorem tego Uniwersytetu Ludowego w Silkeborgu, którego wtedy poznałam i z którym ciągle utrzymywałam taki serdeczny kontakt i mówiłam mu o tym marzeniu, że chciałabym mieć taki prawdziwy uniwersytet ludowy i on mi zaproponował, żebym napisała wniosek do Fundacji Velux, że właśnie ta fundacja wspiera takie inicjatywy. I ja rzeczywiście powiedziałam tak, możesz zbudować i z internatem, bo to jest bardzo ważne, że w Uniwersytecie Ludowym studenci mieszkają razem, bo to budowanie wspólnoty odbywa się w pewien sposób naturalnie, wtedy kiedy oni dzielą pokój, czy kiedy jedzą razem. To był 2013-2014 rok. Zapytałam męża, może w tej naszej dekadzie życia, która już tak zmierza, no nie chcę powiedzieć starości, bo w duchu się ciągle czuję bardzo młoda, ale jednak jak to się mówi, PESEL pokazuje swoje. Może zrobimy coś, co robimy razem. Postanowiliśmy, że zrobimy uniwersytet ludowy, ale z kursami rolnictwa ekologicznego. I rzeczywiście to było niezwykle piękne wyzwanie. Musi

Chcieliśmy zastanowić się, gdzie szukać jakichś przykładów, wzorów. Trochę wzorem dla nas była Szkoła Rolnictwa Biodynamicznego, które mąż ukończył w latach 80. w Szwajcarii. To była 4-letnia szkoła. Dzięki temu, że był i Peter, i jego dobry przyjaciel Reto, oni tą szkołę skończyli. Reto dalej uczył w Szwajcarii, więc dużo nam pomógł, jak to zrobić. Też współpracowaliśmy z niemieckim uniwersytetem w Eberswalde, na którym są studia i magisterskie, i licencjackie w tym zakresie. I tradycja edukacji dualnej jest bardzo znana. W Polsce to ciągle musiało się tak troszeczkę rodzić w bólach. Więc stworzyliśmy program. Program, który musi być otwarty. W Uniwersytecie Ludowym nie mogą być te programy takie sztywne, ale chcieliśmy, żeby to rolnictwo było na tyle obecne, że jeżeli ktoś ten kurs skończy i chce przystąpić do egzaminu w zawodzie rolnik, to ten egzamin zda. U nas nie ma żadnych obowiązkowych egzaminów i taka jest zasada Uniwersytetów Ludowych, ani przy wstępie, ani przy zakończeniu, ale jednak było coś, co ten absolwent ze sobą wynosił. Natomiast jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby dzień zaczynać od śpiewania, jak w uniwersytetach ludowych? I na początku pamiętam taki szok tych pierwszych grup. Śpiewanie? O co chodzi? I to był szok zarówno naszych studentów, ale szok też trochę tych prowadzących. Ja musiałam znaleźć prowadzących, którzy umieli to udźwignąć. Też musiało dojść do takiego spotkania prowadzący studenci. Okazało się, że jednak te tradycyjne pieśni ludowe są czymś, co najbardziej trafiają do serca. Troszkę zaczęliśmy śpiewać też tych śpiewników duńskich, na przykład What a Wonderful World, bo też elementy angielskiego się pojawiały, czy nawet taka pieśń Grundwiga, którą dalej się śpiewa w uniwersytetach ludowych. Czy światło jest dla mędrców jeno, czy tylko jest dla tych, którzy też pracują ciężko w polu. Więc te pieśni są na początku, są też takie spotkania poranne, gdzie zachęcamy do tego, żeby mówić o sobie, mówić jakieś ważne historie. To nie jest łatwe, bo ludzie tego zazwyczaj nie robią, więc my najczęściej zaczynamy tak, że sami opowiadamy, czyli wybieramy jakąś pieśń, która na przykład nam jakoś pasuje. Ja na przykład zawsze proponuję, zwłaszcza w okresie jakichś świąt narodowych, piękną pieśń Saćmy przyjacielu róże, bo to jest taka pieśń patriotyczna, w której nikogo nie zabijamy, a myślimy o przyszłych pokoleniach. Pieśń, która była napisana po upadku powstania listopadowego, ale jednak jest taką pieśnią pełną pięknej nadziei. Ale potem przygotowuję jakąś historię, tak? Albo opowiadam, dlaczego mnie ta pieśń poruszyła i dlaczego dla mnie jest ważna. I czym jest dla mnie na przykład patriotyzm, tak? Bo to jest kwestia, która ludzi dzisiaj bardzo kłóci. I czym jest ten patriotyzm, który jest otwarty na innego? Potem zachęcamy naszych studentów, żeby stopniowo opowiadali coś o sobie. Albo może znajdowali osoby, o których chcą nam opowiedzieć. I każdy dzień zaczyna się od takiego półgodzinnego spotkania porannego. Potem dopiero mamy różne zajęcia i w tych zajęciach rzeczywiście jest dużo też rolnictwa, ale patrzymy na to rolnictwo też, można powiedzieć, z różnych punktów widzenia i bardzo często nasi studenci, którzy są ludźmi z bardzo różnych takich środowisk, podchwytują tą naszą intencję, że to nie chodzi o takie akademickie wykłady, chociaż takie też są, bo zapraszamy na przykład profesorów ze SGGW, ale podam przykład, ta ostatnia grupa, uczymy się najlepiej jak uczymy innych. A z kolei program jest tak intensywny, że jakbyśmy robili same wykłady, to po prostu by spłynęło po nich. I oni po prostu potrafią nie dość, że przygotować to merytorycznie, ale artystycznie. Tam są jakieś scenki teatralne, tam są jakieś piosenki, rapują. I to jest naprawdę niesamowite, że oni jakby czują, że ta nauka musi być też zabawą. Ja jestem też biologiem, antropologiem, więc pamiętam, jak z radością odkryłam, że najlepiej się uczy w zabawie i to już nasi przedludcy udowadniają krewniacy. Najlepiej się uczymy w zabawie, albo przynajmniej, że jest w tym jakaś radość. Także to jest taki nasz w tej chwili najważniejszy projekt, ponieważ to są kursy stacjonarne. Początkowo mieliśmy 2-letnie, teraz się zdecydowaliśmy na roczny. Roczny to jest już takie minimum tak naprawdę, ale też się sprawdza, chociaż jest urocze, że nasi studenci powiedzieli, że oni nie kończą, że oni za własne pieniądze jeszcze zrobią jeden zjazd. Takie kursy są drogie, ponieważ wiążą się z noclegami i wyżywieniem. W ciągu roku studenci są mniej więcej 65 dni tutaj,
My dostarczamy

też to wyżywienie ekologiczne, bo to by jakoś nie pasowało, żeby to inne tutaj jakoś najtańsze im dostarczać. Nasza spółdzielnia socjalna Koret Manus to przygotowuje właśnie z ekologicznych produktów. No jest nocleg, są zajęcia, są nauczyciele, więc właściwie koszt jednej osoby to jest rzędu właściwie 25 tysięcy złotych minimum za rok, a od nich oczekuje

Nie. I dlatego jakby szukamy w tej chwili środków, żeby w przyszłym roku taki kurs też rozpocząć. Tu mamy akurat zdjęcia 5 grup. 6 grupa nam przywiezie teraz, jak przyjadą na zjazd. Jak mamy kontakt z nimi, okazuje się, że większość coś prowadzi w rolnictwie ekologicznym. Albo sami zakładają małe gospodarstwa, uczą innych, pracują u kogoś. Mamy też zapytania od innych dużych gospodarstw, że chcieliby naszych absolwentów. To jest taka nasza wielka radość. Dodam jeszcze taką jedną rzecz, że w tej duńskiej tradycji uniwersytetów ludowych ja dodaję zawsze te trzecie oplisnik, to trzecie oświecenie, do czego się czujemy zobowiązani przez tą ekologiczny charakter. Jak mówiłam, jestem biologiem, antropologiem. Peter jest rolnikiem ekologicznym, który ma tą ekologię jakby we krwi. On ma tą zieloną inteligencję bardzo głęboko rozwiniętą. Dla nas jakby ta ekologia jest czymś takim bardzo, bardzo głębokim, oczywistym, nie jest żadną ideologią, tylko jest po prostu oczywistym sposobem życia. I dlatego dodaję właśnie, że musi być jeszcze to oświecenie na tą przyrodę, że w tych naszych działaniach my musimy pamiętać, że jesteśmy częścią przyrody i że tą przyrodę musimy przekazywać następnym pokoleniom, żeby oni mieli gdzie żyć. Bo ta ziemia ma ograniczoną powierzchnię, ma ograniczone zasoby, które w tej chwili już przekraczamy te granice odnawialności. Stąd nie dziwię się, że wielu ekologów robi się takimi radykalnymi osobami. My staramy się zachować ciągle jakąś nadzieję i ciągle w tym trwamy, ale mówimy, że to trzecie oświecenie jest bardzo ważne. I właśnie może tutaj przejdę do tego ważnego obszaru, który zaczęliśmy zaledwie 2,5 roku temu. Projekt, który ładnie się nazywa Pracownia Tkacka Bioregionu Doliny Środkowej Wisły. Zostaliśmy zaproszeni przez takich partnerów, głównie z Holandii, ale w tej naszej sieci są też Francuzi, Grecy, Rumuni i też wiele innych krajów. Staramy się przenieść taką troskę o przyrodę na poziom bioregionu. No nawet takie hasło zrównoważonego rozwoju z końca lat 90. myśl globalnie, działaj lokalnie. Że właśnie jak się mówi tak globalnie o zmianie klimatu, o utracie bioróżnorodności w Puszczy Amazońskiej, to czuję, jak wiele osób po prostu to puszcza mimo uszu. Że oni tego nie słyszą, bo to nie dotyczy nas i nie rozumieją tych powiązań. Natomiast jak zaczniemy mówić tutaj na przykład, w tej Dolinie Środkowej Wisły, że mamy tak ciągle jakiś raj. My mamy raj, my mamy tu dużo ptaków i ten raj można o niego się troszczyć. My takie bardzo proste działania podejmujemy od tych 30 lat z mężem. My na przykład sadzimy żywopłoty i sadzimy drzewa. One nam też pomagają, bo przeciwdziałają erozji wiecznej, przeciwdziałają erozji wodnej, ale one też zapraszają całą ogromną rozmaitość organizmów i owadów, i ptaków. Widzimy dużo więcej ptaków niż kiedy tu na początku mieszkaliśmy. Ja też dużo więcej roślin rozpoznaję, bo na początku te ziemie, na którą się sprowadziliśmy, to na dużo osób trochę się tak z Petera nawet podśmiewywało, że słuchaj, takie piachy, co ty chcesz na tych piachach? Ale my jakby ciągle wykonujemy jakiś wysiłek, zabiegi, które służą tej bioróżnorodności. I chcielibyśmy właśnie, żeby to troszeczkę było szerzej, żeby nie tylko u nas. W ramach tej pracowni bioregionu tworzymy takie sieci, dlatego ta nazwa tkackie, że staramy się tkać z tymi, którzy to rozumieją, że my musimy tu tą przyrodę zakować dla następnych pokoleń, że my musimy tu młodych ludzi jakby zakorzenić. Na przykład ten tabor, tak się cieszę, to jest pozornie coś innego, ale to jest to samo, bo kultura z przyrodą, z naturą jest bardzo powiązana. Ta muzyka jakby wyrasta z tego miejsca. Jest taka piękna angielska pieśń, którą przyniosła nasza studentka i też czasami ją śpiewamy po angielsku, że wsłuchaj się w korzenie, które głęboko rosną. Posłuchaj, co one mówią. I kiedy śpiewamy tą pieśń, to ja zawsze pamiętam, że te korzenie są zarówno przyrodnicze, bo my chcemy się wsłuchać w glebę. W ekologii ta gleba dla nas jest taka ważna, żeby ona nie była tylko pożywką, ale żeby była tętniącym ekosystemem, pełnym organizmów. Ale też wsłuchajmy się w te korzenie naszych przodków. Dlatego mnie tak bardzo wzruszają te tabory, które się tu odbywają, bo z niewińskimi znamy się naprawdę już wiele lat i robiliśmy różne projekty.
i że oni szukają tej tradycji.

0: tradycyjnej muzyki. I ta tradycyjna muzyka się tak wplata też w tą przyrodę w taki bardzo naturalny sposób. Tworzenie pewnych tradycji, które pokazują, że właśnie ta troska o naturę jest jakby czymś zupełnie integralnym dla myślenia o przyszłości. Zaczęliśmy bliską współpracę z rolnikami z bioregionu, bo pojawiło się nowe pokolenie rolników otwartych na współpracę. Myśmy próbowali z mężem to kilkadziesiąt lat temu i to było trochę trudne, a teraz widzimy, że jest trochę nowe pokolenie i że oni są chętni. Chcemy właśnie razem pracować i pokazywać, że można razem, bo to jest coś, co nam Polakom chyba bardzo, bardzo brakuje. I ten brak zaufania i te wszystkie przysłowia, mówiły jaskółki, niedobre są spółki, one gdzieś krążą w nas i nam uniemożliwiają jakieś zrobienie takiego kroku, który by naprawdę mógł zmienić tą naszą rzeczywistość. I może na koniec powiem, trochę czerpiemy wzory naturalnie, ja z Danii, bo ten kraj dzięki tym uniwersytetom ludowym dobrze poznałam. Potem odkryłam, że w Polsce jest piękna tradycja ponad stuletnia uniwersytetów ludowych. Miałam udział w powstaniu tej ogólnopolskiej sieci uniwersytetów ludowych. Ale drugim takim krajem jest Szwajcaria, z której pochodzi mój mąż. I oba te kraje, które nie są zbyt, można powiedzieć, zamożne w zasoby, stały się zamożne w dużej mierze dzięki właśnie takiemu ruchowi spółdzielczemu, otwartości na współpracę. I moi duńscy przyjaciele mówili, te uniwersytety ludowe też zmieniły bardzo dużo w świadomości ludzi i też doprowadziły do pewnego dobrobytu, który bez właśnie otwarcia na współpracę nie byłby możliwy.
1: O idei uniwersytetów ludowych i o Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie na Mazowszu Płockim fascynująco opowiadała współzałożycielka uniwersytetu Ewa Smuk-Stratenwert. Zachęcamy Państwa oczywiście do wizyty w Grzybowie i ja już z Państwem się także żegnam wraz z muzyką kapeli Piotra Figurskiego. Magdalena Teichman, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Wracamy do wspomnień Marii Pomianowskiej zarejestrowanych przez Marię Baliszewską. Dziś będzie m.in. o Suce Biłgorajskiej.
2: Wielokrotnie zastanawiałam się, dlaczego moja droga do muzyki polskiej, tradycyjnej muzyki polskiej, wiodła przez takie głębokie wnikanie w kultury egzotyczne świata. Kiedyś zainspirowałam się cytatem z podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego, który powiedział, że właśnie w tych innych odległych światach my się przeglądamy, jakby na nowo poznajemy siebie. Może to była jakaś taka myśl, która bardzo mocno we mnie wniknęła i pchnęła mnie właśnie do tego, żeby poznawać te inne kultury świata. Ktoś kiedyś mnie nazwał, mój przyjaciel, osobą, która się wpisuje w tak zwaną kulturę remiksu. I to jest rzeczywiście charakterystyczne, bo ja biorę stare, transformuję, tworzę jakby nowe rzeczy, ale z fragmentów tradycji. Nie jest to po prostu z niczego, tylko z fragmentów tradycji. Tak naprawdę to od średniowiecza możemy naszą kulturę nazwać kulturą remiksu. Bo te skryptoria przepisywały teksty poprzednich epok, oczywiście bez dbałości o prawa autorskie, ale właśnie paradoksalnie dlatego myśmy zachowali kulturową ciągłość dzięki tej kulturze remiksu. Wpływy obce, co jest oczywiste, leżą u zarania naszej tożsamości, chociażby te tłumaczenia Arystotelesa arabskie w dużym stopniu miały po prostu wpływ na budowanie tożsamości Europy, więc nie jestem pierwsza i pewnie nie ostatnia, która właśnie z fragmentów tradycji tworzy coś nowego. W 1984 roku, kiedy przyjechałam z Indii, zaczęłam taką pionierską pracę promowania muzyki indyjskiej. No i w tym czasie grałam

jednocześnie studiując, więc gram na wiolonczeli i gram na sarangi. Grając naprawdę dużą ilość koncertów na sarangi tym indyjskim, zorientowałam się, że dla publiczności polskiej te dźwięki są odległe, więc trzeba jakoś tak kombinować, żeby wykorzystywać też doświadczenia europejskie, czyli te moje wiolonczelowe. I zaczęłam jakby tak z przymusu przerzucać w pewne doświadczenia z wiolonczeli na sarangi i odwrotnie. W tym momencie zaczął się tworzyć taki rodzaj myślenia innego, inna koncepcja na temat w ogóle myślenia o instrumentach smyczkowych. I podczas wieloletnich badań ja się zajmowałam właśnie innymi instrumentami, też nie tylko indyjskimi, ale perskimi, mongolskimi i tak dalej. Zainteresowałam się, gdzie powstała w ogóle idea grania smyczkiem. No wszystkie teorie prowadzą nas do centralnej Azji, więc tam gdzieś z tamtych regionów prawdopodobnie ktoś tam wymyślił granie smyczkiem po strunach, no i to przywędrowało też do Europy. I w związku z tym stworzyły się takie, można powiedzieć, dwa nurty instrumentów smyczkowych w tych pierwszych wiekach, w których przywędrowały, czy średniowiecze, kiedy przywędrowały one do Europy. I były to instrumenty ramieniowe i kolanowe. I o tych kolanowych, czyli trzymane tak w pionie właśnie jak wiolonczele, co mi było bardzo no, bliskie, ponieważ miałam wieloletnie doświadczenie, dlatego też grałam na indyjskim instrumencie w pozycji pionowej. I o tej popularności pozycji pionowej, czyli tych fidelach kolanowych, świadczą zapiski niemieckiego teoretyka muzyki Martina Agricoli. On w XVI wieku w swoim dziele napisał, że Polacy generalnie grają na takich przypicach brzuchowych, trzymają w pionie i jako charakterystyczną dla kultury polskiej opisał on taką praktykę, nie tylko trzymanie pionowe, ale także grę paznokciową. Co to znaczy, że Polacy stawiają palce pomiędzy strunami i odpychają płytką paznokcia. No i właśnie faktem, że Agricola zainteresował się polskimi skrzypcami, to była właśnie ta odmienna od zachodniej technika gry. Jeszcze w latach 80. moja przyjaciółka Maria Baliszewska wspominała mi wielokrotnie na temat istnienia suki piłgorajskiej. Wpuszczałam jednym uchem, wypuszczałam drugim. Nie był to jeszcze czas, że dorosłam do tego tematu. No ale to tak gdzieś narastało, gdzieś ta wiedza w tyle głowy była. Przychodzi rok 1993, ja organizuję koncert w Akademii Muzycznej w Warszawie, to była akademia i tam zgromadziłam część studentów i profesorów i graliśmy koncert pod tytułem Magia Smyczka. Prezentowałam wszystkie te swoje instrumenty smyczkowe, wiolonczele i różne te mongolskie, chińskie, indyjskie i tak dalej. Przed dzień tego koncertu pękł mi podstawek w mongolskim Morinhur, a ja grałam bardzo ważny utwór, taki współczesny na tym instrumencie. Więc bardzo się załamałam, ale zadzwoniłam do Maćka Żółtowskiego, który współpracował wtedy ze mną. I on powiedział, słuchaj, jest taki lutnik Andrzej Kuczkowski, on ci po prostu w nocy jedną wystruga ten podstawek, nie martw się. I ja prawie, że na sygnale pojechałam właśnie w nocy do Andrzeja. Andrzej zobaczył, mówi, tak, proszę poczekać, raz, dwa, trzy, i zrobił ten podstawek, ale powiedział, ale halo, halo, jak pani gra na tym instrumencie? A mówi, wie pan, to taka egzotyczna technika gry, też mam indyjski, gram paznokciami. On mówi, tak, proszę pani, przecież my czekamy z Ewą Dalik, bo wtedy oni mieli już za sobą cały proces rekonstrukcji polskiego zaginionego instrumentu suki biłgorajskiej na potrzeby muzealne. Czekamy od lat, że ktoś przyjdzie i zrekonstruuje praktykę wykonawczą, żeby usłyszeć tą sukę. No to powiem szczerze, że wtedy poczułam powołanie. Całe lata jeżdżę po tej Azji, dowiaduję się, jak się gra na egzotycznych instrumentach, a nagle przychodzi do mnie historia polska, czyli ja mogę zająć się własnym rodzimym instrumentem. Rzeczywiście to był moment taki przełomowy. Bardzo dużo oczywiście dowiedziałam się od Ewy Dalik i od Andrzeja Kuczkowskiego i zajęłam się pierwszym moim instrumentem, którego praktykę wykonawczą zaczęłam rekonstruować i tworzyć na nowo. Pierwszym instrumentem była ta wspomniana suka biłgorajska. Warto wspomnieć, że do dzisiaj nie zachował się żaden oryginał instrumentu i właściwie odtworzenie dokonało się dzięki rycinom i artykułom z końca XIX wieku, no i badaniom terenowym, które były po II wojnie światowej prowadzone. Ważne, żeby wspomnieć, że w 1888 roku w Warszawie odbywała się wystawa instrumentów muzycznych i na niej właśnie prezentowano prawdopodobnie ostatni grający egzemplarz suki biłgorajskiej. To wzbudziło dużo emocji, zainteresowania i zaowocowało to artykułami Jana Karłowicza, ilustracjami, które wykonał najpierw Tadeusz Dowgirt, a potem Wojciech Gerson. I ta akwarela była taką przełomową, ponieważ egzemplarz suki, który się znajdował wtedy na wystawie, pochodził z okolic Biłgoraja i był najprawdopodobniej
zresztą tak opisany przez Gersona, u schyłku XIX wieku już takim instrumentem zanikłym. Akwarela Gersona znajduje się teraz w Muzeum Narodowym w Warszawie, można sobie ją obejrzeć i ona właśnie, ta akwarela, stała się podstawowym źródłem, które było przydatne do tego, żeby zaczął się ten cały proces rekonstrukcji. Natomiast warto też wspomnieć o badaniach państwa Jadwigi i Mariana Sobieskiego,

Polskich z 1950 roku, ponieważ oni zdobyli pewne informacje bezpośrednio od mieszkańców wsi Kocudza koło Biłgoraja, czyli z tego miejsca, skąd Suka pochodziła. I te najważniejsze informacje pozyskano od Adama Korczaka, Marcina Gilasa. Były to troszeczkę sprzeczne, no jak to jest z pamięcią ludowych muzyków. Jeden widział tak, drugi widział inaczej. Generalnie fakt jest taki, istniał taki instrument, grano na nim na początku XX wieku, zaginął po II wojnie światowej. Kompletnie wyszedł z użycia, nie wiadomo co i jak. Trzeba było się od zera zająć tą rekonstrukcją, czyli stworzyć strój instrumentu, wymyśleć jakie struny. Tu bardzo ważna rzecz, chciałabym powiedzieć. Tu pojawiło się mnóstwo zagadnień. Od początku ja wiedziałam, że z taką precyzją, z jaką bym chciała na przykład, czy ktokolwiek inny, odtworzyć taki obraz tej autentycznej praktyki wykonawczej, jak grano, co grano na scenie biłgorajskiej, jest praktycznie niemożliwy. Bo jak mamy instrumenty profesjonalne, to czasami zostają jakieś nuty, na których w dawnych czasach ktoś zanotował, że trzeba grać takim smyczkiem albo w taki sposób i mamy informacje nawet szczątkowo na temat techniki gry. A tutaj nie mamy niczego, to są tylko przekazy ustne i tak naprawdę nikt się z ludowych muzyków nie koncentruje na technice gry. Po prostu byle ładnie brzmiało i grzmiało, jak mówi pan Władysław Pogoda i tyle. W związku z tym ja się zaczęłam zastanawiać, jak to ma wyglądać. Także generalnie doszłam do takiego wniosku, że chciałabym odtworzyć instrument, ale też po części stworzyć go na nowo, czyli na tych strzępach informacji z przeszłości, stworzyć taki instrument, żeby grał, jakby nie zaginął, czyli jakby nie było tej przerwy, prawda, tej prawie stuletniej przerwy w rozwoju. No tak jak jest w przypadku na przykład fideli kolanowych Indii, czy Bałkanów, czy Mongolii, one rozwijały się ileś tam set lat, no i w każdej epoce mniej lub bardziej po prostu dodawały tej do swoich technik gry jakieś elementy nowe. Więc krótko mówiąc, chciałam podkreślić, że miał to być proces po części twórczy, a po części odtwórczy. W związku z tym wiele tych wynalazków, które tam zastosowałam i zastosował przede wszystkim Andrzej, który budował pierwszy instrument estradowy dla mnie, to jest suki biłgorajskiej, to są pewne nowinki. Natomiast do tej pory muszę przyznać, że kilka suk mam biłgorajskich eksperymentalnych. Cały czas to jest temat, który się rozwija. Suka basowa, altowa, także poszłam troszkę dalej niż po prostu tylko odtworzenie jakiegoś instrumentu w jednym rozmiarze. No żeby to brzmiało, są teraz orkiestry sukowe i zespoły kameralne. Jeśli chodzi o rozmiary, warto też powiedzieć, bo wymyśliłam sobie, że będzie większe niż ten, który opisany przez Wojciecha Gersona. Gersonowska suka to jest rozmiar mniej więcej skrzypcowa. Ja sobie wymyśliłam, że altówkowy. Prawda jest taka, że ja tam oczywiście obserwowałam różne instrumenty azjatyckie. Te większe i bardzo małe i bardzo duże grały tak sobie, a te średnie najlepiej brzmiały, ale to nie jest zasada. To mógł być przypadek. Natomiast tak naprawdę była wygoda. Ja grałam na takim rozmiarze, na którym grałam na sarangi. To są te rozmiary instrumentu, czyli większe i to się stało teraz kanonem dla większości lutników robiących instrumenty. Natomiast kiedy w 95 roku spotkałam się z panem Zbigniewem Butrynem, który robił rekonstrukcję suki ze znaczka pocztowego wydanego przez Pocztę Polską, to on się zdziwił, mówi, pani Mario, a dlaczego pani zrobiła takie większe? Dlaczego sobie pani takie zamówiła? A ja mówię, a wie pan, taka intuicja. On mówi, aha, to ciekawe. I potem po roku zadzwonił, mówi, wie pani co, wrzucił mój brat do komputera dane wszystkie właśnie suki, jakby zrobić, żeby była najlepiej brzmiąca, tylko zrobił się, że to pani rozmiary. Więc tutaj wieś z komputerem, a tutaj miasto intuicyjnie. Oczywiście repertuar, prawa ręka, lewa ręka, jak grać, jak skracać, jakich strun. Ja w ogóle struny wymyśliłam sobie altówkowe, a nie mogłam znaleźć tej E-struny, bo nie ma E-struny na altówce. W związku z tym w Japonii znalazłam struny do gitary folkowej, które okazały się 10 razy tańsze, więc mogłam ich kupić dużo i zrobić eksperymenty. I to był strzał w dziesiątkę. Wymyśliłam, jak się stroi tą sukę. Najpierw była na altówkę strojona, potem przemieniłam właśnie na skrzypcowy strój, żeby ona była donośniejsza, żeby była też solowym instrumentem. Też trzeba było repertuar, wymyśleć co grać, nie tylko muzykę ludową, ale i dawną i muzykę nawet właśnie pozaeuropejską. Suka ma takie możliwości bardzo rozbudowane. Natomiast kolejnym instrumentem, którego rekonstrukcją zajęłam się, to była fidel płocka. I zaraz po tym, jak Andrzej mi wykonał sukę biłgorajską, poprosiłam o fidel płocką. Zresztą razem siedzieliśmy, razem wymyślaliśmy znów rozmiary większe, podobnie jak suka. Musiałam wymyśleć, jak się stroi, ale tak naprawdę to mogę powiedzieć, że to była taka biała plama, jeśli chodzi o fidel płocką, bo o suce naprawdę mówiono, wiadomo było, wiedziano, tam były jakieś przekazy. Natomiast o fideli nic. 0,0. Było wykopalisko z 1985 roku, które jest muzeum w Płocku i wszystko. I Ewa Dalik, która miała wiedzę, ponieważ była przy wykopalisku, była naocznym świadkiem wykopaliska. No i nasze rozmowy z Andrzejem Kuczkowskim, jakby zrobić, żeby instrument się

0: średniowieczny, pokazało się, że on jest z XVI wieku, idealnym stanie wykopany. Jak zrobić, żeby ten instrument zabrzmiał tak, żeby chciano go słuchać na koncertach, bo założenie moje było takie, że nie odtworzyć jakiś po prostu archaiczny instrumencik, który raz ludzie przyjdą na koncert, a potem już nigdy nie wrócą, ponieważ będzie brzmiał źle, tylko żeby to brzmiało tak, żeby zachęcać nie tylko do tego, żeby słuchać tego instrumentu, ale potem też już podczas mojej pracy edukacyjnej, żeby studenci szukali też nowego języka, środków wyrazu, żeby rozwijali te instrumenty, więc trzeba ich było na początku zachęcić poprzez dobre brzmienie. I tak było też w przypadku Fideli Płockiej. Musiałam wymyśleć, jak się stroi, tam jest 6 strun, tam było mnóstwo takich barier, że czy to były w chórach strojone, czy były osoby. Zresztą ja finalnie po tych dywagacjach z Andrzejem Kuczkowskim, z Ewą Dalik, finalnie zdecydowałam się na 6 strun, strój jest D, D, A, D, A, E i koniec, kropka i wszyscy tak stroją teraz. Tak samo rozmiar jest większy niż wykopaliskowego, podobnie jak suki. I tutaj jest też jeszcze świetna historia nazwy, ponieważ to był hordofon płocki przy wykopaniu. Jak ja jeździłam na koncerty, to właśnie ludzie potem, jak ja opowiadałam o tym instrumencie, jak i co, i hordofon płocki, a pytali się ludzie, kordłofon, tam hydrofon, coś. Ja stwierdziłam, to jest instrument smyczkowy. Ja na to się zdecydowałam, Ewa to zaakceptowała, Andrzej powiedział tak, że nie będzie, no bo w średniowieczu grano, prawda, na takich instrumentach i jak na gitarze, można powiedzieć, i jak na skrzypcach. Ja się zdecydowałam, nie, to będzie fidel, czyli to będzie smyczkowy instrument, więc nazywam Fidel Płocka. I to zaakceptowano i to się przyjęło też. Oczywiście miałam śmieszną historię w Japonii, kiedy pisałam artykuł Fidel Płocka, Fidel. Komputer mi cały czas podkreślał, że to jest błąd. Pytam się komputera, no to jaką proponujesz? Fidel Płocka źle, to co jest dobrze? No to Fidel Castro, tak? No jest, już stwierdziłam, dobrze, zanim to się wszystko przemieli w tych wszystkich, prawda, komputerach i tak dalej. Tak samo na Facebooku mi banowano wiele lat w ogóle takie posty, kiedy była suka biłgorajska, bo tłumaczono na angielski. To jest bardzo brzydkie słowo. Wielokrotnie pisałam do Facebooka i w tej chwili już nie banuję, bo wiadomo, że jest to instrument. Jeśli jest z nazwą suka biłgorajska, to już w ogóle nie jest skreślane. No i tutaj repertuar, jak już wspominałam, też dla Fideli Płockiej głównie muzyka dawna. Nie tylko. Teraz dużo czasu poświęcam na komponowanie na solowo, na sukę biłgorajską, na Fidel Płocką, na zespoły też sukowe. I ważny element też, jeśli chodzi o te instrumenty, to jest ich rola akompaniująca do śpiewu. Po 30 latach, od momentu, gdy zdecydowałam się na to powołanie znowu do życia zaginionej, wymarłej tradycji, moim zdaniem suka biłgorajska Fidel Płocka znalazły się w obszarze muzyki, znalazły swoje takie miejsce, gdzieś tam pomiędzy muzyką klasyczną, ludową, gdzieś pomiędzy muzyką world. To jest największe moje szczęście, że one po prostu rzeczywiście autentycznie odżyły.
1: Do wspomnień Marii Pomianowskiej wrócimy jutro, kwadrans przed 13.
2: Jest 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak.
2: Justyna Piernik, ponownie zapraszam na wiadomości kulturalne. Picasso i Picasiaki. Nowoczesna ceramika to nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Będzie można na niej zobaczyć ceramiczne dzieła Pabla Picassa, które podarował Polsce. Opowiadała o nich w poranku dwójki kuratorka Bożena Kostuch.
4: Picasso zainteresował się materiałem ceramicznym, mając już 65 lat. W roku 1946 pojawił się na południu Francji, odwiedził wystawę ceramiki. Został zaproszony do Atelier Madura przez jego właścicieli, Suzanne i Georges Ramier. I bardzo spodobała mu się ceramika. Przyjechał do Polski na Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju i przywiózł wówczas 20 talerzy, czy raczej półmisków, ponieważ to są takie owalne obiekty, które były jego darem dla Polski, no i trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
2: Tym eksponatom towarzyszyć będzie na wystawie także polska ceramika autorska i fabryczna. Wystawa zostanie otwarta 13 września i potrwa do 1 marca przyszłego roku. Teatr bliżej widza to hasło nowego sezonu Teatru Baj Pomorski w Toruniu. To także programowe założenie nowego dyrektora sceny lalkowej. Daniel Arbaczewski stanowisko objął oficjalnie 1 września i zastąpił Zbigniewa Lisowskiego, który kierował teatrem 23 lata. Daniel Arbaczewski jest aktorem, reżyserem, pedagogiem oraz menedżerem. menadżerem. Najbliższe 4 lata pod jego kierownictwem to nowe tytuły w repertuarze oraz znacznie bliższe kontakty z widzem. Zapowiedział to podczas konferencji prasowej.
5: Co zrobić, żeby tą wizytę w teatrze przedłużyć?

0: żeby ona stała się regularna, jak możemy też jeszcze działać poza spektaklem. Dla mnie to też jest o badaniu widowni, do tego będę bardzo korzystał z tych narzędzi pedagogiki teatru, które chcę tutaj zaprosić. Są zaplanowane 4 premiery. Zaczynamy Elmerem, Elmer Słoń w kratkę dla młodszych widzów. Jest spektakl o kundlach, o psach, Pacan historia miłości. Jest spektakl o kurach na koniec sezonu i jest również spektakl o marzeniu, o posiadaniu babci.
1: Pierwsza premiera w listopadzie. Wcześniej od 18 do 24 października w Teatrze Bajpomorskie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych Spotkania. Uczta dla kinomanów i miłośników polskiego filmu. Kino Pałacowe Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przypomni dziś słynne Salto z 1965 roku. Na seans zaprasza Wojciech Mania.
2: Dyskusyjny klub filmowy działający przy Kinie Pałacowym zapraszają na absolutny klasyk. To film Salto Tadeusza Konwickiego. Będzie połączony z dyskusją, więc można porozmawiać o tym naprawdę bardzo ważnym dla polskiej kinematografii dziele. Zamkowy DKF w 2025 roku otrzymał nagrodę PiS-u dla najlepszego dyskusyjnego klubu filmowego w Polsce.
1: Projekcja rozpocznie się o 19.30, a to w Kinie Pałacowym Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przygotowania do budowy Filharmonii Wełtawskiej w Pradze wkroczyły w kolejną fazę. Zespół fachowców testuje właściwości akustyczne przyszłych sal koncertowych.
3: W przyszłości na prawdziwej widowni będzie mogło zasiąść 1800 osób. Na razie zastępują je filcowe laleczki. Architekci i akustycy zbudowali makietę głównej sali koncertowej w skali 1 do 10. Ustawione po środku głośniki emitują sygnał wychwytywany następnie przez mikrofony, które pozwalają mierzyć rozchodzenie się fal dźwiękowych. To absolutnie wyjątkowa, bardzo duża i niezwykle złożona sala, dlatego możliwości symulacji komputerowej byłyby ograniczone. Budowa makiety i wykorzystanie prawdziwego dźwięku pozwalają nam zgromadzić więcej informacji, które przełożą się na ostateczny projekt, powiedział czeskiej telewizji główny akustyk Mark Kikry. Filharmonia Wełtawska ma stać się nową dominantą w panoramie Pragi. Budowa nowoczesnego gmachu za prawie 500 000 euro ma się rozpocząć w 2028 roku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Na kolejne wiadomości kulturalne zapraszam Państwa o 16.00.
4: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
5: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16.00. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
4: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
6: Reklama.
4: Połączenie międzynarodowe.

0: Albanii, niewielkiego bałkańskiego kraju, który z jednej strony coraz większym grupom zwiedzających jawi się jako turystyczny raj, a z drugiej strony zmaga się z wieloma problemami, co podkreślali uczestnicy niedawnych protestów okrzykniętych mianem rewolucji flamingów. Korupcja, klientelizm, przestępczość, brak perspektyw. Temu sprzeciwiają się zwłaszcza młodzi Albańczycy, którzy nie chcą, by ich kraj wykupowali biznesmeni. W tle są także mafia i powiązania z rodziną prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. My dziś nie uciekniemy od tego współczesnego kontekstu, ale przyjrzymy się też trudnej albańskiej historii, bo to jej poświęcona jest książka Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii, która po 8 latach od premiery właśnie doczekała się wznowienia. Jej autorka Małgorzata Reimer jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jedna z bohaterek pani książki mówi tak. Wiele osób powie ci, że komunizm w Albanii się nie skończył, bo u władzy są wciąż ci sami ludzie i nikt nie został naprawdę ukarany. Czym jest demokracja? Przecież głos powinien być wolny, a tymczasem u nas ludzie głosują, bo ktoś z danej partii załatwił im pracę, bo dostali od kogoś 50 euro, bo chcą coś uzyskać. Kiedyś, jeśli trzymałaś język za zębami, byłaś bezpieczna. Dziś możesz krzyczeć, ale nikt cię nie usłyszy. Pani te słowa zanotowała ładnych kilka czy kilkanaście lat temu. One do dziś są aktualne?
1: Tak i nie. To znaczy, wydaje mi się, że ta trwająca już od 100 dni rewolucja flamingów to jest właśnie krzyk ludzi, którzy domagają się zmiany. I takim hasłem, które dominuje, jest to, że oni chcą po 35-36 latach transformacji normalnego kraju. I to jest ogromnie znaczące, ponieważ Edi Rama, premier, który rządzi Albanią od 2013 roku, jest takim człowiekiem, który uprawia bardzo bombastyczną propagandę. Propagandę sukcesu, progresu, świetlanej przyszłości, kolejnych wieżowców, które mają się pojawiać w Tiranie, wyrastać. One zresztą już są, ma być ich jeszcze więcej. Gdy tak naprawdę nie wiadomo, jakie są źródła finansowania tych inwestycji. No mówi się, że nawet 60% tych inwestycji pochodzi z nielegalnych pieniędzy. Jest to po prostu pranie pieniędzy kokainowych. No więc mamy tę bombastyczną propagandę Ediego Ramy, którą on też raz na jakiś czas wypuszcza w świat i takim dobrym symbolem tego był news, który rozszedł się wszędzie o ministrze AI. To był po prostu taki chatbox wystylizowany właśnie na ministrę w stroju ludowym, który miał odpowiadać na pytania administracyjne i rozwiązywać jakieś problemy administracyjne. To była taka zwykła administracyjna sztuczka, która w genialny sposób została sprzedana jako anegdota, że to jest pierwszy na świecie minister AI. No więc Edi Rama lubi mówić właśnie o produkcji dronów w Albanii, o fotowoltaice, o pozyskiwaniu energii właśnie ze źródeł odnawialnych. To jest oczywiście również prawda o Albanii. Ale mówimy teraz o takiej sytuacji, że ten kraj, który rozwinął się fantastycznie przez ostatnie 3 dekady, nadal mierzy się z podstawowymi problemami infrastrukturalnymi. I to jest w tym momencie brak sieci dróg adekwatnej do napływu turystów. Mówimy o 12 milionach w zeszłym roku. Brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co na przykład w tym roku było bardzo dotkliwe we Wlorze i polscy turyści bardzo się skarżyli na jakość wody chociażby. I o tym już mi mówiono jakiś czas temu, gdy tam we Wlorze byłam, że absolutnie ta kanalizacja nie jest zmieniana od lat, nie remontowana od lat, nie jest w stanie udźwignąć tej popularności Wlory. Problem z wodą. Albania ciągle nie ma dostępu do wody 24 godziny na dobę i to jest bardzo dotkliwy problem chociażby w Tiranie. Ludzie próbują sobie z tym radzić, mają kolektory wodne, które zbierają wodę w tych okresach, gdy woda jest, no ale ten system też ma swoje ułomności. Więc to naprawdę nie jest problem ciepłej wody w kranie, to jest problem w ogóle wody w kranie. Moi znajomi otwierają teraz takie centrum polityczne, takie miejsce spotkań i oni opowiadali mi, że ciągle szukają nazwy dla niego, ale taka, którą najbardziej im pasuje, to jest normalna Albania. Na przekór tej propagandy właśnie tej Albanii sukcesu, tych haseł Ediego Ramy, jeszcze niczego nie widzieliście, zaraz wam wszystko

0: pokażemy. A to są rzeczy, które w ogóle nie wpływają na poprawę życia, poprawę jakości życia Albańczyków. Plus dochodzą do tego dwa problemy. Kompletny brak zaufania do państwa, samego w sobie, i duża zapaść w służbie zdrowia, co też przekłada się na takie ogólne poczucie bezpieczeństwa. I dodajmy do tego ciągle obecną korupcję. To, co rewolucja albańska na pewno zmieniła już do tej pory, to zmienił się dyskurs i wiele kwestii, które albo były tematem tabu, albo nie były uznane, albo były przemilczane, bo Albańczycy mieli poczucie, że już jest tego za dużo i oni nie chcą o tym dyskutować. To jest chociażby kwestia patronażystów, czyli ludzi, którzy przed wyborami zbierają informacje wrażliwe o preferencjach wyborczych Albańczyków i mniej więcej na rok przed wyborami, kilka miesięcy przed wyborami zaczynają naciski, obietnice, propozycje, żeby dana osoba zebrała na przykład 10 głosów dla partii socjalistycznej. W ostatnich wyborach było tak, że przedsiębiorcy zobowiązywali się, że pracownicy oddadzą głosy na partię socjalistyczną i w zamian za to mieli dostać dotacje dla swoich firm chociażby. I do tej pory patronarzyści byli tak, no powiedzmy, wyszydzani, że oni za suflać, czyli za takiego kotleta zrobią wszystko. A teraz przy okazji tej rewolucji wybuchł taki gniew. I zaczęłyśmy naszą rozmowę, jakby wspomniała pani, o komunizmie. No czymże są ci patronarzyści? Taką łagodną wersją siatki Sigurimi, która zbiera informacje wrażliwe. Ale jest to sprawa bardziej polityczna, politycznych i ekonomicznych nacisków niż groźba po prostu trafienia do więzienia.
1: No właśnie to mnie ciekawi, czy to, co dziś dzieje się w Albanii, można próbować zrozumieć, śledząc tę dramatyczną historię. Bo pani książka jest pełna historii ludzi, którym ten dawny system złamał życie. Albania była państwem izolowanym, państwem, w którym niepodzielną władzę sprawował Enver Hoxha, który wymyślił sobie, że to będzie zupełnie niezależny od nikogo twór. To był kraj, w którym dominował głód, ogromne represje, obozy pracy, straszna też przemoc.
0: Głód, może inaczej, pozyskanie jedzenia zajmowało bardzo dużo czasu. I jedzenie było bardzo ograniczone. Głód, owszem, może taki rodzaj niedożywienia, tak. Nie było takich, powiedzmy, klasycznych okresów głodu, ale rzeczywiście ze względu na to, że cały impet, energia państwa szła w industrializację, to faktycznie problemy w rolnictwie się pojawiały i kolektywizacja potem w latach 80. też bardzo wpłynęła na dostępność jedzenia.
1: No a z drugiej strony też ta skala inwigilacji obywateli była ogromna. Stąd moje pytanie, no jeśli Albańczycy nigdy się z tym okresem historii nie rozliczyli, to czy mamy do czynienia z państwem ludzi głęboko straumatyzowanych? Bo to musi mieć wpływ także na obecną sytuację polityczną.
0: Tak, na pewno powiedzmy ta trauma osób, które miały złą biografię i faktycznie musiały się bardzo, bardzo pilnować, w jaki sposób przeszła na kolejne pokolenie w tym kontekście, że ze względu na to, że system edukacji ma liczne ograniczenia i te narracje o komunizmie są bardzo powierzchowne, a też obecna władza, partia socjalistyczna nie idzie bardzo głęboko w te problemy związane z traumą i cierpieniem. Raczej opowiada tę Albanię poprzez muzea pamięci jako taką anegdotę. Taki jest Bunkert 1, Bunkert 2, dwa takie ważne muzea dotyczące komunizmu. Trochę inne jest Muzeum Dom Liści, gdzie jest nacisk położony na te mechanizmy inwigilacji. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ci ludzie, którzy cierpieli, mają takie poczucie, że ciągle u władzy pozostali ludzie nomenklatury, ich potomkowie, więc nie należy specjalnie artykułować swoich krzywd, bo nic dobrego z tego nie wyniknie. A ze względu na to, że to jest bardzo mały kraj, gdzie bardzo ważne są te sieci powiązania między ludźmi, mówi się, że władze mają ci, którzy kiedyś byli dzieci po prostu potomków komunizmu, więc to jest gdzieś tam z tyłu głowy takie myślenie, że no jeżeli będę zbyt aktywny, też będę zbyt dużo mówił o przeszłości, to się może odbić na sytuacji moich dzieci. Natomiast też ze względu na to, że to życie w Albanii jest generalnie ciężkie, ludzie mają takie poczucie, że muszą patrzeć na teraźniejszość i w przyszłość, a nie oglądać się w przeszłość. I to, co rewolucja flamingów na pewno zmienia, to to, że ludzie zastanawiają się nad tym systemem, który stworzył Edi

0: Jak to możliwe, że on w ciągu tych 13 lat uzyskał taką totalną władzę i kontrolę i nad mediami, i nad administracją. I te ostatnie wybory pokazały, jaki miał duży wpływ na diasporę, ta propaganda Diego Ramy, jaki miała wpływ na diasporę, bo diaspora też głosowała na niego. I rewolucja flamingów była takim wielkim przełamaniem. Też dlatego, że diaspora zaczęła ściągać na protesty przeciwko Ediemu Ramie, że w dyskursie takim publicznym, publicystycznym, społecznym, nawet wśród influencerów instagramowych zaczęła się taka narracja zaraz, zaraz, robimy, sprawdzam, w jakim my kraju żyjemy, co tutaj się dzieje, jak korupcja wpływa na nasze życie, dlaczego powstają kolejne wieżowce, gdy nie ma chodników ani dróg. Zadusimy się w Tiranie, jakość życia w Tiranie spada z roku na rok, mimo że miasto staje się coraz piękniejszym takim, powiedzmy, parkiem rozrywki instagramowym. To miasto jest fantastyczne na zdjęciach, ale bardzo trudne do życia. I o tym Albańczycy mówią właśnie w trakcie protestów. I to jest taki też ciekawy moment, ponieważ wreszcie po tylu latach było to słodsze niż miód wychodzi po albańsku. Po pierwsze, bardzo długo, przez pierwsze 3 lata nikt nie był zainteresowany wydaniem tej książki w Albanii. Ja tak naprawdę sama znalazłam wydawcę. A potem, gdy wydawca zachwycił się książką, no to nie dostaliśmy dofinansowania z Instytutu Książki na wydanie. Czekaliśmy tak naprawdę na dobry czas, kiedy pojawią się pieniądze. I gdy wreszcie te pieniądze się pojawiły, no to też było dużo pytań takich redakcyjnych. No w każdym razie ta książka ukaże się lada moment, jesienią teraz. I mówił mój wydawca, że to jest bardzo dobry czas na tę książkę. Że on widzi, ponieważ on chwilę temu wydał wznowienie książki Fatosa Luboni, Życie więzienne, to jest taki roboczy tytuł.
1: No to bardzo też ważna postać, tak, prawda, w tym kontekście.
0: I ta książka jest wreszcie czytana przez młodych i czytana krytycznie. Co więcej, w Albanii po modzie na podcasty, która też przyszła z pewnym opóźnieniem, wreszcie pojawia się moda na tak zwany bookstagram. Czyli instagramerzy zaczynają pisać o książkach. Nie jest ich znowu bardzo wiele, ale na przykład ja wreszcie czytam recenzję angielskiego wydania Błota słodszego niż miód, pisane nie przez historyków czy dziennikarzy, tylko wreszcie pisanych przez zwykłych Albańczyków, w jaki sposób oni czytają tę książkę.
1: Jestem bardzo ciekawa w takim razie, jakie głosy będą do pani docierać po tym albańskim wydaniu, bo jeśli ktoś jeszcze po Błoto słodsze niż miód nie sięgnął, to jest naprawdę książka wstrząsająca, nawet dla polskiego czytelnika, który przypuszczam, że tego albańskiego kontekstu nie znasz tak dobrze. Rozumiem, że nie możemy mówić o już konkretnych efektach tych protestów rewolucji flamingów, ale czy rzeczywiście udało się pewne zmiany wprowadzić, a przynajmniej pewne procesy zatrzymać?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że to, co już te protesty zmieniły bardzo wyraźnie, to jest wielkie i prawdziwe zainteresowanie Albańczyków polityką. Bo do tej pory polityka była bardziej opowieścią anegdot. Kto co ukradł, kto ma ile mieszkań, kto ma jaką wielką posiadłość z polityków. Tak naprawdę wydaje mi się, że Albańczycy plotkowali o polityce, bo czuli się bardzo bezradni. To, co się zmieniło, to pojawiła się instytucja SPAK, czyli Biuro do Walki z Korupcją Zorganizowaną, które zaczęło prześwietlać wreszcie rzetelnie przetargi i zaczęło wsadzać do więzień polityków. Nie wszystkich niestety. Ci najbardziej potężni się trzymają, ponieważ Edi Rama ma dużą kontrolę nad sądami i jest w stanie zatrzymać decyzję sądu o aresztowaniu chociażby Belindy Baluku, która jest drugą osobą w Albanii i była odpowiedzialna za bardzo wiele skradzionych procedur przetargowych. Więc to, co się zmieniło, to wraz z tymi aresztowaniami polityków, Albańczycy przebudzili się i potem przyszła ta rewolucja flamingów jako kolejny sposób nacisku politycznego. Tak jakby ludzie wreszcie po tych latach bezradności zaczynali odzyskiwać sprawczość. Mówimy też o sytuacji, gdy mniej więcej 90% albańskich mediów jest w rękach oligarchów powiązanych z Edim Ramą. I też oni odpowiadają za narrację. I to jest bardzo ciekawe obserwować, jak ten dyskurs o prawdziwej Albanii przeszedł do mediów społecznościowych. Na Instagramie w Albanii pojawili się ludzie, którzy zachowują się jak dziennikarze śledczy. To znaczy prześwietlają dokumenty, pokazują różnego rodzaju nieprawidłowości, pokazują też historię

0: prawidłowości. To jest dyskurs, którego zawsze brakowało. Albańczycy mi mówili, niczego tak nam nie brakuje, jak dziennikarzy śledczych. Jak te 8 lat temu mówiłam, że... No 8 lat temu, 10 lat temu. Mówiłam, że piszę książkę o komunizmie, to wszyscy mi mówili, nie, nie, nie, tu jest tyle afer, prześwietl te afery. Ja oczywiście nie byłam dziennikarką śledczą, nie chciałam być. Więc to, co się na pewno zmieniło, to jakiś taki rodzaj, powiedzmy, trzeźwości, typ sprawdzam, ale też bardzo wiele ciekawych artykułów ze strony chociażby antropologów, którzy sygnalizowali, że ta migracja albańska w tym momencie już jest tak wielka, ten odpływ, starzenie się społeczeństwa jest tak szybkie, z kolei napływ bardzo duży ludzi z Bangladeszu, z Indii, z Filipin, z Tajlandii powoduje, że w usługach już pracują osoby z Azji i to jest bardzo widoczne. I jest generalnie takie poczucie, musimy zatrzymać te procesy, ponieważ Albania przestaje być krajem Albańczyków. Jest nas tak mało, tak wiele osób ciągle wyjeżdża, tak mało dzieci się rodzi, tak dużo cudzoziemców kupuje domy na południu, tak wielu biednych ludzi nawet z Egiptu chociażby, przyjeżdża tutaj, żeby pracować. Tutaj nie ma miejsca dla nas i co więcej, Edi Rama nie chce, żeby to był kraj dla nas.
1: To jest bardzo ciekawe, ten wątek albańskiej diaspory. To jasne, że bardzo wiele osób migrowało tuż po zmianie systemu, gdy po prostu nie było możliwości godnego życia w Albanii. Wcześniej Albanii nie można było opuścić, bo to był kraj o szczelnie zamkniętych granicach. Ale jest taki element, który myślę też dobitnie pokazuje, czym ta diaspora może być. Mianowicie obecność albańskiej mafii, która no, dziś już jest okrzyknięta jedną z takich najpotężniejszych organizacji przestępczych, działających wręcz globalnie. Jak to się stało?
0: Cóż, no mafia albańska to jest bardzo długa historia. Mówi się, że zaczynająca się od końca lat 80., potem w latach 90. albańscy przestępcy chociażby poznawali we włoskich więzieniach przedstawicieli mafii włoskiej i bardzo dobrze się dogadywali. Więc te powiązania, powiedzmy, z mafią włoską to są jeszcze lata 90., lata 2000. Na pewno to, co się zmieniło radykalnie, to mniej więcej po roku 2010, może 2012, w Ameryce Południowej po wycofaniu się FARC w Kolumbii powstała luka na rynku kokainy i tę lukę zaczęli zagospodarowywać albańscy mafiozi, którzy nawiązali bezpośrednie kontakty z różnymi przedstawicielami mafii Ameryki Południowej, Ekwador, Kolumbia, Wenezuela głównie. I to jest bardzo ciekawe, bo ta mafia ma taką strukturę, że to jest grupa ludzi, którzy się skrzykują na zlecenie, jakim jest transport kokainy zazwyczaj. Często jedna osoba, która mówi kilkoma językami, operuje, jakby załatwia sprawy po hiszpańsku w Ameryce Południowej, potem po niemiecku, gdy transport jest gdzieś do portu w Niemczech. Mafia albańska bardzo urosła chociażby w Belgii, no w Holandii. No i też mafia potrzebowała rąk do pracy, więc ten eksodus młodych albańskich chłopców, tak mniej więcej od roku 2015, to jest właśnie to zapotrzebowanie, żeby, no potrzeba bardzo wiele osób, żeby tak duże ilości kokainy sprzedać, a potem na miejscu w Albanii, ale też w innych krajach, chociażby w Hiszpanii, czy nawet w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, potrzeba ludzi, żeby te pieniądze wyprać. I myślę, że Albańczycy w bardzo dużym stopniu ponoszą negatywne konsekwencje i takiej turystyki, która powoduje wzrost cen, powoduje też no, to, że te wakacje dla samych Albańczyków stają się coraz bardziej niedostępne, a z drugiej strony te nielegalne pieniądze z kokainy zalewają Albanię i na przykład powodują umocnienie się leka, waluty lek, a nie ma tak naprawdę ekonomicznie przesłanek, które by uzasadniały aż tak duże umocnienie się waluty. I to oczywiście ma bardzo duży wpływ na codzienne życie Albańczyków.
1: Nie jest chyba tak, że Albańczycy nie chcą turystyki. To jest sposób na rozwój kraju. Pojawiają się jednak no, takie zdecydowane ale. to znaczy chcemy turystyki, ale nie tej dla najbogatszych. I no tutaj to dość głośne te powiązania z rodziną Donalda Trumpa, zachwyt córki prezydenta Stanów Zjednoczonych Ivanki Trump, która uznała, że chce kupić sobie albańską wyspę. Jest szansa na to, żeby ten kraj turystycznie rozwijał się jako cel turystyki, ale w sposób

0: taki zrównoważony?
1: Oczywiście, że tak. I to jest kolejny wątek ewolucji flamingów. Właśnie, żeby zmienić to podejście do turystyki, nie zgadzać się na turystykę, na ten model turystyki, o którym mówił Edi Rama, że chciałby, żeby to była turystyka luksusowa. Bo wtedy powstają enklawy pięciogwiazdkowych hoteli, w których nawet Albańczycy nie chcą pracować, bo pensje są tak niskie, więc pracują tam Filipińczycy czy ludzie z Bangladeszu. I zwykli obywatele nic z tego nie mają. Poza tym, że tak jak chociażby właśnie na wyspie Sazan, czy właśnie w okolicach Zwernec, miały powstać, owszem, luksusowe hotele, ale przede wszystkim to przedsięwzięcie to jest całe miasteczko willi, które miały kosztować 4 miliony dolarów za jeden dom. I oczywiście być sprzedawane cudzoziemcom. Więc znowu powstałaby taka zamknięta przestrzeń elitarna, do której zwykli Albańczycy nie mają dostępu. Coś takiego to jest Rolling Hills na obrzeżach Tirany. To jest wielka dzielnica strzeżonych willi, ukrytych za murami, właśnie dla bardzo bogatych Albańczyków, dla polityków, dla dyplomatów. I to jest trochę kierunek, który wybrał sobie Edi Rama, żeby właśnie ściągać ten biznes z całego świata, takich ludzi jak Ivanka Trump, i w naprawdę przepięknej scenerii robić właśnie luksusowe państwa w państwie. Coś, co w ogóle nie jest rzeczywistością zwykłych ludzi.
0: No swoją drogą Edi Rama to jest też bardzo ciekawa postać. Człowiek, który sprawuje władzę od kilkunastu lat. Z wykształcenia malarz, artysta, tak, odnoszący sukcesy, mieszkający przez wiele lat we Francji. Syn komunistycznego działacza, co chyba też ma znaczenie.
1: Tak, rzeźbiarza, artysty.
0: Czy w tej jego biografii także odbijają się te losy Albanii XX wieku?
1: Tak, na pewno tak, ponieważ Edi Rama był jedną z tych osób, które protestowały w 91 roku w lutym, żądały obalenia władzy komunistycznej. I całe lata 90. to jest bardzo ciekawa aktywność dziennikarsko-publicystyczna Ediego Ramy, który mimo, że jest we Francji, publikuje właśnie artykuły, też jest w opozycji do Saliego Berży, który wówczas jest prezydentem i działa bardzo autorytarnie. 96 rok chociażby to jest taki rok wyborów, gdzie wiadomo było, że doszło do bardzo dużych nadużyć, więc było takie typowe, może też dla Rumunii lat 90. przeświadczenie, myślę, że u nas też, że komuniści nadal rządzą Albanią i że to wszystko jest zupełnie antydemokratyczne. I tak naprawdę Edi Rama został ściągnięty przez partię socjalistyczną, żeby się pojawić w rządzie pod koniec lat 90. I on się zgodził wejść do polityki, ale pod warunkiem, że będzie bezpartyjny. A potem nastąpiła ta zmiana i Edi Rama po prostu przez lata jest weteranem albańskiej polityki. To jest bodajże 30 lat w polityce. On po prostu bardzo sprytnie odtworzył pewne modele komunistyczne. Właśnie ta kwestia propagandy, kontroli nad mediami, różnego rodzaju nacisków na ludzi, żeby zagłosowali przed wyborami, sieć patronarzystów z Igurymi. Cały czas, powiedzmy, ta propaganda sukcesu czekają nas piękne dni, która też trochę pokazuje de facto pewną niewydolność. I też doprowadziła w tym momencie do absolutnego takiego upadku propagandy. Edi Rama cokolwiek nie zrobi teraz jakby PR-owo, to już to wcześniej zrobił. Już kompletnie w tym momencie wśród Albańczyków ten dyskurs propagandy i sukcesu się rozpadł.
0: Mówimy o współczesnym przywódcy Albanii, to chciałabym też zapytać o tego dawnego, o Envera Hoxhę, i to też w kontekście stosunku Albańczyków do historii. Czy zdarzają się takie głosy w debacie publicznej, które w jakiś sposób tę postać wybielają, kreują na takiego ojca narodu?
1: Tak, absolutnie tak. I to pisze o tym też w Błocie słodszym niż miód, że te głosy są mniej więcej układają się 50-50. W Albanii mimo wszystko jest spora nostalgia za komunizmem, rozumianym w ten sposób, że to były czasy jednak mimo wszystko bezpieczeństwa. Kiedy każdy miał pracę, była pewna rutyna, były działania kolektywne, więc też one były często karykaturalne, groteskowe. Ale potem w latach 90., gdy

0: Albanią owładnęła narracja neoliberalna, że każdy robi co chce i dba tylko o siebie. Pojawiła się nawet nostalgia za tymi właśnie działaniami kolektywów, czy zborów, czy właśnie wspólnego sprzątania chociażby przed domem, czy przed blokiem. Ponieważ Albania lat 90. no to też jest opowieść o śmieciach i nadal kraj ma duży problem ze śmieciami, więc z kolei pojawia się ta komunistyczna Albania jako kraj, gdzie nie było żadnego papierka na ulicy. No inna sprawa, że po prostu ten system był ekonomicznie tak słaby, że nie było plastiku, nie było całej tej...
1: Nie było czego wyrzucać.
0: Tak, nie było czego wyrzucać specjalnie. Tak jak jedna z moich bohaterek w Błocie Słodszym niż mi mówi, że nie potrzebowaliśmy lodówek, bo jedzenie się nie psuło, bo nigdy nie było go tak dużo. Więc tak, oczywiście, że tak było bardzo dużo głosów właśnie takich mitologizujących przeszłość, też porównując ją z chaosem dzisiejszym. I mam wrażenie, że trochę też rewolucja flamingów jest taką wielką refleksją nad albańską tożsamością i nad tym, jakim krajem Albania się stała i też jakim krajem była. Bo żeby dobrze sobie opowiedzieć, kim jesteśmy, to musimy też wiedzieć, kim byliśmy. I dlatego właśnie mój wydawca mówi, że Błoto słodsze niż miód pojawia się w dobrym momencie, bo też daje pewne nowe narzędzia rozumienia przeszłości.
1: My rozmawiamy tuż przed ukazaniem się wznowienia polskiego wydania książki Błoto słodsze niż miód. Ciekawi mnie, czy pani do tej książki przez tych kilka lat od jej ukazania się zaglądała i czy nie kusiło panią, żeby w tym nowym wydaniu pojawił się jakiś komentarz, jakieś odniesienie do współczesności?
0: Nie, ja nie czytałam tej książki po napisaniu. Natomiast Błoto słodsze niż miód ukazało się w 10 krajach i za każdym razem było sczytywane przez albanologów albo było tłumaczone przez osoby bardzo, bardzo skrupulatne. Więc faktycznie w trakcie tych wszystkich tłumaczeń udało nam się znaleźć takich kilkanaście błędów drobnych. Na szczęście nie było tam nic, co trzeba było jakoś radykalnie zmienić. I to był właśnie bardzo interesujący proces wiedzieć, jak ta książka jest czytana w różnych krajach. Natomiast nie ma posłowia nowego, też dlatego, że ja w tej chwili pracuję nad książką o współczesnej Albanii. Czekają nas piękne dni, która będzie trochę też w dialogu z Błotem słodszym niż miód. Będzie siłą rzeczy, żeby opowiedzieć nawet o tych przemianach czy o rewolucji flamingów. Ja muszę się odwoływać do przyszłości, więc tak jak Błoto słodszy niż miód opowiada o komunizmie, ale przedstawia też stosunek Albańczyków do ówczesnej rzeczywistości, do tego, co jest teraz, tak ta opowieść o teraźniejszości w jakiś sposób musi być zakorzeniona w przeszłości, żeby pokazać te mechanizmy. Także mechanizmy, którym Albańczycy się w tej chwili sprzeciwiają.
1: No właśnie, a czego pani życzy Albańczykom? Jakiego rozwiązania tej sytuacji, w której teraz się znajdują?
0: Życzę Albańczykom, żeby to był po prostu początek. To jest fantastyczne widzieć, że ten protest, mimo że były wakacje, lato, on się nie wypala. Przedwczoraj był setny dzień protestów. Protestowało kilka tysięcy osób. Oni stworzyli łańcuch i otoczyli budynek parlamentu i całą taką bardzo dużą przestrzeń, żeby pokazać w jakiś sposób, że są alternatywą do tego systemu. Więc to jest po prostu odrodzenie się społeczeństwa obywatelskiego, odrodzenie się bardzo krytycznego dyskursu antropologiczno-dziennikarskiego. To jest wreszcie taka siła wspólnoty, połączenie się wspólnoty przeciwko sieci chociażby patronażystów, czy różnego rodzaju sieci administracji podporządkowanej Ediemu Ramie, która faktycznie miała wpływ poprzez różnego rodzaju naciski na życie ludzi. I ten dyskurs rewolucji to jest opowieść o tym, że my chcemy prawdziwej wolności i sprawczości. Wiemy, co się dzieje, karty są na stole, pokazujemy jak różnego rodzaju przekłamania, nadużycia, korupcję i chcemy czystej, normalnej Albanii. Chcemy prawdziwej zmiany. To jest praca, która będzie trwała przez najbliższe lata, żeby wzmocniły się te małe partie opozycyjne i żeby być może powstała partia złożona z tych osób najbardziej najaktywniej protestujących. Raz na jakiś czas te twarze protestów trafiają do aresztu. Na jeden dzień, na trzy dni. to są różnego rodzaju właśnie

takie naciski na tych ludzi, ale oni wychodzą z uśmiechem, bo wiedzą, że to jest bardzo długa droga i oni muszą mieć siły, żeby walczyć przeciwko władzy, która tak mocno wrosła w system i stała się po prostu grzybnią, takim niewidocznym mechanizmem kontrolującym wszystko.

0: transformacji, bo te zmiany będą trwały bardzo długo.
1: W oczekiwaniu na nową książkę Małgorzaty Reimer o tej współczesnej Albanii zachęcam Państwa do sięgnięcia po nowe wydanie książki Błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii. Małgorzata Reimer gościła dziś w Dwójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Połączenie międzynarodowe.
1: Chyba nie było jeszcze w tej audycji tematów związanych z modą. Beyond Limits, Polish Visionaries to hasło towarzyszy obecności 12 projektantów podczas London Fashion Week. Zorganizowany przez Instytut Przemysłów Kreatywnych Showroom ukazuje polską modę jako przejaw kunsztownego rzemiosła i indywidualnej ekspresji artystycznej. Tematem zainteresowała się Katarzyna Fitzwilliams.
3: London Fashion Week to jedno z kluczowych wydarzeń modowych w Europie i sama możliwość prezentacji jest już dużym sukcesem. Polscy projektanci i projektantki zaprezentują swoją twórczość jednak nie na pokazie, ale w showroomie, mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
4: Musimy pamiętać, że takie wydarzenia jak Fashion Weeki to są wydarzenia, w których ramach odbywa się kilkaset najróżniejszych wydarzeń. Jest oczywiście główny program, jest program showroomów, jest program prezentacji, jest program pokazowy. Żeby zostać zakwalifikowanym i znaleźć się, trzeba mieć zaproszenie od festiwalu. Natomiast my w tym roku postawiliśmy faktycznie na formę showroomową. Wydawało nam się, że przy naszych możliwościach, także finansowych, bo o tym też musimy rozmawiać, jest to forma optymalna. Zaczynamy z taką obecnością, liczymy na wypracowanie dobrych relacji z organizatorami Fashion Weeku, a może w kolejnych latach uda nam się zaistnieć z także grupowym, ale pokazem mody.
3: A na razie w showroomie nasi projektanci pokażą swoje kolekcje ubrań i biżuterii. Wszystko z silnym pierwiastkiem polskim.
4: Tak staraliśmy się dobierać projektantów, takich, którzy z jednej strony są w swoich projektach dość odważni, ale też jeśli chodzi o materiał, jeśli chodzi o projekty, jeśli chodzi o ich wizję, natomiast którzy też sięgają do jakichś elementów polskiej tożsamości, wykorzystują je. Wydaje nam się, że to jest strategia, która też w przypadku tych największych marek, takich jak Magda Butrym czy Hylak, w tej chwili też nie tylko odnosi sukces, ale zaczyna tworzyć obraz mody polskiej. Nam bardzo zależy na tym, żeby Polska poza tym, że będziemy kreować i wspierać polskich projektantów i polskie marki, które oni tworzą, żebyśmy też pracowali na rzecz czegoś takiego, co nazwałabym marką mody polskiej.
3: A mocny fundament tworzyłaby kultura, także ludowa.
4: Są czasami motywy, ale to są też materiały, to są też nawiązanie do jakichś technik, które na przykład takich jak techniki, nie wiem, haftu. To nie zawsze musi być tylko i wyłącznie sam motyw wizualny, także szukamy tych skojarzeń na różnych poziomach. No, wiemy, że bardzo często wykorzystywanym elementem w projektach modowych jest na przykład koronka. Szukamy takich twórców, którzy do tego sięgają, natomiast też nie chciałabym, żeby jakby upraszczać to tylko i wyłącznie do czerpania z folkloru.
3: Bo projektanci czerpią także ze zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. Na przykład Tomasz Armada wystąpi z kolekcją poświęconą doświadczeniu polskiej diaspory i tak zwanemu eurosieroctwu.
4: To w ogóle jest też charakterystyczne dla tego, w jaki sposób dzisiaj rozmawiamy o modzie i o designie. Myśmy dawno wyszli jakby poza sferę estetyki, poza sferę właśnie materiału, ale mody tworzą pewne opowieści. Moda też jest opowieścią o kraju, a jeżeli jest w stanie odnosić się, czy komentować, czy czerpać także ze zjawisk społecznych, to chyba tym ciekawszą tą opowieścią się staje. My dzisiaj staramy się budować tą opowieść o tym, czym jest moda, co dzieje się w takim kraju jak Polska. Mamy bardzo różne perspektywy, bardzo wielu różnych projektantów. Bardzo ważna jest ta różnorodność i te różne perspektywy. Tego się trzymamy, to znaczy też nie staraliśmy się tutaj budować kolekcji czy prezentacji tego showroomu wokół jednej myśli kuratorskiej. Raczej postawiliśmy na tą różnorodność. Aczkolwiek nie wykluczam, że w kolejnych prezentacjach będziemy też chcieli oprzeć się na jakiejś konkretnej opowieści.
3: A opowieści te są tworzone w ramach kilku obszarów.
4: Zajmujemy się modą, wsparciem designu, czy szeroko rozumianego projektowania, także gier wideo i muzyki. I w każdych z tych obszarów staramy się funkcjonować w takim trybie wsparcia i finansowego, i pozafinansowego. sieciowania, umożliwiania artystom wychodzenia poza swój sektor, poza swoją branżę, ale też poza kontekst lokalny i staramy się ich sieciować z partnerami na świecie. Wreszcie wspieramy

0: w promocji. W tym miesiącu takimi naszymi najważniejszymi prezentacjami jest właśnie showroom Beyond Limits, który pokazujemy w czasie London Fashion Weeku w Londynie, ale drugim, wcześniejszym wydarzeniem jest duża wystawa, gdzie zaprezentujemy 22 twórców i twórczynie i to jest wystawa designu w Walencji. Polska będzie specjalnym gościem tegorocznej edycji Valencia Design Fest. Pokazujemy tam wystawę, której kuratorką jest Alicja Głuszek. Mamy też współkuratorkę hiszpańską, która odpowiada za program edukacyjny. To jest wystawa, która przez półtora miesiąca będzie do zobaczenia w ramach festiwalu. Potem przeniesie się do Madrytu. To jest wystawa, która przede wszystkim zaprezentuje nowe polskie rzemiosło. Pokazujemy artystów i artystki, których można zarówno oglądać na międzynarodowych wystawach, bo znowu podobnie jak z modą, w tej chwili myślę, że ta obecność polskich projektantów, projektantek, rzemieślników, rzemieślniczek jest coraz bardziej silna i oni pojawiają się zarówno w kontekstach wystaw, jak i targów, bo mówimy o designie, mówimy o rzemiośle, które też funkcjonuje w tym obiegu rynkowym. Zaprosiliśmy 22 twórców, jak wspomniałam, i twórczynie. Jest wśród nich Agnieszka Bar, Justyna Kosińska, jest duet Form Sophie, jest Jan Ankerstein, Monika Dąbrowska, Maciej Gąsienica-Giewont, Huba Studio, Agata Marchlewicz, Agnieszka Mazur, Zofia Kusz. Nie wymienię tutaj wszystkich, natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne i to, co chciałabym powiedzieć, to zaprosiliśmy artystów, którzy przede wszystkim pracują z różnym materiałem. Mamy tutaj twórców, którzy pracują z drewnem, ale też ze szkłem, z nowymi materiałami, z haftem, jak jest na Kosińska. Zresztą wystawa podzielona jest na trzy tematyczne wątki. Jeden z nich będzie dotyczył głównie właśnie materiału i też w ogóle poświęcony jest bardziej relacji rzemiosła z naturą i temu, jak materiał czy tworzywo kształtuje same projekty. Druga część dotyczy bardziej technik i tutaj nawiązanie właśnie do tkactwa, do obróbki drewna, wycinanek czy haftu. I trzecia, która poświęcona jest już bardziej eksperymentalnym formom, materiałom. Dzisiaj twórcy nie boją się czerpać z osiągnięć nauki. Bardzo często szukają materiałów, które są nie do końca i nie tylko materiałami naturalnymi. I to też jest bardzo ciekawy wątek w dzisiejszym rzemiośle.
1: Wystawa polskiego designu i rzemiosła zostanie otwarta w Walencji w tę sobotę, a prace polskich projektantów i projektantek będą prezentowane w ramach London Fashion Week od 19 września. Na dziś to już wszystko. Kolejne wydanie połączenia międzynarodowego w dwójce za dwa tygodnie, a wszystkie wcześniejsze odcinki tej audycji są dostępne na platformie podcastowej Polskiego Radia i w serwisach streamingowych. Rozpoczynamy trzeci sezon naszych spotkań w tym paśmie. Zachęcam Państwa do kontaktu. Może są tematy, które szczególnie Państwa interesują, obszary świata, których jeszcze wspólnie nie odwiedziliśmy, a warto. monika.zając@polskieradio.pl. Z wielką ciekawością czekam na sygnały od Państwa. A za dziś już dziękuję. Udanego popołudnia i do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Cóż to znowu, panie Starski? Wokulski spojrzał na brek i w ciągu jednej chwili zobaczył taką scenę. Panna Felicja pokładała się ze śmiechu. Starski upadł twarzą na kolana pięknej wdówki. Baron tarmosił za kark Stangreta, a jego narzeczona, blada z trwogi, jedną ręką chwyciła za pręt kozła, drugą wpiła w ramię Starskiego. Mgnienie oka. Brek wyprostował się i wszystko wróciło do porządku. Tylko panna Felicja zanosiła się śmiechem. Nie rozumiem, Felu, jak można śmiać się w takiej chwili, odezwała się narzeczona. Dlaczego nie mam się śmiać? Cóż mogło stać się złego? Przecież jedzie z nami pan Wokulski, mówiła panienka. Spostrzegła się jednak i zarumieniona bardziej niż kiedykolwiek naprzód ukryła twarz w dłoniach, a potem spojrzała na Wokulskiego w sposób, który miał oznaczać, że jest bardzo obrażona. Co do mnie, gotów jestem zaabonować kilka podobnych wypadków, odezwał się Starski, wymownie patrząc na wdówkę. Pod warunkiem, że ja będę zabezpieczona od dowodów pańskiej tkliwości. Felu, usiądź na moim miejscu, odpowiedziała wdowa, marszcząc się i siadając naprzeciw Wokulskiego. Cóż znowu, sama pani dziś powiedziała, że wdowom wszystko wolno, ale wdowy nie na wszystko pozwalają. Nie, panie Starski, pan musi oduczyć się swoich japońskich zwyczajów. To są zwyczaje wszechświatowe, odparł Starski. W każdym razie nie z tej połowy świata, do której ja przywykłam, odcięła wdówka, krzywiąc się i patrząc na drogę. W breku zrobiło się cicho. Baron z zadowoleniem poruszał szpakowatymi wąsikami, a jego narzeczona posmutniała jeszcze bardziej. Panna Felicja, zająwszy miejsce wdówki obok Wokulskiego, odwróciła się do swego sąsiada prawie tyłem, od czasu do czasu rzucając mu przez ramię pogardliwe i melancholijne spojrzenia. Ale za co? Tego nie wiedział. Pan dobrze jeździ konno? Zapytała o Wokulskiego pani Wąsowska. A z czego pani wnosi? A, Boże, zaraz z czego? Pierwej niech pan odpowie na moje pytanie. Nie szczególnie, ale jeżdżę. Właśnie, że musi pan dobrze jeździć, gdyż od razu zgadł pan, co zrobią konie w rękach takiego mistrza jak pan Julian. Będziemy jeździli razem. Panie Ochocki, od dzisiejszego dnia daję panu urlop ze spacerów. Bardzo się z tego cieszę, odparł Ochocki. A ładnie w taki sposób odpowiedział.

odpowiadać damom? – zawołała panna Felicja. – Wolę odpowiadać, aniżeli odbywać z nimi spacery. Kiedyśmy ostatni raz jeździli z panią Wąsowską, w ciągu 2 godzin 6 razy zsiadałem z konia, a 5 minut nie miałem spokojności. Niech teraz pan Wokulski spróbuje. Felu, powiedz temu człowiekowi, że z nim nie rozmawiam, odezwała się wdówka, wskazując na Ochockiego. Człowieku, człowieku, zawołała Felcia. Ta pani z wami nie rozmawia, ta pani mówi, że jesteście ordynarni. A co, już zatęskniła pani do towarzystwa ludzi z dobrymi manierami, odezwał się Starski. Niech pani spróbuje, może dam się przeprosić. Dawno pan wyjechał z Paryża? Zapytała wdówka Wokulskiego. Jutro będzie tydzień. A ja już nie widziałam go 4 miesiące. Kochane miasto. Zasławek! Krzyknął Ochocki i zamachnął batem do ogromnego wystrzału, który mu się jednak nie udał, ponieważ bicz, niezbyt szczęśliwie rzucony w tył, zaplątał się między parasolki dam i kapelusze panów. Powiedzże mi, rzekła prezesowa Zasławska, bo to pierwsze wrażenia bywają najtrafniejsze. Jak ci się podoba pani Wąsowska? Wygląda na dzielną i wesołą kobietę. Masz rację. A baron? Mało go znam, to stary człowiek. O, stary, bardzo stary, westchnęła prezesowa. A pomimo to chce się mu żenić. A co powiesz o jego narzeczonej? Wcale jej nie znam, chociaż dziwi mnie, że upodobała sobie barona, który zresztą może być najzacniejszym człowiekiem. Tak, to jest dziwna dziewczyna, mówiła prezesowa. I powiem ci, że zaczynam tracić dla niej serce. Do jej małżeństwa nie mieszam się, skoro nie jedna panna jej zazdrości, a wszyscy mówią, że robi świetną partię. Ale to, co miała dostać po mojej śmierci, przejdzie na innych. Kto ma krocie barona, nie potrzebuje moich 20 000. Czuć było rozdrażnienie w głosie staruszki. Niebawem pożegnała Wokulskiego, radząc mu przejść się po parku. Wokulski wyszedł na dziedziniec i około lewej oficyny, gdzie była kuchnia, skręcił do parku. Później bardzo często przychodziły mu na myśl 2 najpierwsze spostrzeżenia, jakie zrobił w Zasławku. Przede wszystkim niedaleko kuchni zobaczył budę, a przed nią na łańcuchu psa, który spostrzegłszy obcego, począł tak szczekać, wyć i rzucać się, jakby dostał wścieklizny. Widząc, że mimo to pies ma wesołe oczy i kręci ogonem, Wokulski pogłaskał go, co okrutnego zwierza wprawiło w taki humor, że nie pozwolił gościowi odejść od siebie. Wył, chwytał za ubranie, kładł się na ziemi, jakby domagając się pieszczota przynajmniej widoku ludzkiej twarzy. Dziwny pies łańcuchowy, pomyślał Wokulski. W tej chwili z kuchni wyszło nowe dziwo. Stary parobek otyły. Wokulski, który jeszcze nigdy nie spotkał otyłego chłopa, wdał się z nim w rozmowę. A po co wy tego psa trzymacie na łańcuchu? A żeby był zły i nie puszczał do dom złodziejów, odparł uśmiechając się parobek. Więc dlaczegoż od razu nie weźmiecie złego kundla? Kiedy dziedziczka nie utrzymałaby złego psa. U nas to i pies musi być łaskawy. A wy, ojcze, co tu robicie? Jo jestem pasiecznik, ale przódy byłem rataj. I no jak mi wół złomą z ziobro, to mi jaśnie pani kazała do pasieki. I dobrze wam? Z początku to ckliło mi się bez roboty, ale później przywykłem i jestem. Pożegnawszy chłopa, Wokulski skręcił do parku i długi czas przechadzał się po lipowej alei, nie myśląc o niczym. Zdawało mu się, że przyjechał tu nasycony, zatruty zgiełkiem Paryża, hałasem Warszawy, dudnieniem kolei żelaznych i że wszystkie te niepokoje, wszystkie boleści, jakie przeżył, w tej chwili parują z niego. Gdyby go zapytano, czym jest wieś, odpowiedziałby, że jest ciszą. Wtem usłyszał szybki bieg za sobą. Gonił go Ochocki, niosąc na ramieniu 2 wędki. Nie było tu panny Felicji? Zapytał. Miała przyjść o 2:30.

0: po trzecie i iść ze mną na ryby, ale taka to babska punktualność. Może pan pójdzie z nami? Nie ma pan ochoty? A, to może woli pan grać ze Starskim w pikietę. Do tego on zawsze gotów, wyjąwszy, jeżeli znajdzie komplet do preferansa. A cóż tu robi ten pan Starski? Jakże co? Mieszka u swej ciotecznej babki, a razem chrzestnej matki prezesowej Zasławskiej. Jak teraz martwi się, że zapewne nie odziedziczy po niej majątku. Ładny grosz, ze 300 000 rubli. Ale prezesowa uważa, że lepiej wesprzeć nim podrzutków, aniżeli kasę w Monako. Biedny chłopak.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Za konsoletą Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Witam Państwa w ten zdecydowanie letni dzień. Plany na dziś są podobne do tych z wczoraj i przedwczoraj. Do mniej więcej 15:30 będziemy słuchać muzyki. Za chwilę Państwu zdradzę, jaki koncert nas czeka. A potem powiem, kto otrzyma płyty na lato. Przypomnę, że wczorajsze pytanie dotyczyło muzycznych odkryć. Z przyjemnością czytałem o tych różnych rewelacjach, które Państwo opisywali. Potem czeka nas kolejna muzyczna zagadka i kolejne szanse na wygraną. Powiem teraz tylko tyle, że ta dzisiejsza zagadka, to dzisiejsze pytanie będzie związane z tradycyjnym tańcem, Polskim Radiem i Fryderykiem Chopinem. A więc to taka przedzagadka do samej zagadki i to wszystko po 15:30. A teraz przechodzimy już do lunchowego koncertu. Ostatnie dwa popołudnia spędziliśmy w Oksytanii razem z francuskimi orkiestrami. Dzisiaj przeniesiemy się do Austrii, do Hohenems. Tam dokładnie od pół wieku organizowane są Schubertiady, czyli wydarzenia, które wpisują się w długą tradycję spotkań poświęconych twórczości Franza Schuberta. Co ciekawe, te zaczęły się jeszcze za życia kompozytora i przy jego obecności. Hohenems to malownicze położone miasteczko na zachodzie Austrii, zaraz przy granicy ze Szwajcarią. Od 50 lat przyjeżdżają tam najlepsi śpiewacy, pianiści, kameraliści i występują w małych salach koncertowych leżących u podnóża gór. Alp dokładniej. Tak na przykład umiejscowiona jest sala imienia Markusa Sitikiusa. I właśnie w niej, 29 maja tego roku, wystąpił kwartet Goldmund. Niemiecki zespół założony w Bawarii przez Floriana Schotza, Pinkasa Atta, Christopha Vandoriego oraz Rafaela Paratore. Jego nazwa, a więc Goldmund, nawiązuje do powieści Hermana Hessego Narcyz i Złotousty, Złotousty, Goldmund, czyli historii przyjaźni mnicha ascety, Narcyza, z ubogim rzeźbiarzem, włóczęgą, Złotoustym.

To także portret konfliktu wartości, mówię o samej powieści. Przedstawienie dwóch postaw, ludzi, którzy kierują się rozumem lub uczuciami, skupiają się na przeżyciach duchowych albo zmysłowych. Zaraz przekonamy się, czy ta myśl, ta refleksja założycielska towarzyszy członkom kwartetu Goldmund, czy kwartetu Złotoustego, można by powiedzieć, do dzisiaj. Myślę, że tak, no bo są to interpretacje wyważone, jak najbardziej, zresztą przekonają się państwo o tym za chwilę. Na tegoroczną odsłonę Schubertiady w Hohenems przygotowali trzy kompozycje. Kwartet smyczkowy Amol op. 51 numer 2 Johannesa Brahmsa, kwartet smyczkowy G-moll Franza Schuberta, a rozpoczęli utworem nieco starszym i o nieco swobodniejszym charakterze, mianowicie kwartetem smyczkowym S-dur op. 33 numer 2 Józefa Haydna. W jego finale usłyszymy nagłą zmianę tempa, dość niespodziewaną, a utwór zakończy się w bardzo nietypowy sposób. I właśnie to jest kwintesencja poczucia humoru Haydna. Dzięki temu poczuciu w zasadzie i temu zakończeniu. Ten utwór często nazywa się kwartetem Żart. Posłuchajmy go więc w interpretacji kwartetu Goldmund.

I faktycznie trudno się nie uśmiechnąć pod koniec tego kwartetu. Allegro moderato cantabile, scherzo allegro s triem, largo sostenuto i finałowe presto. I właśnie to ostatnie wskazanie tempa może być nieco zwodnicze i na tym polega żart Józefa Haydna. Słuchaliśmy jego kwartetu smyczkowego S-dur opus 33, numer 2. U Hobokena w rozdziale trzecim pozycja 38, a grał kwartet Goldmund. Było to nagranie, które powstało w sali imienia Markusa Sitikusa w Hohenems podczas tegorocznej Schubertiady. Dokładniej nagranie powstało 29 maja tego roku. Drugim punktem programu tego koncertu była kompozycja patrona festiwalu, czyli Franza Schuberta. Usłyszymy jego kwartet smyczkowy G-moll, czyli dziewiąty z kilkunastu ukończonych kwartetów, jakie pozostawił po sobie ten kompozytor. Schubert napisał go w wieku 18 lat i był to utwór, który powstał tuż po ukończeniu drugiej symfonii. Jest to kameralne dzieło, w którym słychać jednak ten symfoniczny ciężar, ale jednocześnie, co istotne, nie jest to rodzaj kompozycji testowej, takiej, w której kompozytor próbuje utorować sobie drogę do symfonii. Tak było w przypadku jego wielkiej symfonii C-dur, dziewiątej, którą poprzedziły oktet i kwartet, takie testery różnych rozwiązań. W tym przypadku Schubert ukończył drugą symfonię 24 marca 1815 roku, a już następnego dnia, a więc 25 marca, zaczął zapisywać pierwsze strony swojego dziewiątego kwartetu. Efekty tej intensywnej, można powiedzieć, natchnionej pracy

kwartet smyczkowy G-moll u Deutscha, pozycja 173, czyli 9. kwartet smyczkowy Franza Schuberta. Florian Schütz, Pinkas Ad, Christoph Vandori oraz Rafael Paratore to artyści, którzy tworzą kwartet Goldmund. Kwartet, który ceni sobie balans między ascezą i emocjonalnością w grze, nawiązując do bohatera w nazwie tego zespołu, a więc Złotoustego. A więc jest to z kolei nawiązanie do powieści Hessego. Ciekawe, czy słyszeli państwo ten balans. Wydaje mi się, że szczególnie pod koniec w stronę właśnie tego Złotoustego kierowała się interpretacja kwartetu Goldmund, ale wcześniej jak najbardziej także tej ascezy można było usłyszeć. A to wszystko wydarzyło się podczas tegorocznej Schubertiady w Hohenems w sali imienia Markusa Sitikusa. Było to 29 maja 2026 roku. Po tym wykonaniu publiczność i artyści udali się na przerwę, a po niej kameraliści przedstawili dzieło Johannesa Brahmsa. Kompozytora, który należał do najmłodszego pokolenia w tym zestawieniu, a przypomnę, że słuchaliśmy na początku kwartetu Józefa Haydna, można powiedzieć papy Haydna. Przed chwilą był utwór Schuberta i takie zestawienie jest o tyle ciekawe, że dla Johannesa Brahmsa dzieła kompozytorów z przeszłości bardzo często wstrzymywały go przed komponowaniem. Mam tu na myśli na przykład Beethovena, ale pośrednio także Haydna, no a przede wszystkim Schuberta, tego, który należał do pokolenia tuż przed Brahmsem. Ich kompozycje były dla niego wzorcami i przez wiele lat kameralne kompozycje Brahmsa trafiały do szuflady. Podobno powiedział nawet kiedyś, że napisał 20 kwartetów i zniszczył każdy z nich, nikomu ich nie pokazując. Przełom nastąpił w 1873 roku, kiedy kompozytor miał już 40 lat. Zresztą podobnie było z symfoniami. Jego pierwsza powstawała przez 20 lat i ujrzała światło dzienne dopiero w 1876 roku. A trzy lata wcześniej, a więc w 70

1973 ośmielił się wydać dwa pierwsze kwartety. Były gotowe już oczywiście o wiele wcześniej, prawie 10 lat wcześniej, no ale cóż, to chyba jest definicja perfekcjonizmu Brahmsa, za który go tak bardzo cenimy. My posłuchamy drugiego kwartetu tego kompozytora w tonacji a-moll z opusu 51. Allegro non troppo, andante moderato, quasi menuetto moderato i finale Allegro non assai gra kwartet Goldmund.

Florian Schütz, Pinkas Ad, Christoph Wandori oraz Rafael Paratore to muzycy kwartetu Goldmund, który wykonał właśnie kwartet smyczkowy Amol, opus 51, numer 2 Johannesa Brahmsa. Ten wyczekiwany przez samego kompozytora utwór, który leżał w szufladzie przez prawie dekadę i w końcu ujrzał światło dzienne w 1873 roku razem z drugim kwartetem, który wchodzi w skład tego opusu, opusu 51. Słuchaliśmy nagrania, które powstało podczas Schubertiady w tym roku w Hohenems, a więc w zachodniej Austrii, w sali imienia Markusa Sittikusa, w pałacu bardzo pięknym i świetnej akustycznie sali właśnie imienia tej postaci, tego biskupa pochodzącego z Hohenems, patrona poniekąd tego miejsca. Powstało to nagranie 29 maja tego roku, a my posłuchajmy jeszcze bisu, który przygotowali z okazji tego koncertu muzycy kwartetu Goldmund.

Augenstern, gwiazda w oku, tak można bezpośrednio przetłumaczyć to na język polski. Tak po niemiecku określa się kogoś, kto jest dla nas cenny, a więc skarb. Może przetłumaczylibyśmy to już mniej dosłownie jako oczko w głowie. Taki tytuł nadał swojemu walcowi Herbert Pixner, muzyk, kompozytor, który w swojej twórczości stara się łączyć elementy alpejskiego folkloru, jazzu, bluesa, rocka i flamenco. Akurat tych ostatnich czterech mało było tutaj słychać, ale jak najbardziej tę kulturę austriacką połączoną, być może trochę z tą alpejską, jak najbardziej. I tak Goldmund Quartet nawiązał w bisie do właśnie tej muzycznej kultury Austrii w uwspółcześnionej wersji, bo przecież nagrania, których słuchaliśmy, powstały w górach, w Alpach. Tam w jednej z dolin leży Hohenems i sala imienia Markusa Sitikusa. Właśnie tam wystąpili Florian Schütz, Pinkas Ad, Christoph Vandori oraz Rafael Paratore, czyli kwartet

0: Goldmund. Tymczasem za 2 minuty już godzina 15:30. Zaczynamy więc krótko przed tą godziną naszą popołudniową zabawę z fonograficznymi perłami w tle.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.

Wczoraj pytałem państwa o to, jakie są państwa największe muzyczne odkrycia. W ogóle, czy są jakieś muzyczne odkrycia, które wydarzyły się za państwa życia? I tutaj bardzo ciekawe odpowiedzi otrzymałem od państwa SMS-owe. Na przykład pani Danuta napisała: moim świeżym odkryciem muzycznym są dzieła Johanna Gottlieba Janicza. Dzięki Arte dei Suonatori i Marcinowi Świątkiewiczowi zajaśniały pełnym blaskiem, rozświetlając mroczny czas. A pan Jan z kolei: gdy nieobecna w PRL-u muzyka panów Nika wróciła w wolnej Polsce, doznałem olśnienia, zwłaszcza Autumn Music. Jednym z najbliższych mi dzieł muzycznych w ogóle jest on właśnie. To piękne odkrycia, muszę przyznać, tym bardziej, że w obu przypadkach mówią państwo o rodzaju światła, które rzuca ta muzyka na państwa życie. I do pana Jana oraz pani Danuty trafi niebawem nasza wczorajsza płyta Na lato, czyli album Chouchon Cyrano Sien i Och Orkiestra Martyny Pastuszki. Koncerty skrzypcowe odkryte na nowo, a raczej odkryte na nowo kompozytor, ich autor August Duranowski i wciąż odkrywany Felix Janiewicz, do tego symfonia twórcy, który no, do zapomnianych nie należy, ale wciąż odkrywamy jego dotychczas nieznane kompozycje, czyli Wolfganga Amadeusza Mozarta. A my już za chwilę posłuchamy nagrań z kolejnej płyty Na lato, tej środowej. Będzie to album z 2021 roku. Wtedy Polskie Radio we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina wydało płytę z najlepszymi mazurkami wykonanymi podczas konkursów chopinowskich. Od samego początku istnienia tego konkursu Polskie Radio funduje nagrodę regulaminową za najlepsze wykonanie właśnie utworów z tego gatunku i w 2021 roku z okazji przedostatniego konkursu, jaki mieliśmy okazję usłyszeć i go przeżyć, udało się zebrać nagrania interpretacji pianistów, którzy tę nagrodę właśnie otrzymali, tę mazurkową nagrodę Polskiego Radia. A więc dla miłośników zarówno samego konkursu, jak i muzyki Chopina, a w szczególności właśnie jego mazurków, będzie to nie lada gratka. Ale żeby ją wygrać, trzeba odpowiedzieć na pytanie. Brzmi ono tak. Czy muzyk wykonujący mazurki Chopina powinien znać podstawowe kroki tego tańca, a więc właśnie mazurka, czy może nawet i mazura. 71211, prefiks lato, to konieczne, aby państwa wiadomość trafiła do nas przez różne bramki umożliwiające działanie naszego konkursu. No i odpowiedź na pytanie, najlepiej zmieścić się trzeba w 160 znakach, czy muzyk wykonujący mazurki Chopina powinien znać podstawowe kroki tego tańca. A my posłuchajmy teraz trzech mazurków interpretacji Garricka Olsona. Nieprzypadkowo wybrałem akurat wykonania tego pianisty, zwycięzcy konkursu w 1970 roku. Za chwilę wytłumaczę państwu dlaczego, a będą to mazurki e-moll opus 41 numer 1, as-dur opus 41 numer 3 i cis-moll opus 41 numer 4.

Tak w 1970 roku publiczność konkursu Chopinowskiego oklaskiwała Garricka Olsona. Ponoć Artur Rubinstein, gdy pod koniec lat 30. XX wieku dokonywał w studiu przy Abbey Road w Londynie pierwszej w historii rejestracji kompletu mazurków, demonstrował producentom firmy Victor kroki polskich tańców ludowych. Z kolei właśnie Garrick Olson, którego słuchaliśmy, przygotowując się do konkursu w 1970 roku, przypomnę, że był to konkurs przez niego wygrany, oglądał Polaków z Nowego Jorku tańczących specjalnie dla niego nasze tańce narodowe. Te dwie anegdotki pochodzą z książeczki dołączonej do albumu, który mogą Państwo wygrać dziś w porze lunchu. Jest to nasza płyta na lato, a żeby go wygrać, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie. Czy muzyk wykonujący mazurki Chopina powinien znać podstawowe kroki mazurka? No zgodnie z tymi dwoma historiami, trochę powinien przynajmniej, ale zobaczymy, czy tak faktycznie jest i co Państwo sądzą na ten temat. 71211 to numer telefonu, pod który można wysyłać SMS-y poprzedzone słowem lato. Najlepsze wykonania mazurków Nagrody Polskiego Radia dla uczestników konkursu Chopinowskiego od 1927 do 2015 roku. Ta płyta ukazała się w 2021 roku i było to z okazji 18 konkursu Chopinowskiego. Teraz posłuchamy więc, skoro mamy taką okazję i taki bogaty, bardzo ciekawy zbiór nagrań, możemy posłuchać nagrania sprzed prawie 100 lat, a w zasadzie to jednego z pierwszych, jakie w ogóle zarejestrowało Polskie Radio. W 1932 roku odbył się drugi międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, a jego zwycięzcą został Aleksandr Uniński. Pochodził z rodziny polsko-rosyjsko-ukraińskiej. Na konkursie, tak mu zresztą zalecono, występował jako bezpaństwowiec. Co ciekawe, ówczesny regulamin nie przewidywał nagród ex aequo, a wygrał właśnie ex aequo razem z Węgrem Imre Ungarem i Uniński zwyciężył dzięki losowaniu. To pewnie historia, którą Państwo znają, szczególnie jeśli słuchali Państwo audycji Róży Świadczyńskiej i Przemka Psikuty. Natomiast warto sobie czasami odświeżać takie ciekawostki konkursowe, tym bardziej, że no, jest ich naprawdę, naprawdę dużo i dużo także znajdą ich Państwo w płycie, którą można dziś wygrać. A teraz posłuchajmy więc, jak Aleksandr Uniński interpretował mazurki, za które otrzymał płaskorzeźbę głowy Chopina, bo taka była Nagroda Polskiego Radio wtedy w 1932 roku. A my słuchamy mazurka Fismol op. 6 nr 1 i op. 63 nr 3.

Aleksandr Uniński w Mazurkach Fryderyka Chopina. Te interpretacje, nie dokładnie te, ponieważ nie były to nagrania z konkursu, one były zrealizowane ciutkę później, ale wciąż myślę, że słuchać tego ducha, w którym grał na konkursie, i właśnie te interpretacje zapewniły mu nie tylko pierwszą nagrodę, ale i nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonania mazurków, a był to rok 1932. Przypomnę, że dziś zastanawiamy się nad tym, i to jest główne pytanie w konkursie o płytę na lato, czy muzycy, którzy grają mazurki Chopina, powinni umieć także je tańczyć. Oczywiście nie same kompozycje, ale chodzi o taniec, który jest podstawą tych utworów. Teraz dla kontrastu posłuchajmy wykonań pianisty, który o mazurkach jako tańcach wiele nie słyszał, ale w książeczce dołączonej do płyty można za to przeczytać, że i wnikliwa lektura chińskiej poezji dała mu klucz do sztuki Chopina, która wyraża się zwłaszcza poprzez mazurki. Chodzi o Fuzonga, który był laureatem trzeciej nagrody w 1955 roku. A tak brzmi mazurek C-moll op. 56 numer 3 i mazurek A-moll op. 59 numer 1, za które otrzymał Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie tych właśnie utworów.

0: Najlepsze mazurki na konkursie szopenowskim w 1955 roku w interpretacji Futsonga. Dla niego kluczem do zrozumienia szopenowskiego mazurka okazała się chińska poezja. No to jak to jest z tymi mazurkami? Proszę wysyłać wiadomości SMS pod numer 71211 z prefiksem lato. Autorzy najciekawszych odpowiedzi otrzymują naszą dzisiejszą płytę na lato z najlepszymi konkursowymi mazurkami. Zbliża się godzina 16. Michał Dębski i Wachowicz, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Usłyszymy się jutro, a za konsoletą pozostaje Wojciech Ciarka.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W rosyjskich nalotach giną również dziennikarze. W tym tygodniu w Kijowie dron bojowy uderzył w budynek stacji telewizyjnej My Ukraina, prowadzącej na żywo telemaraton Jedne Wiadomości. Budynek został częściowo zniszczony. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Angelika Kurowska.
3: Julia Musakowska. Bez tytułu. Każda wiadomość o śmierci, złamanym losie, zniszczonym domu jest jak dziura w ciele, szybko przykryta metalową łatką. Wkrótce nie zostanie na nim żywego miejsca. Blaszany drwal, piekielny android, doskonała maszyna. Mocna błona wypełniona bólem i złością. Nie ma na świecie straszniejszej broni, skuteczniejszego mechanizmu. Nie ma niebezpieczniejszego przeciwnika. Cicho, serce moje.

0: Wybiła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Janusz Kapusta.
0: Czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam Państwa, Justyna Piernik. Wojciech Niedziułka wystąpi jako pierwszy w październikowym konkursie Wieniawskiego. Zdecydowało o tym losowanie po dzisiejszej konferencji prasowej organizatorów konkursu. Prezes Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego Agata Szymczewska zdradza, że już w pierwszym etapie uczestnicy będą mieli sporo swobody w wyborze repertuaru.
2: Pierwszy etap to takie przywitanie z konkursem, przywitanie z muzyką Henryka Wieniawskiego. Mamy obowiązkowy kaprys do wykonania Henryka Wieniawskiego, obowiązkowy utwór z fortepianem Wieniawskiego i odrobinę własnej fantazji. Każdy z kandydatów wybiera do zagrania to, na co ma po prostu ochotę. Daliśmy w tym roku naprawdę wolną rękę. Wychodzimy z założenia, że po prostu każdy przywozi do Poznania swoje najmocniejsze atuty i pokazuje to, kim jest też z perspektywy profilu artystycznego i swoich wyborów. Może być własna kompozycja, może być naprawdę cokolwiek.
0: Będą 4 etapy i wielki finał. Początek konkursu 8 października. Uczestniczyć będzie w nim 50 skrzypków z całego świata. Lublin będzie miał nowe wydarzenie kulturalne, poinformowali jego organizatorzy. Festiwal na Złotej będzie połączeniem poezji, muzyki, kina i działań artystycznych. Ulica będzie wyglądać pięknie, podkreśla dyrektorka Wydziału Kultury z Urzędu Miasta Magdalena Zaręba-Opalińska.
3: Pojawi się wyjątkowa mozaika. Mozaika, której jeszcze nie ma, ale w przyszłym tygodniu rozpocznie się instalowanie tej wyjątkowej właśnie mozaiki, inspirowanej historią tego miasta, ale mozaiki, która też podsumuje nam projekt Kriart, w ramach którego spotykamy się na tym festiwalu.
0: Muzeum Czechowicza mieszczące się przy Złotej przygotowało performatywne czytanie wierszy, mówi kierownik placówki profesor Aleksander Wójtowicz.
4: Jowita Stępniak i Wojciech Rusin wcielą się odpowiednio w rolę Franciszki Einsteinowej i Józefa Czechowicza. Będą czytali wiersze i rozmawiali ze sobą z okien kamienicy przy ulicy Złotej 2 i Złotej 3. Będzie to również rozmowa, do której włączy się prawnuczka Franciszki Einsteinowej, czyli Olga Stokłosa.
0: Festiwal na Złotej rozpocznie się 19 września w Lublinie. Wspólnie to hasło 9 TISZ, Festiwalu Żydowskiego Jedzenia w Warszawie. Tym razem organizatorzy zapraszają w pasjonującą podróż przez żydowskie tradycje kulinarne Polski i Litwy. Mówi pomysłodawczyni festiwalu Magdalena Maślak z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
5: Wspólnie odnosi się przede wszystkim do wspólnego dziedzictwa kulinarnego żydowskiego Polski i Litwy, więc będą smaki polskie żydowskie i litewskie żydowskie. Planujemy warsztaty kulinarne, oprowadzenie po mieście śladami dawnych bazarów i restauracji, degustacje, szabatową kolację, takie pokazy kulinarne, oczywiście degustacje też chłodnika litewskiego.
0: Patronką tegorocznej odsłony imprezy jest Fania Lewando, przedwojenna żydowska restauratorka z Wilna, pionierka kuchni wegetariańskiej, której 140. rocznica urodzin przypada w tym roku. Festiwal TISZ potrwa od dziś do niedzieli. Wileńskie Trzy Krzyże zostaną odnowione. Pomnik jest jednym z najważniejszych symboli litewskiej stolicy i góruje nad miastem. Został zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego. Architekt był też twórcą pomnika grunwaldzkiego w Krakowie.
6: Zakres prac obejmie czyszczenie i odnowienie.

0: Wznowienie powierzchni monumentu oraz jego pomalowanie. Podczas pracy teren Góry Trzech Krzyży nie zostanie zamknięty dla odwiedzających. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie jednak można podejść bezpośrednio do pomnika, a strefa robót zostanie odgrodzona. Stan techniczny Trzech Krzyży jest dobry. Ekspertyza wykonana 2 lata temu potwierdziła, że pomnik nie ma poważniejszych uszkodzeń. Dlatego planowany remont ma charakter przede wszystkim kosmetyczny. Śnieżno-biały monument stanął na wzgórzu w 1916 roku w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się drewniane krzyże. Władze radzieckie wysadziły go w powietrze w 1950 roku. 3 krzyże odbudowano u schyłku sowieckiej okupacji Litwy w 1989 roku. Odtworzony monument stał się również pomnikiem ofiar stalinizmu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: I to wszystkie wiadomości kulturalne. Dziś znajdą je Państwo również na naszej stronie internetowej.
2: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
3: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
4: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
3: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
10: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16. Dzień dobry w środę. Jest 9 września, to 252 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny i będzie z nami jeszcze przez niecałe 3 godziny, a imieniny obchodzą Aniela, Augustyn, Aureliusz, Franciszek, Jacek, Piotr, Sergiusz i Ścibor. Nie tylko solenizantów, nie tylko jubilatów, ale wszystkich Państwa zapraszamy na dzisiejsze wydanie audycji Wybieram Dwójkę, które rozpoczniemy od wizyty w Berlinie. To będzie zaproszenie na festiwal Film Polska. Jedna z jego sekcji będzie poświęcona Warszawie.
11: No to 3 najnowsze filmy, które eksplorują relacje głównych bohaterów do Warszawy, do tej przestrzeni, która tak niezwykle się zmieniła, przeobraziła w ostatnich dekadach. Nazwaliśmy tę sekcję Zwei Herzen, Warszawa, Berlin, ponieważ są to filmy o miłości między ludźmi, ale też o miłości do Warszawy.
10: A w programie także m.in. upamiętnienie Andrzeja Wajdy. Szczegóły już za chwilę. Wspomniałam o sekcji warszawskiej i tych warszawskich wątków będzie dziś znacznie więcej. O 16.30 naszym gościem będzie Maciej Czeredys, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i eksploatacji Sinfonii Warszawy. Będziemy rozmawiać o zakończonym właśnie remoncie zabytkowych budynków, które są siedzibą orkiestry i zapowiemy nowe otwarcie, czyli festiwal, który zainauguruje nowy sezon zespołu. Czy wszystko już dopięte na ostatni guzik? To się okaże. Po 17.00 będzie

0: Z kolei mowa m.in. o brytyjskiej premierze musicalu The Pianist, opartego na historii Władysława Aschbillmana. O szczegółach opowie współtwórca tego przedsięwzięcia, syn znakomitego pianisty, kompozytora i radiowca Andrzej Aschbillman. Na to spotkanie zapraszam w imieniu Bartosza Panka. Nie zabraknie dziś także zaproszenia na pewną niezwykłą warszawską domówkę.
1: Najczęściej ludzie mijają ten dom i jeśli niekoniecznie są wielkimi fanami Weinberga i nie pielgrzymują tam, bo i tacy się znajdują na świecie, to mijają tą ruderę po prostu i nie wiedzą, co to jest. Mogą się nawet irytować, że coś takiego stoi i po prostu zaraz im spadnie na głowę.
0: Domówka w Ruderze, ważne, że ze znakomitą muzyką. Chodzi rzecz jasna o domówkę Umietka Weinberga przy Żelaznej 66, a więcej o tym opowiemy Państwu jeszcze w tej godzinie. W drugiej części naszego spotkania proszę spodziewać się jak co dzień przeglądu prasy zagranicznej i kolejnego odcinka cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa, ale także zaproszenia na festiwal Ad Libitum. O tym, jakich brzmień w tym roku mogą spodziewać się miłośnicy muzyki improwizowanej, a będą to brzmienia niezwykłe. Za mniej więcej półtorej godziny opowie jeden z kuratorów, Antoni Michnik. To wszystko dziś do godziny 18. W studiu dwójki meldują się już Wojciech Ciarka, Beata Stylińska, Klaudia Baranowska i przed mikrofonem Monika Zając, a muzycznie rozpoczynamy dziś tak.

0: to Delfin Galun i Akademia Bizantina pod dyrekcją Ottavio Dantone w kompozycji Antonia Vivaldiego. Ci artyści już dziś wystąpią we Wrocławiu podczas festiwalu Wratislavia Cantans i zaprezentują słuchaczom, także słuchaczom dwójki, dzięki radiowej transmisji na operę Dydona i Eneasz Henrygo Persena w wersji koncertowej. Na miejscu jest już Agata Kwiecińska, która zaprosi Państwa na tę transmisję dziś od godziny 19. My zawsze chętnie zapraszamy Państwa do Wrocławia, na ten znakomity festiwal, ale teraz pora na zaproszenie do miasta położonego dalej na zachód. Już po raz 21 w Berlinie organizowany jest doroczny przegląd polskiego kina Film Polska. Seanse filmowe i spotkania z twórcami, na które czeka polsko-niemiecka publiczność, są organizowane w 13 lokalizacjach Berlina i Poczdamu. Festiwal organizuje Instytut Polski w Berlinie we współpracy z Polskim Instytutem Filmowym, Instytutem Adama Mickiewicza oraz Ministerstwem Kultury. Z organizatorem i kuratorem wydarzenia w Berlinie spotkała się Jagoda Engelbrecht.
1: W tym roku stawiamy jednak na to, co nasi widzowie już znają, a trochę na nowości. Jak zawsze mamy konkurs i panoramę. Przypomnę, konkurs to sekcja, w której twórcy walczą o nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i są to pierwsze bądź drugie filmy pełnometrażowe, zarówno fabuły, jak i dokumenty.
2: Przedstawia program wydarzenia filmowego Bartosz Tesarz, od ubiegłego roku kurator festiwalu. Filmy startujące w konkursie oceniane będą przez międzynarodowe jury złożone z trojga ekspertów, a przedmiotem ich dyskusji będzie 7 filmów, 4 fabularne i 3 dokumentalne.
1: Z fabuł taki międzynarodowy wymiar ma na pewno Kapu Roberta Quillmana, które odwraca to nasze oczekiwanie trochę, które mieliśmy w ostatnich dekadach w kinie, czyli pokazuje Polaków jako tych, którzy są tak naprawdę oprawcami wobec imigrantów, którzy przyjeżdżają teraz do Polski. Więc mamy zupełnie odwróconą perspektywę, którą znamy już. Film Michała Cichomskiego Królestwo z kolei również troszkę się koncentruje na Warszawie, ale jest to niedaleka przyszłość, jest to film dystopijny, jest to film brawurowo nakręcony o tym, jak na Polskę najeżdża jakaś nieznana nam siła i pokazuje anarchię, która z tego wynika. Dwa filmy o dość luźniejszej tematyce to LARP Kordiana Kądzieli, czyli film o nastolatkach, którzy przechodzą przez swoje nastoletnie trudności, a jest to też film o dość specyficznym temacie, bo koncentruje się na młodzieży, której pasją jest tak zwany LARP, czyli odgrywanie ról fantastycznej jakiejś rzeczywistości.
2: Czwartym fabularnym filmem konkursowym będzie obraz Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, wyróżnionej nagrodą specjalną za reżyserię w Gdyni i orłami Emi Buchwald. Poza konkursem i panoramą specjalną linią programową jest też Sztuka w kinie. Ta zainicjowana przez Annę Baumgart sekcja pokazuje eksperymentalne filmy artystów i artystek wizualnych. Odpowiedzialny za tegoroczny program Majs Moszna odnosi się do słynnego eseju kameruńskiego historyka i autora Achilla Bembe Uniwersalne prawo do oddychania. Poszczególne aspekty podejmują prace wideo i performanse Bogny Burskiej, Daniela Kotowskiego, Gosi Lehmann czy Agaty Siniarski. Film Polska żyje nie tylko pokazami filmowymi, ale także spotkaniami z twórcami. W tym roku do Berlina przyjadą najbardziej interesujący aktualnie młodzi polscy artyści, jak Łukasz Ronduda, Weronika Mliczewska czy Anka i Wilhelm Sasnal ze swoim najnowszym filmem Człowiek do wszystkiego. A ponadto kurator Bartek Tesarz zapowiada jeszcze jedną nowość – sekcję Dwa serca.
1: Film Polska Special będzie honorować 35-lecie partnerstwa Warszawy i Berlina. To trzy najnowsze filmy, które eksplorują relacje głównych bohaterów do Warszawy, do tej przestrzeni, która tak niezwykle się zmieniła, przeobraziła w ostatnich dekadach. Bardzo się cieszę, że w tym roku możemy pokazać to, jak ona wygląda. Będziemy mieć berlińską premierę filmu Erupcja Petera Oxa z Charlie XCX w roli głównej. Pokażemy Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, a także Światłoczułą. Te trzy filmy pokazują relacje młodych ludzi w stosunku do siebie samych, dlatego nazwaliśmy tę sekcję Zwei Herzen, Warschau, Berlin, ponieważ są to filmy o miłości,

0: Miłości między ludźmi, ale też o miłości do Warszawy.
1: Już pan wierzy?
2: A czy wiesz, czym ty masz być? O czym tobie marzyć, śnić?
3: Pewnego rodzaju linią przewodnią przeglądu jest sztuka filmowa Andrzeja Wajdy, którego dwie okrągłe rocznice obchodzimy w tym roku. Artysta urodził się 100 lat temu. W sekcji Retrospektywa zaprezentowane będą klasyczne dzieła Wajdy, jak Wesele, Człowiek z marmuru czy Człowiek z żelaza. W centrum dokumentacyjnym Topografia terroru odbędzie się pokaz specjalny filmu Katyń, połączony z dyskusją. Ale festiwal chce także naszkicować postać Wajdy jako twórcy i artystycznego ducha i opiekuna młodych filmowców. W związku z tym, obok dorobku mistrza, planowane są pokazy filmów młodych wówczas reżyserów, pracujących z Wajdą w kierowanym przez niego zespole filmowym X, Agnieszki Holland, Ryszarda Bukajskiego czy Andrzeja Żuławskiego. I jeszcze jeden projekt, Pitching, w którym młodzi filmowcy ze szkoły Wajdy zaprezentują swoje aktualne projekty potencjalnym zagranicznym partnerom, producentom i koproducentom.
0: Nie chcemy, żeby Andrzej Wajda był tylko tą pieśnią przeszłości, dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie pitchingu, żeby pokazać jego dziedzictwo nie tylko jako reżysera filmowego, ale właśnie jako twórcy szkoły, która otwiera się w przyszłość, która edukuje kolejne pokolenia filmowców. Myślę, że to jest też bardzo ważne, że to nie jest tylko retrospektywa i podziwianie dorobku, ale też uhonorowanie jego dziedzictwa na przyszłe dekady.
3: Jednym z wykładowców w szkole Andrzeja Wajdy w Warszawie jest nadal jeden z najważniejszych reżyserów filmowych Niemiec, Volker Schlöndorff. Ten twórca oscarowego Blaszanego Bębenka i filmowej opowieści o Annie Augustynowicz, czyli filmu Strike, otrzyma na dzisiejszej gali otwarcia nagrodę Film Polska Award za zasługi w popularyzacji polskiej twórczości filmowej w Niemczech. A festiwal otworzy dziś najnowsza międzynarodowa produkcja Michała Kwiecińskiego Chopin, Chopin z udziałem Eryka Kulma.
4: Te relacje przygotowała dla Państwa Jagoda Engelbrecht, a ja dodam, że festiwal Film Polska potrwa w Berlinie i Poczdamie do 16 września.

To Nelson Freire i Capriccio Hamor Johannesa Brahmsa. Brzmienia fortepianu zabraknie, ale nie zabraknie brzmienia gitary, perkusji, basu, a także elektroniki podczas poniedziałkowego koncertu w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Zespół MM3 powraca po 7-letniej przerwie z nową energią i nowym programem. Michał Milczarek, Mateusz Mądrzejewski i Bartek Łuczkiewicz połączą żywe instrumenty z rozbudowaną warstwą elektroniczną, a co z tego wyniknie, mogą Państwo przekonać się przychodząc na to wydarzenie. 22 645 22 22 pod tym numerem czekają na Państwa wejściówki. Chodzi o koncert poniedziałkowy 14 września o 19 w radiowym studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. To powrót zespołu MM3. A tak a propos Władysława Szpilmana, to nazwisko jeszcze dziś się w Wybieram Dwójkę pojawi, a już za kilka chwil będziemy Państwa zapraszać do odnowionych przestrzeni Orkiestry Sinfonia Varsovia.

0: Za nami trzecia część symfonii G-moll 40 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grała orkiestra Sinfonia Varsovia, dyrygował Yehudi Menuhin. A my już teraz w audycji Wybieram Dwójkę łączymy się z siedzibą tego zespołu przy ulicy Grochowskiej w Warszawie.
1: Gość dwójki.
0: Jest z nami Maciej Czeredys, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i eksploatacji Sinfonii Varsovii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Domyślam się, że pan dogląda, być może z lekkim stresem tych już ostatnich takich przygotowań do wielkiego otwarcia. Tak zresztą państwo zapowiadają to, co będzie działo się przy Grochowskiej w ten weekend, a także do końca września. Wszystko już dopięte na ostatni guzik?
2: No tak, jest, dużo się dzieje na pewno, jest stresująco, biegamy, sprzątamy, przygotowujemy, jeszcze jest bardzo wielu wykonawców tutaj na terenie, którzy kończą swoje prace. No dla mnie i dla mojego zespołu, który odpowiadał przez ostatnie 3 lata chociażby za budowę tego, za przebudowę tych budynków zabytkowych, jest to pewna przystawka. My otwieramy, ale nie kończymy, ponieważ przed nami jest jeszcze drugi etap realizacji tej inwestycji.
0: No o tym też z pewnością porozmawiamy, ale teraz skupmy się na tych przestrzeniach, które już w ten weekend zostaną otwarte, także dla publiczności. Nie będziemy mówić szczegółowo o wydarzeniach, nie będziemy mówić o muzyce, to jeszcze będziemy w dwójce zapowiadać. Chciałam zapytać o same te obiekty. To są, jak pan wspomniał, obiekty zabytkowe, obiekty, w których mieścił się Instytut Weterynarii, a zatem mieszkały także zwierzęta. Jest pan architektem, urbanistą. Ja domyślam się, że tego typu wyzwania architektów cieszą. Nie zawsze cieszą osoby, które muszą za tego typu inwestycje zapłacić lub w takich obiektach przebywać, bo to bywa problemem. Jak udało się to rozwiązać w kontekście właśnie tych budynków przy Grochowskiej i no już tak ostatecznie przygotować właśnie do użytku przez muzyków?
2: Budynki mamy we władaniu. One zostały zakupione od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego już w 2010 roku. W tym samym roku też zorganizowaliśmy konkurs duży międzynarodowy. Ostatecznie no, po wielu perturbacjach różnego typu udało nam się rozpocząć tą budowę dopiero w 2023 roku. Cóż, podzielona została ona właśnie na 2 etapy, o których wspominałem, ale jakby w ramach tego etapu zrealizowaliśmy 3 obiekty zabytkowe, zmodernizowaliśmy właściwie 3, zaadoptowaliśmy 3 obiekty zabytkowe. Tak jak pani wspomniała, one wcześniej pełniły funkcję właściwie akademicką. To była specyficzna szkoła, bo właściwie rodzaj Akademii Medycznej dla zwierząt, więc z jednej strony były tu sale operacyjne, były laboratoria, były sale wykładowe i tak dalej. Natomiast no, ten obiekt już w 2010 roku, który miasto zakupiło, a my przejęliśmy we władanie, był w bardzo, bardzo złym stanie. On dzisiaj no, to jest zespół z 1901 roku. On właściwie na przełomie XIX i XX wieku tutaj powstał jako placówka akademicka podlegająca pod rząd w Petersburgu ówczesny. Faktycznie jakby tutaj...

0: tutaj ta funkcja tego obiektu miała z jednej strony takie pragmatyczne znaczenie związane po prostu z rozpoznawaniem i leczeniem chorób zwierząt, ale też miała znaczenie w pewnym sensie militarne, ponieważ sama weterynaria, to znaczy ówczesna armia, to przede wszystkim konie, więc tych koni trzeba było, można powiedzieć, dosyć dobrze mieć rozpoznane jakby wszystkie choroby związane z tych zwierząt i w jakiś sposób móc na nie reagować. No te wyzwania były tutaj ogromne tak naprawdę, bo właśnie z jednej strony taki, a nie inny stan techniczny tych obiektów, one oryginalnie nawet nie miały toalety, w związku z tym tak naprawdę były pozbawione całkowicie, to były właściwie ściany, można powiedzieć, podłogi i dach i okna, ale właściwie były pozbawione jakiejkolwiek instalacji, które by pozwalały no, tym budynkom w jakiś cywilizowany, można powiedzieć, sposób funkcjonować. Oczywiście one były dodawane w toku użytkowania tutaj tych obiektów najpierw przez uniwersytet, sam Instytut Weterynaryjny, potem on był przejęty przez Uniwersytet Warszawski, a na końcu to była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. I oczywiście jakoś były te budynki adaptowane do współczesnych, do potrzeb danego czasu, no ale jakby to nie było planowe działanie, to znaczy tutaj w większości to było bardzo przypadkowo realizowane, więc my tak naprawdę z jednej strony musieliśmy usunąć te wszystkie szkodliwe nawarstwienia i też przywrócić jakby walory historyczne tych obiektów, łącznie na przykład z rekonstrukcją skutej już po II wojnie światowej elewacji tego gmachu głównego.
1: Tych detali zresztą, o które państwo zadbali, jest całe mnóstwo. Ja przyznam, że pamiętam jeszcze te budynki sprzed remontu, czy z czasu trwania tego remontu. Teraz miałam okazję obejrzeć kilka zdjęć. To wygląda imponująco, ale też no, domyślam się, że bardzo mocno musieli państwo postawić na takie dostosowanie akustyczne tych przestrzeni. Powiedzmy trochę więcej właśnie o tym, także o specyficznym miejscu, w którym te budynki się znajdują, no bo znajdują się przy ruchliwej ulicy i to także nie pozostaje bez znaczenia, gdy mówimy o przestrzeniach, w których przecież będzie rozbrzmiewać muzyka.
0: Tak, oczywiście. To jest chyba największe wyzwanie tego projektu, a mianowicie akustyka, bo można powiedzieć, możemy robić piękne budynki, ale jeżeli one nie będą spełniały właśnie tych wymogów akustycznych, to można powiedzieć, w jakimś sensie są bezużyteczne z punktu widzenia potrzeb takiej instytucji, jaką jest Symfonia Warszawy i Orkiestry Symfonicznej. Więc te wyzwania, na tym etapie zrealizowaliśmy dwie sale koncertowe, dwie małe sale tak naprawdę koncertowe, bo przed nami ta duża jeszcze jest, będziemy się nią zajmować w przyszłości. Najtrudniejsza chyba była sala w pawilonie muzycznym, to jest sala na około 180 osób, bo ona się znajduje bezpośrednio przy ulicy Grochowskiej, w jednym z właśnie z pawilonów, tak dokładnie w ostrej granicy, można powiedzieć, z ulicą Grochowską zlokalizowanego. Obok jest tramwaj, linia tramwajowa, więc jakby wszelkie uciążliwości związane z ruchem ulicznym, czy właśnie przejeżdżającymi tramwajami, no wiadomo, że mają bezpośrednio oddziaływują na ten budynek. Więc to było duże wyzwanie, jak sprawić, aby będąc właściwie na styku z ulicą, jednocześnie wyizolować wnętrze do tego stopnia, żeby to wszystko, tego nie było słychać we wnętrzu. Mam wrażenie, że to się udało i to oczywiście tutaj słuchacze, którzy przyjdą do nas, ocenią ostatecznie tej muzycy, ale na razie opinie są entuzjastyczne, więc ja wierzę, że to się udało. Jest to prosty pomysł właściwie zbudowania, po angielsku mówiąc, box in the box, czyli pudełko w pudełku, czyli mamy to pudełko zewnętrzne w postaci właśnie budynku istniejącego i wewnątrz wbudowujemy tak naprawdę, izolując jedną od drugiej, nową strukturę sali koncertowej. To wszystko to wymaga dużej precyzji polegającej na izolowaniu się od konkretnych wibracji, które mogą być przenoszone przez grunt i powietrze. mocowania wszystkich elementów na wibroizolatorach i, no i właśnie takiej dosyć dużej precyzji. No i oczywiście też konstruowania wszystkich przegród, zwłaszcza tu okna są największym wyzwaniem, bo one są też, muszą wyglądać w określony sposób. Są to okna w obiekcie zabytkowym, więc od zewnątrz muszą wyglądać jak stare, historyczne okna. Więc jakby sama struktura, jakby sam pomysł na rozwiązanie tych przegród też

też był tutaj studiowany dosyć długo i badany. No ale ostatecznie wydaje się, że to raczej mogę powiedzieć, że udało się to osiągnąć, tu pewien sukces. Drugą salą jest historyczna aula, która się znajduje w takim w głównym budynku nazywanym przez nas pałacem. Ona jest na drugim piętrze i akurat w niej też chcieliśmy mieć studio na

0: takie strojenie tej sali, bo jedno to jest oczywiście ją zaprojektować, zrealizować, ale później tak naprawdę też trzeba jej posłuchać. No i tutaj już rzeczywiście akustycy muszą dokonać takiej szczegółowej oceny już na istniejącym jakby wnętrzu, no i ewentualnie zaproponować jakieś korekty, które by jeszcze podkręciły czy poprawiły pewne elementy związane jakby z tym, w jaki sposób ona jest wykonana.
1: Trzymamy kciuki, żeby te przestrzenie jak najlepiej służyły i muzykom, i słuchaczom, to jasne. Pan na początku naszej rozmowy użył określenia przystawka, że serwują państwo w pewnym sensie, jeśli dobrze zrozumiałam, przystawkę, otwierając te przestrzenie po remoncie, mając na myśli tę wielką salę koncertową, która no także jest w procesie, procesie budowy. Ten proces także trwa od wielu lat. Na ten moment otwarcia tej sali musimy jeszcze poczekać. Zdaje się przynajmniej do 2030 roku, prawda? Czy może pan trochę więcej powiedzieć o tym, na jakim etapie właśnie jest ta część inwestycji i także jak jej realizacja w najbliższych latach będzie wpływała na korzystanie z tych przestrzeni, o których już dziś mówimy?
0: Tak, udało nam się po roku, bo tyle trwało postępowanie przetargowe, wybrać generalnego wykonawcę drugiego etapu realizacji inwestycji. Jest to firma Warbud. I z tą firmą będziemy realizować już, myślę, od października, bo taki mamy plan, żeby umowa została zawarta pomiędzy wrześniem a październikiem. Rozpoczynamy właśnie proces realizacji już tej głównej sali koncertowej. To jest oczywiście ogromna skala, ponieważ jest to 10 razy większe niż to, co do tej pory zrobiliśmy. W dużym stopniu jest to nowy budynek, więc jest to w pewnym sensie też łatwiejsze, chociaż sam obiekt jest dosyć skomplikowany. I co? I jak to będzie wpływało? No generalnie jakby inwestycja jest pomyślana w ten sposób, bo jest to dosyć duży kwartał de facto zabudowy. My tutaj mamy 5 obiektów zabytkowych plus jeszcze 2 obiekty nowe, jeden w tym, jeden podziemny, zrealizowany jakby w tym etapie. W tym momencie jakby no, założenie było takie, żebyśmy też nie znikali z mapy kulturalnej Pragi Południe, bo jesteśmy w sumie jedną z niewielu instytucji tutaj w tym miejscu. Od lat realizujemy pewną misję również w ramach programu rewitalizacji. I też bardzo nam zależy tutaj na publiczności jakby okolicznej. W związku z powyższym no, to ten podział tej inwestycji może z mojego punktu widzenia jako osoby, która to prowadzi, nie jest jakiś, no wolałbym oczywiście zrealizować całość za jednym zamachem, ale myślę, że z punktu widzenia funkcjonowania całej instytucji, też jakby tego kontaktu z publicznością, to jest to dosyć ważne, że my właściwie cały czas tu byliśmy obecni z programem. Oczywiście teraz mamy tą szansę robić to całorocznie, w dobrych warunkach, rozwijać tutaj program edukacyjny, stworzyć centrum kameralistyki i realizować różnego typu przedsięwzięcia, które do tej pory tu nie mogłyby być całorocznie realizowane. No z kolei na tej drugiej połowie naszej działki już rozpocznie się, mam nadzieję, w październiku ta budowa. Myślę, że w ciągu roku, półtorej, myślę, że już będziemy widzieć całą strukturę tej sali koncertowej. To już wyjdziemy po prostu z ziemi. I taki jest plan, aby w tym 2030 to skończyć. Oczywiście to się też będzie wiązało tutaj z pewnymi, będzie to miało wpływ oczywiście na to, jak my tu funkcjonujemy, ponieważ sam projekt architektoniczny zakłada pewne elementy, które z kolei będziemy jeszcze realizować w ramach tej części, którą teraz przejęliśmy jakby do użytkowania, chociażby ogród. Ale to myślę, że będzie dopiero po 28 roku, 29, 30, jakby w finale realizacji już samej sali koncertowej. Więc jakby przez te kolejne lata będziemy na tej połówce, mam nadzieję, rozwijać tutaj ciekawy i bardzo dostępny program dla warszawiaków i dla gości odwiedzających Warszawę.
1: Cieszę się bardzo, że pan wspomniał o tym, że Symfonia Varsovia też jest osadzona w tym lokalnym kontekście.

0: W tekście to granica Kamionka, Grochowa, prawy brzeg Wisły. To takie miejsce, które przez długi czas było zaniedbane pod tym względem kulturalnym. Teraz to coraz bardziej się zmienia i mam nadzieję, że też ta prawobrzeżna Warszawa dzięki tej inwestycji zyska. Już w ten piątek wielkie nowe otwarcie tych nowych przestrzeni. Powiedzmy dwa słowa jeszcze na koniec, tak jak wspomniałam, nie mówiąc o programie muzycznym, ale o tej wystawie, której głównymi bohaterami właśnie są te przestrzenie, nowe, odnowione przestrzenie Symfonii Warsowi.
1: Myśleliśmy, że otwierając te przestrzenie i zapraszając do nich mieszkańców, fajnie będzie, jeżeli dostaną jakiś pretekst do tych odwiedzin, więc pomysł wystawy. Kuratorką wystawy jest Ola Kędziorek, która specjalizuje się w projektach właściwie związanych z architekturą, z wystawach związanych z architekturą. Jest to historyczka sztuki, która wspólnie tutaj z szeregiem artystów, przede wszystkim z Maciejem Siudą, z którym już kiedyś współpracowaliśmy przy okazji takiego pawilonu Symfonia Warszawia w Skali, zaproponowali z pewnym rozmachem, nawet bym powiedział, wystawę, która w taki troszkę incydentalny sposób zajmuje różne miejsca w przestrzeni. To, co Państwo odwiedzając nas zobaczą na początku, to jest taka dosyć duża instalacja przestrzenna na zewnątrz, właśnie też wykorzystująca wcześniej już funkcjonujący, wykorzystywany przez nas pawilon, w którym z kolei eksponujemy połówkę makiety akustycznej, która służyła nam do badań nad sali samej koncertowej. To będzie taka, to jest taka opowieść trochę o przyszłości w ramach tej zewnętrznej struktury przed budynkiem pałacu. W samych pawilonach mamy kilka prac. Mamy Patrycję Orzechowską, która wykonała piękny żakard, który jest taką interpretacją, współczesną interpretacją piramidy zwierząt. Ona posłużyła się rysunkami czy dokumentacją wyciągniętą z podręczników anatomii dla zwierząt, czyli tego utylicie weterynarza, i wykonała bardzo piękny wieloczęściowy żakard, w którym ta piramida zwierząt będzie się unosiła w jednym z we foyer kolumnowym przy pawilonie muzycznym nad naszymi głowami. To jest Patrycja Orzechowska. Wojtek Blecharz razem z Ewą Śmigielską w takiej przestrzeni ekspozycyjnej Symfonia Warszawia X z kolei realizują w taki dźwiękowo-rzeźbiarską sytuację, której też będzie towarzyszył szereg wydarzeń takich performatywnych. Daniel Brożek z kolei przeprowadził rejestrację tutaj różnego typu dziwnych dźwięków, które zidentyfikował, które wydaje ten budynek, jednocześnie też okolica produkuje. I to z kolei zostało rozprzestrzenione po całym pałacu, od parteru do pomieszczenia takiego pokoju gościnnego, do którego też w trochę intymniejszej atmosferze będzie można wejść i też doświadczyć jakby tych dźwięków.
0: To może pozostałe elementy już zostawimy do odkrycia osobom, które pojawią się w tych nowych, odnowionych przestrzeniach zespołu Symfonia Warszawia już w ten weekend, a za to spotkanie...
1: zapraszam na performance Zorki Wolny, portret orkiestry we wnętrzu, ponieważ to będzie tylko jednostkowe wydarzenie, 11. wstęp wolny.
0: A zapraszał Państwa zastępca dyrektora do spraw inwestycji i eksploatacji Symfonii Warszawi, pan Maciej Czeredys. Bardzo dziękuję, trzymam kciuki za to nowe otwarcie.
1: Dziękuję, zapraszam.

0: To Orkiestra Symfonia Varsovia i Jerzy Maksymiuk w kompozycji Claude'a Debussy'ego, zaaranżowanej na ten skład przez maestro Jerzego Maksymiuka. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16:51. Pora na zaproszenie na domówkę. Domówkę u Mietka Weinberga. Pod takim hasłem odbywają się wydarzenia, które łączy muzyka i historia. W najbliższą niedzielę Instytut imienia kompozytora zaprasza na ulicę Żelazną 66. Tam w podwórzu rodzinnym kamienicy Weinberga odbędzie się koncert, jednak zaproszenie, o którym mowa, dotyczy nie tylko koncertu. To Beacie Stylińskiej zdradziła Maria Sławek, prezeska zarządu Instytutu, skrzypaczka, wykładowczyni i badaczka.
1: Który to już raz spotykają się Państwo u Mieczysława Weinberga?
2: Oficjalnie po raz szósty, a nieoficjalnie to oczywiście wiadomo, że my tam ciągle na Żelaznej jesteśmy. Ale tym razem tak, to jest szósta domówka. Pierwsza była zupełnie na świeżo, jeszcze Instytut tak ledwo formalnie istniał, a już robiliśmy to w roku 2020. I no, jest to specyficzne spotkanie u Mietka Weinberga, bo mówimy o domówce, ale oczywiście nie wchodzimy do jego domu, do miejsca, gdzie się urodził, chociaż bardzo byśmy chcieli. Ale właśnie na rogu ulicy Żelaznej i Krochmalnej, na Żelaznej 66, pod tym adresem ciągle znajdą Państwo jeszcze ten dom, tą kamienicę tego warszawskiego ostańca.
1: Jeszcze, bo nie wiadomo, jaka jest przyszłość tego budynku, prawda?
2: Tak, nie wiadomo, jaka jest przyszłość. Wygląda w tym momencie niezbyt spektakularnie, ale ten raz w roku na pewno jest w jakimś takim specyficznym zupełnie dniu, którym jest ta domówka. W tym dniu on trochę, ten dom rozkwita. Nie wiem, na czym to polega, ale może chodzi o to, że po prostu zbierają się ludzie i jest ich z roku na rok coraz więcej. No i przede wszystkim rozbrzmiewa muzyka, najczęściej muzyka Weinberga, ale w tym roku nie, więc to też jest taki wyłom w naszej tradycji. Ale chyba chodzi o to, że po prostu najczęściej ludzie mijają ten dom i jeśli niekoniecznie są wielkimi fanami Weinberga i nie pielgrzymują tam, bo i tacy się znajdują na świecie, to mijają tą ruderę po prostu i nie wiedzą, co to jest. Mogą się nawet irytować, że coś takiego stoi i po prostu zaraz im spadnie na głowę. A w tym jednym dniu jest tak, że przychodzą, widzą, że coś się dzieje, słyszą muzykę, podchodzą bliżej, no i zaczynają się dowiadywać trochę więcej o Weinbergu, ale też o tym miejscu.
1: Domówka o Weinberga to w sumie trzy elementy. Pierwszy to spacer.
2: Tak, już tak tradycyjnie mamy zawsze w programie spacer przez kilka

0: edycji domówki to zwykle był spacer jakoś powiązany ze spacerownikiem Warszawa Weinberga, czyli też jakoś z samym Weinbergiem i jego tym pobytem, jego rodziny tak naprawdę w Warszawie, krótkim, ale pełnym różnych historii, rozmaitych wątków i zawsze było o czym mówić i gdzie wędrować. I oczywiście dalej namawiam wszystkich Państwa do tego, żeby z naszym spacerownikiem sobie pochodzić powoli, po Muranowie. Ale w tym roku poprosiłam Martę Michalską, która napisała fantastyczną książkę Dźwięki i nasłuchiwanie miasta. Głównie to dotyczyło Warszawy przedwojennej, Warszawy XIX-wiecznej, też tego, jak brzmiało miasto i że wbrew pozorom wcale nie było ono mniej hałaśliwe, a może nawet bardziej czasami niż to, w którym my dzisiaj żyjemy. I Marta wymyśliła specjalnie dla domówki spacer, który się nazywa Miasto Kompozycja. Jest to spacer dźwiękowy. Ja sama do końca jeszcze nie wiem, czego się spodziewać, ale jeżeli Państwo zechcą o 15 w niedzielę, 13 września się pojawić pod Pałacem Kultury i przy schodach przed wejściem do Teatru 6 Piętro, to właśnie tam jest zbiórka. Spacer się zakończy na Żelaznej, tak żeby można było prosto ze spacerów celować w koncert.
1: Na Żelaznej 66 dokładnie, a co w takim razie w programie tego koncertu, bo powiedziała Pani, że nie Weinberg.
0: Tak, no jest to dla mnie samej tak trochę zaskakujące, ale sprawa jest ciekawa. Kilka lat temu, dokładnie kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, mieliśmy takie pogłębione rozmowy trochę w instytucie jeszcze z ówczesną naszą ekipą, głównie z Aleksandrem Laskowskim, który współtworzył instytut i dalej z nami w sumie w jakimś sensie działa, choć już nie jako zarząd. Bo myśleliśmy sobie o tym, jak to się stało, że obserwujemy znowu ucieczkę ludzi z powodu wojny, tylko w odwrotnym kierunku niż ta ucieczka, w której uczestniczył Weinberg. On uciekał we wrześniu 1939 roku stąd na wschód, a myśmy widzieli przecież te całe masy ludzi, którzy wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach, w tej szerokości geograficznej, no, czegoś takiego nie doświadczą, prawda? No i myśleliśmy sobie o tej wspólnocie losów, która wcale nam się nie podobała. Myśleliśmy, że po prostu wszystko to zostanie już w historii, a tymczasem Warszawa znowu jakoś była powiązana z tematem uchodźstwa i z tematem wojny. Tylko tym razem my byliśmy tym celem jakby ratunku dla ludzi. I Alek Laskowski wymyślił wtedy właśnie taką akcję, którą nazywaliśmy sobie crowdwritingową. To brzmi dziwnie, ale takiego jakby pisania listów, trochę jak w Amnesty International, że się pisze listy, to my myśleliśmy o tym, żeby zapytać ludzi o to, przed czym uciekają na kartce pocztowej. I to pytanie wydawało się takie bardziej pojemne, bo przecież nie tylko chodziło o to, że uciekamy przed wojną, ale w życiu się ucieka przed różnymi rzeczami. I faktycznie tych odpowiedzi przyszło bardzo dużo i plan od początku był taki, żeby z tego stworzyć utwór. No ale jak to zwykle bywa w NGO-sach, trzeba poczekać, trzeba składać milion wniosków, żeby się coś wreszcie udało i udało się w zeszłym roku. I premiera tego utworu, który do zbiorowego libretta, który opracowała Sylwia Hutnik, muzykę napisał Wojciech Błażejczyk. Premiera tego utworu była podczas takiego dodatkowego koncertu naszego festiwalu imienia Rywki Tiktiner w Tykocinie. To było w grudniu zeszłego roku. No ale warszawskiej premiery jeszcze nie było. No i właśnie podczas domówki ona się odbędzie. Wystąpi hashtag ensemble, będzie dyrygowała Liliana Krych, będzie też aktor Waldemar Raźniak i chór uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Oskara Kolberga. Także wydaje mi się, że to nie będzie wprost Weinberg, ale jednak opowieść, w której Weinberg jest jednym z uczestników, jednym właściwie narratorem w jakimś sensie, tylko takim nie wprost. I myślę, że to może być też ciekawe dla ludzi, którzy te kilka lat temu zdecydowali się, żeby do nas napisać, bo mogą odnaleźć w tym librecie swoje słowa i swoje uczucia.
2: Przypomnijmy, domówka u Mietka Weinberga rozpocznie się w najbliższą niedzielę o 15. A już za moment w audycji Wybieram Dwójkę, przegląd prasy zagranicznej.
3: Autopromocja.
4: Czego nie słyszymy, a co przyciąga ucho? Czy to, co poza muzyką jest jej częścią? Czym jest cisza, a czym hałas? W naszej kolejnej wspólnej nocnej strefie pojawią się takie wątki jak praktyka głębokiej uwagi dźwiękowej, brzmienia w relacji z czasem, krajobrazy do słuchania, muzyka universalis i muzyka humana, dźwięki jako miejsca i jako wspomnienia. Piosenki, muzyka dawna, poszukująca, ambientowa, minimalistyczna,

0: i tradycyjne. Sposoby słyszenia w czwartek o 22:30. Zapraszam, Hanna Szczęśniak.
1: Człowieka skłaniacie wy wszyscy do wypowiadania się. Ja jestem gadułą, ale ja nie umiem mówić. Jest tu wielkie niebezpieczeństwo spłycenia myśli.
2: O Józefie Czapskim mówiącym, ale także milczącym i słuchającym w kolejnej audycji przygotowanej z okazji Roku Artysty opowie profesor Jan Zieliński. Zapraszam dziś o 22:00. Dorota Gacek.
3: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo Dwójki, jest środa, 9 września, wybiła 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Dziś przegląd prasy ukraińskiej, który jak co środę przedstawi Mariana Kryl. Witaj, Mariano.
5: Dzień dobry i dziś też bardzo ciekawe tematy, w tym też o współpracy polsko-ukraińskiej w teatrze. O tym za chwilę. Także opowiemy o ogrodzie, który powstanie w Lwowie i to będzie miejsce upamiętniające poległych obrońców. Z czego składają się nasze lata 90. W Ukrainie ukazała się książka Archiwum poświęcona pierwszemu dziesięcioleciu niepodległości Ukrainy. Te spalone książki to prawdziwy artefakt wojenny. To cytat, który został powiedziany podczas wernisażu książek uszkodzonych podczas rosyjskiego ostrzału, który właśnie został pokazany w Szwajcarii podczas festiwalu literackiego i o tym też pod koniec dzisiejszego przeglądu, a zaczynamy od kijowskich premier. Jedna z nich odbędzie się już w najbliższą sobotę w Teatrze Łesi Ukrainki. Jest to przykład polsko-ukraińskiej współpracy przy wsparciu Teatru Polskiego i Instytutu Polskiego w Kijowie. Teatr przygotowuje wspólne przedstawienie z Teatrem imienia Iwana Franki. Będzie to premiera spektaklu Kassandra w reżyserii polskiego reżysera Grzegorza Jerzyny, w którym rzeczywistość ponownie spotka się z mitem. Informuje Suspilna Kultura. Podstawą spektaklu są teksty m.in. Homera, Sartra, a także dramat Łesi Ukrainki. W centrum historii znajduje się Kassandra, prorokini, która widzi przyszłość, ale nie może zmienić biegu wydarzeń. Dlatego jej głos, mówiący prawdę o wojnie, pozostaje niesłyszalny. Spektakl skupi się na kobiecym doświadczeniu wojny, na dotychczas niewypowiedzianym bólu kobiet oraz na ich cichej, ale nieugiętej sile. Premiera odbędzie się 12 i 13 września w Teatrze Łesi Ukrainki w Kijowie, a w Teatrze Franki spektakl zostanie pokazany w listopadzie. We Lwowie w dzielnicy Prowesyń powstanie ogród pamięci poświęcony poległym obrońcom Ukrainy. Informację tę podał Instytut Rozwoju Przestrzennego. Czytamy w Ukraińskiej Prawdzie. To miejsce powstało z prostej i bardzo ważnej potrzeby rodzin poległych obrońców, aby mieć w pobliżu miejsce, do którego można przyjść, by uczcić pamięć najbliższej osoby. Niewielki pomnik ani odizolowana od miasta pamiątka, lecz cichy ogród, który będzie codziennie towarzyszył mieszkańcom. Czytamy w komunikacie. Zielony ogród z drzewami powstanie na powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych i znajdą się w nim miejsca do samotnej refleksji oraz strefa przeznaczona do wspólnych spotkań. Drzewa posadzą rodziny poległych, a każde z nich będzie poświęcone konkretnemu obrońcy. Obok umieszczone zostaną tabliczki informacyjne z dzwonami, które zgodnie z zamysłem autorów koncepcji będą symbolizować echo pamięci. W instytucie zaznaczono, że przestrzeń ta zostanie pomyślana nie jako tradycyjny pomnik, ale jako żywy ogród, który będzie zmieniał się wraz z porami roku. W Ukrainie ukazała się publikacja Nasze lata 90. Pierwsze pokolenie niepodległych. To książka archiwum poświęcona pierwszej dekadzie niepodległej Ukrainy, zawierająca eseje, wywiady, zdjęcia, publikacje prasowe i magazynowe, plakaty oraz inne świadectwa tamtej epoki. Porusza ona w szczególności temat środowiska artystycznego Park Komuny, festiwalu Wywych, pierwszych ukraińskich rejwów

0: незалежних проєктів музичних і магазинових, а також феномену групи «Бу-ба-бу». Єден з представників тієї групи літерацької Олександр Ірванець на порталі «Читомо» так пише о книжці. Видавництво. Збір, приводник, енциклопедія, пише в нав'язі за знаками запитання Ірванець. Наші лата 90-те – то власне той випадок, в якому книжка пострігається не як текст замкнений в окладці і взбогацений ілюстраціями, але як панорами – широку, спійну, а одночасно нічо хаотичну. Однак та легка хаотичність тільки додає публікації уроку. То свого роду упорядкований хаос. Уклад Строн єст зружніцеване, а гама чтьонек незвикле богата. Ілюстрації са трафне, леч їх так віле, ж аж міга пред очами. Найважніша декада в цілої історії неподлегвощі, декада кшталтування що українців як народу політичного, декада віців і фестивалів, декада, яка розпочала ще від першої серії українських революцій, студентської революції на граніті. Намети на головному плацу Києва, ще вовчас під комуністичними флагами oraz młode, pełne inspiracji twarze głodujących są również obecne na pierwszych stronach tej książki przewodnika po ostatniej dekadzie minionego tysiąclecia. Na festiwalu książkowym w Szwajcarii zaprezentowano instalację złożoną z ukraińskich książek, które spłonęły w wyniku rosyjskiego ostrzału Centrum Logistycznego Wydawnictwa Ranok w Charkowie na początku sierpnia. Projekt powstał, aby zwrócić uwagę międzynarodowej publiczności na niszczenie kultury ukraińskiej w czasie wojny, informuje Suspільна Kultura. Ta instalacja nie pozostawiła obojętnymi ani Ukraińców, ani obcokrajowców. Przyciągała uwagę ludzi, którzy zatrzymywali się i ją oglądali. Szczególnie poruszyła serce obcokrajowców, ponieważ dla nich te spalone książki są prawdziwym artefaktem wojny, powiedziała jedna z inicjatorek powstania instalacji, Iwanna Onofryjczuk. Dyrektor generalny wydawnictwa Ranok Wiktor Kruglowy zaznaczył międzynarodowe targi za ważne dla zwrócenia uwagi na sytuację ukraińskiego rynku wydawniczego. Dla branży wydawniczej w Ukrainie to lato stało się jedną z najtrudniejszych prób od początku wojny na pełną skalę. Wszystkie te ataki na wydawnictwa i magazyny książek oraz liczba zniszczonych książek świadczą o systematycznym celu. Dlatego każda taka wystawa za granicą jest ważna. Przekształca się statystyki właśnie w konkretny obraz, który zapada w pamięć i skłania do działania, zaznaczył Kruglow. Przypomnijmy, rosyjski ostrzał miał miejsce 1 sierpnia w Charkowie i w wyniku ataku zniszczono magazyn wydawnictwa Ranok oraz jedną z księgarni należące do tej samej korporacji wydawniczej. W wyniku pożaru spłonęło około 8 milionów książek i w tym ponad 600 tysięcy podręczników. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy ukraińskiej.
1: Ten przegląd przygotowała dla Państwa i przedstawiła Mariana Krill. Mariano, bardzo dziękuję.
0: Dużo dziękuję.
1: A my tę drugą godzinę środowej audycji Wybieram Dwójkę muzycznie rozpoczniemy po francusku, sięgając po nagranie z 1968 roku.

0: śpiewał Nicolai Biedda, jeden z najwybitniejszych tenorów XX wieku, a przy fortepianie towarzyszył mu znakomity pianista Aldo Ciccolini. To nagranie sprzed ponad 5 dekad, a prezentuje Gabriela Forego. 11 minut po godzinie 17 wybieram dwójkę. Przenosimy się teraz w pewnym sensie do Wielkiej Brytanii, a to za sprawą rozmowy zarejestrowanej już jakiś czas temu, konkretniej pod koniec lipca. Swojego gościa przedstawia Bartosz Panek.
1: Gość dwójki.
2: Andrzej Szpilman, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Syn Władysława i Haliny, kompozytor, producent muzyczny, opiekun twórczości ojca Władysława Szpilmana, współtwórca musicalu The Pianist, przedpremierowe pokazy od 9 do 12 września w Mayflower Studios w Southampton w Wielkiej Brytanii. Rzecz wielka, jeśli chodzi o twoje starania o to, by twórczość twojego ojca upamiętnić w tej bardzo zaawansowanej scenicznej formie. Ile to lat pracy?
3: Projekt był już w trakcie realizacji od 10 lat, ale okazało się, że wyszło z tego zwykłe przedstawienie teatralne.
2: A takiego nie chciałeś.
3: To nie było zgodne z moim oczekiwaniem. W związku z tym zamknęliśmy to przedstawienie i postanowiliśmy robić musical. Zaangażowaliśmy do tego najlepszych ludzi, jacy byli osiągalni. Główna sprawa, ponieważ chodzi o twórczość rozrywkową ojca, no to był ktoś, kto będzie robił aranżację. Mnie się marzył Krzysztof Herdzin. Wybitny polski muzyk, znakomity aranżer, instrumentalista. Ale to niestety producenci z Broadwayu mają swoje wizje też i ja nie mogę...
2: Nie dałeś rady ich przekonać.
3: Nie. I oni wybrali pana, który... To nie jest żadna ujma na honorze dla Krzysztofa Herdzina, absolutnie. Simon Lee wyprodukował równo 50 lat temu Jesus Christ Superstar. No to zna prawie każdy człowiek na świecie.
2: Teraz będzie znał Pianista, czyli opowieść o twoim
3: ojcu. Ale jeszcze on
2: ojcu.
3: Później, 30 lat, robił wszystko, co robił Andrew Lloyd Webber. Koty, Phantom z opery, no wszystkie te znane, znane musicale, które naprawdę miały światowy rozgłos. To robił Simon Lee i on w tej chwili, ponieważ prawdopodobnie Andrew Lloyd Webber już jest na emeryturze, więc miał, jak to się mówi, moce przerobowe i dał się zaangażować w Pianistę.
2: Zatem teraz Pianista. Pianista, historia, którą świat poznał na początku XXI wieku po opublikowaniu ponownym, zrewidowanym książki Pianista i tłumaczeniach na wielu światowych rynkach, na
3: 44
2: języków. 44. No ale co tak magnetycznego jest współcześnie w tej historii? Co ty chcesz opowiedzieć, co chcą opowiedzieć producenci z Broadwayu tym musicalem?
3: A to tak nie jest. Dlatego, że właściwie

0: mężczyzna film, który stał się słynny.
1: Film Romana Polańskiego, oscarowy.
0: Tak, oczywiście. I jest w rankingu filmów najlepszych filmów wszechczasów na pozycji 32. Powiedzmy, że w tej konkurencji jest 100 tysięcy różnych filmów. Także to jest niesłychane w ogóle jakieś osiągnięcie. I to lokuje ten film w pozycji, na pozycji najważniejszych wydarzeń artystycznych, dzieł kinematografii. Ale film ten opowiada historię pianisty klasycznego. Natomiast mnie chodziło o opowiedzenie historii prawdziwej ojca. I ta historia, może ta prawda jest inna przez to, że ojciec przeżył dzięki muzyce rozrywkowej. Nikt się nie zajmuje na świecie do dzisiaj losem pianistów klasycznych tak bardzo jak losem na przykład Michaela Jacksona, czy jakiegokolwiek artysty z obiegu muzyki tak zwanej popularnej. Dlatego, że to ma zupełnie inny zasięg. To jest inne zapatrzenie, inne zafascynowanie. I ojciec był słynnym człowiekiem w tym polskim radiu, które zresztą pełniło rolę dzisiejszej telewizji.
1: I platform streamingowych jednocześnie. I telewizji,
0: no wszystkiego,
1: i platform
0: co się
1: streamingowych.
0: Natomiast,
1: jeśli mówimy o latach 20. i 30. XX wieku.
0: No i ojciec w tym polskim radiu był po prostu gwiazdorem. A dlaczego tak było? Dlatego, że był codziennie od rana do wieczora w programie. Dlatego, że programy szły na żywo i pomiędzy różnymi, nazwijmy to numerami, trzeba było zmienić muzyków, artystów, wykonawców, a w międzyczasie oczywiście działy się różne techniczne rzeczy, które szumiały i przeszkadzały, ale w tym czasie ojciec grał i prowadził cały czas muzycznie przez ten program. Czyli przechodził z jednego utworu do drugiego, łącząc je, musiał improwizować. I to była bardzo rzadka umiejętność, no ale przez to ojciec był praktycznie od rana do wieczora, tak jak dzisiaj siedzi dwóch dziennikarzy i prowadzą przez ten program 3-4 godziny i widzi się ich cały czas. Tak ojciec był obecny w radioodbiornikach, które wtedy były monopolem medialnym cały dzień.
1: I dlatego przeżył po wyjściu z getta? Po ucieczce z getta?
0: Nie, może nie dlatego przeżył po ucieczce z getta. Dlaczego zapominamy o całym okresie, który i w getcie go też ratował, bo gdyby nie był tym znanym pianistą, to by nie był angażowany, nie grałby koncertów, czy nie miałby żadnych możliwości zarabiania na życie i pewnie by umarł z głodu. Albo by go ktoś zastrzelił może, bo nie znał. Zresztą są sceny w książce, które o tym mówią. Także nie, to tak proste wszystko nie jest, ale starałem się, by ta opowieść jednak została troszeczkę poprawiona.
1: W jakim sensie? Jak to znaczy, akcenty to znaczy się nawet rozkładają nie, inaczej względem
0: nawet kilka
1: scenariusza
0: dni temu
1: filmowego.
0: Miałem wywiad dla London Times i oni się dokładnie tak samo, to samo zapytali. I powiedziałem, sprawa jest jasna. Widziałeś film Pianista? Powinieneś zobaczyć ten musical. Dlatego, że wtedy będziesz miał pełny obraz historii. Ten musical opowiada bardziej szczegółowo i w sumie taka nić przewodnia tego musicalu staje się historia przyjaźni ojca i Janiny Boguckiej-Godlewskiej, która przed wojną miała już szereg jego szlagierów na płytach. Ratowała mu życie przez całą wojnę z narażeniem własnego życia. Z Andrzejem Boguckim dbali o niego i szukali dla niego nowych kryjówek. Przeprowadzali go w różne miejsca, ryzykując cały czas życiem. I po wojnie wracają oboje do życia, tworząc jakby jakiś taki symboliczny pomost nad tym dramatem II wojny światowej. Dla ojca pewnie to był powrót do tego jeszcze jakiegoś zdrowego życia przedwojennego, gdzie jeszcze była rodzina i była właśnie Janina i mieli tę twórczość wspólną, tę radość tworzenia. I po wojnie wydaje mi się, że to był bardzo ważny akcent, bo Janina, nie tylko zresztą ona, ale i Lutosławski, Lewicki, wszyscy, którzy brali w tym udział, byli naszą rodziną do ostatnich dni. To po prostu, to byli ludzie, którzy mnie zastępowali, tą część rodziny, którą wymordowano.
1: A była to większość tej rodziny ze strony ojca?
0: No oczywiście. To znaczy nie większość, tylko wszyscy.

0: No i Janina była bardzo blisko. Ja byłem przy śmierci Andrzeja Boguckiego. To myśmy byli naprawdę tak mocno powiązani. No i ja uważam, że jestem szczęśliwy, że mi się udało, bo ja mam duży wpływ na cały proces tworzenia tego musicalu. I wydaje mi się, że udało mi się włączyć to do tego musicalu. Poza tym jeszcze jest taki motyw bardzo ładny. Nagle odkryłem, przygotowując ten musical, piosenkę przedwojenną, której ojciec nigdy, jak to się mówi, nie miał na oku.
1: Zapomniał o niej?
0: Tak. I to była zapomniana piosenka. I ta zapomniana piosenka była przed wojną na płycie. Ja tą płytę przypadkiem odkryłem. I ona przeżyła dzięki temu, że Janina ją pamiętała. Taką rolę odgrywa ta piosenka, która zresztą jest bardzo ważna, dlatego że ten moment, gdy ta piosenka z powrotem daje się zrekonstruować, uświadamia nam, jak wiele wspaniałych dzieł zostało zamordowanych razem z ich twórcami. Te straty niematerialne są nieocenione, które poniosła Polska.
1: I to jest to główne przesłanie,
0: nie,
1: które,
0: ale to jest jedno
1: z
0: tych rzeczy, które wynosi się z tego przedstawienia. Ludzie sobie uświadamiają, jak potężną zbrodnią jest każda wojna i jakie to są konsekwencje, których ludzie normalnie w ogóle nie myślą. Nawet w radiu tutaj nikt o tym nie myśli, jak wiele tych utworów przedwojennych przepadło.
1: Kto wybierał te piosenki? No bo przecież są niepoliczone.
0: Simon
1: niemalże
0: wybierał, ja mu przedstawiłem 350 propozycji.
1: Czyli człowiek jednak, nie algorytm, chociaż pewnie teoretycznie mógłby.
0: Nie, no Simon Lee, który jest wybitny. Przede wszystkim to jest tak, że powiedzmy sobie szczerze, że jest to pierwszy musical w historii świata o temacie wojennym, o temacie Holokaustu, o temacie polskim z polską muzyką. Czyli to jest naprawdę z wielu, a pod wieloma względami, ewenement.
1: No, mało to będzie popularne tematy, mówiąc delikatnie, oględnie.
0: To nie chodzi o to. Nie, temat jest bardzo popularny. To tak nie jest, bo inaczej byśmy nie mieli takiego sukcesu filmu Pianista, czy książki Pianista.
1: Mówię o musicalu.
0: Myślę, że zawsze każda historia, jak jest dobrze opowiedziana, jest popularna. Tylko tyle, że nikt się nie odważył zrobić musicalu o wojnie, żeby się nie spotkać z zarzutem, że sobie urządza igrzyska na grobach ofiar.
1: A często słyszysz takie zarzuty?
0: Nie, ale z tym trzeba było się liczyć. I dlatego Simon wykonał rzecz niebywałą. W związku z tym ten cały musical jest niesłychanie godny. I to jest niebywałe, tym bardziej, że mamy do czynienia z rodziną mojego taty, z moim tatą, z ludźmi, którzy przez cały czas żyją muzyką. I w związku z tym na scenie tych 12 aktorów gra swoje role jako aktorzy, śpiewają i jednocześnie grają wirtuozowsko na instrumentach i tworzą orkiestrę. Czyli nie ma orkiestry z tyłu. Nie ma nic innego poza tym, co widzimy na scenie cały czas i to są oni, muzycy, którzy grają fenomenalnie na instrumentach, jednocześnie tworzą zespół wykonawczy i chór i są jednocześnie tymi aktorami, którzy grają swoje role. W związku z tym jest to doskonale wymyślone, jest bardzo oryginalne. Zobaczymy, bo mamy, jak już wspomniałeś, pierwszą premierę w Southampton, ale już 4 tygodnie później mamy premierę w Londynie, 60 przedstawień. Ale to jest bardzo dużo, bo to jest już od razu pierwszy plan, 60 przedstawień, z tym zaczynamy. To nie jest jedno czy dwa.
1: Imponująca liczba.
0: I zobaczymy, jak to będzie dalej. Jeśli to będzie dobrze przyjęte, to pójdzie to na tak zwany West End. No i tam już jest niezbadana przyszłość takiego przedstawienia, może i 10 lat.
1: Traktujesz pracę nad tym musicalem jako dzieło swojego życia?
0: Nic takiego. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa.
1: Bez wątpienia, no ale takie, wiesz, duże słowa cisną się na usta w tej sytuacji.
0: Nie, przy okazji tego przedstawienia, ponieważ były teksty polskie do niektórych piosenek, znaczy napisałem nowy tekst i napisałem go po angielsku i przypadkiem został przyjęty. Także jako skromny dentysta z Warszawy nie tylko doprowadziłem do produkcji wielkoekranowego filmu,

0: filmu. Opracowałem książkę, która zdobyła uznanie na całym świecie, ale teraz stałem się współproducentem musicalu, jeszcze autorem tekstów na Broadway. I powiedziano mi, pisz następne, bo masz talent. I miałem pisać drugi, napisałem, ale nie byłem z niego zadowolony na tyle, żeby go zaakceptować. W związku z tym zamówiliśmy u bardzo znanej pani nowy tekst i zamknęliśmy w ten sposób potrzeby nasze, jeśli chodzi o teksty. Ale stwierdziłem, że rzeczywiście sprawia mi to przyjemność i zacząłem pisać teksty i napisałem, a tych piosenek ojca 700. I one poprzez to, że daje im się tekst angielski, stają się zrozumiane na całym świecie. W ogóle mają zupełnie inny wydźwięk. Stają się tak amerykańskie w wydźwięku i tak...
1: Polski Gershwin, tak piszą o twoim ojcu.
0: No tak, ale tego tak nie można ocenić, jak się zna te polskie nagrania.
1: Na przykład przypadkiem
0: wziąłem teraz dwa dni temu, no, chciałem pokazać koledze, jak można napisać tekst. I wziąłem tekst piosenki ojca, dziewczyno, cóż mogę ci powiedzieć. Piosenki, której w sumie tak, no jakby nie lubiłem. I zmieniłem ten tekst, polski przede wszystkim, z dziewczyną na kochanie. I śpiewa dziewczyna do faceta ten sam tekst i on jest rozbrajający. No tak się zmieniła ta piosenka. Stała się po prostu urocza, sentymentalna, o głębokiej, prawdziwej miłości. Przepiękna. A potem napisałem od razu tekst po angielsku. I zupełnie inny oczywiście, bo ja nie tłumaczę tekstu polskiego, tylko piszę nowy. I powstał fenomenalny tekst w ciągu 20 minut. I to jest dla mnie, to jest niesłychane przeżycie, że ja mając 70 lat, nagle zacząłem pisać teksty. Napisałem kiedyś jakiś tekst, a teraz okazuje się, że tak, napisałem angielskie teksty do wszystkich moich własnych piosenek i nagle stały się całkiem przyzwoite. Napisałem już teksty do wielu piosenek ojca w tej chwili i też robią wrażenie. Także odkryłem nowe zajęcie, którego no, w tym wieku to raczej się idzie rozwiązywać krzyżówki, a ja piszę teksty do piosenek. Także to mi sprawiło wielką przyjemność. To jest prezent niebywałej klasy, ale on przypadkiem, ten prezent został mi zrobiony przez autora tego musicalu. Bo on powiedział, masz talent, pisz.
1: Rozumiem, że musical jest całkowicie made by humans.
0: No czy... No, łakam.
1: No wiesz, dyskusja na temat wykorzystywania narzędzi operujących sztuczną inteligencją.
0: To jest bardzo ciekawy temat.
1: Jest najgorętsza w tym momencie od kiedy tylko zaczęliśmy zapoznawać się, zaznajamiać z tym, czym jest sztuczna inteligencja.
0: Czy to jest sztuczna inteligencja? Pierwszy zarzut. Ta sztuczna inteligencja to jest wielki komputer. I on bezczelnie przestudiował wszystkie partytury świata i wszystkie nagrania i wszystko wie. I nie zapłacił za to ani grosza, za te studia. No jak ja na to patrzę, to chce mi się śmiać. To znaczy od jutra musimy brać pieniądze od studentów medycyny za to, że studiują atlasy anatomiczne.
1: No, myślę, że problem jest problem jest, co one z tym zrobią co odbiorą tym, którzy do tej pory się zajmowali właśnie taką działalnością.
0: Rzecz w tym, że to przypomina okres maszyny parowej sprzed 200 lat, gdy pojawiła się maszyna, która była w stanie napędzać pewne urządzenia i pojawiły się natychmiast protesty, że ludzie stracą pracę. Mamy do czynienia z komputerem, który po prostu posiada całą wiedzę ludzkości. A jeśli jeszcze nie całą, to stanie się to w ciągu najbliższych miesięcy. No to jest oczywiście nowum, bo nasze komputery są połączone z wiedzą światową przy pomocy Google'a. A teraz ten komputer gdzieś, on wcale nie stoi w jednym miejscu, bo to jest sieć komputerów połączona. I każdy z nich otrzymuje cząstkę zadania i wykonuje ją w dużej szybkości. W związku z tym ta siła tego komputera jest niebywała. I teraz, czy ten komputer będzie w stanie podjąć sam decyzję? Komputer może podjąć sam decyzję, tak jak człowiek podejmuje. Niektórzy idioci podejmują fatalne decyzje, co obserwujemy każdego dnia. I musimy według nich żyć. Pytanie jest tylko, czy pozwolimy temu komputerowi mieć dostęp do takiego interfejsu, który wykona jego rozkazy. Także ja bym nie wysuwał tego typu obaw, bo taki komputer może tylko to zrobić, na co mu pozwolimy. Natomiast jego przemyślenia i działania dzisiaj dają nam do ręki niesłychane narzędzie. zanalizuj tę sytuację dla mnie. Co o tym sądzisz? Jakie są perspektywy, prognozy? I powiedz mi, czy ta

0: piosenka może się stać przebojem na rynku. I wyskakuje mi od razu informacja na 15 stron, która mówi, jak to należy robić i czy to ma szansę i w punktach, ile może i tak dalej, i tak
1: I
0: dalej.
1: Zadajesz, ty zadajesz czatowi takie pytania?
0: Zadaję oczywiście, jak teraz nowy tekst, to pytam się, czy ten tekst jest dobry pod względem rynkowym.
1: Mhm. I co ci odpowiada?
0: No, że właśnie jest to tekst bardzo dobrze, bo po pierwsze jest napisany po angielsku. Mhm. Najwyraźniej przez człowieka, który nie operuje bardzo szerokim słownictwem, co jest bardzo korzystne, bo trafia wtedy do szerokiej publiczności na całym świecie.
1: Nie jest zbyt elitarny.
0: No oczywiście. W co normalny człowiek by nie uwierzył. Czyli musisz operować prostymi środkami. No więc dla mnie to jest fenomenalne. I teraz tak. I teraz rzeczywiście budzą się ludzie i przyznają wszyscy, że korzystają z tego. Problem polega tylko na tym, że niektórzy myślą, że taki komputer sterowany sztuczną inteligencją tak zwaną, może napisać piosenkę. Nie. Te komputery mogą ją zaaranżować i nawet wykonać. I powiem szczerze, że wykonania proponowane przez ten komputer są lepsze od wszystkiego, co znamy.
1: Komputer potrafi teraz zaśpiewać lepiej? Jeszcze tak lepiej? Dużo lepiej?
0: Tak lepiej, że jak słucham tamtego nagrania, co myślę, no, mimo że jest czysto.
1: Tak czy inaczej, gdybyśmy chcieli bardzo się mocno związać z tą sferą kreatywną, czy nadal w niej być i przetrwać, no to będzie liczyła się jakość i nieprzeciętność.
0: Przede wszystkim talent, wybitny talent, kreatywność, oryginalność. To są rzeczy, których tak zwana sztuczna inteligencja nie prześcignie i nie zastąpi. Napisałem zresztą szereg fraszek na temat sztucznej inteligencji.
1: No, zacytuj jedną na koniec.
0: Sztucznej inteligencji boją się ci, którym brakuje własnej.
1: Andrzej Szpilman, bardzo dziękuję. Czego posłuchamy na koniec?
0: Sztuczną inteligencję.
1: A jednak. A
0: oczywiście, absolutnie. Tekstu i muzyki nie stworzy maszyna porządnego. Nie ma w ogóle o tym mowy, tylko bełkot. Ale nagranie jest fenomenalne i za chwilę ci puszczę.

To fragment nagrania ilustrującego te różne wątki, które pojawiły się w rozmowie Bartosza Panka z Andrzejem Szpilmanem. Rozmowie, w której, jak Państwo słyszeli, pojawiło się wiele tematów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zamknijmy może ten temat. Ja teraz proponuję takie antidotum w postaci całkiem klasycznego nagrania. To kompozycja Władysława Szpilmana.

To walc w dawnym stylu na orkiestrę, kompozycja Władysława Szpilmana. Tak Polska Orkiestra Radiowa grała w roku 2008. Już prawie 17.40, a w studiu dwójki pojawił się

0: Rozpocznie się już jutro. I tak patrząc na program, ale także na tą główną myśl, to hasło, tak sobie myślę, że chyba mieli Państwo wyjątkowo dużo przyjemności, planując te wydarzenia.
1: Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Tegoroczna edycja poświęcona jest dźwiękom niskim, niskim tonom, niskim częstotliwościom. I rzeczywiście mieliśmy sporo frajdy. To taki pomysł, który krążył od lat. Tomek Gregorczyk od lat kombinował, żeby może pozapraszać kontrabasistów, żeby zaprosić może Petera Jacquemena. I udało nam się zrealizować to w tym roku. Rzeczywiście Peter będzie artystą, rezydentem tegorocznej edycji festiwalu, a cała narracja, którą zbudowaliśmy, która mam nadzieję, że się wydarzy w ciągu najbliższych 4 dni, dąży do tego, żeby stopniowo zjeżdżali się jego przyjaciele i koledzy i znajomi z zespołu The Art Ensemble of Brussels. Oni będą i one będą występować z różnymi polskimi muzykami i to wszystko będzie dążyło do ich wspólnego występu na koniec w niedzielę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
0: A zatem instrumenty, które proponują słuchaczom niskie brzmienia, wydobywają Państwo z cienia, można tak powiedzieć? No bo często jest tak, gdy myślimy o kontrabasie w różnych składach, czy to klasycznych, czy jazzowych, że gdzieś no, nie jest to instrument będący w świetle reflektorów. Podobnie bywa z tubą. Nie wiem, czy można to samo powiedzieć o klarnecie basowym. A z drugiej strony to jest taka muzyka, która działa na wiele zmysłów, bo nie tylko na zmysł słuchu.
1: Zapewne każdy z nas rozumie to troszeczkę inaczej. Dla mnie kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby pokazać to, w jaki sposób różne zjawiska, które bardziej są kojarzone, nie wiem, z muzyką elektroniczną, z muzyką klubową, z sound artem, pewnego rodzaju fizyczne oddziaływanie przez niskie częstotliwości, w jaki sposób ta tradycja, to podejście jest również obecne w muzyce improwizowanej, w bardzo różnych nurtach muzyki improwizowanej. No i stąd w zasadzie bogactwo najróżniejszych podejść, eksperymentów, składów jest tutaj olbrzymie i muszę przyznać, że układanie tego programu faktycznie było tutaj ogromną przyjemnością, tylko zastanawialiśmy, okej, no to w sumie marzyłoby nam się, żeby były jakieś eksperymenty tutaj z tego typu instrumentem, no to może właśnie z tubą. I ten pomysł właśnie na zaproszenie tria mikrotonowo nastrojonych tubistów, czyli microtubes, Brytyjczycy, którzy wystąpią drugiego dnia festiwalu w Hashtag Labie. Chcieliśmy, żeby po prostu możliwie pełne spektrum różnego rodzaju instrumentów operujących w niskich częstotliwościach wybrzmiało podczas tej edycji.
0: To będzie też okazja do spotkania artystów z zagranicy, ale także artystów polskich. Powiedzmy trochę więcej o tych spotkaniach. Padło nazwisko Petera Jacquemena, który jest no, takim głównym bohaterem tej odsłony, ale do tych znakomitych nazwisk tu jest całkiem sporo.
1: Kiedy skontaktowaliśmy się z Art Ensemble of Brussels, oni od samego początku mieli taki pomysł, żeby przyjechać na kilka dni, na tyle, ile poszczególne osoby będą mogły, ponieważ bardzo chcieli pograć z polskimi muzykami. No i stąd ten pomysł, żeby już w zasadzie pierwszego dnia do duetu Czarnoziem dołączyła wspaniała multiinstrumentalistka w zasadzie, ale przede wszystkim perkusistka Lazara Roselle Albert. Później drugiego dnia tak pomyśleliśmy, że może warto by było spotkać ich z kimś z Nestorów polskiej muzyki eksperymentalnej i ze Zdzisławem Piernikiem wystąpią Sofia Kakuri i Pierre-Michel Zaleski. Do tego taką, powiedziałbym, bo wspominałem, że ich ten koncert będzie taką kulminacją, ale oni od samego początku myśleli o tych swoich występach jako pewnego rodzaju interwencjach. I stąd pojawił się pomysł, żeby taką główną interwencją, także związaną z tematyką tegorocznej edycji, był ich występ niejako do odtworzenia, do instalacji kompozycji Krzysztofa Knitla, założyciela festiwalu Ad Libitum, do jego kompozycji Low Sounds na taśmę. I to w ogóle to zdarzenie, to w zasadzie trudno powiedzieć, czy to będzie bardziej koncert, czy to będzie bardziej performance. Oni w ogóle są bardzo

0: bardzo silnie performatywni, więc troszkę trudno jest tak wyrokować, jaki charakter ich występ przybierze, ale to będzie punkt programu, który otworzy na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego właśnie ten ostatni dzień, niedzielę. No i skoro już rzeczywiście ułożyła nam się taka tutaj lista współprac, to stwierdziliśmy, że dobrze by było wrócić do takiej tradycji, która no z różną intensywnością, ale jest obecna na przestrzeni wielu lat ad libitum, czyli spotkania muzyków zagranicznych z muzykami polskimi po prostu. Stąd pomyśleliśmy też, i z tego jestem szczególnie szczęśliwy, żeby zaprosić raz jeszcze, po raz trzeci do Polski Nuria Andorę, jedną z moich ulubionych perkusistek. Nuria występowała dwukrotnie na ad libitum, raz występowała na takiej edycji feministycznej, można powiedzieć, z Christina Bob, w takim bardzo ciekawym duecie. Raz występowała z Krzysztofem Knitlem. No a tak pomyśleliśmy, że fajnie by było spotkać ją tym razem z młodą polską instrumentalistką, performerką Aleksandrą Chciuk. I myślę, że to również, no przynajmniej dla mnie jest to bardzo ważny punkt tego programu. I co więcej, namówiliśmy również Krzysztofa Knitla, żeby także wystąpił na tej edycji.
1: To chyba więcej niż raz.
0: Więc tak jak powiedziałem wcześniej, będzie niejako reżyserem dźwiękowym odtworzenia swojej kompozycji Low Sounds ostatniego dnia, ale dzień wcześniej wystąpi z bardzo ciekawym duetem Replika Birgit Uller i Felipe Araya. Z Birgit Uller oni w ogóle grywali razem jeszcze w latach 90. zdaje się, w różnych takich polsko-niemieckich szerszych orkiestrach. To jest znakomita trębaczka. Troszkę moim zdaniem za mało obecna w Polsce, więc strasznie się cieszę, że wystąpi na ad libitum. W bardzo fajnym, moim zdaniem, duecie, który ja bardzo lubię, z Felipe Marają, który gra na instrumentach perkusyjnych, przede wszystkim na tak zwanym cajon, czyli takim instrumencie perkusyjnym południowoamerykańskim.
1: To jak państwo słyszą, będzie się działo bardzo wiele przez te cztery festiwalowe dni festiwalu Ad Libitum w Warszawie. Co istotne, wszystkie te wydarzenia są wstępne, wszystkie wydarzenia jest bezpłatne i to chyba też ma znaczenie w kontekście państwa misji, a na pewno jednym z celów jest to, żeby trochę odczarowywać tą taką elitarność, niezrozumiałość muzyki improwizowanej i pokazanie, że można się po prostu znakomicie bawić, zarówno wykonując, jak i doświadczając tej muzyki na żywo.
0: Dla mnie jest to szczególnie istotne. Nie będę ukrywał, że bliska mi jest tradycja jakoś tam neoawangardowa, zbliżająca muzykę do, po prostu do publiczności, do ludzi, wychodząca naprzeciw, wchodząca w różne nieoczywiste przestrzenie. Od kilku lat Ad Libitum jest festiwalem wędrującym, który niejako w każdym ze swoich miejsc, ponieważ koncerty od kilku lat są przede wszystkim w Pardon to Tu, w Hashtag Labie oraz w CSW, Zamek Ujazdowski, w każdym z tych miejsc mają trochę inny charakter. Oczywiście, jeżeli gdzieś jesteśmy z gościną, to tam również ten festiwal troszeczkę nabiera innych kolorów. Natomiast wydaje mi się, że to właśnie z tego że te różne odcienie tych miejsc i różnych charakterów tych sytuacji, one razem układają się również w pejzaż tego, czym dzisiaj jest to bardzo złożone zjawisko, jakim jest muzyka improwizowana. I tu chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym punkcie programu, bo on jest dla mnie bardzo, bardzo istotny. Wiąże się z pewnego rodzaju odkrywaniem na nowo, można powiedzieć, czegoś, co może nam się wydawać znajome. Otóż pierwszego dnia w Pardon to Tu wystąpią takie fundamentalne postacie światowej improwizacji. Mark Dresser, wybitny kontrabasista oraz wielokrotny gość w Pardon i w Warszawie, nawet tydzień temu w Warszawie, Mats Gustafsson.
1: Ale lubiany bardzo przez publiczność,
0: tak,
1: w Warszawie.
0: Ale na Ad Libitum wystąpi w wyjątkowym duecie Flöjter. I to jest coś dla mnie absolutnie fantastycznego. Bardzo państwu polecam. Mats Gustafsson z Delphine Jussin. Amplifikowane flety. Gustafsson jako flecista, który po prostu porusza ziemię.
1: Jak to się ma do tych niskich brzmień, które są w centrum zainteresowania programu?
0: trzeba pójść i zobaczyć, co oni robią z tymi brzmieniami, przez co je przepuszczają, jak to tak naprawdę brzmi.
1: Nie wiem jak państwo, ja jestem bardzo ciekawa, jak to zabrzmi. 21. odsłona festiwalu Ad Libitum rozpocznie się już jutro, potrwa do końca weekendu.

0: Muzyka Jerzego Filipa Telemana w nagraniu zespołu Holland Barok. 7 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Donosy Sławomira Mrożka były jego reakcją na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Oto dwa, adresowane do dyrekcji Muzeum Louvre za granicą oraz do postępowej ludzkości. Czyta autor.
5: Do dyrekcji Muzeum Louvre za granicą. Niniejszym donoszę, że mam dla dyrekcji niespodziankę. Przy kopaniu na działce wykopałem dwie ręce w stanie dobrym z kamienia. Orientuję się, że dyrekcja jest w posiadaniu starożytnej rzeźby greckiej bogini Venus z Milo. Dyrekcja nie zaprzeczy, bo są świadkowie. Wyżej wzmiankowana rzeźba nie ma rąk, bo jej brakują. Ja o tym wiem z dobrego źródła. Sytuacja teraz jest taka, że ja te ręce znalazłem. Mogę te ręce dosłać dyrekcji za uiszczeniem opłaty pocztowej przy odbiorze. Za to poproszę dyrekcję o spełnienie moich życzeń. Moje życzenia są takie. Wycofanie obcych wojsk z terenu mojego kraju. Rozpisanie wolnych wyborów do Sejmu drogą powszechną.

0: powszechnego głosowania. Niezwłoczne zaopatrzenie nas w mydło, buty i pasty do zębów. Jeżeli dyrekcja nie może tego załatwić sama, to niech się porozumie z narodami zjednoczonymi. Im chodzi o kulturę światową i jest jasne, że albo bogini będzie dalej bez rąk, albo już będzie z rękami. Dla mnie osobiście proszę za fatygę o wysłanie mi puszki kawy mielonej w proszku marki Nescafe. Proszę o wysłanie przesyłką poleconą, bo kradną. Z wyrazami poważania, Sławomir Mrożek, Polak. Do postępowej ludzkości. Niniejszym oświadczam, że jestem ostro przeciwko Adolfowi Hitlerowi i jego klice. Uważam, że Adolf Hitler był zły i potępiam kategorycznie. Również jestem przeciwko cesarzowi Neronowi, przeciwko chińskiemu cesarzowi Ming oraz przeciwko uciskowi warstwy chłopskiej w starożytnym Egipcie przez faraona. Podkreślam z naciskiem, że te moje poglądy głoszę z podniesioną przyłbicą i wcale się nie boję reakcyjnych głosów. Za to proszę szanowną postępową ludzkość o przyznanie mi Nagrody Pokoju imienia Nobla. Jak nie może być w dolarach, to może być w markach zachodnich. Z postępowym pozdrowieniem, Sławomir Mrożek, Freedom Fighter.
1: Mrożek nagrał swoje donosy dla wydawnictwa kasetowego Kontakt w Paryżu w 1983 roku. Były przeznaczone na przemyt do Polski. Jutro kolejne.
2: Tak, dobiega końca środowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę. To czwartkowe będzie specjalne, bo prosto z Muzeum Mazowieckiego w Płocku zapraszam w imieniu Jakuba Kukli. Wojciech Ciarka pozostaje za konsoletą. Za chwilę odezwie się do Państwa Przemek Psikuta, a my już dziękujemy za te wspólne dwie godziny. Beata Stylińska, Klaudia Baranowska i Monika Zając. Wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Na 61. festiwalu Wratislavia Cantans Ottavio D'Antone wraz ze swoim zespołem Akademia Bizantina i znakomitymi solistami zaprezentuje jedyną operę Henry'ego Purcella. Przejmująca opowieść o niemożliwej miłości królowej Kartaginy i trojańskiego bohatera zabrzmi w wersji koncertowej w katedrze świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Na transmisję Dydony i Eneasza zapraszam już dziś o 19:00. Agata Kwiecińska. Autopro.

0: Program drugi Polskiego Radia, jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Kłaniamy się Państwu. Wojciech Ciarka, który dzisiejszą audycję realizuje, i mówiący te słowa Przemek Psikuta. Środa w dwójce w naszym jazzowym klubie, czyli oczywiście czas dla Johna Coltrane'a. Szczególnie teraz we wrześniu finiszujemy, jeśli można tak powiedzieć, z naszymi prezentacjami Coltrane'owskimi. Przypominam, 23 września upłynie dokładnie 100 lat od narodzin Train'a. Dziś nasz kolejny odcinek, dziś także proszę pamiętać o porze nokturnowej po 22.30 kompozycje Coltrane'a w wykonaniach wolnych od saksofonu, a to wszystko w rozmowach improwizowanych, które Państwu polecam. A u nas w naszym Coltrane'owskim cyklu dziś pora na nagranie dosyć szczególne. Nagranie, które nieczęsto pojawia się w eterze. Jakoś zapominamy o tej płycie. Mam na myśli album First Meditations for Quartet. Czyli sesja Johna Coltrane'a z 2 września 1965 roku, rzecz wydana pośmiertnie, rzecz wydana dopiero w 1977 roku, a przynosząca nam, jak głosi tytuł, kwartetową wersję suity Meditations, którą znamy już, którą Coltrane nagrał 2 miesiące później jako album po prostu zatytułowany Meditations i nagrał te utwory w poszerzonym składzie sekstetowym, który też jest oczywiście dziś z nami. No i te nagrania wraz z jeszcze jedną sesją z tego okresu z albumem Sunship tworzą, reprezentują ostatnie nagrania, ostatnie sesje, ostatnie spotkania klasycznego kwartetu Coltrane'a, czyli składu z pianistą McCoy Tynerem, basistą Jimmy Garrisonem i perkusistą Elvinem Jonesem. Zatem te medytacje na kwartet będą punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania. Porównamy sobie te wersje kwartetowe z wersjami innymi. Gorąco zachęcam Państwa także do udziału w audycji przemysław.psikuta@polskieradio.pl.

Love, miłość. To jest pierwsze ogniwo suity Meditations, First Meditations for Quartet. Dokładnie taki tytuł nosi album, który jest punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania. Ostatnie nagrania Złotego Kwartetu: Elvin Jones, bębny, Jimmy Garrison, kontrabas, McCoy Tyner, fortepian i Train na saksofonie tenorowym. Klasyczny kwartet, który istniał od kwietnia 1962 roku. No a w momencie powstania tych nagrań kwartet tych czterech muzyków osiągnęło coś, co jeden z badaczy twórczości Traina, David Wilde, nazywa niemal telepatycznymi zdolnościami komunikacyjnymi. To coś, co pozwalało rozwijać pomysły Coltrane'a, który, jak wiemy, stał się minimalistą, to znaczy wykorzystywał coraz mniejszą ilość oryginalnego materiału, którym muzycy posługiwali się podczas swoich improwizacji. Z jednej strony to ograniczenie, które było impulsem do grania wyzwolonego, do grania free, z drugiej strony z powodu tej potrzeby Coltrane'a, by właśnie eksplorować terytoria nowe, nieznane, kwartet wciąż musiał przekraczać jakieś kolejne granice, jeśli chodzi o brzmienie, o spójność brzmienia. Powodowało to, jak wiemy, tarcia, spowodowało to odejście muzyków, no ale oba te światy ścierają się ze sobą w tych ostatnich nagraniach kwartetu. Z tego też powodu są one tak niezwykłe. Tak jak powiedziałem na początku, zestawimy sobie brzmienie kwartetowe z tym brzmieniem sekstetowym i to już za chwilę. Ari, który komentuje nasze spotkania od miesięcy, co tydzień wysyłając nam swoje przemyślenia dotyczące słuchanej akurat muzyki, dziś przed chwilą napisał tak. Odsłuchując First Meditations w kolejności wydawanych płyt, mam nieodparte wrażenie, że wraz z każdym dźwiękiem saksofonu, kontrabasu, fortepianu, perkusji, że tęsknilibyśmy za tym wyważonym, zgranym, wspólnie słuchającym się wzajemnie składem, że klasyczny kwartet Coltrane'a był miejscem, gdzie wszyscy muzycy rozumieli się oraz mieli własną przestrzeń na swoją ekspresję, że mimo roli lidera John pozwalał pozostałym członkom zespołu na bycie sobą, a to wszystko przekłada się na spójność i klarowność muzyki, na komfort, który w efekcie udziela się słuchaczom, a to nie zawsze jest tak,

oczywista sprawa. Pisze Ari, jak zwykle bardzo, bardzo celnie, bardzo, bardzo trafnie, dotykając przedmiotu, którym się tutaj zajmujemy. To może teraz posłuchajmy dwóch składów, dwóch podejść Coltrane'a do kolejnego tematu, który ustawił na drugim miejscu. No tutaj nie musimy dodawać, w ostatniej fazie, w tych ostatnich sesjach, których słuchamy, Coltrane sięga już niemal wyłącznie po własne kompozycje. Tutaj dziś w 100% tematy podpisane jego nazwiskiem. No i tak teraz przed nami compassion. Compassion, czyli współczucie. Pierwsza wersja kwartetowa, czyli z września 65 roku, a od razu dołączymy do niej wersję z listopada 65 i to wersja, którą można znaleźć na płycie zatytułowanej po prostu Meditations, i tu do kwartetu dołączy Pharoah Sanders na saksofonie tenorowym, czyli mamy dwa tenory, oraz Rashid Ali na bębnach, czyli dwa zestawy perkusyjne.

John Coltrane i jego nagrania z końca 1965 roku. Zespoły Coltrane'a w rękach Rudiego van Geldera i Boba Tilego. Przed chwilą 23 listopada 65 roku i sextet Coltrane'a, Coltrane i Flora Sanders tenory, McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison kontrabas, Rashid Ali Elvin Jones perkusja, a wcześniej wyłącznie kwartet i kompozycja Compassion w dwóch wersjach tej kwartetowej z 2 września 65 roku, no i przed chwilą tej pomyślanej na skład większy, ze znacznie zmienionym podkładem rytmicznym. No tu oczywiście duży wpływ na to miało rozdzielenie tej siatki perkusyjnej na dwóch muzyków, Elvina Jonesa i Rashida Alego. Porównujemy dziś wersje tych samych tematów. Coltrane bardzo często, jak wiemy, różnicował, sięgał po znane tematy i pokazywał je w zupełnie nowym świetle. W rozmowie z Natem Hentoffem, którą krytyk, autor przeprowadził pod koniec, w ostatnich dniach listopada 1965 roku, czyli tuż po tych nagraniach, których słuchamy, Coltrane mówił między innymi tak. Kres nie istnieje. Zawsze będą nowe dźwięki do wymyślenia i nowe emocje do wyrażenia. I zawsze będzie też potrzeba sublimacji.

akcji tych emocji i dźwięków, żeby można było ujrzeć na czysto, co się takiego odkryło, żeby można było coraz wyraźniej widzieć, kim się naprawdę jest. Dzięki temu możemy słuchaczom dać esencję, najlepsze to, co mamy. Ale żeby to stało się możliwe, musimy na każdym etapie przecierać lustro. I Nat Hentow dodaje, i o tym właśnie jest album Meditations, o przecieraniu lustra odbijającego duszę, o podążaniu w głąb zwierciadła, na ile to tylko możliwe, o tworzeniu muzyki tak obnażonej i czystej, jak może być tylko ludzka dusza. Słowa Hentowa, który znakomicie czuł, rozumiał, znał muzykę, twórczość i samego Johna Coltrane'a. Pan Robert pisze: oj, wspaniale jest zanurzyć się dzięki tym audycjom w twórczości Tuza jazzu. Ten pierwszy utwór, który dziś zabrzmiał, rozpoczął się i mam takie odczucie, jakbym otwierał pudełko ptasiego mleczka. Same rarytasy na początek, a później artysta słodzi, słodzi, słodzi i choć szkodzi na zęby, to chce się wciąż słuchać. John Coltrane to prezentuje tu uduchowiony jazz. Love, utwór poświęcony miłości, przynajmniej o tym mówi tytuł. Tę miłość słychać w nim. Miłość, tworzenie, radość. Jednak każdy z nas cierpi i Coltrane także cierpiał. To cierpienie słychać także w jego twórczości, bo taki jest jazz Traina. Sztuka totalna, prawdziwa. Pisze pan Robert, który ze swoją rodziną słucha naszego cyklu już od dawna. No dobrze, to idziemy dalej, podążamy dalej tropem Traina, jego pierwsze medytacje na kwartet, ponieważ powracam teraz do long playa właśnie First Meditations i do brzmienia czysto kwartetowego, temat Joy, jeden chyba w ogóle najpopularniejszy temat z tego albumu, podejmowany później także przez spadkobierców, także tych duchowych Traina, jak chociażby Carlos Santana, jak John McLaughlin, jak przede wszystkim Alice Coltrane. No i właśnie, Joy na początek, ten kwartetowy, czyli ten z września 65 roku, a zaraz potem dołączymy wersję zredagowaną przez Alice Coltrane i wydaną w roku 1972, czyli wydaną przed, jeszcze wówczas przed longplayem, którego dziś słuchamy jako tego podstawowego. Wersja zredagowana, wersja bazująca na nagraniu Coltrane'a z 22 września 1966 roku. To nagranie powstało w San Francisco i to nagranie, w którym udziela się także Alice Coltrane grająca na harfie. Posłuchajmy Joy Johna Coltrane'a.

Taki właśnie efekt uzyskała Alice Coltrane, dogrywając brzmienie, dźwięki swojej harfy, wibrafonu, a także orkiestry smyczkowej. A to wszystko w temacie

Troy w temacie Johna Coltrane'a, który jako pierwszy zabrzmiał w tej wersji kwartetowej z 1965 roku, z września, a przed chwilą nagranie z San Francisco z września 1966 roku. Zredagowana wersja przez Alice Coltrane, wydana na long playu Infinity w roku 1972. A pan Paweł napisał: włączyłem właśnie radio online i Coltrane. Tak się składa, że mieszkam w San Francisco. Miałem okazję ostatnio poznać arcybiskupa diecezji San Francisco, który jest fanem muzyki Coltrane'a i umie nawet zagrać najmę na saksofonie. Powiedział mi, że tu w mieście jest kościół Johna Coltrane'a. To oczywiście świadczy o tym, że coś duchowego w jego muzyce musi być. Pozdrowienia z Kalifornii, pan Paweł. Kończymy, proszę państwa, nasze dzisiejsze kolejne spotkanie z Coltrane'em. Na koniec temat Serenity, czyli ukojenie, pokój ducha w wersji kwartetowej, tej z września 1965 roku. Coltrane we wrześniu w dwójce. Proszę pamiętać o dzisiejszym nokturnie. Proszę pamiętać o najbliższym wieczorze płytowym. Tam też od razu zdradzę, zabrzmi muzyka Johna Coltrane'a. To wszystko z mojej strony na dziś. Przemek Psikuta. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl. Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Wystawa Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Złoty Kodeks Półtuski czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Relacje z wernisażu w Płocku na antenie radiowej dwójki. Pasmo Wybieram Dwójkę od 16:00. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku, organizatorem wystawy.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Reklama.
9: Słuchają państwo dwójki. Minęła 19:00. Dzisiejszy środowy wieczór spędzimy we Wrocławiu, skąd transmisję

0: prowadzi Agata Kwiecińska.
1: Letni festiwal muzyczny.
2: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie z Wrocławia, a ściślej mówiąc dziś jesteśmy w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, czyli w katedrze kościoła polsko-katolickiego. Witam wraz z reżyserującymi dźwiękowo tę transmisję Julitą Emanuilow i Joanną Popowicz. Pracują przy współpracy z Maciejem Muchą, Januszem Graczykiem i Piotrem Sekundą. To nasza druga transmisja z 61. festiwalu Wratislavia Cantans, który trwa we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku od 3 września. Koncerty w świątyniach różnych wyzwań to jest tradycja festiwalu i pomysł jego założyciela i patrona Andrzeja Markowskiego. Wtedy, gdy festiwal się rodził, Wrocław nie miał odpowiedniej sali koncertowej i to był jeden z powodów, dla których koncerty odbywały się w kościołach, ale nie jedyny. Chodziło także o to, by doceniać i oswajać architekturę Wrocławia, który wówczas od niedawna był miastem polskim. Pierwsza Wratislavia odbyła się we wrześniu 1966 roku. Festiwal oratoryjno-kantatowy, prezentujący muzykę wokalno-instrumentalną wszystkich epok, od średniowiecza aż po współczesność, to była idea założyciela. No i tak jest i dziś. Pierwsza transmisja, której mogli Państwo słuchać na naszej antenie, to był koncert zespołu Promodern z muzyką najnowszą, w tym z zamówionym przez nas Polskie Radio utworem Aleksandra Kościowa, a dziś z kolei angielski barok Orfeus Britannicus, czyli Henry Purcell. Kompozytor kluczowy dla historii muzyki angielskiej, ale i szerzej taki, bez którego trudno sobie wyobrazić europejską muzykę baroku. Twórca wielu utworów instrumentalnych, muzyki scenicznej, w tym także wielu masek, czyli angielskiej odmiany formy semi-opery. I tylko jednego utworu, który można nazwać operą w pełni, bo wszystkie partie są w nim śpiewane, i to jest Dydona i Eneasz. Opera Purcella zabrzmi dziś na festiwalu Wratislavia Cantans w wersji koncertowej i w wykonaniu na instrumentach historycznych, które poprowadzi Ottavio D'Antone. Przyjechał do Wrocławia oczywiście ze swoim zespołem Accademia Bizantina i wspaniałymi solistami w partii Dydony Adriana Venditelli, w partii Eneasza Mauro Borgioni, Belindą będzie Charlotte Bowden, a czarownicą Delphine Galou, ale będzie też ważny polski współwykonawca chór Capelli Cracoviensis. Dydona i Eneasz należy do najczęściej wystawianych i wykonywanych w wersji koncertowej oper barokowych, ale wciąż nie mamy pewności co do tego, kiedy i gdzie dzieło na pewno zabrzmiało po raz pierwszy. Ostatnie badania potwierdzają, że najprawdopodobniej opera Purcella po raz pierwszy została wykonana około roku 1688 w szkole z internatem dla posażnych dziewcząt i panien prowadzonej w Chelsea. Trzyaktowa, ale niezwykle krótka opera, trwa niespełna godzinę, podejmuje wątki, które dla tego gatunku są warunkiem, można powiedzieć, koniecznym, a więc miłość dwojga z różnych światów, tutaj królowa Kartaginy Dydona i trojański wódz Eneasz. Libretto oparte na czwartej księdze Eneidy Wergiliusza opowiada historię tragicznej miłości Dydony, która pogrąża się w rozpaczy i decyduje na śmierć, gdy jej ukochany, na skutek intrygi wywołanej przez ciemne moce, decyduje się opuścić Kartaginę. Librecista wprowadził do dzieła elementy nieobecne w oryginalnym poemacie, jak postać czarownicy i wiedźm, które właśnie krzyżują plany głównych bohaterów. Zanim jednak zabrzmi w całości Dydona i Eneasz, usłyszymy muzykę instrumentalną Purcella. Będą to fragmenty innego dzieła scenicznego, maski The Fairy Queen, czyli Królowa Wróżek, czy też Królowa Elfów. To będą Prelude i Hornpipe, i aria i rondo, a później jeszcze sonata G-moll, formalnie sonata triowa, ale to jest sonata w katalogu dzieł Purcella numer 807, jednoczęściowa w formie szakony.

Muzyka Henry'ego Purcella w wykonaniu zespołu Akademia Bizantina, który dziś na 61. festiwalu Bratislavia Cantans prowadzi Ottavio D'Antone. Tak się rozpoczyna koncert w katedrze Kościoła Polsko-Katolickiego, czyli kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Rozpoczął się od muzyki instrumentalnej. Usłyszeliśmy przed momentem sonatę G-moll. W katalogu Purcella to jest pozycja 807 i to jest szakona, czyli kompozycja, która opiera się na stałym basie, jest cyklem wariacji. Rysunek tej melodii, tego tematu bardzo przypomina to, na co tutaj wszyscy bardzo czekamy i Państwo pewnie też, czyli słynny lament Dydony z opery Dydona i Eneasz, która za moment tutaj na 61. w Bratisławie Cantans zabrzmi w wersji koncertowej. Opera, o której powstaniu wiemy niewiele. Purcell wówczas był już związany z angielskim dworem królewskim, ale najnowsze badania wskazują na to, że Dydona i Eneasz nie zabrzmiała wcale na dworze, ale w szkole dla dziewcząt w Chelsea. No a później na wiele lat po śmierci, przed

wczesnej śmierci Purcella została zapomniana i w wersji koncertowej czasem wykonywana, a tak naprawdę jako opera w wersji scenicznej powróciła dopiero pod koniec wieku XIX. Dzisiaj usłyszymy ją w wykonaniu solistów, których do Wrocławia przywiózł Ottavio D'Antone. To są artyści, którzy, ogromna większość z nich wzięła udział w takim wykonaniu scenicznym w reżyserii Piera Luigiego Pizziego udział. To było 2 lata temu na festiwalu w Ravenie, czyli w tym mieście, gdzie zespół się narodził, skąd Akademia Bizantina się wywodzi, no a dzisiaj w wersji koncertowej. Tragiczny wymiar roli Dydony podkreślają 2 lamenty oparte na stałym basie. Pierwszy królowa śpiewa, broniąc się przed rodzącym uczuciem, drugi zaś ponosząc tragiczne konsekwencje poddania się mu, pisze w komentarzu do dzisiejszego koncertu autorka omówienia w książce programowej festiwalu Anna Ryszka-Komarnicka. Bohaterowie nie są jednak, jak przystałoby mitologicznym herosom i heroinom, ofiarami okrutnych wyroków przeznaczenia. Ich losy zmienia zwyczajna podłość, zło uosabiane przez wiedźmy, podczas gdy Dydona z godnością znosi wszelkie ciosy, Trojańczyk jawi się jako człowiek słaby, wahający się, nieumiejący stawić czoła trudnej sytuacji. Eneasz opuszcza Kartaginę, a upokorzona, rozczarowana, tracąca na zawsze swoją miłość Dydona umiera. W partii Dydony dzisiaj Adrianna Venditelli, w partii Belindy usłyszymy Charlotte Bowden, w partii Eneasza Mauro Borgioni, czarownicą będzie Delphine Galou. Pierwsza wiedźma to Martina Licari, Benedetta Mazzucato, druga wiedźma i dama dworu, Giga Chopi, tenor w partii Ducha i Marynarza, Akademia Bizantina, chór Capelli Cracoviensis, a całość tutaj we Wrocławiu poprowadzi Ottavio D'Antone, oczywiście od klawesynu. To oklaski dla chóru Capella Cracoviensis, który pojawił się na zaimprowizowanej tutaj estradzie w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Już wszyscy śpiewacy na swoich miejscach, a za moment pojawią się tutaj także soliści i Ottavio D'Antone, który poprowadzi ten dzisiejszy koncert. I już są Adrianna Venditelli, Charlotte Bowden, Mauro Borgioni, Delphine Galou, Martina Licari, Benedetta Mazzucato, Giga Chopi, chór Capelli Cracoviensis, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone. Dydona i Eneasz, jedyna opera Henry'ego Purcella na żywo na antenie Dwójki, wprost z festiwalu Wratislavia Cantans we Wrocławiu.

Dydona i Eneasz w wersji koncertowej na żywo na antenie dwójki z 61. festiwalu w Bratysławia Cantans. Ottavio D'Antone wraz z zespołem Akademia Bizantina i chórem Capella Cracoviensis i soliści Adriana Venditelli, sopran jako Dydona, Charlotte Bowden, sopran Belinda, Mauro Borgioni, baryton w partii Eneasza, Delphine Galou, kontralt, czarownica, Martina Licari, sopran, pierwsza wiedźma, Benedetta Mazzucato, kontralt, druga wiedźma i dama dworu, Giga Chopi, tenor, duch i partia marynarza. No i tak jak wspominałam, Akademia Bizantina, chór Capella Cracoviensis i całość prowadzona od klawesynu przez Ottavia D'Antone. Kiedy złożą mnie do ziemi, niech moje błędy nie ciążą twej piersi, śpiewa w słynnym lamencie Dydona, w tym lamencie, który niemal wieńczy dzieło, bo jeszcze jest chór zamykający całość. Dydona, a więc królowa Kartaginy, woli umrzeć niż poślubić człowieka, który śmiał pomyśleć o jej porzuceniu, a pomyślał tak na skutek knowań złej czarownicy, która prowadzi tak intrygę, by Eneasz musiał opuścić Kartaginę. 61. festiwal w Bratysławia Cantans trwa

0: to jest mniej więcej, można powiedzieć, no półmetek, czy już trochę jesteśmy za półmetkiem, bo rozpoczął się 3 września, a zakończy się 13, czyli w niedzielę. Ottavio D'Antone z Akademią Bizantyną i znakomitymi solistami, którzy ponownie pojawili się na estradzie tu w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, odbierają podziękowania od publiczności. No to były teraz specjalne oklaski dla chóru Capella Cracoviensis, no i teraz jeszcze muzycy od zespołu Akademia Bizantina kłaniają się zgromadzonej tutaj w katedrze Kościoła Polsko-Katolickiego publiczności. Akademia Bizantina od 1996 roku pracuje pod artystycznym kierownictwem Ottavia D'Antone, klawesynista. Dołączył do zespołu pod koniec lat 80. Akademia Bizantina w ogóle ma już ponad 40-letnią historię. Dołączył jako klawesynista, no a od 1996 roku kieruje tą wspaniałą orkiestrą, tym wspaniałym zespołem muzyki dawnej, który szczęśliwie często bywa w Polsce na różnych festiwalach, no a tym razem na 61. Wratislavi Cantans. Muzyka Purcella, główne danie dzisiejszego wieczoru, główna pozycja, to oczywiście była w wersji koncertowej opera jedyna Henry'ego Purcella, czyli właśnie Dydona i Eneasz, ale Ottavio D'Antone tak zakomponował ten wieczór, by jeszcze stworzyć rodzaj takiego instrumentalnego wstępu i usłyszeliśmy kilka fragmentów z The Fairy Queen, czyli z innego dzieła scenicznego, z maski Królowa Elfów, czy też Królowa Wróżek, i sonatę G-moll, sonatę triową, jednoczęściową w formie szakony, która przygotowywała nas na to, co jest bez wątpienia najmocniejszym takim muzycznym punktem całego dzieła Purcella, czyli ten wspaniały drugi lament Dydony, formuła opadającego basu i ta piękna pieśń pożegnania, rezygnacji z życia, no ale też te słowa, niech moje błędy nie ciążą twej piersi, śpiewa Dydona. I to już jest koniec. Ja dzisiaj próbowałam tutaj z maestro D'Antone negocjować, czy będzie bis, ale powiedział, po wykonaniu opery, takiej opery, bisu raczej nie będzie. No i faktycznie tak też się stało. To już prawie wszystko dziś z Wrocławia, ale nie wszystko na antenie dwójki z festiwalu Wratislavia Cantans. Jutro kolejna transmisja i po tym barokowym wieczorze jutro wracamy do muzyki nowej. Kompozycje Anny Korsun, Żanety Rydzewskiej i Georgesa Aprygisa. Zapraszam Państwa na transmisję. To będzie transmisja z siedziby Narodowego Forum Muzyki, czyli organizatora festiwalu. Zapraszam w imieniu Ewy Szczecińskiej, a teraz już bardzo dziękuję w imieniu swoim i wszystkich, którzy nad tą transmisją pracowali. Reżyserki dźwięku Julita Emanuiłow i Joanna Popowicz przy współpracy Janusza Graczyka, Macieja Muchy i Piotra Sekundy, Agata Kwiecińska. Żegnam się z Wrocławia i oddaję głos do studia emisyjnego dwójki, gdzie jest Krzysztof Dziuba.
1: A ja witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dalszą część muzycznego wieczoru w dwójce. 10 minut po godzinie 20. No i cóż, po tym wspólnym wieczorze, tej pierwszej części wieczoru, który spędziliśmy w towarzystwie Dydony i Eneasza Henry'ego Purcella, proponuję pozostać jeszcze w świecie muzyki angielskiej i tę część wieczoru rozpoczniemy od dzieła, które niejako wyrasta z muzyki Henry'ego Purcella. A mowa tutaj o chyba jednym z największych, można to tak ująć, przebojów orkiestrowych Benjamina Brittena. Przenosimy się zatem o ponad 2,5 stulecia później, do 1945 roku. To właśnie wtedy powstała kompozycja The Young Person's Guide to the Orchestra, czyli przewodnik po orkiestrze dla młodych. Utwór oparty właśnie na temacie zaczerpniętym z muzyki Henry'ego Purcella, temacie, który Benjamin Britten

przedstawia nam w różnych szatach brzmieniowych. Osobno prezentują się flety i oboje, klarnety, fagoty, smyczki, harfa, także instrumenty dęte blaszane, no i także perkusja. Każda grupa dostaje własną wariację, własny charakter i własny moment na to, żeby pokazać się. A w finale wszystkie te głosy spotykają się ponownie w niezwykle efektownej fudze. The Young Person's Guide to the Orchestra, przewodnik po orkiestrze dla młodych Benjamina Brittena, gra City of Birmingham Symphony Orchestra pod dyrekcją Simona Rattla.

Zamiast wertować strony encyklopedii i podręczników, Benjamin Britten zaproponował młodym adeptom kompozycji taki oto muzyczny przewodnik. Przewodnik po orkiestrze dla młodych. The Young Person's Guide to the Orchestra. Kompozycja z 1945 roku, zwana także wariacjami i fugą na temat Henry'ego Purcella. Zabrzmiała w dwójce w wykonaniu City of Birmingham Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Simona Rattla. Po muzyce Brittena ja proponuję pozostać jeszcze w kręgu muzyki, która nawiązuje do dawnej twórczości, choć tę dawną twórczość będziemy teraz oglądać już nie z perspektywy XX wieku, lecz z perspektywy współczesności. Francesco Tristano, luksemburski pianista i kompozytor, kilka lat temu opublikował album pod tytułem On Early Music. Sięgnął tam po twórczość kompozytorów XVI i XVII stulecia, m.in. po dzieła Johna Bulla, Petera Philipsa, Orlanda Gibbonsa, no i szczególnie mu bliskiego Girolama Frescobaldiego. Ale Tristano nie próbuje tutaj odtwarzać dawnego świata, nie wykonuje tych kompozycji jeden do jednego. Zaproponował swego rodzaju przetworzenia, dekonstrukcję, czasami rekonstrukcję tych dzieł, wykonywanych oczywiście na współczesnym fortepianie. No i to jest chyba najciekawsze w tej płycie, płycie On Early Music. Francesco Tristano przypomina, że muzyka, którą dziś nazywamy dawną, kiedyś była przecież muzyką współczesną, żywą, na swój sposób eksperymentalną, pisaną dla konkretnych wykonawców i na konkretne instrumenty. On Early Music, Francesco Tristano. Wybrane fragmenty z tej płyty. Usłyszymy kompozycje takie jak Toccata, Peter Philips, Fantasia in D, Serpentina, Let's Ons mit Herten Reine, Partita Sopra, Sopra Laria, La Folia,

Luksemburski pianista Francesco Tristano w dialogu z muzyką dawną. W letnim festiwalu muzycznym w Dwójce słuchaliśmy fragmentów albumu On Early Music. Przed chwilą kompozycja oparta na dziele sakralnym Cristobala de Moralesa, jego Circum Dederunt Me. No a wcześniej inne fortepianowe dialogi, między innymi z muzyką Orlando Gibbonsa czy Johna Bulla, twórców angielskich. Francesco Tristano przypomniał nam, jak żywa potrafi być muzyka sprzed stuleci, przefiltrowując ją przez język współczesny, między innymi przez efekty elektroniczne, które pojawiały się w tych nagraniach. No a teraz proponuję Państwu muzykę dawną w jednym z jej najdoskonalszych barokowych wcieleń. Co powiedzą Państwo na odrobinę muzyki Jana Sebastiana Bacha, jedno z jego najsłynniejszych dzieł? Piąty koncert brandenburski D-dur w nagraniu Akademii für Alte Musik Berlin.

Po fortepianowych dialogach z muzyką dawną, a także po próbie umieszczenia jej w kontekście współczesnym, próbie jakiej podjął się Francesco Tristano, teraz na naszej antenie barok w czystej postaci doskonałej. Piąty koncert brandenburski Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Akademii für Alte Musik Berlin. Piąty koncert brandenburski, jak pisze nasz słuchacz, pan Michał z Wrocławia, muzyka, w której wszystko jest w nieustannym ruchu, a jednocześnie każdy element pozostaje na swoim miejscu, jakby precyzja konstrukcji nie ograniczała swobody, tylko właśnie ją umożliwiała. Trafnie, piękne słowa, bardzo dziękuję. No i zapraszam Państwa teraz na już ostatni punkt programu tego muzycznego wieczoru w letnim festiwalu muzycznym w Dwójce. Mozart tym razem. Mozart, jego 39. symfonia S-dur. Dzieło, które zaczyna się no właśnie od szerokiego, uroczystego gestu, jakiegoś takiego otwarcia kurtyny. No i jest w tych pierwszych taktach jakiś gest wejścia w większą przestrzeń, zapowiedź czegoś ważnego, a potem muzyka jakby zrzuca ten ciężar ceremonii i zaczyna oddychać znacznie swobodniej. Wykonawcy po sąsiedzku, przed chwilą Akademii für Alte Musik Berlin, no to teraz muzycy z Potsdamu, Kammerakademie Potsdam pod dyrekcją Anatolla Manacordy.

muzycy zespołu Kammer Akademii z Poczdamu pod dyrekcją Antonella Manacordy wykonali 39. symfonię S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. No i tak powoli dobiega końca środowy letni festiwal muzyczny w Dwójce. Rozpoczęliśmy to spotkanie od transmisji z festiwalu Wratislavia Cantans, na który, przypominamy, powrócimy już jutro na koncert zespołu Musik Fabrik z Berlina. Słuchaliśmy dzisiaj muzyki Henry'ego Purcella i muzykę tego angielskiego kompozytora. Kończymy dziś. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

0: tworzyć, pamiętać, być. Rok Józefa Czapskiego.
1: Człowieka skłaniacie wy wszyscy do wypowiadania się. Ja jestem gadułą, ale ja nie umiem mówić. Jest tu wielkie niebezpieczeństwo spłycenia myśli, że ja mówię wam ogólniki, uświadamiam sobie, do jakiego stopnia myśl sama traci swoje kanty. Pokazuje swoje uczucie, ale ich kanty konsekwentnie, rozumowo zbudowane się ześlizgują na uczucie.
2: Dorota Gacek, witam państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą słyszeliśmy, jak sam Józef Czapski nazwał siebie gadułą i mówił o niebezpieczeństwach zbytniego gadulstwa, bo to szkodzi myśli. Ale przecież z rozmów, z wypowiedzi też budował swoje teksty zamieszczane chociażby w paryskiej kulturze i swoje książki. Pamiętane są też jego publiczne wypowiedzi, jak chociażby zeznanie przed komisją Maddena, gdzie dobitnie głosił, że Katyń to zbrodnia sowiecka. No i z zainteresowaniem przyjemnie po prostu się słucha Czapskiego, bo przyciąga jego głos, charakterystyczna barwa, zaangażowanie, które słychać w tych wypowiedziach, energia i naturalność tego głosu, zupełny brak pozy. Mamy tych nagrań w Polskim Radiu trochę, także dzięki Radiu Wolna Europa i dziś wieczorem posłuchamy Czapskiego mówiącego, a o Czapskim mówiącym, ale także słuchającym i milczącym porozmawiam z profesorem Janem Zielińskim. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
2: Historykiem literatury, tłumaczem, krytykiem sztuki, edytorem i autorem między innymi książki Józef Czapski, krótki przewodnik po długim życiu. Razem słuchaliśmy tej pierwszej wypowiedzi Czapskiego, który mówi o sobie: jestem gadułą.
3: To bardzo jest ciekawa, króciutka wypowiedź. Mnie najbardziej zafascynowała w niej ta część, w której on mówi o kantach myśli. No bo jakie może chodzić kanty, prawda? Nie jest to oczywiście negatywne rozumienie tego słowa, tylko Czapski, protestując przeciwko hierarchizowaniu i oficjalizowaniu mowy, przeciwko temu, co nazywa wypowiadaniem się, mówi o pewnej konstrukcji. Te kanty to jest jakby struktura myśli, to jest pewien schemat, który wypracowujemy, ale musi on być obleczony żywym słowem, żywym uczuciem właśnie. I to wydaje mi się tutaj w tym fragmenciku bardzo fascynujące.
2: A pamięta pan takiego Czapskiego mówiącego? Wiem, że rozmawiał pan z nim telefonicznie. Jak pan zapamiętał ten głos, żywość tej rozmowy, tego kontaktu?
3: Tak się złożyło, że osobiście nigdy

0: Z Józefem Czapskim się nie zetknąłem, ale w drugiej połowie lat 80., kiedy pracowałem nad tomem jego esejów, który ukazał się później w Znaku pod tytułem Czytając, mieszkałem wówczas w Stuttgarcie, byłem stypendystą Humboldta i Czapski niekiedy do mnie dzwonił i spędzaliśmy dłuższy czas, bo każda z nim rozmowa była dłuższą rozmową. I pamiętam świetnie jego głos, zresztą także z innych nagrań archiwalnych. Głos człowieka, który mówiąc strasznie się spieszył, jakby chciał wyrazić od razu wszystko, co ma do powiedzenia. Mówił głosem wysokim, czasem nawet zbyt wysokim, to prawda, czasem popadał w takie, on sam pisząc o kimś innym używa sformułowania glissando, prawda, że tak leciał ten jego głos w górę, łatwo się zapalał, łatwo się entuzjazmował i był to głos, co do którego miało się przekonanie, że on całym sobą, samym sobą za tym głosem i za wyrażonymi słowami stoi.
1: Byliśmy obstawieni nauczycielkami i nauczycielami. Mieliśmy Niemkę, która nas uczyła niemieckiego i muzyki, francuską, która uczyła nas francuskiego i zawsze Polki, naturalnie, które jedne za drugim, bo się zmieniały, brały udział w naszym życiu. Naturalnie bardzo byliśmy Polakami. Kto ty jesteś, Polak mały? Pieśni śpiewaliśmy. Jeszcze pamiętam, jak moja matka akompaniowała i myśmy polskie pieśni i czeskie pieśni narodowe śpiewali. Dlatego moja matka była Austriaczką, ale z Czech, z Pragi. Jak miała 14 lat, powiedziała, że chce wyjść za Polaka, bo to jest nieszczęśliwy naród. Także już miała takie idee. Nie pamiętam jednego słowa niemieckiego, które do nas mówiła. Mówiła zawsze i wyłącznie po polsku. Także jeżeli jestem Polakiem, to pierwszą zasługą tego jest moja matka. Polakiem był naturalnie mój ojciec, ale mój ojciec znowu był wychowywany w Petersburgu, w szkołach rosyjskich. Jego matka znowu była Niemką bałtycką, baronową Meindorf. Także w domu mówiono po angielsku i po francusku w rodzinie, w dzieciństwie mojego ojca. Także to wszystko była szalona mieszanina narodowa. Myśmy byli wychowywani zupełnie jako Polacy, ale Polacy właśnie typowo, żadnych problemów Brzozowskiego nie było. Był duży majątek, gdzie byli Polacy i Ziemianie i żyliśmy przeciętnie tak, jak żyli Ziemianie w Polsce na Kresach. Tu naturalnie książki znaczyły. Pierwsze książki to był naturalnie z początku Ogniem i Mieczem, trylogia, którą nam ojciec czytał i do której się pasjonowaliśmy. A potem zaczęło się odkrywanie Żeromskiego. Żeromski odegrał ogromną rolę w ogóle w całej naszej warstwie, ja mam wrażenie, w tych czasach. To było przebudzenie bólu społecznego.
2: Mówiący, słuchający, milczący, taki właśnie tekst poświęcony Józefowi Czapskiemu pana profesora możemy znaleźć w zbiorze wydanym z okazji roku Józefa Czapskiego, zbiór tekstów Czapski, rówieśnik XX wieku. Zaczyna pan profesor od pokazania środowiska wielojęzycznego, w którym Czapski dorastał. Europa w rodzinie, taki tytuł nosi książka jego siostry Marii Czapskiej, więc to jakby miało bardzo duży wpływ na tego gadułę Czapskiego i też Czapskiego piszącego.
0: No, można powiedzieć chyba, że miał wpływ fundamentalny, ponieważ tutaj wypływa kwestia poczucia tożsamości, poczucia polskości u Czapskiego. I ta polskość u niego w dużej mierze była polskością z wyboru, polskością z języka. Podkreślam, wyboru dotyczy to nie tylko jego samego, ale także jego rodziców, a zwłaszcza matki. Ojciec był Polakiem, ale matka miała pochodzenie międzynarodowe. Jej językiem macierzystym był język niemiecki.

0: Polski, to, że czując się żoną Polaka i mieszkając na terenie Polski, zdecydowała się ten język niemiecki zawiesić na kołku i w obcowaniu z dziećmi swoimi, z rodziną, używać tylko i wyłącznie języka polskiego, to był właśnie ten pierwszy wybór, za którym poszedł następnie Czapski, który miał bony od francuskiego, niemieckiego, prawda, znał też oczywiście rosyjski. To wszystko działo się na terenie obecnej Białorusi. Jednak zdecydował się pisać po polsku. I nawet jeśli później, w późniejszym swym życiu dorosłym, po wojnie, mieszkał we Francji i siłą rzeczy często się językiem francuskim posługiwał, nawet do tego stopnia, że mówiąc czasem rzuca jakieś sformułowanie francuskie i dopiero potem daje polski przekład, to ta cała jego dorosła twórczość literacka, publicystyczna, historyczno-sztuczna była prowadzona przede wszystkim w języku polskim.
1: Ale na przykład właśnie nie tylko w czasie mówienia, ale też w jego prowadzonym przez wiele, wiele lat dzienniku, no, widać tą wielojęzyczność. To takie przechodzenie od języka do języka jest dla Czapskiego bardzo naturalne, prawda? Właściwie on tę francuszczyznę na przykład ma we krwi, ale też pod koniec życia to Wojciech Karpiński opowiadał, że właściwie Duchol de Kunst to są te ostatnie słowa, które wypowiada niemieckie, czyli takie wezwanie do sztuki, i to jest język matki.
0: Tak, no to jest taka klamra pięknie tutaj przez Wojtka wydobyta, ale ja myślę, że cała sprawa w stosunku do języka francuskiego to jest chyba temat, który jeszcze powinien być podjęty, zbadany. To nie jest dokładnie opisane, jak to u Czapskiego wyglądało. Są też jego wypowiedzi pod koniec życia, z których wynika, że miał poczucie pewnej niedostateczności własnej znajomości języka francuskiego. To, że myślał często po francusku, prawda, i oglądał, prawda, telewizję, czy słuchał radia, znaczy żył w tej atmosferze językowej, jednak nie pociągało za sobą aktywnej znajomości, to widać chyba w jego wypowiedzi na temat Prusta, że on ubolewa, że sam już by nie czuł się komfortowo, gdyby musiał w języku intelektualnym w dłuższym wywodzie zreferować na przykład jakieś sprawy, które się dzieją na wyższym poziomie, prawda? Miał to poczucie, że francuski stał się językiem życia codziennego, prawda? Lektur, ale że nie jest to już taka znajomość, która mogłaby świadczyć o pełnej wielojęzyczności.
2: Ja odkryłem Prusta parę lat po jego śmierci. Już w 26 czy 7, zdaje się, na ciężki tyfus zachorowałem i wyjechałem do mojego wuja Mendorfa, który wtedy był profesorem w King's College w Londynie i miał taki domek, tak jak profesorskie domki tam są, i mieszkał z żoną, którą niezmiernie kochałem i która była urocza. I jak już bardzo byłem chory na tyfus, już wychodziłem z tyfusu, to wyjechałem do Londynu i tam leżakowałem w tym ogródku wuja Mendorfa i trafiłem po raz drugi na Prusta, bo pierwszy raz zobaczyłem kusetę Tinkality, ale myślałem, co mnie ci markizowie francuscy, co mnie to obchodzi, i nie zanurzyłem się, a tam otworzyłem w Albertine de Paris, zdaje się. No i wsiąkł. Wtedy naturalnie masę czytałem. Wtedy miałem tylko literaturę francuską, w którą się zanurzyłem. Wiesz, Stendhal, Balzac. Balzaca nigdy bardzo nie kochałem. Uważałem zawsze, że jest wielki, genialny nawet człowiek, ale ten język superlatywny mnie drażnił. No i trafiłem na Prusta, który mnie prawie że wyłącznie zaczął interesować, i czytałem go całego do 1939 roku. Także w mojej pracowni w Polsce, bo przecież wróciliśmy potem do Polski, był zawsze Prust otwarty. I jak ja czytam dzisiaj tego Prusta, który wydali teraz wspaniale w Szwajcarii,

0: wspomnienie o Pruście,
1: tak,
0: to jak ja go czytam, ja widzę, że ja już tego francuskiego nie rozumiem, że ja źle mówię po francusku, że wpadłem w wokabuler moich guwernantek.
2: Słyszeliśmy właśnie przed chwilą, jak sam Czapski opowiadał o tym, jak wpadł w tego Prusta w czasie choroby w Londynie, kiedy był u wuja. No właściwie potem ten Prust towarzyszył mu całe życie, ale jest taki szczególny moment, kiedy on jest w obozie w Gryazowcu w czasie wojny. No i właśnie wtedy wykłada tego Prusta współwięźniom i z tego powstaje książka. Jeden z tematów szkicu pana profesora to są właśnie te książki Czapskiego, które powstały na podstawie Czapskiego mówiącego, nie piszącego. I to jest też bardzo charakterystyczne dla Czapskiego. Tych tekstów jest trochę, prawda? Właśnie te wykłady o Pruście, ale też książka o Pankiewiczu, czy taki tekst zawarty w tym tomie Czytając, przygotowanym przez pana profesora, który jest zapisem wykładu o Norwidzie. Ten Czapski mówiący, a potem przynoszący ten tekst do książki, jak to wygląda?
3: Każdy przypadek z tych, które pani wymieniła, jest jakby osobnym kazusem, aczkolwiek właśnie wszystkie składają się na rolę słowa mówionego. Bo przedwojenna książka o Pankiewiczu powstała w wyniku rozmów prowadzonych ze starszym od niego malarzem, jego mentorem, prawda, w trakcie wędrówek po Luwrze i innych muzeach i galeriach paryskich. I te rozmowy były, można przypuszczać, notowane i na świeżo przez Czapskiego transponowane w rodzaj opisów, ekfraz poszczególnych wspólnie oglądanych obrazów. Potem to wszystko Pankiewicz przeczytał, część rzeczy powyrzucał jako zbyt może właśnie takie ulotne czy zbyt ostre, prawda? To jest to rozróżnienie między słowem mówionym a słowem pisanym tutaj. Jeden z ciekawszych rozdziałów już spoza Luwru nosi w francuskim oryginale tytuł, który właściwie można by przetłumaczyć jako Swobodna pogawędka o tym i owym, Paton Rompi. To jest świadectwo tego, że między nimi był ten kontakt osobisty. Dla Czapskiego ważne było to, co udało mu się właśnie z tych swobodnych gadanin z Pankiewiczem wydobyć. Następna jakby książka, aczkolwiek wtedy się nie ukazała, ale powstała, te wspomniane wykłady o Pruście w Gryazowcu, to jest tekst, który powstał improwizowany, bez dostępu do lektur, prawda, czyli z pamięci, jako cykl swobodnych czy luźnych, lekkich konwersacji francuskich. Była taka akcja właśnie zajęcia tych więźniów, zorganizowania im czasu, że odbywały się rozmaite wykłady i Czapski podjął się prowadzenia tych luźnych konwersacji, bo oczywiście gdzieś tam w tle przypuszczalnie była idea, że francuski może się przydać polskim żołnierzom w czasie II wojny światowej, polskim oficerom. Ale to nie to było ważne. Ważne było to, że to ma być lekkie, że to ma być mówione, że to ma być wprowadzeniem do tego, jak się po francusku naprawdę mówi. Więc to już jest taki element mówiony. No a potem w rozmaitych innych książkach Czapskiego, które są często zbiorami jego szkiców, dosyć dużą rolę, mniej więcej w niektórych przypadkach 1/3 objętości zajmują teksty, które powstały jako teksty mówione. Czy to przemówienia, czy wywiady, czy to, co Czapski mówił na otwarciu rozmaitych wystaw i tak dalej.
2: A te teksty tych wykładów Czapskiego z Gryazowca to ktoś inny spisywał, tak? To nie on.
3: Historia była taka, że dwóch jego kolegów spisywało te mówione właśnie pogawędki Czapskiego. Przypuszczalnie on potem to jakoś tam jeszcze korygował, ale w każdym razie te zapisy się zachowały i na ich podstawie powstał przekład francuski, który był kilka lat po wojnie opublikowany w

0: literaturze paryskiej. Po czym właśnie wrócę teraz do Stuttgartu i do drugiej połowy lat 80., ponieważ w trakcie jednej z tych rozmów Czapski tak właśnie szczególnie się entuzjazmował faktem pojawienia się książkowego wydania dwóch pozycji wspomnień starobielskich i właśnie tych wykładów o Pruście, które ukazały się po francusku w wydawnictwie Noir sur Blanc. I żądał ode mnie: panie Janie, musi pan pojechać do Frankfurtu w tym roku na targi książki. Tam będzie Jerzy, ale przede wszystkim dlatego, że pozna pan wspaniałych młodych ludzi, dwoje, którzy te moje książki wydali. To byli Wera i świętej pamięci Jan Michalscy.
1: Podziw budzi to, że Czapski miał tego Prusta w głowie, prawda? W takich trudnych okolicznościach wojennych, więziennych właściwie, no braku pewno wszystkiego. Ten Prust jakoś był w nim, że na tyle, że chciał o tym opowiadać. Po prostu cytując, tak jak sam mówił, też z pamięci, w poszukiwaniu straconego czasu.
0: No właśnie użyła pani słowa, które w moim przekonaniu jest tutaj kluczem. Pamięć. Cały cykl Prusta jest zrodzony. Ja nie mówię, że to jest autobiografia, w żadnym wypadku, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale to jest praca pamięci, wyobraźni i pamięci, ale z naciskiem położonym na pamięć. I skoro te książki stały się dla Czapskiego w trudnym rzeczywiście okresie, po tyfusie i tak dalej, odkryciem, przeżyciem, objawieniem, także objawieniem, to jest rzeczą znamienną, że cały to uniwersum świata prustowskiego do tego stopnia wryło się w jego psychikę, w jego świadomość, podświadomość, co chcemy, prawda, że mógł jakby oprowadzać po tym świecie w sposób luźny, niezobowiązujący, towarzyski. To było tak, jakby on tych kolegów niedoli zabierał do zupełnie innego świata, który pozwalał im na pół godziny czy godzinę zapomnieć o rzeczywistości obozowej i przenosił ich do
1: paryskich salonów.
0: No, paryskich salonów i nie tylko salonów.
2: What government is responsible for the massacre at Katyn in your opinion?
3: Kto w pana opinii popełnił te morderstwa w Katyniu?
4: Nie mam żadnej wątpliwości, że zamordowani ci ludzie zostali przez Sowiety. Drugi punkt muszę powiedzieć. Zapominamy, że Rosja Sowiecka jest państwem najbardziej scentralizowanym jako rozkazodawstwo. I dlatego odpowiedzialny za morderstwo nie jest jakiś tam sadysta, NKWD-sta, ale odpowiedzialny jest Beria i Stalin.
1: Czapski mówiący z wielką siłą, z przekonaniem, to jest też Czapski mówiący o Katyniu, o zbrodni katyńskiej. Ten Czapski mówiący no, robił wielkie wrażenie.
0: Tak, myślę, że tutaj można by to, co słyszeliśmy przed chwilą, to zeznanie przed Komisją Kongresową Amerykańską, powiązać z tekstem, który się ukazał w drugim obiegu w Polsce, w takim tomiku Swoboda tajemna, w którym znajduje się tekst zatytułowany Odczyt amerykański, gdzie Czapski przedstawia swoim słuchaczom sprawę właśnie tych poszukiwań polskich oficerów i wymieniając dane statystyczne, puentuje akcentem osobistym. Mówi, jestem jednym z nich. W ten sposób nawiązuje jakby kontakt osobisty ze słuchaczami, po czym daje całą serię takich retorycznych pytań, które wszystkie zaczynają się od słów czy wiecie to, tamto i tak dalej. I na końcu, dokładnie tak samo jak w tym zeznaniu przed Komisją Kongresową, powiada, za zbrodnię tę ponoszą bezpośrednio odpowiedzialność moskiewscy władcy. Ówczesny minister spraw zagranicznych, Mołotow, ówczesny wiceminister spraw zagranicznych,

0: Wyszyński, szedł całego NKWD, Beria, a przede wszystkim sam Stalin. No to jest chyba, nie wymaga komentarza, głośno powiedziane, kto był sprawcą.
1: Wojciech Karpiński opowiada w Dwójce, że kiedy Borys Jelcyn odtajnił te akta NKWD związane właśnie ze zbrodnią katyńską, wtedy w Maison Lafitte Czapski zakrył sobie głowę kocem, poprosił, żeby zostawić go samego i milczał. A milczenie Czapskiego, milczenie wybiera sztukę milczenia jako swoje powołanie, czyli malarstwo, ale przecież jego obrazy w jakimś sensie też mówią, prawda? I Czapski w jednej z takich rozmów z Adamem Sławińskim mówi, że no nie zdołał wypowiedzieć cierpienia, chciał je wypowiedzieć. Malarz milczący czy mówiący Czapski?
0: No to jest prowokacyjne pytanie. W ogóle przecież można zapytać, do jakiego stopnia malarstwo może być inne niż milczące, prawda? Ale myślę, że u Czapskiego tutaj mamy do czynienia przede wszystkim ze swego rodzaju pokorą. To, jak on traktował zarówno swoje malarstwo, jak i swoje pisarstwo, do którego miał jeszcze więcej zastrzeżeń niż do malarstwa, świadczy przede wszystkim o wysokim postawieniu poprzeczki, o poczuciu. Często cytował takie zdanie dotyczące jednego z XIX-wiecznych japońskich malarzy, który będąc człowiekiem sędziwym uważał, że jeszcze wiele lat powinien by przeżyć, żeby dojść do istoty malarstwa i do istoty swojej sztuki. Także jest to taka zasługująca na szacunek pokora.
2: Nigdy nie byłem abstrakcyjnym malarzem, chociaż to zalało cały świat. Próbowałem czasami, ale nigdy nie dawało mi natchnienia jak stara gazeta. Jest we mnie ekspresjonizm. Nie tematyka, ale ekspresjonizm. Wyraz teraz. Muszę powiedzieć, że moja idea fix była to porażka, bo marzyłem o tym, żeby wyrazić ból. Siedziałem dość dużo z Dostojewskim, dużo czytałem i przetwarzała się stare baby brzydkie koniecznie, fiksowały mnie wewnętrzna konieczność i rodzaj długu wobec rzeczywistości. Moja przyjaciółka oglądała najbliższa, właściwie ty jesteś bardzo okrutny człowiek. Przecież ja nie byłem okrutny, ale widziałem życie.
1: Pod koniec życia Czapski traci wzrok, już nie jest w stanie czytać sam. No wtedy jest właśnie słuchający. Wtedy prosi tych, którzy go odwiedzają w Maison Lafitte, na przykład też Wojciech Karpiński o tym opowiadał, żeby mu czytać książki, ale też na przykład czytać mu te jego dzienniki, chociaż to było pewno bardzo trudne do odczytania, bo to pismo jest bardzo takie charakterystyczne i dla kogoś postronnego może być nieczytelne, ale też właśnie prosił, żeby mu czytać książki, że chciał być otoczony słowami.
0: No i właściwie całe życie był, bo to słuchanie czytanego słowa to się zaczyna od dzieciństwa. Matka umarła wcześniej i ojciec zajmował się dziećmi, chociaż w tym sensie, że przed spaniem im czytał. I jest bardzo ładny opis Czapskiego, który jest po prostu niemal fizjologicznym opisaniem tego ojca, jak pewne fragmenty, może trudne obyczajowo, prawda, przesmykuje się nad nimi, jak angażuje się w to, co właśnie czyta dzieciom i tak dalej. Dalej, spotkania z rozmaitymi ludźmi. Zapisy z tych spotkań świadczą o tym, jak często w otoczeniu Czapskiego pojawiali się ludzie z zamiłowaniem i z pasją czytający poezję, prawda? Tutaj jest takie spotkanie z Marianem Zdziechowskim, jest później w czasie pobytu w Rosji podczas II wojny światowej spotkania z Anną Achmatową i innymi pisarzami rosyjskimi, z Broniewskim, który uwielbiał recytować wiersze. To jest dla Czapskiego forma obcowania z literaturą doskonalsza od biernej lektury wzrokowej.
1: W rozmowie ze Zdzisławem Kudelskim Czapski powiedział mnie jest łatwiej rozmawiać z tobą, kiedy

0: gdy ja plączę, bredzę, nie wiem jak powiedzieć, staram się wydukać. Ja jestem niemowa, gaduła i niemowa. Rozpoczynaliśmy od tego, że właściwie Czapski mówił, że to gadanie jest takie niebezpieczne, bo zakłóca myśl. Tutaj mówi jakby coś w kontrze do tego. Więc myślę, że to jest cały czas takie właśnie oscylowanie między gadaniem a milczeniem.
1: W sumie uważam, że wszystkie wypowiedzi Czapskiego dotyczące słowa mówionego, zarówno te, które tutaj w naszej rozmowie przywołaliśmy, jak i te równie liczne albo jeszcze liczniejsze, które istnieją gdzieś tam w uniwersum kultury, nagrań radiowych i tekstów pisanych, zawsze jest w nich istotna kwestia jakości, kwestia czegoś, co sprawia, że pewne rzeczy warto powiedzieć, że pewne rzeczy trzeba powiedzieć i że czasem trzeba i warto zamilknąć.
0: A kiedy mówi i milczy Czapski, no to ma swoją wagę, bo Czapskiemu po prostu wierzymy, prawda?
1: Tak.
0: Profesor Jan Zieliński był gościem kolejnej audycji przygotowanej w dwójce z okazji roku Józefa Czapskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dorota Gacek, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Dni muzyki ukraińskiej w Warszawie to już długa, piękna historia i szansa doświadczania fascynującego bogactwa muzycznej kultury Ukrainy. Repertuar fortepianowy, dawna polifonia religijna, tradycja ukraińskich lirników i wreszcie wielki finał, który usłyszą Państwo w dwójce. Koncert Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie poprowadzi Teodor Kuchar, solistą będzie skrzypek Andrii Czajkowski. W programie utwory napisane na przestrzeni niemal 100 lat. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego w niedzielę o 19:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
4: Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Tak brzmi hasło zbliżających się Europejskich Dni Dziedzictwa, poświęconych jak zawsze przede wszystkim architekturze. O tym wydarzeniu porozmawiamy w studiu projektowym w czwartek o 13:05. Do usłyszenia, Aldona Łaniewska-Wołk.
2: Autopromocja.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 22:30. Jeśli chodzi o środy, to po raz ostatni rozpoczynamy o tej porze. Za tydzień już usłyszymy się o godzinie 23:00 i wrócą rozmowy improwizowane. Przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Będę z Państwem do 1:00 w nocy. No i tu uwaga, na wstępie i na marginesie jednocześnie. Mieliśmy być w komplecie, miał być Tomasz Gregorczyk. Mieliśmy razem słuchać muzyki Johna Coltrane'a bez saksofonów. No i cóż, rzeczywistość uczy pokory. No, okazuje się, że możemy próbować mierzyć się z dorobkiem największych spośród największych gigantów w historii jazzu, a ostatecznie okazuje się, że i tak jesteśmy zależni od mikrobów. Tomaszowi życzymy zdrowia. Państwo chcąc nie chcąc będą musieli mi zastąpić sparring partnera i podyskutować ze mną o muzyce Johna Coltrane'a. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl. Coltrane bez saksofonu. Dzisiaj do 1:00 w nocy. Na początek hiszpański akordeon Victora Prieto.

Wiktor Prieto na akordeonie to akordeonista z hiszpańskiej Galicji i jego wersja utworu 26 to Johna Coltrane'a. Wiktorowi Prieto towarzyszyli tutaj Carlo De Rosa na kontrabasie i Alison Miller na perkusji. Co nas dzisiaj czeka? No, na pewno będą polskie.

polskie wątki, bo nie tylko polscy saksofoniści po twórczość Johna Coltrane'a sięgali. Będzie, myślę, całkiem spory kącik gitarowy, właściwie kąt taki, z gitarzystami sięgającymi po twórczość Coltrane'owską. No i oczywiście na to nasze dzisiejsze spotkanie składają się utwory, które ja ze sobą przyniosłem, ale też pocztówki dźwiękowe przesłane przez redaktora Gregorczyka, który w ostatniej chwili podjął decyzję, że dzisiaj do Państwa nie przemówi, ale rękę i ucho do tej audycji jak najbardziej przyłożył. Na początek takie najbardziej niezwykłe, jeśli chodzi o instrumentarium, podejście. Akordeon za nami, przed nami, utwór doskonale znany, Pursuance z A Love Supreme Johna Coltrane'a w wersji na gitarę, kalimbę i cymbały, między innymi. Gabor Juhas z 2014 roku. Przenosimy się na Węgry.

0: Gabor Juchas na gitarze, Peter Salai na instrumentach perkusyjnych, również wokal, kanakol i na cymbałach Miklós Lukács. To było trio Gabora Juchasa z płyty Making a Change, na której między innymi 4 spośród 8 utworów na tej płycie to jest pełna suita I Love Supreme w wersji na takie właśnie instrumenty. Płyta ukazała się w 2014 roku. A skoro I Love Supreme i skoro te wpływy indyjskie tutaj były tak wyraźnie słyszalne, to pójdźmy tym tropem. Pójdźmy tym tropem i sięgnijmy po płytę Ganavi Daughter of a Temple, płytę, na której Ganavia 2 lata temu również sięgnęła po I Love Supreme Coltrane'a i wykonała wszystkie 4 części, ale modyfikując je, produkując i zmieniając nieco tytuły. I Love Supreme, część 1 Ishmael Wadadalio Smith, część 2 Peter Sellars, część 3 Ellis Coltrane i część 4 Ione. No, więc sięgamy po ten album i posłuchamy fragmentu części 2 i części 3 i fragmentu części 4. Ganavia i cała masa muzyków, którzy dogrywali się tutaj do tej muzyki w procesie produkcyjnym tak naprawdę. Tu jest około 30 muzyków, między innymi Manuel Wilkins, Esperanza Spalding, Shabaka Hutchings i Rajna Swaminathan i w ogóle cały gwiazdozbiór muzyków ze starego i nowego świata. I Love Supreme.
1: The love that is effort because it takes responsibility for all.

Bardzo osobiste podejście do A Love Supreme, Ganavia z 2024 roku. Trzymamy się tej legendarnej płyty Johna Coltrane'a, która została nagrana przez jego kwartet za jednym podejściem w grudniu 1964 roku i od tej pory stanowi źródło inspiracji dla muzyków i nie tylko dla muzyków. Cofamy się w czasie mniej więcej o 20 lat w porównaniu z płytą Ganavi, Daughter of a Temple, i sięgamy po album, który ukazał się w roku 2003. I to też jest niezwykły przykład inspiracji. Kurt Elling. Państwo być może pamiętają ten utwór. Prezentowaliśmy go nieraz, bo to jest no swego rodzaju ciekawostka. Kurt Elling na płycie Man in the Air sięgnął po utwór Resolution Johna Coltrane'a, również oczywiście z płyty A Love Supreme, i po pierwsze, zaśpiewał nie tylko temat, ale również całe solo Coltrane'a. Po drugie, napisał do tego sola tekst. Po trzecie, tekst jest rodzajem teologicznego traktatu, który treścią odpowiada tym panteistycznym przekonaniom Johna Coltrane'a. Całość brzmi niezwykle efektownie i naprawdę, porównywaliśmy, nuta w nutę zgadza się z wersją coltrane'owską.

Resolution i Kurt Elling z płyty Man in the Air. Bardzo to było efektowne. I jeszcze taka ciekawostka na marginesie. Kto grał na perkusji na płycie Man in the Air Kurt Elling? Otóż na perkusji grał Frank Parker, bębniarz, którego mieliśmy okazję wiele razy oglądać na polskich scenach w składach takich jak Tiebreak, Dagadana, Kwartet Macieja Fortuny, trio Mike'a Parkera, więc Frank Parker całkiem obecny również na polskiej scenie jazzowej. Proszę Państwa, odpocznijmy na moment od albumu Isle of Supreme, cofnijmy się trochę do Giant Steps. Na tym albumie Johna Coltrane'a jest między innymi taki blues zatytułowany Cousin Mary. Blues bardzo lubiany przez muzyków jazzowych jako coś o pewnym bezpretensjonalnym uroku. Po kompozycję Cousin Mary sięgnął między innymi, i tutaj rozpoczynamy kącik polski, i wykonał na kontrabasie solo Darek Oleszkiewicz.

Cousin Mary w wykonaniu na kontrabas solo Darka Oleszkiewicza z płyty The Promise, wydanej w 2020 roku. Na tej płycie jeszcze Naima, Central Park West i Satellite. Z takich utworów, które nam się mogą z kimś kojarzyć. Zbigniew Seifert, legendarny skrzypek, który, jakby to powiedzieć, no, wydaje się, że twórczość Johna Coltrane'a była dla niego miłością życia. Ale to nie oznacza, że nagrywał utwory Johna Coltrane'a na swoich płytach w ilości jakiejś szczególnie dużej. Absolutnie nie. Pisał własne kompozycje, które nawiązywały do twórczości Johna Coltrane'a, a jego utwór, o ile pamiętam, wykonał tylko raz, albo inaczej. Wykonywał pewnie na żywo wiele razy, ale na płytę trafił tylko ten jeden. Impressions z koncertu pod Jaszczurami 14 listopada 1978 roku. To jest płyta Kilimandżaro. Grają Zbigniew Seifert na skrzypcach, Jarek Śmietana na gitarze, Janusz Grzywacz na fortepianie elektrycznym, Zbigniew Wegehaupt na kontrabasie i Mieczysław Górka na perkusji. Thank you.

Miało być z kopyta, ale ten początek, przyznają państwo, nieco niemrawy. Tak czy inaczej, warto było czekać na solo Seiferta. 12 minut z muzyką z krakowskiego klubu pod Jaszczurami z 14 listopada 1978 roku. Zbigniew Seifert na skrzypcach, Jarek Śmietana na gitarze, Janusz Grzywacz na fortepianie elektrycznym, Zbigniew Wehaupt na kontrabasie i Mieczysław Górka na perkusji. To był utwór, który rozpoczyna płytę koncertową Kilimandżaro Zbigniewa Seiferta. Jesteśmy przy Polakach. Za nami Darek Oleszkiewicz i nagranie Zbigniewa Seiferta. Przed nami takie nagranie, które było wydarzeniem dla nas, to trochę mało powiedziane, jakimś rodzajem objawienia. Kiedy ten boks się ukazał pod koniec listopada ubiegłego roku, to była pierwsza impresja po przejrzeniu listy utworów. Stańko nagrał Coltrane'a. Trudno nam było w to uwierzyć, faktycznie tak było. To były sesje zespołu Unit, czyli tria z Adamem Makowiczem i Czesławem Bartkowskim, jakie odbyły się w studiu Polskiego Radia w Warszawie w roku 1974 i 75. I faktycznie podczas tych sesji Tomasz Stańko nagrał Giant Steps i nagrał Countdown Coltrane'a. Płyta, a właściwie box, sześciopłytowy box Polish Radio Sessions 1970-1991. Sięgamy po Countdown. Grają Tomasz Stańko na trąbce, Czesław Bartkowski na perkusji i Adam Makowicz na fortepianie elektrycznym.

Tomasz Stańko gra Coltrane'a. Nie zdarzało się to często, a wręcz przeciwnie. Towarzyszyli mu Adam Makowicz na fortepianie elektrycznym i Czesław Bartkowski na perkusji. Niezwykłe to było solo, zwłaszcza Adama Makowicza, z taką perlistą łatwością ograny Countdown Johna Coltrane'a. Proszę Państwa, nie próbuję dzisiejszego wieczoru zrobić jakiejś kompletnej listy polskich niesaksofonistów, bo przypomnę, słuchamy dzisiaj Coltrane'a bez saksofonu. Polskich niesaksofonistów, którzy nagrali utwory Johna Coltrane'a. Raczej taki rodzaj materiału dowodowego, że tak się faktycznie działo. Układa nam się taka tetralogia, za nami Darek Oleszkiewicz, Zbigniew Zajfert, Tomasz Stańko, teraz głośna płyta Rafaela Rogińskiego, na której wykonał kompozycje Coltrane'a oraz własne kompozycje inspirowane tekstami Langstona Hughesa. Przedostatni utwór z tej płyty za moment zabrzmi. Patrzę, co tutaj jest, żeby Państwu dać obraz, bo są tu kompozycje z różnych.

okresów twórczości Coltrane'a: Blue Train, Equinox, Lonely Lament, Mr. PC, Countdown, Grand Central, Naima i ten, który teraz zabrzmi, późny Seraphic Light.

Seraphic Light Johna Coltrane'a w wykonaniu Rafaela Rogińskiego. Płyta nosi tytuł John Coltrane, czy inaczej, pełny tytuł. Rafael Rogiński plays John Coltrane and Langston Hughes African Mystic Music. Bardzo osobiste podejście do twórczości Johna Coltrane'a. Do tego stopnia, że

momentami twórczość saksofonisty jest trudno rozpoznawalna pod rękami Rafaela Rogińskiego, no ale też jest to niezwykle oryginalny muzyk. Zamykamy polską tetralogię, ale płynnie pociągniemy dalej wątek gitarowy. Wybitni gitarzyści będą grać Coltrane'a przez najbliższe 15-20 minut.

w 2015 roku. I Noel Akszoty, to nie jest też tak, że muzyka Rafaela Rogińskiego jest znana wszystkim gitarzystom na całym świecie. To jest raczej tak, że Noel Akszoty doskonale orientuje się w tym, co najciekawsze na polskiej scenie jazzowej, również jazzowej, na scenie muzyki improwizowanej. No i poznał płytę Rafaela Rogińskiego, z jakichś powodów uznał, że on swojego Coltrane'a zrobi lepiej i ciekawiej. I tak narodziła się płyta Noel Akszoty z Green Train. Płyta z 2015 roku. Później jeszcze Noel Akszoty nie raz i nie dwa sięgał po twórczość Coltrane'a, ale my zaprezentujemy utwór Equinox właśnie z tej zielonej płyty. Green Train, Noel Akszoty solo.

Equinox, jeden z najsłynniejszych molowych bluesów Johna Coltrane'a, w formie takiego wewnętrznego dialogu. Dialogował sam ze sobą. Noël Lachotte na płycie Green Train z 2015 roku. Pozostajemy mniej więcej w tym samym okresie, ale zupełnie zmieniamy nastrój. W 2014 roku ukazała się płyta Tria Marka Ribota. Life at the Village Vanguard. Markowi Ribotowi towarzyszyli tutaj Henry Grimes na kontrabasie i Chad Taylor na perkusji. Zaprezentujemy jeden utwór, ale tylko jako kontekst powiem, że doskonale podczas tego setu w Village Vanguard zestawił Mark Ribot dwa utwory, bo numer piąty na tej płycie to jest standard I'm Confessing That I Love You, który później przechodzi w co? W kocioł, w wulkan free jazzowy, bo trio Marka Ribota gra Sunship.

Mark Ribot, gitara, Henry Grimes, kontrabas, Chad Taylor, perkusja i publiczność z klubu Village Vanguard. Płyta z 2014 roku, a z niej kompozycja Sunship Johna Coltrane'a. Skoro jesteśmy przy gitarzystach, to sięgamy po taki album, bo to nie płyta, raczej dwie płyty CD, jedna płyta DVD, trzypłytowy album, który był sporym wydarzeniem, ukazał się w 2008 roku. Jest firmowany nazwiskiem McCoya Tynera, to była jego inicjatywa, McCoy Tyner Guitars, taki nosi tytuł. McCoy Tyner, czyli wiadomo, długoletni partner muzyczny w pierwszym kwartecie Johna Coltrane'a. Tutaj gra z następującą sekcją rytmiczną Ron Carter na kontrabasie i Jack DeJohnette na perkusji i do tego zaprosił McCoy Tyner wybitnych gitarzystów i jednego banjistę. Na płycie grają Bill Frisell, Derek Trax, John Scofield, Mark Ribot i Bella Fleck. Utwór Mr. PC Johna Coltrane'a McCoy Tyner zdecydował się przekazać w ręce Johna Scofielda. A oto efekt.

McCoy Tyner na fortepianie, John Scofield na gitarze, Ron Carter na kontrabasie i Jack DeJohnette na perkusji. Mr. PC w takim kwartecie bez instrumentów dętych. Jesteśmy przy gitarach. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 3 minuty po północy. Do pierwszej jeszcze słuchamy kompozycji Johna Coltrane'a bez saksofonów. Tak się umówiliśmy, tak ustaliliśmy i tak będzie.

do pierwszej. Teraz przed nami dwa tria gitarowe, czyli gitara, bas i perkusja. Tak uściślijmy to. I to tria nie byle jakie. Najpierw to będzie album z, no, sprzed wielu, wielu lat. 1992 rok. Na perkusji tutaj Al Foster, na kontrabasie Jay Anderson, a na gitarze Mike Stern. Płyta Standards and Other Songs, a na niej Coltrane'owskie Moment's Notice.

Moment's Notice. Grało trio Mike'a Sterna, lider na gitarze, Jay Anderson na kontrabasie, Al Foster na perkusji. Moment's Notice to jedna z tych kwartowych etiud Johna Coltrane'a, które wymagają szybkich palców i jeszcze szybszej głowy. Moment's Notice, 26 to Giant Steps i jeszcze kilka innych. A skoro mowa o Giant Steps, to teraz sięgniemy po wersję, którą na przełomie tysiącleci nagrał Pat Metheny ze swoim triem. To jest album Live 9900, dokumentujący nagrania koncertowe. To jest wybór nagrań koncertowych z całej światowej trasy, z Japonii, z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Kto tutaj towarzyszy Patowi? Larry Grenadier na kontrabasie, a na perkusji Bill Stewart. No i czy akurat ta wersja wymaga szybkiej głowy? Pewnie tak. Szybkich palców niekoniecznie. Zupełnie nietypowe podejście do Giant Steps prezentował w tym okresie Pat Metheny.

Pat Metheny zdecydował się zwolnić tempo w Giant Steps, zmienić rytmikę na taką lekko latynoską, do tego pewien zabieg harmoniczny, bo wiadomo, że w Giant Steps te akordy zmieniają się jak wirujący taki kalejdoskop, którego obwód jest kołem kwintowym. Tutaj ten kalejdoskop został skontrastowany z takimi fragmentami, które wiszą na jednym wampie. Do tego Bill Stewart ze swoim zrelaksowanym, takim nowoorleańskim, trochę za time'em, stylem gry i Larry Grenadier trzymający wszystko z kontrabasem. W efekcie powstała jedna z najbardziej wyluzowanych chyba istniejących wersji Giant Steps. To było nagranie z 1999 lub 2000 roku z płyty Pat Metheny Trio Live 9900. Już prawie uporaliśmy się z gitarzystami grającymi Johna Coltrane'a, no ale przecież gitara to nie tylko jazz, a nawet w dzisiejszych czasach gitara to przede wszystkim nie jazz. I teraz sięgamy po twórczość niezwykłego duetu. Oni nazywają się Madson 2. Są bliźniakami. Jonathan Madson gra na instrumentach perkusyjnych, Jared Madson gra na wszystkich innych instrumentach i patrzę na rocznik. W 2018 roku nakładem wytwórni, wszystko tu się zgadza, Spiritual Pajamas ukazała się ich płyta Madson 2 Play a Love Supreme. Wersja winylowa tej płyty ma rozmiar long playa, a ma być odtwarzana z prędkością 45 obrotów na minutę, czyli z prędkością singlową. Wszystko stoi tutaj na głowie, łącznie z oryginalnym materiałem, utwór po utworze. Acknowledgement, Resolution, Pursuance i Psalm grają bliźniacy Madson i sięgamy po utwór Pursuance.

Jonathan Mattson na perkusji, Jared Mattson na wszystkich pozostałych instrumentach, Parsuance z płyty Mattson 2 Play A Love Supreme. 7-8 minut temu słuchaliśmy jeszcze Giant Steps. Ja powiedziałem wtedy, że to jedna z najbardziej wyluzowanych wersji, ale nie powiedziałem, że najbardziej wyluzowana wersja, prawda? Bo niewykluczone, że jeszcze bardziej zrelaksowaną wersję Giant Steps nagrał na organach solo na żywo Corey Henry.

Cóż to jest za mistrz? 2016 rok i Giant Steps w wykonaniu Corey'ego Henry'ego. Corey Henry na organach Hammonda. Solo. No i trochę głosu też. Oczywiście. Jesteśmy przy klawiszowcach. Czasu coraz mniej, więc przyspieszamy nieco i nie opowiadamy aż tak dużo. Rok 2025, czyli ubiegły, wytwórnia Edition Records i trio Enemy, czyli Kit Downs na fortepianie, Peter Eld na kontrabasie i James Madren na perkusji, wydają swoją czwartą płytę zatytułowaną Fiend i na tej płycie grają m.in. Countdown.

Enemy, czyli Kid Downs na fortepianie, Peter Eld na kontrabasie i James Madren na perkusji, grali Countdown na ubiegłorocznej płycie Fiend. Jesteśmy przy klawiszowcach i sięgamy po album Roberta Glaspera. Więc mamy tutaj wytwórnię Blue Note, mamy wielki zasięg globalny i dużą karierę, i rok 2012. Robert Glasper, Experiment i utwór A Love Supreme, czyli pierwsza część Coltrane'owskiej suity w glasperowskiej wersji.

Hello Supreme Roberta Glaspera, utwór, który był dodatkowym utworem, bonus trackiem na płycie Black Radio w niektórych wydaniach, w edycji CD i w plikach. Płyta z 2011 lub 2012, zależnie od miejsca na świecie. Roku Robert Glasper za nami. Zmieniamy nieco instrumenty, ale jeszcze do pianistów na pożegnanie wrócimy. Na razie sięgamy po album Jasona Steina i to będzie spotkanie z instrumentem najbliższym saksofonowi, jak to możliwe dzisiejszego wieczoru, ale jednak będzie to klarnet basowy. Jason Stein i jego projekt Locksmith Isidore, płyta z 2018 roku After Caroline. Kto mu towarzyszy? Jason Repka na kontrabasie, a na perkusji Mike Pride. Sam Jason Stein oczywiście na klarnecie basowym, a utwór, patrzę, czy jedyny Coltrane'owski na tej płycie? Tak, 26-2.

26-2 i Jason Stein na klarnecie basowym, Jason Repke na kontrabasie i Mike Pride na perkusji, czyli projekt Locksmith Isidore z płyty z 2018 roku. Czy kwartet smyczkowy może grać Coltrane? Oczywiście, że tak. Zrobił to Turtle Island Quartet. Cały album Coltrane'owski, A Love Supreme, The Legacy of John Coltrane, to nie znaczy, że tylko Suite A Love Supreme tutaj muzycy wykonują. Album ukazał się w 2007 roku. Jaki był skład Turtle Island Quartetu wtedy? Na skrzypcach Evan Price i David Balakrishnan, Matt Stolling na altówce, a na wiolonczeli Mark Summer. I czasu coraz mniej, więc sięgamy po jeden z krótszych utworów na tej płycie, ponownie Countdown.

Też z pewną pieczołowitością do oryginału podszedł Evan Price, który zaaranżował Countdown na kwartet smyczkowy, a dokładnie na Turtle Island Quartet. Nagranie wydane w 2007 roku. Patrzę na zegar, zostały nam 4 minuty i te 4 ostatnie minuty dzisiejszego spotkania spędzimy w towarzystwie Keitha Jarretta, Gary'ego Peacocka i Jacka DiGionetta. Fragment albumu The Fall, fragment utworu Moments Notice, rok 2018, wytwórnia ECM. My wracamy do Państwa, mam nadzieję, już w komplecie i usłyszymy się o 23:00 za tydzień w środę. Dobrej nocy tymczasem, Janusz Jabłoński.

cały czas słuchają Państwo dwójki przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam i serdecznie zapraszam na cztery kwadranse z muzyką polską. W tym tygodniu poruszamy się między dwiema nowościami. Piosenkami dziecięcymi Witolda Lutosławskiego, a koncertami skrzypcowymi Feliksa Janiewicza. I na koniec przypominam Państwu nagrania duetu Przech-Goździewski, a także niekiedy fortepianowe miniatury Karola Szymanowskiego w wykonaniu Marka Schlesera. I tak jak było to do tej pory, zaczynamy od piosenki Witolda Lutosławskiego, Wianki, do słów Stefana Szuchowa. I zaraz potem fortepianowe etiudy zabrzmią w wykonaniu młodych pianistów. No i na pożegnanie zabrzmi piosenka Pożegnanie wakacji do słów Lucyny Krzemienieckiej. Wykonawcy to chór dziewczęcy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu z akompaniamentem Agnieszki Lewandowskiej-Gryś, a etiudy zagrają najpierw Lena Paczek, potem Alicja Wojtkowska.

Za nami utwory dla dzieci Witolda Lutosławskiego. Piosenki w wykonaniu Chóru Dziewczęcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, prowadzonego przez Małgorzatę Podzielny. Najpierw wianki do słów Stefana Szuchowa i przed chwilą pożegnanie lata do słów Lucyny Krzemienieckiej. Tu akompaniowała na fortepianie śpiewaczką Agnieszka Lewandowska-Gryś, ale słuchaliśmy też etiud w wykonaniu Leny Paczek i Alicji Wojtkowskiej. No i przed nami teraz nowe nagranie czwartego koncertu skrzypcowego Feliksa Janiewicza, koncertu A-dur w interpretacji Bartłomieja Nizioła i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Andrzeja Kosendiaka.

Rondo w tempie Allegretto na koniec, wcześniej Adagio i na otwarcie Moderato. Takie są oznaczenia kolejnych części czwartego koncertu skrzypcowego Adur Feliksa Janiewicza skomponowanego

go pod koniec XVIII stulecia. Na skrzypcach grał Bartłomiej Nizioł z akompaniamentem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. Całość prowadził Andrzej Kosendiak. I proponuję teraz nokturn, czyli notturno na skrzypce z fortepianem Zbigniewa Bargielskiego. Utwór sprzed 42 lat, 7 lat temu nagrali skrzypaczka Dominika Przech i pianista Adam Mikołaj Goździewski.

Dominika Przech i Adam Mikołaj Goździewski, skrzypaczka i pianista, wykonali nokturn Zbigniewa Bargielskiego. I jeszcze jedną propozycję mam dla Państwa tej nocy, pieśni polskie Karola Szymanowskiego sprzed równo 100 lat. Proste harmonizacje polskich pieśni, tak Szymanowski rozumiał patriotyzm kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.